Najzwyczajniej przyjdź do mnie, jak zapach deszczu, gdy rozbija się o asfalt. Mamy imiona jak ulice, jak każda granica i marzenia w rękach, w częściach tego miasta. Chciałbym jeszcze raz jak wtedy poczuć na twarzy wschód wypływający gdzieś za okna. Chciałbym jeszcze raz

Dzień dobry, mówi pani Literka. Dzisiaj chciałam wam zaproponować rozmowę o pewnym chłopcu, którego zna cała Polska. Ten chłopiec to Stefek Burczymucha. Mieszka w pewnym wierszu, a ten wiersz napisała Maria Konopnicka. Czy go znacie? Nie? To posłuchajcie. O większego trudno zucha, jak był Stefek Burczymucha. Ja nikogo się nie boję, choćby niedźwiedź. To dostoję. Dostoję, czyli dam radę. Wilki? Ja ich całą zgraję, pozabijam i pokraję. Te hieny, te lamparty, to są dla mnie czyste żarty. No i tak właśnie mówił Stefek i mówił tak jeszcze długo, długo, a kiedyś przydarzyła mu się rzecz taka. Aż raz usnął gdzieś na sianie. Wtem się budzi niespodzianie. Patrzy, aż tu jakieś zwierzę do śniadania mu się bierze. Jak nie zerwie się na nogi, jak nie wrzaśnie z wielkiej trwogi. Pędzi jakby hard ze smyczy. Tygrys, tato, tygrys, krzyczy. Tygrys? Ojciec się zapyta. Ach, lew może miał kopyta, straszne trzy czy cztery nogi, paszczę taką przy tym rogi. Gdzie to było? Tam na sianie, właśnie porwał mi śniadanie. Idzie ojciec, służba cała. Patrzą, a tu myszka mała. Polna myszka siedzi sobie i ząbkami serek skrobie. I taki to wiersz, a właściwie fragment wiersza o Stefku, którego nazywano Burczymuchą. Ciekawe, dlaczego tak właśnie o nim mówiono. No i co to znaczy Burczymucha? Pomyślmy, jaki był Stefek. Wszystkim mówił, że jest bardzo dzielny i że niczego się nie boi, nawet najgroźniejszych zwierząt, takich jak lwy, niedźwiedzie, szakale, wilki. Na koniec okazało się jednak, że przestraszył się małej myszki. To znaczy,

że Stefek tylko udawał Zucha. Zucha, czyli kogoś odważnego. A w jaki sposób udawał? Dużo się przechwalał, mówił, nudził, czyli gderał i zrzędził, a przy tym burczał, czyli tak trochę pomrukiwał, gdy starał się pokazać, jaki jest groźny. Ale...

Dzień dobry, mówi pani Literka. Czas na ćwiczenia buzi i języka. Wszystko, jak już wiecie, po to, żeby ładnie i wyraźnie mówić. Zaczynamy od rozgrzewki, czyli najpierw 5 głębokich wdechów nosem i 5 wydechów. Pamiętajcie, w czasie wdechu brzuch musi się napompować jak balon. Potem gimnastyka języka, czyli sięgamy językiem wszędzie, gdzie tylko się da. Wysuwamy język we wszystkie strony. Potem gimnastyka brody. Ruszamy brodą we wszystkich kierunkach, kręcimy nią kółka, opuszczamy i podnosimy. Przesuwamy w prawo, w lewo, w przód, w tył. Na brodę musimy dzisiaj zwrócić szczególną uwagę, bo właśnie broda musi być sprawna, gdy będziemy wymawiać dzisiejszą głoskę, czyli głoskę y. Jak tę głoskę dobrze wymówić? Oto instrukcja krok po kroku. Po pierwsze, uśmiechamy się, tak jak do wymówienia głoski i. Zęby nie mogą się stykać, w buzi musi być dziurka, taka mała dziurka. Potem wysuwamy brodę do przodu, a potem głośno i wyraźnie mówimy To jest bardzo ważna głoska. Gdy o niej zapominamy, czyli gdy połykamy ją, często zmieniamy znaczenie tego, co mówimy. Na przykład, gdy mówię wracam, to mam na myśli jedną osobę, siebie. A jak mówię wracamy, to myślę o kilku osobach. A o co chodzi, gdy ktoś powie wracam? Nie wiadomo, prawda? To było takie dziwne słowo. Nie wiadomo, czy była mowa o jednej osobie, czy o kilku. To tak jakby komuś tak się już zmęczyła buzia i broda, że nie starczyło siły na wymówienie wszystkich głosek. Więc zachęcam Was do ćwiczenia wymowy głoski y, zwłaszcza na końcu wyrazu. Wymyślcie jak najwięcej wyrazów z tą głoską i wymawiajcie ją starannie i wyraźnie, a nawet z przesadą. Ja

wymyśliłam dla Was takie słowa. Krzewy i mewy, rakiety, kobiety, aby, warcaby, bluzy, rajtuzy, jeży, bierzy, do wieży. A jakie są Wasze słówka? Do usłyszenia!

Dzień dobry, mówi pani Literka. Tydzień temu opowiadałam wam o skowronku, bardzo wesołym ptaszku, który lubi wstawać wcześnie rano i od rana pięknie śpiewa. Dzisiaj, dla odmiany, będzie opowieść o sowie. Widzieliście kiedyś sowę? Wiecie, jak wygląda? To dość spory, puchaty ptak. Ma okrągłe, świecące oczy z przodu głowy, ostry, krótki i zakrzywiony dziób i ostre pazury, czyli szpony. Sowy całe dnie potrafią spać na gałęzi albo w dziuplach, za to budzą się wieczorem i prowadzą nocny tryb życia, to znaczy, że wszystko robią w nocy. W dzień śpią, w nocy działają. Niektórzy ludzie przypominają w tym sowy. Cały dzień chodzą smętni, jakby byli śpiący albo zmęczeni, za to wieczorem ożywiają się i mają najwięcej sił do zabawy i do pracy. O takich ludziach mówimy sowy. Wolą, podobnie jak te ptaki, noc od dnia. Sowy są ciekawe jeszcze z innego powodu. Otóż wydają bardzo charakterystyczne dźwięki, na przykład hu-hu, hu-hu, hu-hu, hu-hu, bu, bu, hu-hu. Tak naprawdę mówią sowy, sami możecie to usłyszeć. Głosy, jakie wydają sowy, nazywają się pohukiwania. Od tych dźwięków nazwano nawet niektóre gatunki sów, na przykład syczek albo pójćka. Pójćka to jest taka sowa, która mówi szybko pójć, pójć, pójć, pójć, pójć. A inne nazwy sów wzięły się od ich wyglądu. Na przykład puchacz to sowa bardzo puchata. Płomykówka jest na brzuchu żółta w białe plamki w kształcie płomyków. A uszatka ma długie, sterczące w górę uszy. Niektóre sowy żyją wśród ludzi, inne chowają się w lasach, w puszczach, gdzie człowiek nie zagląda. Takie sowy żyjące w lasach daleko od ludzi to puszczyki. Gnieżdżą się w ciasnych dziuplach i w norach, gdzie światło nie dochodzi. Te ptaki hukają donośnie, bardzo donośnie i wolą być same. A wiecie, że nawet o niektórych ludziach mówi się, że to puszczyki? Gdy ktoś woli przebywać sam, z dala od innych, a do tego ma ciasny pokój albo ciasne mieszkanie, tak jak dziupla albo nora, to o kimś takim powiemy prawdziwy puszczyk. Różnica między człowiekiem puszczykiem a sową puszczykiem jest taka, że człowiek prędzej czy później się uśmiechnie. Sowy to piękne ptaki. W dodatku kojarzą się z mądrością. Pamiętacie sowę z przygód Kubusia Puchatka? Mieszkała w drewnianym domku na gałęzi starego kasztanowca, umiała pisać i czytać i zawsze doradzała Krzysiowi i innym zwierzątkom, bo była mądra. A może wybierzecie się z rodzicami do lasu albo do ogrodu zoologicznego, popatrzeć na sowy i posłuchać ich głosów? Do usłyszenia!

0: psik, a psik, a jej to będzie duży a psik, a psik.
1: Dzień dobry, mówi pani Literka. Czas na rozmowę o tym, jak się zachowywać w różnych sytuacjach. Na pewno rozmawialiście kiedyś przez telefon, prawda? Ciekawa jestem, jak to robicie. Zacznijmy od początku. Wyobraźmy sobie, że to wy do kogoś dzwonicie, żeby o coś zapytać. Na przykład, co ten ktoś robił wczoraj. Od czego zaczynacie? Macie rację, nie jest dobrze, gdy pierwsze słowa takiego telefonu to od razu pytanie. Trzeba zacząć od przedstawienia się. Na przykład tak. Cześć, tu Kasia. Cześć, tu Maciek. Albo gdy dzwonicie do kogoś dorosłego. Dzień dobry.

mówi Kasia Kowalska. Dzień dobry, mówi Maciek Nowak. Jak myślicie, dlaczego takie ważne jest to, żeby się przedstawić? No właśnie, chodzi o to, żeby ta druga osoba, która przecież nas nie widzi, wiedziała, z kim rozmawia. I co się powinno potem stać, potem, gdy się przedstawicie? Potem ta osoba, z którą rozmawiacie, też się powinna przedstawić i powinna powiedzieć na przykład cześć albo dzień dobry Kasiu, tu Zosia, dzień dobry Maćku, tu Przemek. No a potem możecie już zapytać o co tylko chcecie. Aha, jeszcze jest jedna ważna sprawa, zakończenie rozmowy. Gdy już porozmawiacie, trzeba się pożegnać. Nie wystarczy po prostu odłożyć słuchawkę i się rozłączyć, no bo przecież ta druga osoba nas nie widzi i nie wie, że chcemy już skończyć. Trzeba o tym powiedzieć, na przykład tak. Wiesz, muszę już kończyć, dziękuję za rozmowę, cześć. Albo babciu, dziękuję za rozmowę, muszę już niestety skończyć, do widzenia. A potem osoba, z którą rozmawiacie, też powinna się pożegnać. A mnie się coś wydaje, że rozmowy telefoniczne świetnie można ćwiczyć. Naprawdę i na niby. W domu, w przedszkolu, nawet na wakacjach. No i jeszcze coś. Rozmowa przez telefon podobna jest do rozmowy przez radio. Nic nie widać, tylko słychać. Więc pamiętajcie, że na przykład gdy reporter radiowy pyta was o coś, a wy tylko potakujecie, kiwacie głową, to tego nie widać i słuchacze tego nie wiedzą. Dlatego ważne, żeby rozmawiając przez radio, na pytania odpowiadać słowami, a nie tylko ruchami głowy i ruchami rąk. Do usłyszenia!

Polskie Radio Dzieciom. Na dzień dobry.

0: Czuję, co się święci.
1: To nie ja, weź.
0: Opętał ich zły duch.
1: Ale kogo?
0: Dam głowę, że w tym naszym trio zostanie tylko dwóch.
1: A, o to chodzi.
0: Ta noc karesom sprzyja.
1: No.
0: Miłosny tchnęła czar.
1: Ale tchnęła.
0: Przerwa.

0: Jestem starsza!
1: Mam silne ręce!
2: Mam długie nogi!

Dzień dobry, mówi pani Literka. Proponuję wam dzisiaj zabawę w detektywa. Czy widzieliście kiedyś człowieka z dwiema głowami? Ja też nie widziałam, ale coś mnie zastanawia. Czy znacie takie powiedzenie od stóp do głów? Mówimy na przykład tak. Autobus ochlapał mnie od stóp do głów. Albo mówimy, jesteś ciepło ubrany od stóp do głów. Albo mówimy tak, od stóp do głów jesteś cały w paski. Czapka w paski, bluzka w paski, spodnie w paski, buty w paski. No więc ile tych głów musi być, żeby można było powiedzieć od stóp do głów? Otóż wystarczy jedna głowa, tak jak mamy wszyscy. A skąd się to powiedzenie wzięło? No cóż, głowy to jest nazwa tej części łóżka, gdzie zwykle leży głowa, gdy śpimy. Podobnie nogi albo stopy to jest nazwa części łóżka na drugim końcu. Mówimy przecież, pies leży w nogach albo kot leży w nogach i nie chodzi o to, że ten kot albo pies wszedł nam do środka nóg i tam się zagnieździł, tylko chodzi o to, że się położył na końcu łóżka. I teraz, gdy wyobrazimy sobie człowieka, który leży wyciągnięty na łóżku, widzimy go całego, od jednego końca do drugiego. Od czubków palców u nóg do czubka głowy, czyli od stóp do głów. A więc wystarczy nam jedna głowa, a i tak mamy w języku polskim takie śmieszne powiedzenie. A może sami wymyślicie różne zdania, w których użyjecie tego powiedzenia od stóp do głów? Co może być od stóp do głów? Jaki może być człowiek od stóp do głów? Do usłyszenia!

Cześć.

dobry, mówi pani Literka. Czy spotkaliście kiedyś osobę, która stroi fochy? Nie, nie chodzi o strojenie się w jakieś ładne ubrania albo o strojenie instrumentu. Owszem, można nastroić gitarę albo pianino, ale fochy to coś zupełnie, zupełnie innego. Dźwięk instrumentów daje przyjemność, a fochy wręcz przeciwnie. Gdy ktoś stroi fochy, to wszyscy wokół czują się źle, nieprzyjemnie, bo fochy to po prostu obrażanie się, grymaszenie, kapryszenie. Z kimś, kto stroi fochy, trudno rozmawiać, właściwie to jest niemożliwe. A czy umiecie sobie wyobrazić, jak wygląda osoba, która stroi fochy? Umielibyście ją narysować? W jakiej pozie stoi? Przodem czy tyłem do innych? Co robi z rękami? Czy przypadkiem nie zakłada ich jedna na drugą, tak przed sobą? To tak, jakby zamykała innym drogę do siebie. Takie skrzyżowane ręce są znakiem: nie zbliżaj się do mnie, nie chcę z tobą rozmawiać. Takie właśnie sygnały, niestety, wysyła osoba, która stroi fochy. No i jest jeszcze coś ważnego, twarz takiej osoby. Z tą twarzą dzieje się coś dziwnego. Wykrzywia się, czasem nadyma, brwi się marszczą, usta też. Jednym słowem, podczas fochów na twarzy widać różne grymasy, czyli różne niezbyt ładne, niezbyt przyjemne miny. I dlatego właśnie stroić fochy

0: to inaczej grymasić. I jeszcze jedno słowo tutaj pasuje – dąsać się. Znaczy to samo, co stroić fochy i grymasić, czyli obrażać się i pokazywać niezadowolenie. A wiecie, skąd się wzięło słowo dąsać się? Pochodzi od dąć i nadymać. No bo jak ktoś się dąsa, to właśnie trochę tak jakby się nadymał, jak balon. Czasem ma się wrażenie, że taki nadąsany człowiek pęknie z tego nadęcia. A co zrobić, żeby nie było tych wszystkich nieprzyjemnych rzeczy? Co zrobić, gdy coś naprawdę nam się nie podoba, gdy ktoś sprawił nam przykrość i gdy mamy szczerze ochotę obrazić się na tego kogoś? No cóż, najlepiej, nawet wtedy, gdy jesteśmy źli albo gdy coś nam się nie podoba, mimo wszystko porozmawiać z tym, kto nas zdenerwował. I najlepiej powiedzieć mu, co czujemy i dlaczego jest nam przykro. Rozmowa zawsze jest lepsza niż strojenie fochów. Dzięki rozmowie znów może być przyjemnie i normalnie. Do usłyszenia!
1: O pan Krasym to piosenka, o pan Krasym, mądrym psie. Który umie słuchać pana, który umie słuchać pana, umie słuchać, no bo wie, że pies bez pana to stół bez jednej nogi.

zawsze z panem, gdy pies swojego pana ma. O pan kracym to piosenka, o pan kracym dobrym psie, który śmieje się do pana, który śmieje się do pana, lubi śmiać się, no bo wie, że pies bez pana to stół bez jednej nogi, że pan bez psa to grzyb bez kapelusza.

panem, gdy pies swojego pana ma. O pan Kracym to piosenka, o pan Kracym wiernym psie, który nie opuści pana, który nie opuści pana, zawsze z panem, no bo wie, że pies bez pana to stół bez jednej nogi, że pan bez psa to grzyb bez kapelusza. Nikt nie zastąpi psu jego pana.

Dzień dobry, mówi pani Literka. Dzisiaj znowu będziemy ćwiczyć buzię i język, żeby ładnie i wyraźnie mówić. Zaczynamy od rozgrzewki. Na pewno pamiętacie, jak to się robi. Najpierw trzeba wziąć kilka razy głęboki wdech i wydech. Brzuch musi się wam nadąć jak balon, a potem spuszczamy z niego powoli, powoli powietrze. Potem ćwiczymy brodę i język. Ruszamy nimi luźno we wszystkich kierunkach. Język wysuwamy w przód, w tył, w górę, w dół i na boki. A teraz robimy delikatny masaż policzków i buzi. Przykładamy palce obu rąk do policzków i delikatnie, delikatnie ruszamy palcami, jakbyśmy grali na pianinie albo na bębenkach. Poruszamy tymi grającymi palcami po całych policzkach i po całej buzi. A gdy już jesteśmy po rozgrzewce, robimy piękny, promienny uśmiech. Pomyślcie o czymś bardzo, bardzo przyjemnym i uśmiechnijcie się, ale tak, żeby było widać trochę zębów. I oto mamy buzię przygotowaną do wymówienia głoski i... A teraz jeszcze sztuczka z językiem. Trzymacie go na dole, w środku buzi, ale przesuwacie trochę do przodu, tak żeby język zaparł się o dolne zęby. W ten sposób możecie poprawnie wymówić głoskę i... To jest głoska pełna śmiechu, no bo trzeba się uśmiechnąć, żeby ją dobrze wymówić. Dlatego być może słychać ją w takich wyrazach jak hi hi hi albo chichotać. Albo gdy robicie kizimizi, to też się uśmiechacie i tutaj też słychać głoskę i. Czy znacie jeszcze jakieś wyrazy, w których słychać tę właśnie głoskę, głoskę i? Mnie przychodzą do głowy takie. Tyci, tyci, czyli bardzo mało, malutko. Albo kici, kici, tak wołamy na kota, żeby przyszedł. Albo ptasi, ptasi, czyli należący do ptaka. Ptasi może być na przykład ogon albo dziób, albo może jeszcze znacie inne rzeczy ptasie. Igła to kolejny wyraz z głoską i. Są igły do szycia i igły zielone, które rosną na drzewach. Malina to słodki, pyszny, czerwony owoc. Wymyślcie jak najwięcej wyrazów z głoską i. Pamiętajcie, że ta głoska brzmi najlepiej, gdy się uśmiechamy, wymawiając ją. Do usłyszenia!

Dzień dobry, mówi pani Literka. Chciałabym wam dzisiaj opowiedzieć o pewnym ptaszku, który jest znakomitym śpiewakiem i którego na pewno nieraz słyszeliście, chociaż może o tym nie wiecie. Ten ptak to skowronek. Wygląda niepozornie. Jest mały, szaro-brązowy, często chodzi po ziemi i zjada robaki oraz nasiona różnych roślin. Nic nadzwyczajnego, ptak zupełnie pospolity. Ale jak rano zaśpiewa, to jest coś. Skowronek śpiewa znakomicie, czystym, perlistym głosem. A śpiewa, powtarzając krótkie prit, prit, prit. Wy też spróbujcie powtórzyć prit, prit, prit i coraz szybciej, coraz szybciej. Nie jest to łatwe, prawda? A skowronkom wychodzi świetnie, bez żadnego błędu. Dla naszych uszu to są bardzo przyjemne trele. Trele, czyli melodie złożone z powtarzanych dźwięków. Na ulubioną porę koncertów skowronki wybrały sobie wczesny ranek, no bo to są ranne ptaszki. Wstają wtedy, gdy wschodzi słońce i wcześnie kładą się spać. Takie mają zwyczaje. I dlatego o ludziach, którzy też wcześnie lubią wstawać, mówi się, że to są ranne ptaszki albo skowronki. Może wśród was też są jakieś skowronki. Ale wróćmy do naszego śpiewaka. Gdy go posłuchamy, od razu robi się nam weselej, bo on tak śpiewa, jakby jemu samemu było bardzo, bardzo wesoło. Pewnie dlatego mówi się o kimś naprawdę zadowolonym, że jest radosny jak skowronek, albo że jest cały w skowronkach. Taki ktoś chodzi bardzo pogodny i promiennie się uśmiecha. I od razu robi się nam cieplej, gdy jesteśmy koło takiej osoby, jakby grzało nas słońce tej radości skowronka. W skowronkach musi być coś bardzo wesołego z natury. Wstają rano i z uśmiechem witają każdy dzień. A pewien rodzaj skowronków nosi zabawną nazwę – dzierlatki. Znacie to słowo? Kojarzy się wam z czymś, czy jeszcze nie? Dzierlatki to są takie bardzo radosne ptaszki, też bardzo ruchliwe, ciągle podskakują i podśpiewują. I pewnie dlatego nazywamy tak również wesołe, szczebiotliwe dziewczęta, bo są właśnie wesołe jak ptaszki, jak te skowronki dzierlatki. A teraz mam propozycję. Zabawcie się właśnie w skowronki. Możecie naśladować ich śpiew i podskakiwać z zadowoleniem, tak jak one. A może posłuchacie gdzieś nagrań z prawdziwym śpiewem skowronków? Życzę wam, żebyście cały czas byli cali w skowronkach. Do usłyszenia!

Polskie Radio Dzieciom. Na dzień dobry.

0: Autopromocja.
1: Cześć, jestem Kalina, archeolożka. Kalina, a moją pasją są prapradawne czasy, kiedy na naszej polskiej ziemi nie było jeszcze ani miast, ani wsi, a nawet nie było samej Polski. Za to byli nasi przodkowie.

0: Słowie, bardzo dzielny lud Słowian. A najbardziej lubię ich opowieści o bogach, zwierzętach, duchach i przeróżnych nadprzyrodzonych istotach mieszkających w puszczach, jeziorach i rzekach. Jak was to też ciekawi, to posłuchajcie moich podcastów z pamiętnika młodej archeolożki. Zaprasza autorka Anna Wójcikiewicz.
1: Autopromocja. Wakacyjny poranek w Polskim Radiu Dzieciom.
2: Zaczyna się właśnie teraz. To jest niedziela wakacyjna, porankowa i bardzo radiowa niedziela i letnia niedziela. Piękna pogoda za oknem. Idąc na dzisiejszą audycję, tak sobie pomyślałam, nie jest ani za ciepło, ani za zimno, a w sam raz. Będziemy sprawdzać w dzisiejszym poranku, jaka pogoda zastanie nas nie tylko w Warszawie, tu gdzie mamy centrum dowodzenia Polskiego Radia Dzieciom, ale również w Płocku, w Zielonej Górze, w Olsztynie, w Białymstoku, w Krakowie, w Gdańsku, we wszystkich miejscach na mapie Polski. O czym porozmawiamy sobie w dzisiejszym poranku? Mogę wam zdradzić na sam początek naszej audycji, że zamienimy się, to znaczy wy się zamienicie w detektywów. Ale co będzie tematem naszych poszukiwań, naszego detektywiego węszenia? Dowiecie się już niebawem, a tymczasem Jacek Zawada, Renata Żuchowska, witamy was serdecznie w tę niedzielę 5 lipca i rozpoczynamy nasz dzisiejszy wakacyjny poranek ptasimi trelami razem z Anią Sroką, Ptasie Radio.

Mocnym przytupem rozpoczęliśmy tę porankową, niedzielną audycję od fenomenalnej, ja zazwyczaj to powtarzam, interpretacji utworu Ptasie Radio w wykonaniu Ani Sroki. To, co Anka wyczynia w tej piosence, jest po prostu niesamowite. A gdyby nas Ania teraz słuchała, to serdecznie ją pozdrawiam. To moja wspaniała koleżanka teatralna. I tyle. Mamy Ptasie Radio za sobą, a przed nami, no właśnie, przed nami kartka z kalendarza. Sprawdzamy, ustalamy i przypominamy raz jeszcze, że dzisiaj mamy niedzielę, piąty dzień lipca, czyli raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć, siedem, 12, 17, 186 dzień roku. Już udało mi się policzyć, chwilkę to trwało, ale 186 dzień roku mamy dzisiaj na kartce w kalendarzu i oprócz tego mamy bardzo, bardzo długi dzień. Taki właśnie dzień nam się zapowiada, bo słońce jest z nami już od prawie 4 godzin, obudziło się, czyli wzeszło po prostu o 4:22 i będzie z nami do godziny 21:00 bez jednej minutki. To oznacza wszystko, że ten 5 lipca potrwa łącznie 16 godzin i 36 minut. Co zrobić z taką ilością wolnego czasu? Bo przecież dzisiaj wolny czas mają nie tylko uczniowie, nie tylko uczennice, nie tylko przedszkolaki, ale i rodzice. Bo większość naszych dorosłych radiosłuchaczy w niedzielę nie pracuje. No właśnie, to co można zrobić? Jak można zacząć taki dzień, taki wolny dzień, wakacyjny i letni dzień, żeby było miło, żeby było radośnie, żeby było pozytywnie? Na pewno można ten dzień rozpocząć z nami, z Polskim Radiem Dzieciom. A jak? Słuchając oczywiście wakacyjnego poranka w naszej radiostacji i na przykład jeszcze dzwoniąc do nas pod numer telefonu 22 645 2055 i mówiąc tam, opowiadając, zachwycając się lub zastanawiając się, co można zrobić w taką piękną niedzielę jak dziś, co można zrobić z wolnym czasem, a może po prostu warto poleniuchować. No właśnie, jakie macie pomysły na spędzenie dzisiejszej niedzieli? Jesteśmy z Renatą bardzo ciekawi i wysłuchamy waszych porannych opowieści z ogromną ciekawością. Zapraszam, dzwońcie już teraz, a my pośpiewamy sobie znowu i potańczymy. Czy to prawda, że gdy lubi, to się czubi? Taki jest tytuł tej piosenki. Posłuchajmy, może jej tekst rozwinie nam to hasło.

Powiem tak, pogoda będzie dzisiaj bardzo interesująca. Pogoda bardzo jest interesująca już od początku lipca, ba, nawet od końca czerwca, odkąd tylko zaczęły się wakacje. Raz było ciepło, potem było upalnie, wręcz tropikalnie, gorąco, teraz jest trochę chłodniej, a dzisiaj będzie, no chyba użyję tego słowa, bardzo deszczowo. W północno-wschodniej, w środkowej, w południowo-wschodniej części Polski, czyli patrząc na mapę pogodową naszego kraju, po prawej stronie, na górze, na środku i na dole. Lewa strona, przynajmniej północny zachód i środkowy zachód, powinny być wolne dzisiaj od deszczu, i to te miejsca, takie jak Gdańsk, Koszalin, Szczecin, Zielona Góra, Poznań, powinny cieszyć się dzisiaj tylko i wyłącznie słońcem i bardzo znośną wakacyjną temperaturą do 22, a nawet 3 stopni w Zielonej Górze. Pozostała część Polski, tam raczej zdarzy się deszcz, mniejszy lub większy, zatem jeśli mieszkacie w Białymstoku, Suwałkach, Warszawie, Lublinie, Kielcach, Katowicach lub Krakowie, to mała parasolka w plecaku dzisiaj może zdziałać cuda w najmniej spodziewanym momencie. Wtedy po prostu, gdy zacznie padać. Tyle o pogodzie. Skończyłem już swoje zadanie bycia niedzielnym poradkowym pogodynkiem. To teraz czas na pana prowadzącego, który zaproponuje wam pierwszą zagadkę. Tak jest, i ta zagadka, drodzy radiosłuchacze, pozwoli nam rozszyfrować temat dzisiejszej audycji. Uwaga, uwaga. Cóż to takiego, a raczej któż to taki? Wzbija się wysoko w górę, mówi, że jest ptaków królem. Białopióry ptak, naszej Polski znak. 226452055. Odpowiedź na tę zagadkę naprowadzi nas już prawie w 100% na temat dzisiejszej audycji. A pierwsza osoba, która dodzwoni się do nas z prawidłową odpowiedzią, otrzyma od nas niespodziankę.

Ha ha ha ha!

0: Jesteśmy znowu. Jacek Zawada, Renata Żuchowska i wakacyjny poranek w Polskim Radiu Dzieciom. Aha, oprócz mnie, oprócz Renaty jest jeszcze nasza zagadka, która brzmi tak. Przypominam wszystkim, którzy nas słuchają teraz o 8.20, jej treść. Wzbija się wysoko w górę, mówi, że jest ptakiem królów. Białopióry ptak, naszej Polski znak. Kto to jest? Cóż to za ptak? Może Aniela rozszyfruje tę zagadkę. Dzień dobry, Anielko.
1: Dzień dobry.
0: Dzień dobry. Jak się masz o poranku?
1: No dobrze.
0: Dobrze? Słucham?
1: Raczej tak.
0: O, dawno wstałaś czy przed chwilką?
1: Dawno, bo jestem w kolonii i jadę na kolejne.
0: Jak to, jedziesz z jednych kolonii na drugie kolonie?
1: Tak.
0: No to masz pracowite wakacje, prawda?
1: Raczej.
0: Ale to dobra informacja dla ciebie, że tak dużo tych kolonii, czy to Kasia?
1: Tak. Tak? Bardzo lubię.
0: Bardzo lubisz, jak coś się dzieje?
1: Tak.
0: Rozumiem. No to opowiedz nam w kilku zdaniach, jak było na tej pierwszej kolonii?
1: Fajnie było. Byliśmy nad morzem, byliśmy w parku linowym.
0: Mhm. A gdzie dokładnie byliście nad morzem?
1: Koło brzegu.
0: Mhm. I jak pogoda?
1: No, pierwsze dni były upalne, ale te ostatnie dzisiaj były deszczowe i bardzo, bardzo wieczne.
0: Aha, no właśnie, ta pogoda zmienia się z początkiem tych wakacji jak w kalejdoskopie. No ale dobrze, wróćmy do twoich kolonii w Kołobrzegu, czyli był park linowy. Co jeszcze było? Jakie atrakcje? Co fajnego tam przeżyłaś?
1: Byliśmy też w Muzeum Lotnictwa, a to bardzo dobrze, bo ja lubię samoloty i chcę zostać pilotem wojskowym.
0: O, ciekawie to brzmi. Pani pilot, gdzie pani jeszcze była w tym Kołobrzegu? Co pani tam jeszcze robiła?
1: Byliśmy na latarni morskiej i byliśmy pod

0: Posągiem, zaślubin z morzem.
1: Mhm. A jakieś zajęcia odbywały się w czasie tych kolonii?
0: Tak, mieliśmy... To są kolonie tak trochę plastyczne.
1: O!
0: No plastyczne.
1: Czy to znaczy, że nasza pani pilotka lubi też malować?
0: Czasem lubię sobie coś tam pomalować.
1: I co udało ci się namalować, narysować w czasie tych kolonii?
0: No, tak w sumie to jestem najbardziej dumna z koszulki.
1: Z koszulki? Namalowałaś koszulkę?
0: Nie, malowaliśmy też koszulki i mi się najbardziej podoba ona.
1: Aha, rozumiem, że malowaliście jakieś wzorki na koszulkach, tak?
0: Tak, każdy co lubi.
1: Mhm.
0: Niektórzy też zbierali podpisy wszystkich osób z kolonii.
1: O, pamiętam, jak byłem w twoim wieku, to robiłem to samo. Na koszulce, tak?
0: Tak.
1: Tak. Dla mnie to miłe wspomnienia, a dla ciebie dzień powszedni, czyli fajne kolonie. Zaliczamy je do udanych?
0: Tak.
1: Bardzo dobrze. O, tata jeszcze tutaj włącza się do rozmowy. Czy tata też był na koloniach?
0: Nie.
1: Co tata wtedy robił? Dzień dobry, panie tato.
2: Dzień dobry, tata Anieli. No, przyjechaliśmy po córkę odebrać ją i tak jak ona już wspomniała, przetransportować na Mazury, ponieważ rusza pod żagle.
1: Czyli tak, morze, Mazury. Ile czasu, Anielko, spędzisz na Mazurach?
0: 2 tygodnie.
1: 2 tygodnie. A nad morzem to były 2-tygodniowe kolonie, czy tygodniowe?
0: Też
1: 2-tygodniowe. Czyli co? Morze zaliczone, Mazury już za chwilę, a po Mazurach, to do pana taty, znowu się zwracam, będą góry?
2: Być może góry. Góry u nas rodzinnie, tradycyjnie co roku, bo warto. Warto się zmęczyć,
1: oczywiście.
2: Warto pochodzić. Nie zawsze nam się chce. Ja też przyznaję szczerze, że nie zawsze mi się chce, ale naprawdę warto. Warto dla tego wspólnego czasu i dla satysfakcji z widoków zdecydowanie. My tak troszeczkę bardziej przygodowo też rokrocznie podchodzimy z Anielą do wakacji, czyli wybieramy się też rowerami z namiotem na kilka dni, takim malutkim namiotem.
1: Fajnie. A kiedy będą góry?
2: A góry to jest sama końcówka wakacji, jakiś tam ostatni tydzień sierpnia. Zazwyczaj sobie planujemy. No i tradycyjnie, znaczy tutaj nie będę jakiś niesamowicie odkrywczy, chodzi o Tatry najczęściej, tak?
1: Fajnie, ale nie trzeba być odkrywczym, Tatry są przecież przepiękne i...
2: Tatry są przepiękne, prawda? Oczywiście, że tak. I można robić te same szlaki z różnych stron.
1: Oczywiście, że tak.
2: Z Anielą zaliczyliśmy sobie naprawdę takie wyzwaniowe już szlaki, właściwie to całą rodziną oczywiście, tak? To najczęściej.
1: No tak. To wakacje szykują wam się, a szczególnie dla Anieli, bardzo, bardzo atrakcyjnie.
2: Wyjątkowo, w tym roku wyjątkowo, tak jest. Ten odbiór Anieli dzisiejszy z nadmorza i
1: przetransportowanie
2: na Mazury, tak, to wyjątkowa sytuacja, zdecydowanie tak, nieprzeciętnie.
1: Świetnie. Aniela, a powiedz, czy nawiązałaś jakieś nowe znajomości na tych koloniach w Kołobrzegu?
0: Tak. Poznałam kilka fajnych dziewczyn, ale raczej też się trzymałam ze swoimi takimi stałymi koleżankami.
1: No to życzę ci fajnych kolonii numer 2, czyli na Mazurach, ale my tak rozgadaliśmy się o tych wakacjach, a ja już prawie, że zapomniałam o zagadce. To zróbmy teraz tak, wracając do mojej zagadki. Ja przypomnę jej treść, a potem ty spróbujesz udzielić odpowiedzi. Zgoda?
0: Dobrze.
1: Uwaga, uwaga, zagadka, zagadka. O kim to zagadka? Wzbija się wysoko w górę, mówi, że jest ptakiem królem. Białopióry ptak, naszej Polski znak.
0: Według mnie to może być orzeł biały.
1: Tak jest, to jest orzeł. Brawo, brawo, brawo. Proszę, nie rozłączaj się po tym, jak ja się z tobą pożegnam, po to, żeby Renata wzięła namiary na ciebie. Mała niespodzianka, niebawem dotrze do twojego domu, także wracając z kolonii z Mazur, coś ciekawego będzie na ciebie czekało w domu z Polskiego Radia Dzieciom. A teraz pozdrawiamy, kogo chcesz pozdrowić?
0: No, chcę rodzinę.

0: taką najbliższą, czyli mojego brata i rodziców, którzy są teraz ze mną, bo mnie odbierali, babcie i dziadka i wszystkich ciociów, wujków.
1: My z Renatą...
0: I koleżanki.
1: My z Renatą pozdrawiamy ciebie. Baw się dobrze na tych Mazurach, a najlepiej jak już będziesz po tych koloniach i jak tata znowu cię odbierze, to zadzwońcie do nas do poranka i opowiesz nam wtedy, jak było na tych drugich koloniach. Zgoda?
0: Chęcią.
1: Trzymajcie się, dobrego dnia, nie rozłączajcie się. Renata jeszcze dobrze. Przez chwilę z wami porozmawia. Dobrego weekendu, dobrej niedzieli. Hej, hej.
0: Dziękujemy, nawzajem.
1: Dzięki bardzo. Drodzy radiosłuchacze, a my właśnie dzisiaj zabawimy się w ptasich detektywów. Tak jest, ale w ptasich detektywów, którzy będą śledzić, tropić najbardziej drapieżne ptaki. Ptaki drapieżne, czyli te, które polują na inne zwierzęta. Mogą łapać myszy, ryby, żaby, jaszczurki, a nawet inne ptaki. Zazwyczaj wszystkie, albo prawie wszystkie ptaki drapieżne mają dobry wzrok, nawet bardzo dobry wzrok, mocno zakrzywione szpony, taki haczykowaty dziób do rozrywania mięsa i silne skrzydła, które umożliwiają im długie loty w powietrzu. Nie wszystkie ptaki drapieżne są ogromne. Najmniejszy polski drapieżnik ma wielkość kosa. To może być zadziwiająca informacja dla wielu z nas. A największy ptak drapieżny ma rozpiętość skrzydeł większą od dorosłego człowieka. Ciekaw jestem, czy wiecie, który z tych zmysłów jest u ptaków drapieżnych najlepszy? Czy wzrok, czy może słuch, czy może jeszcze coś innego? A jeśli ktoś z was wie, który zmysł działa u ptaków drapieżnych najsilniej, najmocniej, najlepiej, to proszę bardzo, nie bójcie się użyć naszej linii telefonicznej. Zamieniamy się dzisiaj w ptasich detektywów, a w tym wszystkim pomoże nam również dzisiejszy gość specjalny, a raczej goście specjalni. I zdradzę wam tylko tyle, że jeden gość wejdzie na swoich nogach tutaj do siedziby Polskiego Radia Dzieciom, a ten drugi gość, którego ja się odrobinkę obawiam, nie będzie do nas wchodził. On wleci.

Nie bójcie się chcieć marzyć, drodzy radiosłuchacze. Nie bójcie się chcieć spełniać swoje marzenia zawsze, w ciągu całego roku, ale może szczególnie teraz, w wakacje, kiedy jest więcej wolnego czasu, kiedy jest taka przestrzeń na to, żeby się rozmarzyć, żeby położyć się na kocyku, na polu czy na łące, albo na trawce w parku, spoglądać w chmury i po prostu myśleć o tym, co mogłoby się wydarzyć, żeby było jeszcze fajniej. Ale i tak mam nadzieję, że jest fajnie, że jest dobrze i że jest radośnie wtedy, kiedy słuchacie Polskiego Radia Dzieciom, bo nam też na tym zależy, żeby nasze audycje, nasze prowadzenie, nasze piosenki, nasze zagadki, żeby to wszystko i nasi goście, żeby to wszystko dostarczało wam po prostu radości. A czego dostarczą nam dzisiaj drapieżne ptaki? Trochę może zbyt drapieżny temat, jak na porankową, wakacyjną niedzielę, ale jeśli pomyślimy z drugiej strony, że my teraz, tak jak wspominałem przed piosenką, zamieniamy się w ptasich detektywów, to może jednak nie jest aż tak drapieżny i niebezpieczny ten temat. Przed piosenką zapytałem was o to, który zmysł działa najlepiej. Jeśli chodzi o ptaki drapieżne, najlepiej działającym zmysłem u tych ptaków jest oczywiście wzrok. Ich oczy są niezwykle czułe i bardzo dobrze wychwytują wszystko to, co jest im potrzebne z przestrzeni, a szczególnie to, gdzie może skrywać się ich ofiara. Dzięki temu potrafią dostrzec nawet małą mysz lub innego zwierzaka, nawet z bardzo, bardzo dużej wysokości. Ten dobry, wyczulony wzrok pomaga im znaleźć pożywienie, pomaga im też bezpiecznie polować i można to porównać do, już wiem do czego, do patrzenia przez taką bardzo mocną lornetkę. To, co dla człowieka z daleka jest tylko małą plamką, tak drapieżny widzi bardzo wyraźnie. Dlatego właśnie wzrok jest dla tych ptaków najważniejszym zmysłem. Pozwala im szybko zauważyć zdobycz, ocenić odległość i precyzyjnie ją schwytać. I jeszcze jedna ciekawostka. Okazuje się, że orły i sokoły widzą nawet kilka razy ostrzej niż człowiek. Kilka razy ostrzej, czyli kilka razy lepiej, wyraziściej niż człowiek. Dlatego są jednymi z najlepszych obserwatorów w świecie zwierząt. Już za chwilę będziemy poszukiwać przeróżnych gatunków tych ptaków drapieżnych, no bo przecież trzeba już zacząć te nasze ptasie detektywie poszukiwania. Ale zanim to nastąpi, posłuchajmy, co nam powie. Nie, nic nam nie powie. Co nam zaśpiewa Alicja Janosz i w rytm jej piosenki Gruwozaur. Zatańczmy w ten niedzielny poranek. Yeah!

Uwielbiam te piosenki z płyty Alicja Janosz Dzieciom. One mają tak dużo pozytywnej energii. Są tak świetnie zaśpiewane przez Alicję Janosz. Coś niesamowitego. Od razu chce się żyć. Gruwozaur już za nami, a przed nami krótka opowieść o bieliku. Bielik, często nazywany orłem, choć jego prawidłowa nazwa to właśnie bielik. Jest to, uwaga, uwaga, największy ptak drapieżny Polski, dlatego ja, jako samozwańczy ptasi detektyw, odkryłem tego największego drapieżnika wśród ptaków w naszym kraju. Wtedy, kiedy bielik rozkłada swoje skrzydła w locie, ich rozpiętość dochodzi nawet do 2,5 metra, to więcej niż najwyżsi ludzie na świecie, a za takich uważam koszykarzy. Koszykarze muszą być bardzo wysocy i często wielu z nich ma wzrost powyżej 2 metrów, ale 2,5 metra? Nie, nie, nie. Chyba człowiek o takim wzroście nie chodzi w tym momencie po ziemi. Zatem rozpiętość skrzydeł bielika dochodzi nawet do 2,5 metra, i jest to jednocześnie ptak, który nie waży zbyt dużo, bo chyba mogę powiedzieć, że tylko 7 kg. Żyje ponad 30 lat i najczęściej poluje na ryby, kaczki i zające. A przy tym ten bielik jest takim ptakiem, który zabiera zdobycz innym ptakom. A czy wy znacie oprócz bielika jakieś inne drapieżne ptaki? Kto z was zdoła odgadnąć? Kto z was zdoła odgadnąć? Cóż to za ptak? Ten ptak, którego usłyszycie już za chwilę. Jeśli ktoś z was odgadnie, to taki, to niech do nas zadzwoni i nam opowie. A teraz posłuchajcie.

Ciekawe, co do nas mówi. 2, 2, 6, 4, 5, 20, 55. Jeśli wiecie, cóż to za ptak, dzwońcie już teraz.

0: Któż to do nas przemawia takim głosem? Cóż to za drapieżny ptak? Kto wie, kto odpowie? Może Hania będzie potrafiła rozszyfrować tę dźwiękowo leśno-ptasią zagadkę. Dzień dobry, Haniu.
1: Dzień dobry.
0: Skąd do nas dzwonisz?
1: Z Legionowa.
0: Z Legionowa, czyli pod Warszawą, niedaleko naszego studia Polskiego Radia Dzieciom, bo my jesteśmy w Warszawie, tuż obok. Co dobrego w Legionowie tuż przed 9:00 dziś w niedzielę?
1: Wakacje.
0: Wow, znakomita odpowiedź. No i jak ci się te wakacje, Haniu, zaczęły?
1: Półkoloniami.
0: Mhm. Półkolonie to takie kolonie w mieście, w którym się mieszka, tak?
1: Tak.
0: I wtedy trzeba wyjeżdżać na te półkolonie, czy się wraca do domu?
1: Idzie się na zajęcia, a potem wraca się na noc do domu.
0: Aha, czyli wszystko się zgadza. To opowiedz proszę, co robiłaś w czasie tych półkolonii? Czy to były fajne półkolonie, czy takie do zapomnienia?
1: Fajne.
0: Mhm.
1: I robiłam doniczki w stylu greckim, wieniec laurowy, tarcze.
0: Mhm. Czyli to były
1: Podajkę.
0: To były takie półkolonie w stylu greckim troszkę, starożytnej Grecji chyba.

0: A tak?
1: Tak.
0: Ale ciekawe półkolonie. Czy miałaś też jakiś kostium bogini greckiej?
1: Nie.
0: Po prostu wykonywaliście różne elementy.
1: Tak.
0: Dotyczące starożytnej Grecji. To co ci się tak najbardziej z tego wszystkiego podobało?
1: Doniczki.
0: A dlaczego akurat doniczki?
1: Bo lubię malować.
0: Czyli talent plastyczny. A czy lubisz też rozwiązywać zagadki?
1: Tak.
0: Czy wiesz, kto, jaki ptak przemówił do nas przed chwilą?
1: Wydaje mi się, że to sowa.
0: Tak jest, chodzi o sowę, a dokładniej mówiąc o puchacza, który jest największą sową żyjącą w Polsce i jedną z największych sów w Europie. Czy ty kiedyś widziałaś sowę na żywo?
1: Tak.
0: I co sądzisz o tym ptaku? Czy można byłoby się z takim ptakiem zaprzyjaźnić, czy raczej trzeba się od niego trzymać z daleka, jak myślisz?
1: Można się z nim zaprzyjaźnić.
0: To jakbyś spotkała taką sowę na swojej drodze, to co byś jej powiedziała?
1: Żeby liść mi przyniosła jak w Harrym Potterze.
0: Czyli trochę magii, trochę baśniowości. Pięknie. Piękna odpowiedź. Bardzo, bardzo dziękuję, Haniu, że do nas zadzwoniłaś i rozszyfrowałaś doskonale naszą zagadkę dźwiękową. To teraz uwaga, kogo chciałabyś pozdrowić?
1: Mamy, tatę, młodszą siostrę Oliwię, siostrę cioteczną Elizę i Ewę z Piotrusiem. Oraz babcie i dziadków. I wszystkie ciocie i wujku.
0: A my z Renatą i z naszymi gośćmi, którzy już niebawem zawitają w studiu Polskiego Radia Dzieciom, pozdrawiamy ciebie bardzo, bardzo serdecznie i co? Życzymy wspaniałego, całego wakacyjnego lipca. Trzymaj się, hej, hej! Tak jest, to była rozmowa z Hanią. Hania rozszyfrowała zagadkę dźwiękową. Wiemy, że pod tymi dźwiękami ukrywał się puchacz, czyli największa sowa, która żyje w naszym kraju i ma bardzo charakterystyczny wygląd. Ma takie duże, pomarańczowe oczy, ma taki zakrzywiony, mocny dziób i bardzo, bardzo długie pióra na głowie, które przypominają uszy. To jednak nie są prawdziwe uszy, lecz pióra nazywane pędzelkami. Prawdziwe uszy, sowie uszy u puchaczy, ukryte są po bokach głowy pod piórami. A kiedy można byłoby się zaprzyjaźnić, zakolegować z takim puchaczem? No na pewno nie o tej porze, na pewno nie po obiedzie i nawet nie po podwieczorku, tylko dopiero po kolacji, to po późnej kolacji, bo puchacz prowadzi głównie nocny tryb życia. W dzień odpoczywa w spokojnych, ukrytych miejscach, a po zmroku wyrusza na polowanie. Pomagają mu w tym niezwykle czuły słuch i doskonały wzrok. To już nas nie dziwi, bo o tym wzroku troszkę sobie dzisiaj powiedzieliśmy. Puchacz potrafi usłyszeć nawet cichy szelest małego zwierzęcia w trawie. Co jeszcze bardzo ciekawe, nie wiem, czy wiedzieliście o tym, że puchacze, ale też wszystkie sowy latają niemal bezgłośnie. Bezgłośnie, tak jest. Dzieje się tak dzięki specjalnej budowie piór u każdej z sów. Piór, które tłumią dźwięk podczas lotu. I dzięki temu puchacz może zbliżyć się do swojej zdobyczy bardzo cicho. A swoją drogą muszę przyznać, że to niesamowite i niezwykle fascynujące ptaki. Odpoczywają w dzień, a w nocy dopiero się uruchamiają, aktywują. Dopiero nocą zaczynają prawdziwe, aktywne życie, wtedy, kiedy wszystko dookoła śpi i wtedy, kiedy my śpimy, to puchacze polują. A czy słyszeliście o tym, że puchacz potrafi obrócić głowę aż

aż o około 270 stopni. Już wyjaśniam, co to oznacza, te 270 stopni. To oznacza tyle, że dzięki temu może obserwować otoczenie niemal dookoła, nie poruszając całym ciałem, bo 270 stopni to jest naprawdę ogromny ruch w prawą stronę i w lewą stronę. Zresztą to chyba charakterystyczne obrazki z filmów przyrodniczych albo też z bajek, w których występują postaci, które są sowami, że ta głowa puchacza czy innej sowy potrafi obracać się bardzo, bardzo mocno. Polskiego Radia Dzieciom słuchają przede wszystkim nasi najmłodsi radiosłuchacze. To teraz pomyślmy sobie przez chwilkę o najmłodszych puchaczach. Okazuje się, że młode puchacze są pokryte takim mięciutkim, jasnym puchem, od którego właśnie pochodzi nazwa ptaka. Jasny, miękki puch i puchacz. Miłą ciekawostką, bo u zwierząt różnie to bywa, jest też to, że para puchaczy często pozostaje razem przez wiele, wiele lat. No to skoro my tak sobie o puchaczach rozmawialiśmy, skoro Hania tak pięknie rozszyfrowała naszą zagadkę, to teraz przyszedł już czas na piosenkę nie inną niż taką jak ta. Posłuchajcie.

0: nam jeszcze?
1: No dobrze, dobrze, spokojnie, zagramy wam jeszcze. Zagramy wam za chwilę czereśnie i piosenkę Dinozaur tuż przed 9 w Polskim Radiu Dzieciom, a o wiele więcej zagramy wam po 9. To jest wakacyjny poranek w Polskim Radiu Dzieciom. Jacek Zawada, Renata Żuchowska. Przypominam, jesteśmy z wami do godziny 10 i dzisiaj zamieniamy się już skutecznie od godziny 8 w ptasich detektywów. A detektyw czasem musi porozmawiać ze świadkami jakiegoś tajemniczego zdarzenia. I ja za chwilę takich świadków, czy raczej gości, niezwykłych gości, będę mieć w naszym studiu, studiu Polskiego Radia Dzieciom. Jednym z gości będzie ktoś, kto jest taki jak ja, czyli jest człowiekiem. Drugi z gości nie jest człowiekiem, nie jest dinozaurem. Kim? Musicie nas słuchać, żeby dowiedzieć się tuż po godzinie 9:00.

Cicho sieć. Pan dinozaur mocno śpi, nie obudzi go już nic. Śpi jak kamień, żadna strata.

0: Autopromocja.
1: Magiczna mapa?
2: Jest.
1: Perłowa szpila?
2: Przygotowana.
1: A smoczy apetyt na podróże?
2: O to się nie musisz martwić, Michasiu.
1: No to ruszamy.
3: Na wakacyjne wyprawy po najpiękniejszych regionach Polski.
1: Otóż to, bo jest takie powiedzenie: cudze chwalicie, swego nie znacie.
3: Z nami poznacie, opowiemy wam niesamowite historie.
1: I odkryjemy tajemnice miejsc, o których jeszcze nigdy nie słyszeliście.
3: Smoki miś na wakacjach w Polsce.
1: Nasze podcasty znajdziecie na stronie polskieradio.pl.
3: O, i jeszcze smakuje kanapeczkę.
0: Autopromocja.
4: Wakacyjny poranek w Polskim Radiu Dzieciom.
5: Trwa wakacyjny poranek w Polskim Radiu Dzieciom. Trwa w najlepsze. Jacek Zawada, Renata Żuchowska. Jesteśmy z wami jeszcze przez godzinę do godziny 10:00 i dziś zamieniamy się w ptasich detektywów. Już za chwilę będziemy mieli w naszym ptasim detektywim zespole pierwszych świadków, którzy znają ptaki drapieżne. Będzie to człowiek i będzie to ptak. Prawdziwy ptak. Ja nie kłamię, ja nie oszukuję. Nie wiem, czy usłyszycie głos tego ptaka, ale na pewno będziecie mogli zobaczyć jego zdjęcie razem z jego właścicielem na naszych mediach społecznościowych. Ja już z ekscytacji wręcz podskakuję na swoim krzesełku. Za chwilę bardzo ciekawa rozmowa. Rozmowa, jakiej jeszcze nie było. Jeden ze świadków tego naszego ptasiego zespołu przemówi ludzkim głosem, a drugi głosem drapieżnego ptaka.

tymczasem, żeby trochę rozładować tę poważną, tajemniczą atmosferę, znalazłem dla Was pewną śmieszną ciekawostkę. Śmieszną ciekawostkę dla nas, porannych, niedzielnych, wakacyjnych ptasich detektywów. Nie wiem, czy wiecie, że orły i jastrzębie czasem biorą kąpiel w deszczu. Gdy zaczyna padać, niektóre ptaki drapieżne rozkładają szeroko skrzydła i stoją nieruchomo, jakby brały prysznic. Taki deszcz pomaga im oczyścić pióra i utrzymać je w dobrej kondycji. Gdyby ktoś to obserwował z boku, można byłoby pomyśleć, że te orły i jastrzębie, traktując deszcz z chmur jako prysznic, zdają się mówić swoim ptasim głosem: nie, ja nie potrzebuję łazienki, wystarczy mi chmurka z naturalnym prysznicem. No ale oczywiście, jak wiemy, ptaki nie mówią, zatem jest to niewykonalne i niemożliwe. Ale możliwe jest jak najbardziej to, by już teraz posłuchać, jak przedziwne słowa w przedziwnym języku bambu kalambu wyśpiewa nam fantastycznie Ewa Buchak. A po tej piosence bambu kalambu goście

Drodzy radiosłuchacze, co tu się dzieje w Polskim Radiu Dzieciom? Ja wam mówiłem, że jesteśmy dzisiaj ptasimi detektywami i jak to w takich detektywich opowieściach, czasem trzeba porozmawiać.

rozmawiać ze świadkami zdarzenia. To ja teraz porozmawiam ze świadkami zdarzenia, którzy widzieli nie jednego ptaka drapieżnego, a taki ptak drapieżny nawet jest u nas w studiu. Ale po kolei. Najpierw zaczynamy od ludzkiego gościa. Gościem Polskiego Radia Dzieciom w tym momencie jest Henryk Mąka, sokolnik i instruktor.

0: Tak, ze wspólnikiem, można powiedzieć.
1: Wspólnik, dobrze, bo my dzisiaj jesteśmy tymi ptasimi detektywami. To słowo wspólnik świetnie się wpisuje.
0: Tak. Dzisiaj przyjechałem z takim egzotycznym u nas ptakiem, jastrzębiem, a naukowa jego nazwa, biologiczna, właściwa, to jest myszołowiec towarzyski.
1: I jest towarzyski, bardzo chyba dobrze się czuje w naszym studiu, prawda?
0: Tak. Nazwa dotyczy tego, że jako jedyny z ptaków drapieżnych ten gatunek potrafi współpracować, wspólnie polować. Pochodzi z Ameryki Środkowej czy Południowej części Ameryki Północnej. Często na kaktusach, czasami na filmikach przyrodniczych widać. I to są ptaki, które potrafią polować w zespole. Potrafią współpracować, napędzać sobie nawzajem. A kiedy upolują jakąś zdobycz, również dzielą się, wspólnie zjadają to, co wypracowały, upolowały, co u innych ptaków drapieżnych się nie zdarza. I takie socjalne ich zachowania wewnątrz gatunku przekładają się również na kontakt z człowiekiem, na relacje z człowiekiem. Są one inteligentniejsze niż inne ptaki drapieżne, łatwiej znoszą takie warunki jak tu i dzisiaj.
1: Takie nietypowe dla siebie,
0: bo
1: tak?
0: One na co dzień siedzą oczywiście na otwartej przestrzeni ale taki nasz jastrząb na przykład, rodzimy, dla niego byłoby to nieprzyjemne bardzo przeżycie, natomiast ten, jak widać, siedzi tutaj sobie spokojnie, otrząsa się co chwilę, jest oczywiście stopniowo przyzwyczajony również do takich sytuacji.
1: Czy to jest pierwsza wizyta myszołowca towarzyskiego, który jest pańskim wspólnikiem w mediach, czy już
0: Częściej w telewizjach gdzieś już tak, natomiast w radiu jako takim ja osobiście od długich lat w każdym razie pierwszy raz tutaj u Państwa.
1: No to bardzo nam miło, że znaleźliście panowie czas, że pan znalazł czas i myszołowiec towarzyski również jest z nami. Czy ten myszołowiec ma jakieś imię?
0: On ma, na imię ma Harry.
1: Harry.
0: Po prostu jest
1: cześć,
0: to samic,
1: Harry.
0: Tak, osobnik męski. Harry od jego takiej potocznej nazwy z angielskiego jastrzębia Harrisa, też taką ma nazwę potoczną, to po prostu Harry i już.
1: Harry i już, tak jest. To jest bardzo ciekawe, co powiedział pan o tym wspólnym polowaniu takich myszołowców towarzyskich jak Harry. Jak to wygląda, że te myszołowce upatrują sobie jedno zwierzątko, które chcą chapnąć na obiad?
0: Tak.
1: I działają wspólnie?
0: Tak. To jeżeli rozmawiamy z dziećmi, nie o wszystkim jeszcze się rozmawia w tym wieku, ale chociażby króciutko, przyroda tak naprawdę wcale nie wygląda tak błogo i milutko jak w filmach Disneya.
1: Niestety proszę pana, kończymy tę rozmowę. Właśnie, że tak wygląda. Co pan opowiada?
0: Tak. I przyroda tak naprawdę bywa brutalna w wielu przypadkach. I przykładem tego są ptaki drapieżne, czy szponiasta, jak też się na nie mówi, które, żeby przeżyć, muszą upolować i zjeść jakiegoś innego zwierzaka. Taka ich natura. I często one na przykład polują na króliki. Często przesiadują na kaktusach, na czymś wyższym, skąd jest lepsze pole obserwacji i dalej. I jeżeli dostrzegą coś do upolowania, wspólnie się komunikują, i zaczynają polować. Jedne przepędzają, płoszą, bo one potrafią doskonale, poruszają się i na piechotę w krzakach. Potrafią, stąd takie ich długie nogi proporcjonalnie, którymi potrafią gdzieś tam przez gałęzie, przez krzaki
1: sięgać, zdobyć. I takie mocne nogi, prawda? Silne.
0: Bardzo mocne to są. Tak. To jest ich główny, powiedzmy, główna broń, czy ich ręce, gdyby to przełożyć na
1: język ludzki.
0: Na język ludzki to są ich i ręce, i nogi zarazem, ale to jest ich broń główna. One, gdyby chciały komuś krzywdę zrobić, to właśnie nogami, łapami, szponami dziób, bo czasami pyta ktoś, a czy nie udziobnie. Nie, im dziób służy tylko do jedzenia, do szarpania mięsa, tak jak u nas usta.
1: Natomiast to dlatego jest ma zakrzywione.
0: Dlatego właśnie szpony zakrzywione, bardzo ostre, którymi capną i są w stanie utrzymać jakąś tam zdobycz, i dziób zakrzywiony z haczykiem takim bardzo o ostrych krawędziach, który służy im do szarpania na mniejsze kawałki i do połykania mięsiwa.
1: Proszę nam opowiedzieć jeszcze troszkę więcej o harem. Ja może opiszę go naszym radiosłuchaczom, no bo tak jak pan zauważył, my jesteśmy w radiu, a nie

0: telewizji, więc Harego nie widać, chociaż będzie go widać na naszych mediach społecznościowych. No, mogę pana zapewnić i wszystkich, którzy nas dziś słuchają, że będzie to najjaśniejsza gwiazda w całym lipcu w naszych mediach społecznościowych, a może nawet w całym roku, także proszę waszym językiem czy jakimiś znakami później przekazać Haremu, że kariera medialna nabiera rozpędu. Harry ma wysokość, no nie wiem, tak jak sobie siedzi na pańskiej, no właśnie, może zacznijmy od tego, bo Harry siedzi na pana dłoni, ale pana ręka jest zakryta rękawicą.
1: Proszę zauważyć, on sobie czyści piórka.
0: To oznaka tego,
1: to znaczy,
0: że czuje się dobrze?
1: To jest wyluzowany i spokojny. A. Jeżeli tak się zachowuje, czyli poprawia sobie piórka, gdzieś tam coś się rozgląda ze spokojem, to jest właśnie jedna z oznak spokoju zupełnego i luzu. Także taka ich właśnie specyfika.
0: Dobra informacja dla prowadzącego.
1: No, natomiast tak.
0: Cóż to za rękawica, na której siedzi Harry?
1: No, to jest tradycja sokolnicza. Sztuki układania tych ptaków do polowań, która ma kilka tysięcy lat historii. W wielu krajach i również w Polsce wpisana na listę niematerialnego dziedzictwa kulturowego ludzkości UNESCO. Uh-huh. Kiedyś sokolnictwem stały narody i cywilizacje niektóre. Wywodzi się to z Bliskiego Wschodu, z krajów Bliskiego Wschodu, ale rozprzestrzeniło się w wielu krajach, również w Europie. I również u nas... Już, przepraszam, z czasów początków naszego państwa, z czasów Mieszka I, są zapiski o ptasznikach, czyli ludziach układających do polowań. Sokoły, tych ptaków na pewno nie znano u nas, nic się o nich nie wspominano, bo jeszcze były nieosiągalne, ale klasyką sokoły właśnie, czy nasze jastrzębie, później nieco. Przy czym to sokolnictwo dawne to był przywilej wyłącznie panujących, królów, książąt. Nawet mistrzowie sokolnicy, którzy układali, trenowali te ptaki, nie mieli prawa ich nosić sami, a tym bardziej z nimi polować.
0: Czyli takie królewskie podejście,
1: tak,
0: bardzo.
1: To Europa do powiedzmy czasów do XVII-XVIII wieku to był przywilej tylko szlachty, później nieco ziemiaństwa również. Ale zwłaszcza to średniowieczne sokolnictwo dawne to tylko dla panujących książąt i szlachty. Dzisiaj w taki symboliczny sposób to kultywujemy. Jest to forma aktywności dostępna teoretycznie każdemu. Nie trzeba mieć jakiegoś pochodzenia czy majętności wielkich, żeby być sokolnikiem. Tyle, że wielu osobom się to bardzo podoba, wielu ludzi fascynuje, natomiast mało kto daje temu radę tak naprawdę w rzeczywistości, bo jest to wymagające. Praca dosyć trudna, wymagająca cierpliwości, systematyczności i tak dalej.
0: Ile czasu uczył się pan bycia dobrym sokolnikiem i jak to się robi? Czy są jakieś podręczniki w księgarni do tego?
1: W tej chwili już są i podręczniki, tak? Na ten temat, dużo mediów i tak dalej, filmików. Dzisiaj, jeżeli coś chce się robić, są możliwości praktycznie nieograniczone i bardzo szerokie. Ja, kiedy zaczynałem 40 lat temu swoją pasję z tymi ptakami, później życie zawodowe również, tak się złożyło, również z nimi. No, niewiele było. Były jakieś tam broszurki, przekazy ustne. Dopiero się to zaczynało, powiedzmy, w tych czasach współczesnych. No, to było znacznie trudniej, ale już byli doświadczeni sokolnicy i taki wstępny proces układania takiego ptaka trwa gdzieś 2-3 tygodnie. Mówimy od wzięcia takiego świeżego, zupełnie dzikiego, przy czym dzikiego nie znaczy, że z przyrody, bo jest wszystkie ptaki, którymi się posługujemy do jakichkolwiek celów, pochodzą już z hodowli wolierowej, nie z przyrody.
0: Co to znaczy?
1: Są wyhodowane już w niewoli, w wolierach specjalnych. I również ten Harry, to już jest linia hodowlana i. No i tak to wygląda, z tym, że jeżeli ktoś wie, jak to zrobić, tak, i to mówimy o takim procesie, kiedy bierzemy, nazwijmy go dzikiego ptaka w ogóle nieprzygotowanego do tego, do momentu pierwszego puszczania swobodnie luzem. Bo to, że tak jak w tej chwili jest na takiej smyczy i tak się jej nosi, podobnie jak psy się prowadza w takich warunkach, jak mamy w tej chwili, to całą sztuką sokolnictwa jest dopiero odpięcie im tego wszystkiego i puszczenie ich.

0: całej uprzęży,
1: tak, bo ja tylko... puszczanie ich swobodnie w powietrze, to jest dopiero sztuka sokolnictwa, prawda? Ano, sieją na rękawicy, na lewej od wieków.
0: Tak. Ponieważ, zawsze na lewej, tak?
1: Tak, ponieważ prawa, jeżeli ktoś jest praworęczny, prawa bardziej sprawna jest nam potrzebna do wykonywania wielu różnych czynności.
0: Rozumiem.
1: W trakcie. Zapinania, odpinania, no wielu rzeczy, które czy robimy w czasie treningu, czy łowów z takimi ptakami. Stąd właśnie na lewej nosimy sokoła, jastrzębia, orła, czy wszelkie inne ptaki.
0: Ja tylko powiem naszym radiosłuchaczom, że Harry wygląda bardzo dostojnie. O, teraz tak spogląda od dłuższego czasu w dół. Czy to coś oznacza, czy
1: nie? Czy patrzy, czy w rękawicy nie ma śniadanka już.
0: Jest bez śniadanka?
1: Tak, jest bez śniadanka, ale
0: Panie
1: też...
0: Henryku, my już z Renatą po śniadaniu zaraz będziemy drugie śniadanie, a pan Harego wstrzymuje od jedzenia.
1: Tak, nie, to jest wszystko normalne.
0: Zaplanowane.
1: One są, karmi się raz dziennie. Przeważnie, chyba że latają
0: dziennie.
1: Częściej, normalnie raz dziennie w zupełności im wystarcza. I to przeważnie w porach popołudniowych, wtedy kiedy najczęściej z nimi latamy czy je trenujemy. W trakcie takich lotów swobodnych, treningów, dostają jedzenie, no i wszystko jest tak jak należy.
0: To zaraz o treningach porozmawiamy, to jest fascynujące, ale najpierw dobrze, to już pan wywołał w takim razie, panie Henryku, kolejny temat rozmowy. Cóż to za dźwięk, cóż to za instrument w pańskiej prawej dłoni?
1: Tak.
0: I to, do czego służy?
1: To również element tegoż właśnie sokolnictwa, sztuki układania ptaków drapieżnych do polowań, również od setek tysięcy lat. To jest takie dzwoneczki po jednym albo no, po jednym na nóżkę. Zakłada się, żeby słyszeć, gdzie są.
0: Aha.
1: To jest taki lokalizator, powiedzmy, tradycyjny.
0: Taki dźwiękowy GPS.
1: Taki dźwiękowy GPS, no w zasięgu kilkuset metrów, powiedzmy, na ile słyszymy. Uh-huh. Pozwala nam lokalizować takiego ptaka, powiedzmy, jeżeli tak jak jastrzębie na przykład, czyli ta grupa ptaków, to są tacy sprinterzy, powiedzmy, i akrobaci. Oni się doskonale czują w zadrzewieniach, w krzakach. I często znikną nam z oczu, nie widzimy go, puszczony swobodnie, on gdzieś tam leci, niknie w koronach drzew i dzięki dzwoneczkowi słyszymy, czy on siedzi, czy leci. Jeżeli leci, to porusza się, dzwoni. Jeżeli jest cisza, to znaczy, że siedzi. Jeżeli dzwoni wysoko, to znaczy, że gdzieś jest na drzewie. Jeżeli nisko, to znaczy, że gdzieś usiadł na ziemi.
0: Czyli taki doskonały lokalizator.
1: Tak, to jest lokalizator taki tradycyjny, również od setek tysięcy lat stosowany. Natomiast
0: a Harry, Harry też ma takie dzwoneczki, jak
1: jeżeli
0: jak
1: latamy, trenujemy, tak. W tej chwili w takiej zdjąłem, żeby tu nam nie hałasował niepotrzebnie.
0: A nie denerwuje go ten dźwięk?
1: Nie, przyzwyczajają się do tego i nie jest
0: rozumiem.
1: To coś szczególnie dla nich uciążliwego.
0: Tak.
1: Natomiast możemy jeszcze inny dźwięk zaprezentować.
0: Co to za maszyna najpierw, powiedzmy,
1: zanim pan
0: uruchomi?
1: To takie małe urządzenie. To jest również lokalizator. Sokolnictwo ma to do siebie, że do dzisiejszych czasów wykorzystujemy i rzeczy takie, które funkcjonują od tysięcy lat, jak dzwoneczki na przykład, jak kapturek dla sokołów. Tutaj od tysięcy lat nic się nie zmieniło. Dzisiaj szyte na taki sam wzór jak setki lat przed wiekami.
0: Ten kapturek, który pan teraz dzierży w prawej dłoni, wygląda jak dynia na Halloween.
1: To jest
0: z takimi
1: czapeczka,
0: odnóżami pająka.
1: Klasyka sokolnictwa, kapturki.
0: Aha.
1: Jeżeli ktoś cośkolwiek słyszał o sokolnictwie, to przeważnie, że sokoły mają kapturki, no i kiedyś jeszcze...
0: To się zakłada na głowę.
1: Tak, to jest taki środek uspokajający. Dla sokołów w sytuacjach, kiedy powiedzmy by się stresowały albo niepotrzebnie traciły energię. Widząc powiedzmy gdzieś zrywające się ptactwo, no one z natury już by tam leciały. Szarpią się już do ataku, do gonienia, żeby nie tracić energii, bo to nie pora albo nie miejsce.
0: Czyli takie porywcze to są ptaki?
1: No to jest ich instynkt.
0: Instynkt,
1: z którym się rodzą i tak funkcjonują. Wtedy czy na przykład na przejazd, tak jak tutaj do państwa do studia. Gdybym przyjechał z sokołem, no to byłby w takiej czapeczce, bo trzeba przejechać samochodem. One nie lubią tak małych, zamkniętych pomieszczeń jak samochód.
0: A z Harrym pan przyjechał samochodem?
1: Jest też samochodem. W bagażniku sobie przyjechał na swoim siedzonku, odpowiednio przygotowanym, z tym, że te ptaki nie potrzebują. One to znoszą, nawet takie

0: sytuację bez większych problemów i nie potrzeba. Natomiast to jest klasyka od setek tysięcy lat, klasyka sokołów.
1: Jak to się nazywa jeszcze raz?
0: Kapturek albo karnal, tak. Są rzemyczki, które jednymi się otwiera, drugimi się zaciąga na głowę.
1: Ja tylko przypominam naszym radiosłuchaczom, wszystkie rekwizyty i naszych gości zobaczycie już dziś na naszych mediach społecznościowych. Jedno pytanko jeszcze przed piosenką, a potem, jeśli pan pozwoli, uruchomimy kolejny rekwizyt. Czy chary jest ptakiem, który ma dużo energii?
0: Tak. Tak, są to bardzo temperamentne ptaki. Ta grupa jastrzębi...
1: Świetne słowo, tak jak patrzę na niego teraz, to myślę, że jest to temperamentny ptak.
0: I tak w tej chwili to się zachowuje spokojnie tutaj, ale gdyby się cokolwiek tutaj poruszało, ich zmysłem głównym jest wzrok, doskonale dalekowidzące oczy i słuch.
1: Bo
0: uszu nie widać, ale to są tylko niewielkie szparki pod piórami na głowie, ale słyszą doskonale również.
1: Bo ptaki drapieżne, również chary, widzą o wiele lepiej i wyraziściej niż ludzie,
0: niż
1: prawda?
0: Kilka razy lepiej i dalej doskonale, a zwłaszcza są uwarunkowane na ruch. Jeżeli coś się rusza, leci, skacze, porusza się, bo w bezruchu ich ofiara może na kilka metrów leżeć i jest bezpieczna, może zostać niezauważona nawet. Natomiast wystarczy ruch, skok, jakiś podlot, błyskawicznie jest lokalizowana przez drapieżnika i wtedy już jest gorzej.
1: To mam jeszcze ostatnie pytanie przed piosenką. To jakby nagle tutaj przez nasze drzwi wbiegła Renata do nas, która wydaje dzisiejszą audycję. Co by się stało?
0: Nie, do ludzi nie. Nie, w ten sposób.
1: To byłaby dalej bezpieczna,
0: tak jak pan. Nie, do ludzi one nie przejawiają żadnej agresji. To działa tylko na coś, co mogą złapać i zjeść, na potencjalną
1: ofiarę. Na ich potencjalne śniadanie, tak, obiad lub kolację. No dobrze, to my trochę sobie poza anteną teraz porozmawiamy z panem Henrykiem, może też z Harym. A ja nie bez kozery zapytałem, czy Hary ma dużo... O, jak się wyprostował teraz, jak on wspaniale wygląda. No ja się
0: zapatrzyłem.
1: Czasami
0: też się odzywa, w ogóle ptaki drapieżne rzadko się odzywają z natury. Niektóre gatunki, powiedzmy, nieco częściej, ale raczej są ciche i skryte zwierzaki.
1: A jak się odzywa, jaki to jest dźwięk? Czy to są bardziej tony wysokie, czy niskie?
0: Takie średnie. Czasami Harry w jakichś sytuacjach wydaje taki okrzyk.
1: Ale się
0: taki odstraszający. A prostuje się dla tego względu, że nawet dobrze ułożone ptaki nie lubią pieszczot. One mają to do siebie.
1: Bo pan go teraz podrapał po brzuszku i on tak trochę zareagował.
0: I on się prostuje, sztywnieje nagle. Nie lubią. Po prostu czasami przyzwyczajają się również do tego, ale nie lubią tego po prostu i stąd takie reakcje.
1: Czyli pieszczoty i głaskanie dla psów, może dla kotów, ale nie dla myszołowca towarzyskiego. No dobrze, to już wiemy. Ja zapytałem nie bez kozery, czy Harry ma dużo energii, bo dużo energii ma również tygrysek z bajki Kubuś Puchatek, który teraz nam zaśpiewa, zakrzyczy, a potem my znowu wrócimy do rozmowy z naszymi niezwykłymi gośćmi. Drodzy radiosłuchacze, jeśli macie jakieś pytania do pana Henryka, który jest sokolnikiem, niezwykła umiejętność, dar i talent, albo macie może jakieś pytanie do Harego, który wiemy, że nie odpowie, ale pan Henryk na pewno wie mnóstwo na temat tego, co Harry ma w głowie, to dzwońcie do nas 226452055. Jedyna okazja, by zadać pytanie panu sokolnikowi albo naszemu ptakowi drapieżnemu. A teraz już wbiega do nas muzycznie tygrysek.
2: Nie będzie fikał fikańca, kto nie powie nazwy tańca. Powtarzać za tygrysem. Chupaj, siupaj, łupaj, cupaj, tu się liczy skok. I chupaj, siupaj, łupaj, cupaj, w górę, czasem w bok. Podpatruj mnie i staraj się wykładu pojąć tok. W końcu chupaj, siupaj, łupaj, cupaj, to nie trudny krok. Słuchaj, ten fikaniec to w większej połowie zaczyna się tu. Jak policzysz wyznaczoną tygrysektorię swego paskorzpieszenia, podzieloną przez zawiasek kwadratowy swojego fiknięcia, to wskaźnik twojego podłożenia w pionie i twoja nadpaskowa sprężyneracja powinny wyrugować nadmiar tego mikronapędu. Są pytania?
3: Kiedy mnie zabiją?

0: leci skok. I chupaj, siupaj, łupaj, cupaj w górę, czasem w bok. Choć płynie pod, ćwiczymy lot, przyciąga taniec wzrok. Chupaj, siupaj, łupaj, cupaj, to nie trudny krok. Unieś nogę wysoko w górę, a ogon ciasno skręć. Mięśnie napręż jak sprężyny. Stój spokojnie, patrz przed ciebie i teraz... Pełny luz.
1: Czy tak dobrze?
0: Uwielbiam te popisy, są najlepsze w nich tygrysy. Włochaty to czy łysy, prawdziwe z nich urwisy. Chupaj, siupaj, łupaj, supaj, to się liczy skok. I chupaj, siupaj, łupaj, supaj w górę.

0: To był Tygrysek, a my wracamy do rozmowy z naszym wspaniałym gościem Henrykiem Mąką, instruktorem sokolnictwa, pracującym obecnie w Zarządzie Okręgowym Polskiego Związku Łowieckiego, a drugim gościem, przypominam, jest myszołowiec towarzyski, czyli Harry, który siedzi sobie na zielonej rękawicy na lewej ręce pana Henryka. Ja przypominam, drodzy radiosłuchacze, jeśli chcecie zapytać o coś pana Henryka albo Harego, to dzwońcie już teraz 226 45 20 55. Na piosence zaczęliśmy rozmowę, panie Henryku, o charakterze, o osobowości nie tylko Harego, ale w ogóle ptaków drapieżnych. Jakie to są ptaki?
1: To w zależności od grup ich charaktery i zachowania są dosyć różne. Oczywiście wiele by tu można wymieniać, ale przynajmniej te, z którymi współpracujemy, które wykorzystujemy, czy to do sokolnictwa, czy do pracy na lotniskach, do ochrony lotnisk, do ochrony sadów na przykład, przed szkodnikami, przed innymi ptakami, jak szpaki na przykład, w różnych sytuacjach. Takie trzy główne takie grupy ptaków użytkowych, nazwijmy to. To tak, no, zaczynając od szlachty i klasyki, szlachty ptasiej, czyli od sokołów. To ptaki z natury szlachetne. To widać po ich zachowaniu.
0: Ale to
1: spokojne,
0: widać dokładnie.
1: Stateczne.
0: Potwierdzam.
1: Tak, w każdej sytuacji. I to ptaki takich, no, dużych, rozległych przestrzeni. Sokół puszczony z rękawicy lata. Wzbija się w górę, wąskie skrzydła, sylwetka przygotowana, naturalnie przystosowana do szybkich lotów na dużych wysokościach, do dużych prędkości. Sokół wędrowny, żywa strzała, czy pocisk, jak czasami się go nazywa, osiąga w takich pikach spod chmur, uderzając, atakując ptaki niżej, osiąga prędkości ponad 300 km na godzinę. Spada jak pocisk w dół.
0: Niesamowite.
1: Tak. Inną kategorią są na przykład jastrzębie, grupa, której, no, i nasz jastrząb rodzimy, czy też właśnie nasz Harry tutaj, to są z kolei ptaki takie bardzo temperamentne. To są z kolei sprinterzy i akrobaci. Tak jak sokoły to są długodystansowcy, tak jak powiedzmy, porównując do samolotów, takie F-16 czy F-35, modne te modele ostatnich czasów, właśnie duże prędkości, duże przestrzenie Tak, jastrzębie z kolei to akrobaci. To są tacy partyzanci, rozbójnicy nawet, można takiego określenia użyć. Polują na krótkim dystansie z zaskoczenia, wykorzystując osłony terenowe. Potrafią się skradać rowem na przykład głębokim, żeby jak najbliżej dolecieć do upatrzonej ofiary zza węgła gdzieś tam, jak krogulce czasami w mieście widać, które wypadają błyskawicznie, atakują i równie błyskawicznie znikają w zarośla, w krzakach.
0: No to rzeczywiście rozbójnicy.
1: No to są, rzeczywiście to rozbójnicy. To są tacy rozbójnicy z natury, po prostu ptaki temperamentne czy też orły, to jeszcze inna grupa ptaków, takich cięższych, powiedzmy, ale tam z kolei widać również majestat.

0: rzeczywiście orzeł przedni.
1: Tak, jak to widać, jest ten majestat w naszym godle narodowym, tam, prawda?
0: Tę godność i szlachectwo, orzeł przedni, pierwszy król ptaków. No, widać, że jest to ptak królewski z zachowania, z postury, z wyglądu. Widać tam siłę, powiedzmy, no, piękno mają wszystkie w sobie. Stąd też od tysiącleci fascynują ludzi i orły, i sokoły, i tak dalej.
1: Panie Henryku, czy możemy teraz zapytać Maćka i Beatkę, którzy zadzwonili do nas, o co chcą pana zapytać?
0: Ależ proszę bardzo.
1: Będziemy pytać, o co nasi słuchacze chcą pana zapytać, albo a może Harego. Dzień dobry, kochani, czy to Maciej i Beatka?
2: Tak.
1: O, jak pięknie, churalnie odpowiedzieliście. Jakie macie pytania i do kogo macie pytania? Czy do pana Henryka, naszego wspaniałego gościa, sokolnika?
2: Do
1: pana Henryka, proszę bardzo.
2: Jakie ostre szpony ma sokół wędrowny?
1: Jak ostre szpony ma sokół wędrowny?
0: No, ma ostre. Trudno mi opisać, jak one są ostre. Bardzo. Bardzo wbijają się w ciało bardzo szybko i bardzo dotkliwie. I no, podobnie jak szpony wszystkich ptaków drapieżnych, są bardzo ostre, zagięte, takie łukowato, po to, żeby one, no, jeżeli już coś złapią, żeby sprawnie utrzymywały te szpony, wbijają się w ciało ofiary, no i dzięki temu przytrzymują. Stąd też rękawice skórzane, które się zawsze nosi od setek lat, tysiącleci, żeby te ptaki utrzymać na ręce. One na rękawicy nie drapią specjalnie, nie wbijają szponów, no ale przez samo siedzenie czy trzymanie się ręki już by zostawiały krwawe ślady, prawda?
1: Ślady. Ciekawe. Maćku, to było pierwsze pytanie. Czy jakieś pytanie ma też Beatka?
3: Maciuś, jeszcze jedno ma pytanie.
1: Proszę bardzo. Proszę bardzo.
2: Sokół wędrowny umie się rozpędzić do 320, do 400, bo 400 kilometrów na godzinę, bo wyczytaliśmy.
1: Czy sokół wędrowny może się rozpędzić do 320, a nawet 400 kilometrów na godzinę?
0: Tak, jak najbardziej. Pomierzone prędkości wynoszą około 350 kilometrów na godzinę. To są prędkości zmierzone specjalnie w czasie piki sokolej. On składa się, on nawet nie leci w dół, tylko składa skrzydła w taką kroplę jak pocisk i tak spada swoim ciężarem.
1: I nurkuje w dół.
0: I nurkuje w dół, tak jest.
1: Niesamowicie, no, to musi wyglądać.
0: W tym momencie,
1: prawda?
0: Sokół wędrowny jest najszybszym zwierzakiem świata, powiedzmy, w tym przypadku.
1: W ruchu.
0: Z taką prędkością. Normalnie w locie poziomym około 100 kilometrów może, powiedzmy, osiągnąć, ale w tej pice, kiedy mówię, nie leci, tylko spada. Składa skrzydła i jak kulka leci na dół.
1: Tak, Maćku, proszę.
3: Ja, Beata.
1: A to pani Beata, tak? Ja tak, przepraszam, bo ja wcześniej powiedziałam tak, Beatka. Proszę,
3: ile
1: pani Beata.
3: Ile sokół wędrowny żyje?
1: Ile sokół wędrowny żyje?
0: Około 20 lat.
1: Około 20 lat. To dużo, mało jak na ptaki drapieżne, czy to jest taka średnia?
0: To jest średnia takiej średniej wielkości ptaki, to jest taka średnia, podobnie jastrzębie, około 20-30 lat. Orły już, powiedzmy, około 30-40, czy nawet dłużej.
1: Pani Beatko, Maćku, no bo wy tak cały czas wypytujecie pana Henryka. Ja z wami też rozmawiam, a Harry już się nudzi. Też chciałby odpowiedzieć na jakieś pytania, albo przynajmniej być adresatem tych pytań. O co chcecie zapytać Harego?
2: No, pytam Harego coś.
1: Proszę, Maćku, pytaj Harego.
2: Czy on umie polecieć wyżej niż jest Burcz Kalifa?
1: Czy potrafi polecieć wyżej niż Burcz Kalifa w Zjednoczonych Emiratach,
0: tak,
1: prawda?
0: Tak, tak, nie. Nie, Harry, jastrzębie to są ptaki raczej niskich pułapów, sokoły, wędrowne czy inne sokoły, owszem, latają o wiele wyżej nawet, natomiast jastrzębie czy Harry, który tutaj jest z nami, to są ptaki raczej, powiedzmy, pułapu koron drzew. One doskonale się czują właśnie w gałęziach.
1: Na takiej wysokości.
0: Rzadziej do kilkudziesięciu metrów latają. Mhm.
1: Bardzo dziękujemy za wasz telefon. Kogo chcecie pozdrowić, Maćku?
3: Kulfona i Monikę.
1: Na pewno przekażemy im pozdrowienia. Dobrej niedzieli wam życzymy. Hej, hej.
2: Proszę pana.
1: Tak?
2: A dlaczego nie ma Kulfona i Moniki?
1: Wiesz co? Nie wiem, dlaczego nie ma Kulfona i Moniki. Dlatego na pewno jednym z powodów jest to, no, że jest nasz wspaniały gość, pan sokolnik Henryk Mąka i

0: jego wspólnik Harry. Nie pomieścilibyśmy się wszyscy w naszym studiu, ale spróbujemy z Renatką znaleźć zaraz piosenkę Kulfona i Moniki, jeśli uda nam się ją wysupłać z naszego... Bardzo proszę, z naszego księgozbioru muzycznego, to na pewno ją usłyszysz. Zgoda?
1: Pozdrawiamy, do widzenia.
0: Pozdrawiamy, do usłyszenia. I jeszcze jakieś pytania. Jeśli macie do naszego gościa, ludzkiego gościa lub ptasiego, to dzwońcie proszę 226452055. Panie Henryku, ile czasu znacie się już z Harrym? I jaka to jest relacja? Jak on pana rozpoznaje? Skąd on wie, że pan to pan, że ten pan, który tam na horyzoncie się zbliża, to pan, a nie ktoś inny, kto wygląda podobnie do pana?
2: Tak, z Harrym znamy się od 3 lat. Znaczy, 4 będzie, czyli to jest jeszcze młody osobnik. Natomiast z tymi ptakami jest tak, że one nie do końca, nie aż tak rozpoznają swojego, powiedzmy, opiekuna czy właściciela, jak inne, jak pies czy kot.
0: No właśnie,
2: ponieważ pies czy kot posługują się głównie węchem i zapach każdy ma inny, przepraszam, dobrze rozróżnialny dla tych zwierząt. I one doskonale znajdą swojego opiekuna wśród tłumu nawet. O tyle te ptaki nie aż tak bardzo. Harrysiaki, czy jak Harry, owszem, to są inteligentne ptaki i rozpoznają, ale też nie w takim sensie aż. Przyzwyczajają się do wyglądu bardziej, czy do sposobu obchodzenia się z nim. I one nie, na kogoś innego nie byłyby wrogo nastawione, czy jakoś niechętnie. Jeżeli wyglądałby zupełnie inaczej, powiedzmy, niż jego taki
0: codzienny wspólnik.
2: I wspólnik, przy czym mówimy, bo to nigdy nie są nasi przyjaciele, tak jak pies i kot, czy to Harry, czy jastrząb, sokół, czy jakikolwiek inny. To jest ich specyfika, to są ptaki z natury dzikie, dumne, wrogo nastawione do człowieka.
0: Naprawdę?
2: Tak. I tylko umiejętne i stopniowe przełamanie tej bariery takiej wrogości, obawy przed człowiekiem pozwala na współpracę jakąś z nimi, ale nawet po kilku czy kilkunastu latach to nie jest przyjaciel, to jest tylko wspólnik. Jeżeli tą współpracę...
0: Czyli bardziej taki znajomy, tak?
2: Tak. Taki dobry znajomy, powiedzmy. I tutaj, o ile psa, jeżeli dobrze się ułoży, będzie służył nam całe życie. Przymili się, przybiegnie i tak dalej. Raczej nie ucieknie. Tutaj każdy błąd we współpracy czy wprowadzeniu takiego ptaka może się po kilku czy kilkunastu latach nawet skończyć jego utratą, jego ucieczką, zagubieniem czy czymś. I on może sam porzucić swojego właściciela i nawet się nie obejrzy za nim.
0: Także
2: tu trzeba mieć tego świadomość, że to cały czas jest tylko wspólnik.
0: I chyba taki duży indywidualista, jak na niego patrzę,
2: prawda? Tak, to są indywidualiści z natury. Ptaki drapieżne są indywidualistami. Poza tym, kiedy łączą się w pary na lęgi i tak dalej, to są samotnikami raczej i...
0: I tak jest w przypadku Harry'ego również. I,
2: w przypadku Harry'ego to jest ten wyjątek właśnie, o którym mówiliśmy, że one cały czas żyją kompanijnie, nazwijmy to, w społecznościach jakichś niewielkich, po kilka czy kilkanaście sztuk.
0: Na czym polega pana główna praca, główne zadania w pracy właśnie z Harrym?
2: Moja akurat nie praca ostatnimi laty dotyczy czego innego niż samego sokolnictwa, tak. Chociaż przez lat ponad 30 to była również moja praca zawodowa, czyli hodowla akurat sokołów wędrownych, głównie do wsiedleń, do przyrody i odbudowanie dzikiej populacji. Czy też prowadziłem ośrodek rehabilitacji dzikich zwierząt ze specjalnością ptaków drapieżnych od wielu lat. I także miałem z nimi kontakt z niektórymi od wyjścia ze skorupki z jaja. Proces inkubacji również w hodowli, po ich wypuszczenie swobodnie potem do przyrody z ptakami i z młodymi, i starymi, i zdrowymi, i z chorymi. No, przeróżne historie. Natomiast ogólnie, jeżeli mówimy o sokolnictwie, o tym, tej pasji takiej, o klasyce sokolnictwa, to jest układanie do polowań. Chociaż łowy zdarzają się, to jest głównie praca jesienią, zimą wtedy. I chociaż same polowania zdarzają się tam...

0: raz na jakiś czas, ale codzienne treningi. Te ptaki wymagają przynajmniej godziny dwóch dziennie swobodnego latania i to im w zupełności wystarcza. Czasami ludzie nieznający tego, jak działa przyroda czy świat zwierząt, czasami zarzucają, że no, on taki biedny, tu przywiązany na tej rękawicy czy na swoim siedzisku gdzieś tam, on powinien latać, bo one są swobodne, dzikie i tak dalej. Niestety ludzie często, dziś jest moda na emocje bardziej niż na wiedzę i nie wiedzą tego...
1: Złote zdanie, panie Henryku.
0: Tak, i nie wiedzą tego na przykład, że nawet dzikie. Tutaj mówimy o nieco innej kategorii, bo to są ptaki, jak wspomniałem, wyhodowane w niewoli. On nie zna dziesiątek kilometrów przestrzeni czy setek metrów wysokości. Raz, że w przypadku Harego to nie są jego, powiedzmy, dystanse czy odległości. Ale on tego nie zaznał. On zna tyle, ile razem ze mną polatamy. Też czasami na kilometry spacerów i latania. Ale to inna kategoria niż ptaki, które zażyły wolności, jak sokoły wędrowne, powiedzmy. To jest raz. Po drugie, nawet dzikie ptaki swobodne, sokoły, orły czy jakiekolwiek inne, one większość dnia siedzą na czymś. Latanie wymaga energii i ptaki, czy drapieżne, czy inne, latają za konkretną potrzebą. Albo w przypadku drapieżnych, żeby coś upolować i się najeść, jeżeli to im się uda, to on resztę dnia siedzi, odpoczywa z pełnym brzuszkiem do następnego polowania.
1: Odpoczywa z pełnym brzuszkiem i obserwuje okolice,
0: czy przysypia? I obserwuje okolice i przesypia, drzemie tak jak my po obfitym obiedzie. I to jest tak. I one latają tylko za konkretną potrzebą. Także godzina, dwie w naszym przypadku w zupełności im wystarcza, zaspokaja ich potrzeby ruchu. Następna sprawa. Tak mówimy, że siedzą. Ptaki, siedzimy, to my możemy siedzieć, możemy stać, tak, możemy się położyć,
1: siedzimy,
0: możemy
1: na kucie,
0: kucać,
1: prawda?
0: I tak dalej.
1: A on,
0: jak widać, one stoją.
1: Stoi.
0: One no nawet właśnie. Nie siedzą. Mówimy, że
1: dokładnie.
0: On siedzi na rękawicy, one całe życie stoją. Poza krótkimi okresami, jak wysiadywanie jaj, powiedzmy, które trwa około, przy tej wielkości ptaków, czy około 30 dni, kiedy na zmiany wysiadują, wtedy kładą się, rzeczywiście leżą. Niektóre ptaki kładą się też na skałach, na płasko, gdzieś tam i o. Ale generalnie, tak jak Hary czy jastrzębiowate, one całe życie w zasadzie stoją, a nawet jak odpoczywają, to stoją na jednej nodze. Podobnie jak boczki, czasami, prawda? Widać, że stoi na jednej nodze, to on odpoczywa.
1: My
0: jedna noga odpoczywa, to jest dla niego swobodnie.
1: Aha.
0: Jedna podniesiona do góry odpoczywa, a potem za chwilę zmiana. Także one całe życie stoją.
1: Panie Henryku, ja chyba, Renata, czy my możemy przedłużyć poranek do godziny 11? Ja mógłbym z panem rozmawiać i rozmawiać, ale jeszcze o jedną rzecz chcę zapytać. Czy Harry, który naprawdę dostojnie i bardzo kulturalnie zachowuje się i bardzo cicho w studiu Polskiego Radia Dzieciom, czy Harry, tak jak wielu naszych młodych radiosłuchaczy, ma jakieś swoje ulubione zabawy? W ogóle coś takiego wchodzi w grę w przypadku takich ptaków jak myszołowiec, myszołowiec towarzyski?
0: One, znaczy, jako młode bawią się, czy rodzice uczą je polować, akrobacje, pogonie jakieś i tak dalej, to owszem, lubią coś atakować. No to jest ich natura.
1: Czyli to jest trochę
0: i temperament.
1: Ich zabawa.
0: Tak, polowanie to jest no i konieczność życiowa, ale
1: też
0: główna ich, powiedzmy, aktywność taka. To jest to, jeżeli mają jakieś zabawki, też lubią coś potarmosić, właśnie złapać szponami, potrzymać, potargać, zwłaszcza jak młode dorastają. To jest ich taka wprawianie się do polowania, szarpanie czegoś, skubanie i o.
1: To jeszcze jedno pytanie, bo tak spoglądam na Harego, spoglądam na pana i chciałbym zapytać, ile czasu w ciągu tygodnia spędzacie panowie wspólnicy razem? Czy to są sporadyczne spotkania, czy regularnie pan spotyka się z swoim wspólnikiem Harrym?
0: Tak, w takim standardowym, aktywnym, powiedzmy, uprawianiu sokolnictwa, prowadzeniu ptaka, jesień i zima, to jest okres treningów, powiedzmy, latania i wtedy co raz dziennie. One co prawda siedzą wtedy w pobliżu, na podwórzu, na bezpiecznym terenie, koło domu. Mają takie siedziska swoje wbijane w ziemię, do tego kuwetka z wodą i to jest ich fotel, nic im więcej nie potrzeba na tej, powiedzmy, nazwijmy to, smyczy okołometrowej. Natomiast wychodzimy właśnie na trening czy na polowanie na godzinę, dwie.

0: I to jest nasz taki kontakt bliski. Bo taka pora, jak w tej chwili mamy, powiedzmy, wakacje, lato czy wiosna,
1: tak.
0: Ptaki, które są dojrzałe już płciowo, czy wykazują takie zachowania, wysiadują jaja, znoszą jaja, wysiadują je, wychowują potomstwo. Mhm. To jest również druga, oprócz tego, co im dajemy, możliwość swobodnego latania, to również w tym okresie letnim możliwość rozmnażania się. Naturalna potrzeba każdego zwierzęcia, każdego gatunku. W tej chwili tak naprawdę, powiedzmy, w pracy są tylko ptaki u sokolników, którzy prowadzą zawodowo ochronę obiektów, o której wspomniałem, czyli na przykład lotnisko. Większość, jeśli nie wszystkie, to większość lotnisk i cywilnych, i wojskowych w Polsce i nie tylko zatrudnia sokolników do wypłaszania ptactwa z pasów startowych, gdzie kolizje z samolotami,
1: czyli
0: nawet
1: do
0: na pozór
1: ptactwa,
0: niegroźne,
1: które...
0: tak. Ptactwo masowo zlatuje na tereny właśnie lotnisk, na pasy startowe, po to, żeby tam żerować, bo jest tam łatwiej coś znaleźć do zjedzenia, a to jest niebezpieczne. W przypadku samolotów odrzutowych kolizje nawet na pozór niegroźne z niewielkimi ptakami wielkości gołębia, mewy czy gawrona, powiedzmy, są rejestrowane przez czujniki i już są wprowadzane procedury awaryjne, sprawdzanie i tak dalej, czasami kosztowne procesy i długotrwające, stąd sokolnicy. Podobnie pracują sokolnicy przy ochronie sadów czereśniowych, czy takie najbardziej popularne uprawy, plantacje borówki amerykańskiej, które są przysmakiem szpaków, które tabunami, całymi stadami plądrują, potrafią bardzo duże szkody poczynić w takich sadach i tam również sokolnicy z sokołami wypłaszają je. I wtedy no, po kilka nawet, czyli jak na lotniskach, kilkanaście ptaków w ciągłej gotowości jest pod ręką, prawda? Uh-huh. O tyle w takim pojedynczym, prywatnym, hobbystycznym sokolnictwie to jest czas wymiany upierzenia. Wiosna to jest i czas wysiadywania, wychowywania młodych, ale też zmiany upierzenia. Stopniowo po kilka piór wypada, rosną nowe, także do końca wakacji, to się zaczyna gdzieś tam od marca, kwietnia, do końca wakacji większość z naszych gatunków wymienia komplet piór na nowe, zupełnie świeże.
1: Moglibyśmy jeszcze gadać, rozmawiać. Fascynująca rozmowa. Został nam jeszcze jeden rekwizyt, którego zaprezentowanie poproszę pana na naszym filmiku. Zatem do naszych mediów społecznościowych wysyłam wszystkich, którzy słuchali tej fascynującej rozmowy. Zobaczycie tam Harego, zobaczycie tam pana Henryka i narzędzia, przyrządy, z którymi pan Henryk przybył dzisiaj do nas. Gościem Polskiego Radia Dzieciom był pan Henryk Mąka, instruktor sokolnictwa w Zarządzie Okręgowym Polskiego Związku Łowieckiego w Warszawie i Myszołowiec Towarzyski Hary. Bardzo panom dziękuję za rozmowę.
0: Proszę bardzo.
1: A my teraz tak na przekór posłuchamy piosenki pod tytułem Wróbelek, a już później od razu przemówi do was Julka Rozbiecka, która niedawno była na Cytadeli Warszawskiej. Odbyło się tam fascynujące wydarzenie. Jakie? Dowiecie się już po piosence.

0: trafia, o tak, takie magnesy. Jest nawet instrukcja taka, że piłka trafia, to i się przewraca. Ja się nazywam Tysia. Przyszłam na piknik Cytadele.
1: Mnóstwo młodej publiczności, bo świętujemy Dzień Cytadeli. Gabriela Sierocińska-Dec, zastępczyni dyrektora Muzeum Historii Polski do spraw partycypacji. To jest coroczny piknik Muzeum Historii Polski, Muzeum Wojska Polskiego, wszystkich muzeów, które są na warszawskiej Cytadeli. Też szczególny, bo jest poświęcony rocznicy powstania Polskiego Radia.
2: Dzień dobry, jesteśmy w parku obok Cytadeli, na pikniku związanym ze stuleciem radia i jest bardzo fajnie. Dla mnie ciekawe było granie na instrumentach.
3: Mam na imię Basia i kręciłam katarynką. To jest taka skrzynka, w której gra melodia.
4: Co robicie?
5: Przesuwamy krążkami.
6: To się chyba nazywa cymbergaj.
3: Radio to jest takie słuchowisko. W słuchowiskach też mogą być bajki. Opowiada się. Do mikrofonu się opowiada.
7: Sprawdzimy tylko, czy panie mnie słyszą teraz przez mikrofon. Słychać przez mikrofon, czy nie?
8: Wojciech Ramus, prezes Fundacji Teatr Wyobraźni.
7: Jeździmy konno. Jest spokojne morze. Pociąg. To jest kwestia wyobraźni.
5: Radio to jest tak samo, jakby to były wiadomości, tylko że to się słucha. Do radia trzeba mieć mikrofon i kogoś, kto mówi. Często, bardzo często, zawsze jak idziemy autem, to słuchamy. Radio.
9: 3 o'clock, 4 o'clock, rock. 5, 6, 7 o'clock, 8 o'clock, rock. 9, 10, 11 o'clock, 12 o'clock, rock. We're gonna rock around 10 o'clock tonight.
3: Jest przedstawienie.
10: Patryk,
3: Matylda i zaczarowany zegar.
11: Cześć, jestem Matylda. A tego to nigdy nie widziałam. Widzieliście kiedyś coś takiego? Mam jeszcze coś takiego.
12: Mama, to jest płyta do grania.
3: Byłam na przedstawieniu. Matylda była dzieckiem. Szukała swojej książki.
4: Spotykała kogoś?
3: Królowę, kapelusznika i pomocnika królowej. I mieli dużo przygód.
4: Siedzieliście sobie na ławkach w parku, aktorzy wychodzili zza namiotu.
3: Mogą być różne teatry. I na dworze taki też może być. I było fajnie. Mam na imię Aniela i byłam na pikniku.
1: Rok 2026 to też jest rok Mieczysława Foga. Świętujemy też stulecie jego urodzin.
13: Michał Fong, gospodarz Café Fog na pikniku Święto Cytadeli.
14: Historia, Polskie Radio i Mieczysław Fog, więc to się wszystko pięknie splotło.
4: Mieczysław Fog wykonywał utwory tylko dla dorosłych?
14: Nie tylko. Kojarzony z tangami, takimi romantycznymi piosenkami do tańca, ale mało kto wie, że w latach powojennych w swojej wytwórni Fog Record nagrywał piosenki dla dzieci, kilka takich piosenek Dziadzio i Puzon. W domu nie było piosenek Mieczysława Foga. Mieczysław Fog był dla publiczności, dla radia, telewizji, na koncerty, a w domu był dziadek Miecio.
15: To tak się robi, że to uderza o to, no i to tutaj dzwoneczki uderzają, no i tak to brzmi.
16: Programujemy Muzikon. To jest taka wielka pozytywka. Działa to tak, że możemy zaprogramować dowolną melodię, akompaniament perkusyjny do niej. Już zaraz będzie można usłyszeć. Wciskam przyciski, a one, kiedy wprawiamy maszynę w ruch, będą

0: instrumentu.
1: To jest taki wielki bęben.
0: Tak. Paweł Piestrzeniewicz, jestem przewodnikiem, edukatorem w Muzeum Fryderyka Chopina.
2: Radio jest bardzo potrzebne, dlatego, bo gdyby go nie było, no to nie wiedzielibyśmy, co się dzieje na świecie, nie licząc gazet i internetu.
1: Są gazety i internet, to może wystarczy. Po co jeszcze radio?
2: Żeby było fajnie.

0: wakacyjny poranek w Polskim Radiu Dzieciom.
1: Za dzisiejszy poranek bardzo dziękujemy, a kolejna porankowa wakacyjna audycja już jutro, o której punktualnie o 7.30. Jacek Zawada, Renata Żuchowska. Wspaniałej niedzieli. Hej, hej!
0: Autopromocja.
1: A już za chwilkę jeszcze informacja z ostatniej chwili. Coś, na co wszyscy czekacie, czyli nasze wspaniałe radiowe źródełko. Co się będzie działo dzisiaj w źródełku? Dużo niespodzianek, dużo atrakcji dla wszystkich tych, którzy czekają na wakacyjną, taką specjalną i wyjątkową odsłonę tej audycji. Źródełko już się zbliża wielkimi krokami do nas i mam nadzieję, że wszyscy fani tej audycji są razem z nami, a ja, tak jak powiedziałem wcześniej, zafascynowany tą rozmową z dzisiejszym gościem, sokolnikiem i Harym, tym wspaniałym myszołowcem towarzyskim, żegnam się już z wami i raz jeszcze razem z Renatą Żuchowską, która wspaniale wydawała dzisiejszą audycję, życzę wam słonecznej, pięknej niedzieli, oby jak najmniej tych kropel deszczu, które dzisiaj będą w wielu miejscach w Polsce, was dzisiaj spotkało. Do usłyszenia.
0: Autopromocja.
2: Źródełko.

0: Źródełko.
1: Dzień dobry. W Źródełku witają was dzisiaj Zofia Montowska, czuwająca nad audycją, i Jolanta Kossakowska. W Warszawie mamy bardzo słonecznie, już lato, a powitała nas Transkapela. Transkapela z utworem Chora Mare din Bukowina. Brzmi obco, to po rumuńsku znaczy taniec. Choro, chora to taniec, wielki taniec z Bukowiny. Ten taniec tańczy się korowodowo, czyli wszyscy chwytają się za ręce i na przykład na głównym placu jakiejś miejscowości albo małej czy dużej, jakimś rynku, albo na głównym placu wioski, wszyscy tańczą razem w kole i sąsiedzi poznają sąsiadów, jest zabawa, no bo lato to jest też taki czas, że fajnie potańczyć sobie w plenerze. Co dzisiaj czeka nas w Źródełku? Otóż przede wszystkim czekają nas 2 godziny Źródełka. Zaczynamy wyjątkowo latem od godziny 10 i pozostanę z wami aż do 12, aż do południa. Dzisiaj zagości w Źródełku Bartek Miernik. To jest reżyser teatralny, najprawdziwszy na świecie. Pochodzi z Roztocza, z Zamościa. Ale lubi też w swoich spektaklach zahaczać o tematy bardzo, bardzo dalekie. I o tym właśnie porozmawiamy. A w drugiej godzinie audycji przyjdzie do nas Ola Rózga. Nawet nie wiem, jak ją przedstawić, bo jest to bardzo wszechstronna artystka, która zajmuje się plastyką, a przede wszystkim wycinankami. Wycinankami, jakie będziemy sobie tutaj wycinać i wyobrażać w czasie audycji. Teraz zaś posłuchajmy utworu duetu. W duecie zagrają Arat Emangoli i Karolina Matuszkiewicz. To będzie duet na daf, instrument występujący w Kurdystanie, oraz sukę biłgorajską z naszego Roztocza. Posłuchajcie.

To była Karolina Matuszkiewicz, która zagrała na Suce Biłgorajskiej razem z Eradem Emangoli, muzykiem z Kurdystanu, który mieszka tutaj w Polsce. Ja miałam przyjemność oglądać ich na scenie, kiedy wykonywali ten utwór w czasie finału naszego radiowego festiwalu muzyki folkowej Nowa Tradycja w tym roku. Karolina zwyciężyła Grand Prix i w ogóle została niesamowitą zwyciężczynią, bardzo przekonała do siebie publiczność i właśnie w finale razem z Aradem zagrali utwór, który łączy w sobie dwa regiony. Roztocze, Suka Biłgorajska jest, no, w nazwie przecież jest to powiedziane, z Biłgoraja, oraz daw. Daw to instrument, którego, na którym gra się na Bliskim Wschodzie, bardzo rozpowszechniony. To taki bęben obręczowy, który z tyłu za membraną ma taką firanę metalową z metalowych takich krążków, nie wiem jak to nazwać, okręgów, coś takiego jak jest czasem przy breloczku do kluczy, takie kółeczko. Tych kółeczek z tyłu dafu jest bardzo dużo i kiedy perkusista, taki jak Arad, tak wspaniały jak Arad, gra na tym instrumencie całym sobą, to ta firana metalowa się trzęsie i są dodatkowe efekty, zupełnie jakby to była burza. Także Karolina Matuszkiewicz i Erat Emangoli połączyli nam Polskę i Kurdystan. Tych połączeń będziemy w naszej audycji szukać jeszcze, ale to później, bo teraz chciałabym wam się pochwalić. Jutro minie rok, od kiedy prowadzę audycję Źródełko. Jest to moja 20. audycja na żywo, razem z wami. Bardzo się cieszę z tego powodu i myślę, że to jest dobry powód również, żeby

jutro zjeść sobie za źródełkowe zdrowie jakieś dobre ciastko albo coś miłego i wypić toast lemoniadą, która w letnią pogodę doskonale się sprawdzi. Moja przygoda w ogóle z folklorem zaczynała się jeszcze w dzieciństwie. Pamiętam, kiedy słuchałam radia Jedynki i była tam audycja pod tytułem Muzyka folklorem malowana. W Jedynce różne melodie na skrzypce z różnych części Polski, różne pieśni bardzo piękne i tak to we mnie zostało, że nawet się nie obejrzałam. Minęło kilka lat, jestem tutaj przed mikrofonem w radiu i prowadzę audycję właśnie o folklorze. Mamy wakacje, to jest również sezon na letnie festiwale. Nie wiem, czy wybieracie się z rodzicami na jakiś fajny festiwal letni. Jest takich festiwali do polecenia trochę. Między innymi festiwal Globaltika, który odbywa się w Trójmieście. Zagra na tym festiwalu zespół złożony z naszych bardzo dobrych znajomych. Kapela Barankiewiczów. Na pewno znacie ją z naszego muzycznego źródełka i myślę, że to jest dobry moment, żeby sobie przypomnieć, jak wspaniale zagrali Ptasie Wesele, zwłaszcza, że w poprzedniej audycji jeszcze niedawno tutaj razem z panem Sokolnikiem siedział wspaniały, potężny ptak myśliwski tutaj w tym studiu. No więc Ptasie Wesele dla was.

To była kapela Barankiewiczów, nasi dobrzy znajomi, a za chwilę w studiu będziemy mieli pierwszego gościa. Przyjdzie do nas Bartek Miernik, reżyser teatralny, reprezentujący Fundację Banina, która robi rozmaite aktywności, robi różne fajne rzeczy z dziećmi, z młodzieżą, przeważnie na Roztoczu, ale również w całej Polsce. Zapytamy go o to, jak się robi teatr w plenerze i w ogóle o wiele, wiele rzeczy. A tymczasem, skoro Roztocze, no to posłuchajmy jeszcze zespołu Jarzębina z Kocudzy.

0: Tak nam pięknie zaśpiewały panie z Kocudzy, zespół Jarzębina. Z tego co wiem, to nasz gość jest również wielbicielem tego zespołu. W studiu witamy Bartka Miernika. Dzień dobry.
1: Dzień dobry, witajcie, cześć.
0: Tym głębokim, teatralnym głosem odpowiedział dzień dobry. Bartku, czym się zajmuje reżyser teatralny?
1: Reżyser teatralny to jest taka osoba, która słucha innych osób, bardzo często dramatopisarza, aktorów, no i próbuje być taka mądra bardzo i robić spektakl teatralny z tych różnych głosów, podszeptów. Czasem sobie coś wymyśli i to przekłada na scenę. Ktoś kiedyś śmiesznie powiedział, że reżyser to jest taka osoba, która wie, kiedy ma powiedzieć aktorom, że teraz mają zejść ze sceny i kiedy mają wejść. Także to tak, to jest reżyser.
0: A czy trzeba być dorosłym, żeby w tym teatrze coś robić, czy można być dzieckiem?
1: Można być dzieckiem, oczywiście, że można być dzieckiem. Można być nawet dzieckiem reżyserem. Trzeba mieć po prostu wyobraźnię. To znaczy zobaczyć jakąś pustą przestrzeń i w tej przestrzeni wyobrazić sobie różne rzeczy. Albo lalki, albo jakieś przedmioty, albo jakieś no takie czary, albo ludzi, którzy zapełniają tę przestrzeń. No i następnie próbować to zrealizować.
0: No bo z tego co wiem, to twoja, znaczy fundacja, w której działasz, Fundacja Banina.
1: Tak.
0: Współpracuje z dziećmi, z młodzieżą. Opowiesz nam coś więcej o tym?
1: No pewnie. Generalnie robimy bardzo dużo. Głównie pracujemy z młodzieżą i dorosłymi, ale z dziećmi bardzo często też. Robimy spektakle dla dzieci, robimy spektakle w plenerze, pracujemy też z dziećmi. Pracujemy też z tą młodszą młodzieżą, czyli taką 11, 12, 13 latkami. Pracujemy na roztoczu, no staramy się, to jest takie słowo, nie lubię go, zarazić, zachęcić, o to jest lepsze, zachęcić dzieci do stworzenia spektaklu.
0: No dobrze, czyli jestem, załóżmy, że jestem dzieckiem, że cofam się w przeszłość, jestem dzieckiem i chciałabym być aktorką i zagrać w przedstawieniu. To bym mogła?
1: Oczywiście, oczywiście. To jest trochę tak, że każde dziecko jest jakąś taką, takim kłębkiem różnych myśli, wyobraźni, różnych takich nitek wrażliwości. No i staramy się tak pracować z dziećmi, żeby to, co one mają w sobie, poprzez rozmowy właśnie z reżyserem i z dramatopisarką, przełożyć na scenę. Ktoś chce na przykład zrobić spektakl o tym, co go spotkało w szkole. Co go spotkało w szkole, albo o tym, co go spotkało podczas wakacji, bo teraz są wakacje. Co zobaczył nad morzem, albo nad jeziorem, albo na ulicy, albo w swojej wiosce. No i wokół tego staramy się rozmawiać, to przełożyć na spektakl, bo każde dziecko ma wspaniałą wyobraźnię. I z tej wyobraźni czerpiemy.
0: A kiedy już są wakacje i jest przeważnie ładna pogoda, to ten teatr można robić poza budynkiem, bez tych wszystkich dekoracji, garderób i tak dalej. Można zrobić coś w plenerze, prawda?
1: No, my, ludzie teatru,

0: Uwielbiamy lato, bo wtedy wreszcie możemy wyjść z tych ciemnych sal, pełnych reflektorów na zewnątrz. No i wtedy robimy spektakle w plenerze. Mówimy w plenerze, czyli spektakle na zewnątrz. No tak, tak. I tak też pracujemy.
1: I wtedy chyba jest mniej scenografii, no bo nie trzeba budować czegoś wielkiego, tylko można na przykład wyczarować, wziąć jeden przedmiot i włączyć trochę wyobraźni i magii i wtedy ruszamy w teatr.
0: Ostatnio robiłem spektakl 2 tygodnie temu w plenerze. Graliśmy w Zwierzyńcu na Roztoczu i za tło robiły nam taka ściana zieleni. Różne pnącza, liany, krzaki, drzewa i ta taka soczysta czerwcowa zieleń niesamowicie pracowała. Także widzowie widzieli 2 aktorki, które grały, opowiadały między innymi czym jest DEF, czy DAF i Surna. Grały bajkę, a za sobą miały właśnie soczystą zieleń.
1: A, wspaniale. To zupełnie tak jakby się przenosić w jakąś inną przestrzeń. A czy w teatrze, który robisz, występują lalki?
0: Występują lalki potocznie, natomiast występują też przedmioty, którymi animujemy. Tak, ponieważ...
1: A co to znaczy? Wytłumacz, bo
0: już
1: nie rozumiem.
0: Mówię. No na przykład jest taki instrument, nazywa się kahon. To jest taka prostokątna
1: skrzynka
0: z otworem takim wielkości dłoni. I to jest taki instrument perkusyjny, na którym się gra dłońmi. On jest całkiem duży, tak na 70 cm na 30, jest całkiem spory.
1: Da się na tym usiąść tak jak na stołku,
0: tak,
1: prawda?
0: Tak, absolutnie. No i na przykład ten kahon w spektaklu, który teraz robimy, czyli Gulbarin kurdyjski.
1: O, nic nie mów, bo chcę, żebyśmy trochę niespodzianki mieli na później dla słuchaczy.
0: Dobra. No to ten kahon gra pałac. Gra pałac, wcześniej jeszcze gra dom i na przykład główna bohaterka rodzi się z kahonu. To znaczy główna bohaterka jest witrażem, czyli takie kolorowe szybki i aktorka wyciąga ją z kahonu jako narodziny tej głównej bohaterki, a następnie animuje tym witrażem.
1: Niesamowite rzeczy można robić w teatrze, dlatego właśnie lubię teatr. Wrócimy za chwileczkę do naszej rozmowy, bo chciałam teraz zrobić przerywnik muzyczny. Przerywnik muzyczny również z Roztocza. Podróżniak, bardzo popularny taniec, gra się go często na weselach, a zagrają nasi również przyjaciele i twoi przyjaciele z Roztocza, Krzysztof Butrym, Piotr Deptuła, Mateusz Borny, Alicja Hałas. Mam nadzieję, że nikogo nie pominęłam. Posłuchajmy sobie muzyki.

0: taki piękny podróżniak z Roztocza. Przypomnę wam, drodzy słuchacze, że w studiu źródełkowym gościmy Bartka Miernika, reżysera teatralnego, no właśnie, z Roztocza. Już trochę porozmawialiśmy o teatrze, ale ja bym chciała cię dopytać o to Roztocze, które jest bardzo pięknym regionem Polski i jest w nim na pewno bardzo dużo opowieści.
1: Oj tak, ponieważ rozmawiamy o regionie, który leży na styku różnych narodowości, kultur, muzyki, różnych wierzeń, opowieści. Wszystkie takie miejsca na pograniczach są niezwykle ciekawe, bo są różnorodne, są właśnie wieloreligijne, wielokulturowe, wieloetniczne. To no takie właśnie jest Roztocze nasze.
0: Tak. I można tam właśnie posłuchać różnych opowieści, zwłaszcza na wsiach. Jest wiele baśni. Czy ty szukasz takich opowieści, żeby później z Fundacją Banina robić spektakle na ich motywach?
1: One same do mnie przychodzą.
0: Jak to się robi?
1: Jak to się robi? One same do mnie przychodzą, ponieważ my pracujemy nie tylko z młodzieżą, pracujemy też z dorosłymi seniorami na Roztoczu, pracujemy z twórcami, którzy są stamtąd. No i na przykład mój serdeczny przyjaciel Robert Gmiterek, który jest poetą, prozaikiem, wydaje książki, zbiera te opowieści, a następnie pisze opowiadania, pisze, teraz powieść wydał. No i zajmuje się tym właśnie regionem, zbiera te ślady, te skrawki, te kamyki i z nich układa całość. My jego opowiadania dość często czytamy, czy w Szczebrzeszynie, czy na przykład w zeszłym roku latem, w ostatni dzień lata czytaliśmy w Kniaziach. To jest taka przepiękna cerkiew, stara ruina bez dachu, ogromna. I tam przed drzwiami na kamiennych takich płytach aktorki czytały opowiadanie, grały na skrzypcach. Także opowiadanie dotyczące tamtego regionu nadgranicznego takiego kiedyś ukraińskiego, polsko-ukraińskiego.
0: To jest też taka okazja, kiedy w jakimś regionie mieszkają ludzie z różnych kultur, żeby się spotkali w jakiś sposób i po sąsiedzku powymieniali się i opowieściami, i też, co mnie jako muzyka bardzo interesuje, brzmieniami muzycznymi. Tym, jak się tworzy muzykę, jak się śpiewa. Prawda? Bo na wschód od Polski, w zasadzie na wschód od Polski bardziej niż w samej, nie wiem, centralnej czy zachodniej Polsce, śpiewa się na głosy. To nie jest takie bardzo powszechne. Jak również używa się różnych instrumentów i w różny sposób na nich gra. I właśnie mieliśmy taki przykład tego dafu, tak? Czy bębnów obręczowych, które brzmią na pewno na Roztoczu, ale też mamy przecież sukę biłgorajską, mamy fidel płocką, no ona jest akurat z północy, ale mamy takie bardzo charakterystyczne instrumenty, no i skrzypce oczywiście. Czy ty tej muzyki miejscowej, ale bardzo różnorodnej też używasz, kiedy tworzysz spektakl?
1: No, z panem Krzysztofem, który przed chwilą grał na suce biłgorajskiej, współpracowaliśmy przy jednym ze spektakli. On grał na żywo razem ze swoimi uczniami w plenerze, czyli właśnie spektakl na zewnątrz latem. 4 lata temu graliśmy w Józefowie Biłgorajskim i tam mnóstwo osób przyszło na spektakl o miejscowym bohaterze Konradzie Bartoszewskim Wirze. Ja właśnie poprosiłem pana Krzysztofa, ponieważ robiąc w ogóle spektakl, ja słyszę muzykę, znaczy nie wyobrażam sobie tworzenia spektaklu czy filmu bez muzyki. To jest jakby coś uciąć, coś bardzo ważnego. To jakby bez kostiumów robić. No, nie da się. Więc tak, z panem Krzysztofem współpracowaliśmy.

0: W ogóle staram się gdzieś te dźwięki zawsze zawrzeć w spektaklu. No i w najnowszym na przykład właśnie opowiadamy o defie, o gramy na kahonie, gramy na dżembie. To są takie dosyć istotne momenty spektaklu.
1: Tak, dźwięki są bardzo, bardzo ważne i w ogóle przez dźwięki, tą ścieżkę dźwiękową, jak to się mówi w teatrze, no oprawę muzyczną,
0: tak,
1: bardzo wiele można zyskać i ten teatr staje się jeszcze bardziej magiczny.
0: Absolutnie, no ważne jest na przykład postawienie akcentu, tak, że coś jest, albo stworzenie pewnego nastroju poprzez instrument, albo wprowadzenie postaci, która przez dźwięk, tak? Ja też robiłem słuchowiska, i gdzie w ogóle ten dźwięk jest już kluczowy, tak? No, ciężko zrobić słuchowisko bez dźwięków. No tak, to natomiast te roztoczańskie nasze historie, zapytałaś mnie o tą taką baśniowość. No mieszkam w mieście, w którym tworzył taki poeta jak Leśmian, więc w całym mieście są takie postaci malutkie, zrobione przez rzeźbiarza lokalnego, tak jak we Wrocławiu są krasnale.
1: Tak.
0: To my mamy postaci z wierszy Leśmiana w całym Zamościu, więc natykamy się w różnych dziwnych miejscach na te bardzo dziwne postaci, malutkie.
1: No miałam cię jeszcze dopytać o Zamość, bo to jest bardzo też szczególne miejsce na ziemi i też wielokulturowe. Nawet na rynku głównym mamy kamienice i te kamienice należały też do różnych. Jest taka piękna ormiańska na przykład, bo byli Ormianie przecież w Zamościu.
0: Tak, mieszkam w mieście, które słynęło z otwartości, tolerancji i z wielonarodowości, wielokulturowości, wieloreligijności, w którym mieszkali Ormianie, Niemcy, Żydzi i Polacy. Miasto, które założono na styl włoskich miasteczek, więc jeśli kiedyś byliście z rodzicami albo ze szkołą we Włoszech i chcecie zobaczyć takie samo miasteczko, bo zachwyciliście się Włochami, to absolutnie przyjedźcie do Zamościa, który mówi się, że jest perłą renesansu. Całe miasto zaprojektował Włoch. Więc to jest taki fragment Włoch w Polsce.
1: Wspaniale. Ja zapraszam też do Zamościa, bo byłam zachwycona za każdym razem w Zamościu będąc. Wrócimy na chwilę do polskiego motywu, bo mam zagadkę dla naszych słuchaczy, a zagadka wiąże się z instrumentem, który był nazywany w XVIII-XIX wieku flecikiem polskim. Więc będzie jako nagroda przepiękna płyta z kilkoma utworami na flecik polski, czyli flażolet. Wydana jest ta płyta z okazji urodzin, 30. urodzin ruchu flażoletowego w Polsce. Czyli w Polsce są ludzie, którzy tak lubią tenże flecik polski, że na nim grają różne melodie, nie tylko polskie. Za chwilę posłuchamy sobie nawet utworu z tej płyty, ale pytanie do słuchaczy naszych kochanych mam następujące. Z jakich materiałów robi się flety? Nasz numer telefonu 22 645 20 55. Z jakich materiałów można zrobić flety? A teraz posłuchajmy utworu A gdzie jedziesz, Jasiu?

0: wspaniały utwór na flecik polski, czyli flażolet, a z nami jest już słuchaczka, która zna odpowiedź na nasze pytanie. Halo, halo. Dzień dobry.
1: Dzień dobry.
0: Dzień dobry, jak masz na imię?
1: Elizo.
0: Dzień dobry, Elizo. Cieszymy się, że jesteś z nami. Skąd do nas dzwonisz?
1: Z Gdańska.
0: Z Gdańska, czyli z północy. A jaka jest u was pogoda dzisiaj?
1: Pada deszcz.
0: O nie, więc siedzisz w domu i słuchasz radia. Tak?
1: Tak.
0: No, ale bardzo nam miło, że jesteś z nami dzięki temu. I Bartku, przypomnimy pytanie.
2: Tak. Cześć, Eliza.
1: Hej.
2: Z jakich materiałów zrobiony jest flecik?
1: Z różnych, ale najczęściej ze drewna, ze metalu i ze bambusa.
0: O, wspaniale! Jesteś chyba specjalistką od różnych flecikowych specjalności instrumentów. Tak, oczywiście, fleciki robi się, na przykład struga się z gałązek wierzbowych. Robi się je też takie flety poprzeczne z metalu. Wspaniale, no i z bambusa, tak, takie orientalne flety, na których gra się muzykę ze wschodu. Wspaniale! Gratulujemy ci bardzo. Nie będziemy klaskać, żeby nam się nie odbijało w mikrofonie. Elizo, do ciebie powędruje płyta Flecik Polski z pięknymi utworami właśnie na flecik oraz na cymbały, bębny obręczowe, a nawet taki instrument, który się nazywa surpeti. Gratulujemy ci serdecznie. Czy chciałabyś, Elizo, kogoś pozdrowić?
1: Tak, mamę, tatę i Bruna.
0: A kim jest Bruno?
1: I babcie.
0: I babcie też. Wspaniale. Pozdrawiamy wszystkich rodzinnie i przyjacielsko w imieniu Radia Dzieciom. I życzymy ci, Elizo, pięknego dnia. Do usłyszenia.
1: Do widzenia.
2: Cześć.
0: Wspaniale. Eliza zna się na różnych instrumentach, fletach, które robi się z drewna, metalu, a nawet z bambusa.
2: Tak.
0: Wspaniale. No a skoro jesteśmy przy takich fletach, które się robi z bambusa albo innych dziwnych, innego drewna, które u nas nie rośnie jako drzewa czy krzaki, to przeniesiemy się za chwilę zupełnie daleko na wschód.

0: To była Aynur Doğan, chyba najsłynniejsza na świecie wokalistka obecnie, wokalistka z Kurdystanu, Kurdyjka. Wspaniale śpiewała, prawda, Bartku?
1: Cudownie.
0: Jest z nami wciąż Bartek Miernik, reżyser teatralny z Zamościa. Czy ty, Bartku, wiesz, co znaczy Keçe Kurdene?

0: Wiem.
1: To ja ci powiem i powiem wam wszystkim. Keche Kurdane to jest dziewczyna z Kurdystanu, Kurdyjka. Młoda Kurdyjka. No i właśnie a propos dziewczyn z Kurdystanu. Czy coś cię może łączy z opowieściami o dziewczynach z Kurdystanu?
0: Myślę, że zapytasz z dziewczynami z Kurdystanu.
1: Nie, z opowieściami, bo ja dobrze wiem, że ty lubisz opowieści z różnych stron
0: świata. Kocham opowieści z różnych stron świata i kocham baśnie kurdyjskie, które ukazały się jako książka. Można kupić baśnie kurdyjskie. I ja wybrałem sobie taką jedną baśń o dziewczynie z Kurdystanu.
1: Keche Kurdane.
0: Tak jest, która nazywa się Gulbarin. I zrobiłem z dwiema aktorkami spektakl teatralny, gdzie właśnie ten kahon, o którym wspominałem wcześniej, jest mnóstwo instrumentów, mnóstwo przedmiotów, które są animowane, czyli lalek. Jest kilkanaście witraży kolorowych. Witraży, czyli takich połączonych kolorowych szybek malutkich.
1: A skąd masz te witraże?
0: Te witraże zrobiła bardzo młoda osoba też z pierwszej klasy liceum plastycznego w Zamościu, Hania Włoch. Natomiast, ona też przeczytała, bo podsunąłem jej tę opowieść, przeczytała i poruszyła swoją wyobraźnię i stworzyła nam kilkanaście postaci, które tam występują, jako właśnie różnokolorowe witraże, połączone szybki kolorowe. No i te witraże są animowane, są poruszane przez aktorki, jedna z nich jest lalkarką wykształconą. Są to Kamila Kucharczak i Katia Bondarenko. No i zrobiliśmy spektakl o tej dziewczynie z Kurdystanu, który premierę będzie miał w Czeremsze na festiwalu folkowym końcem lipca.
1: A kim w ogóle jest ta Gulbarin? Opowiedz nam.
0: Jest to dziewczyna, która jak czesze włosy, to sypią się srebrne i złote monety z jej włosów. Jak się śmieje, to z jej ust wypadają róże. A jak płacze, to spada deszcz z nieba.
1: O, bardzo piękny obraz. Tak. Niesamowita osoba to musi
0: Niesamowita
1: być.
0: Osoba. I o tej osobie zrobiliśmy spektakl. Ona wychodzi za księcia. Wychodzi za księcia, natomiast w tej baśni występują dwa gołębie, które mówią i które czarują tę dziewczynę od narodzenia. To te gołębie, dwa ptaki tak zaczarowują Gulbarin, że ona ma takie właśnie specyficzne zdolności. No i ten spektakl będziemy grali dla wszystkich. Ja robiłem spektakl dla was, dla dzieci, ale zagraliśmy już cztery pokazy takie przedpremierowe. No i okazało się, że dorośli i dziadkowie i babcie też się śmieją i też żywo reagują na to, co się dzieje na scenie. Trochę mnie to zaskoczyło, no ale to stworzyliśmy w zasadzie taki spektakl familijny, który możemy pójść z rodzicami, oni się też będą świetnie bawić, albo z dziadkami też będą się świetnie bawić i my się będziemy świetnie bawić, bo jest tam bardzo dużo humoru. Ponieważ aktorki są na tyle zdolne, że każda z tych postaci jest inna. Każda nie tylko jest innym witrażem, ale każda jest inaczej animowana, inaczej się porusza, inaczej mówi. No i ten spektakl gramy plenerowo, czyli właśnie na zewnątrz. I będziemy go grali właśnie w Czeremsze, końcem lipca na Podlasiu. Będziemy go grali na Poland Rocku też. No i jeszcze w kilku innych miejscach.
1: Ja myślę sobie, tak powiedziałeś o tych różnych pokoleniach, które się i wzruszają, i śmieją na spektaklach, że to jest magia teatru. I że wystarczą właśnie dwie osoby, które wyczarowują całą masę innych postaci, że to może być, no właśnie, nawet jedna osoba, czy lalka i nasza wyobraźnia i wrażliwość sprawia, że nagle robi się tłum postaci, są niewiele.

0: wiem, bitwy, wesela, uczty, prawda? Jest jakieś szczęśliwe zakończenie tej opowieści o Gulbarin?
1: Jest szczęśliwe zakończenie, ponieważ baśnie kurdyjskie ze wschodu, z dalekiego wschodu, są troszkę podobne do tych baśni, które my znamy. Na przykład baśni braci Grimm czy Andersena. Kończą się pozytywnie, chociaż są o wiele bardziej, jakbyśmy to powiedzieli, takie bardziej dziwne, dziwniejsze. Mają, no właśnie, nie tylko gołębie, które mówią, ale mają taką sytuację, że w którymś momencie Gulbarin przestaje widzieć. I to też są czary. Nad źródłem obmywa oczy i później znowu widzi. No nie chcę,
0: nie zdradzajmy za dużo.
1: Nie zdradzę za dużo. Natomiast te czary są takie wszechobecne i to mi się strasznie podobało. Poza tym podobało mi się to, że główną postacią jest dziewczyna.
0: A my dajmy się teraz oczarować opowieści, która jest zaśpiewana po persku.

0: Tak nam pięknie snuła się perska opowieść, bo na wschodzie dużo się opowiada i dużo pięknie śpiewa. Jest z nami wciąż jeszcze Bartek Miernik. Specjalnie zatrzymałam go nieco dłużej w studiu, żeby nam powiedział, gdzie można będzie tego lata zobaczyć opowieść o Gulbarin.
1: Tak, opowieść o Gulbarin. Najbliższe spotkanie z Gulbarin 20 lipca w poniedziałek będziemy mieli niedaleko Zamościa, bo w Mokrem mamy taką wioskę, na której jest lotnisko. I naprzeciwko tego lotniska jest biblioteka i w tej bibliotece 20 będziemy pokazywać Gulbarin. Później jedziemy do Czeremchy na festiwal folkowy 22-25 i tam będziemy też pokazywać Gulbarin, jeszcze nie wiem dokładnie którego dnia. Później 26 lipca w Zwierzyńcu na Roztoczu gramy Gulbarin. No i zaraz później od 29 lipca do 1 sierpnia jest największy festiwal w Polsce, nazywa się Poland Rock Festival i tam przyjeżdża mnóstwo dorosłych, ale przyjeżdżają też z dziećmi, no i dla tych dzieci co roku gramy spektakle, między innymi właśnie Gulbarin.
0: Był z nami Bartek Miernik, bardzo serdecznie dziękuję Ci za nasze spotkanie i rozmowę.
1: Dziękuję pięknie.
0: I oczywiście zapraszamy, oglądajcie Gulbarin w plenerze tego lata. Na koniec tej godziny źródełka posłuchamy sobie jeszcze

0: Autopromocja.
1: Magiczna mapa?
2: Jest.
1: Perłowa szpila?
2: Przygotowana.
1: A smoczy apetyt na podróże?
2: O to się nie musisz martwić, Michasiu.
1: No to ruszamy.
3: Na wakacyjne wyprawy po najpiękniejszych regionach Polski.
1: Otóż to, bo jest takie powiedzenie: cudze chwalicie, swego nie znacie.
3: Z nami poznacie, opowiemy wam niesamowite historie.
1: I odkryjemy tajemnice miejsc, o których jeszcze nigdy nie słyszeliście.
3: Smoki miś na wakacjach w Polsce.
1: Nasze podcasty znajdziecie na stronie polskieradio.pl.
3: O, i jeszcze smakuje kanapeczkę.
0: Autopromocja.
4: Źródełko.

To już druga godzina wakacyjnej audycji Źródełko. Witam serdecznie tych, którzy teraz do nas dołączyli. Nad audycją czuwa dzisiaj Zofia Montowska, a ja nazywam się Jolanta Kossakowska. Będę miała przyjemność spędzić z wami kolejną godzinę źródełkową, no bo przypominam, w wakacje źródełko trwa 2 godziny, od 10 do 12 w każdą niedzielę. W pierwszej części audycji gościliśmy Bartka Miernika, reżysera teatralnego z Zamościa, i porozmawialiśmy sobie co nieco o różnych działaniach teatralnych Fundacji Banina na Roztoczu i o najnowszym spektaklu na motywach baśni kurdyjskiej, baśni o pięknej Gulbarin. Jego premiera tego spektaklu odbędzie się na festiwalu z wiejskiego podwórza w Czeremsze. Festiwal w tym roku potrwa od 24 do 26 lipca. Ja w Czeremsze byłam nieraz na festiwalu i bardzo wam go polecam, bo i dorośli, i dzieci znajdą tam coś ciekawego dla siebie. No a skoro Czeremcha, no przecież musiałam zagrać utwór zespołu Czeremszyna. I do tego wszystkiego jest lato. Pogoda może nie w całej Polsce sprzyjająca spacerom, ale odbywa się w Polsce bardzo wiele ciekawych festiwali, wydarzeń, warsztatów, festynów. Są spektakle takie jak Gulbarin, a na przykład dzisiaj w Skansenie w Sierpcu, czyli na Mazowszu, już od rana trwa impreza, która się nazywa Miodobranie. Na tym miodobraniu z pewnością będzie można sobie kupić pyszny miód i podpatrzeć, jak tradycyjnymi sposobami kiedyś robiono miód. I będą też koncerty. Między innymi koncert zespołu Wowakin.

To był zespół Wowakin, który zagra dziś o 15 w Skansenie w Sierpcu podczas miodobrania. Ja jestem ciekawa, czy wy odwiedzacie czasami skanseny, na przykład jedziecie z rodzicami albo z wycieczką z innymi dziećmi do skansenu i tam sobie chodzicie, oglądacie wiejskie chaty, właśnie zaglądacie do dworów starych, chodzicie tymi drogami wiejskimi. To jest bardzo fajna przygoda i ja właśnie dopiero co, wczoraj wróciłam ze skansenu w Sierpcu, Muzeum Wsi Mazowieckiej. Przy drogach rosną tam takie typowe wierzby mazowieckie, trochę jak takie nasze polskie palmy wyglądają teraz, bo mają bardzo dużo gałęzi i liści. Zwykle wiejskie dwory mają piękny, bogaty wystrój. Stoi tam na przykład fortepian, a w oknach wiszą zasłony z drogich materiałów. Wiejskie chaty również zdobiono w środku, ale nieco inaczej te wnętrza wyglądały. Zdobiono je w prostszy sposób, na przykład używając do tego papieru. Wystarczyło trochę wyobraźni i nożyczki, papier i dzięki temu choćby na kurpiach powstawały wspaniałe wycinanki. Robiono z tych wycinanek arcydzieła. Zresztą nadal się to robi. Wieszano takie firany w oknach. Wieszano ozdoby. No po prostu wspaniałe rzeczy da się zrobić z papieru, mając do dyspozycji nożyczki oraz wyobraźnię. A ja wam o tym wszystkim opowiadam dlatego, że o tym będziemy rozmawiać z naszą gościnią źródełkową, Ola Rózga. Ola Rózga zajmuje się wycinankami od bardzo dawna. Prowadzi warsztaty wycinania, pokazuje swoje wycinanki na dużych wystawach i zawsze ma głowę pełną pomysłów na wycinanie i twórcze spędzanie czasu. Na pewno podzieli się z nami niektórymi z tych pomysłów, a zanim to nastąpi, to przedstawię wam jedną z moich ulubionych orkiestr. Absolutnie wyjątkowych orkiestr. Orkiestrę Jednej Góry Matragona. To są wykonawcy z Sanoka. Stamtąd pochodzi właśnie, z tamtych stron, Ola Rózga. A szef zespołu, szef Matragony, Maciej Harna, to jest prawdziwy malarz dźwiękowy. Potrafi namalować barwami instrumentów całe obrazy. Dlatego teraz zamknijcie oczy i posłuchajcie utworu Kalimby o poranku.

0: To był utwór orkiestry Jednej Góry Matragona z Sanoka, a z nami jest już Ola Rózga. Dzień dobry, Olu.
1: Dzień dobry.
0: Artystka wizualna i no nie wiem, jak się przedstawić, wycinankarka?
1: Sama nie wiem do końca, jak się przedstawiać. Zajmuję się tyloma rzeczami, a papier też pochłania sporą część mojej głowy i mojego czasu. Może po prostu wystarczy Ola Rózga?
0: Ola Rózga, kobieta utalentowana.
1: Tak, ja też bardzo lubię prowadzić zajęcia, więc czuję się dużo bardziej edukatorką niż i padaczką, niż artystką. O.
0: Ale tak, to można łączyć wszystko.
1: No
0: przecież.
1: To łączmy. Dobrze.
0: Tak, łączmy sobie to. I a propos tego wycinankarstwa, wycinanek po prostu.
1: Tak.
0: Olu, czy ty od dzieciństwa, tak jak niektóre dzieci chcą zostać piosenkarką albo strażakiem, to ty chciałaś być, chciałaś wycinać? Być wycinkarką?
1: Nie. Nie. Nie. Gdy byłam dzieckiem, to marzyłam o tym, żeby na przykład prowadzić tramwaj albo pracować w latarni morskiej. Ale układałam też różne wierszyki i piosenki. Chodziłam po polach i sobie je nuciłam. Byłam bardzo wzruszona, ale nigdy w życiu nie przyszłoby mi do głowy, że będę wycinankarką.
0: No to jak to się stało? Co się z takiego wydarzyło, że zaczęłaś, wzięłaś nożyczki, papier i ciach?
1: Aha. Już byłam bardzo, bardzo duża. I już, już kilka lat wcześniej skończyłam edukację w Małopolskim Uniwersytecie Ludowym, wtedy jeszcze we Wzdowie. Obecnie jest to Uniwersytet Ludowy Rzemiosła Artystycznego w Woli Sękowej. I już dawno byłam po tej szkole, w której w ogóle nie było wycinanki, tylko były różne inne, bardzo ciekawe rzemiosła. Wtedy mówiło się zawody ginące, teraz wspaniałe, przeżywające renesans.
0: No właśnie, mogę ci się wtrącić.
1: No pewnie.
0: Bo powiedziałaś Uniwersytet Ludowy, to jest taki inny uniwersytet niż ten taki, co wiemy, że
1: inny
0: uniwersytet.
1: Inny, ale o tym może innym razem, bo to jest rzeczywiście szeroko. Ale tak, mogę powiedzieć o tym króciutko, że to jest taka szkoła, w której uczy się człowiek bardzo praktycznych rzeczy.
0: Takich tradycyjnych rzemiosł na przykład,
1: tradycyjnych,
0: jak zrobić koło.
1: Rzemiosł. Akurat ten w Woli Sękowej, a wcześniej we Wzdowie, dokładnie jest, dotyczy rzemiosła. Są też uniwersytety ludowe ekologiczne, są rolne, jest jeden rzeczny Uniwersytet Ludowy.
0: A, wspaniale. No,
1: tak, jest Stowarzyszenie Uniwersytetów Ludowych. Jest to idea pochodząca z Danii, a nasza szkoła miała taki profil grundwigiański, jeśli dobrze to odmieniam, od nazwiska pana Grundwiga, tak?
0: Teraz rozumiem, Grundwig.
1: Tak. Mhm. Zgadza się. No i nasz uniwersytet

0: Tata akurat właśnie zajmował się rzemiosłem i rękodziełem i zajmuje się nadal.
1: I co tam się robiło? Jakie rzemiosła?
0: Plecionkarstwo.
1: Plecionkarstwo, czyli wyplatanie na przykład koszy z wikliny?
0: Koszy z wikliny, aha, mebli z wikliny, zabawek z wikliny, o, ozdób z wikliny. Cóż tam jeszcze było? Hafty i koronki. Według regionów Polski była ceramika, rzeźba i snycerka, projektowanie użytkowe. Mieliśmy też pedagogikę teatru, elementy pedagogiki teatru i animacje kultury.
1: Bardzo ciekawe rzeczy.
0: Naprawdę.
1: Dużo tego, dużo. Bardzo.
0: I jeszcze, wiesz,
1: różnorodnie.
0: Co, Jolu? Tak. Jeszcze mieszkaliśmy wtedy w pałacu.
1: Oj.
0: Naprawdę.
1: Bo już mi się podoba.
0: Zupełnie jak w Akademii Pana Kleksa.
1: Ha, wspaniale.
0: Tak, tak było.
1: Ale nie było tam wycinania.
0: Ale nie było tam wycinanki. Mhm. I wycinankę odkryłam kilka lat później, już właśnie po ukończeniu tej szkoły, gdy myślałam sobie, zaraz, cóż jeszcze można byłoby zrobić takiego, co będzie takie nasze polskie, jako osoba szukająca tożsamości swojej, potrzebująca też, ponieważ urodziłam się na Dolnym Śląsku, więc moi dziadkowie wszyscy przyjechali w tamto miejsce z zupełnie innych miejsc. Mhm. I może stąd moja nomadyczna natura? No ale właśnie.
1: Myślałam, lubisz wędrować, znaczy się przenosisz się z miejsca do miejsca.
0: Tak, i lubię i potrzebuję, bo jestem bardzo ciekawska i lubię sprawdzać, czy w innych miejscach są podobne rzeczy, albo jakie są różnice, ponieważ różnice są szalenie interesujące. No i co? I o czym mówiłam?
1: Ja cię zapytam, podpowiedź będzie. Bo mówimy o tym wycinankarstwie,
0: tak,
1: o wycinaniu rzeczy z papieru. To ja ci zadam pewne pytanie.
0: Tak.
1: Bo mnie się wydaje, że ty prędzej czy później musiałaś się wziąć za nożyczki i kartkę papieru i wycinać, ponieważ masz na nazwisko Rózga.
0: Ale to się okazało dopiero później.
1: Naprawdę?
0: Naprawdę, pani redaktor. Było to w ten sposób, że właśnie szukałam tego motywu takiego polskiego, który mogłabym w jakiś sposób ciekawy przetworzyć. I pomyślałam sobie, ha, właśnie, w tej szkole nie mieliśmy wycinanek. A że już widziałam je w kilku książkach i że już zdążyłam dostrzec je i już zdążyły mi wpaść w oko, pomyślałam sobie, to ja spróbuję taką rzecz, uwaga, namalować.
1: Namalować wycinankę?
0: Tak.
1: Och, trudna sprawa.
0: No więc właśnie, próbowała pani, bo pani mówi to od razu. Mhm. Najtrudniejsze to jest na świecie, żeby namalować wycinankę i żeby ona nie wyglądała źle. I po prostu musiałam wziąć jednak nożyczki.
1: Nożyczki i papier?
0: Nożyczki i papier.
1: Ale co z tą rózgą?
0: A z tą rózgą? Jak wzięłam z tą rózgą, to jest tak, że gdy wzięłam te nożyczki i ten papier i się okazało, że jest to najbardziej posłuszne mi narzędzie, to było też odkryciem, to wycinałam jak szalona przez tydzień, przez drugi tydzień, przez kolejny, aż znajomi zauważyli, że zaczyna się jakiś nowy...
1: etap życia.
0: Nowy etap życia. I jeden z przyjaciół przyniósł mi książkę. I tam w tej książce było podkreślone słowo. A pełne zdanie brzmiało, że lud polski nigdy nie nazywał wycinanek wycinankami, ani tym bardziej wystrzygankami. Że te formy i motywy wycięte z papieru, one miały swoje własne nazwy. I że nazywano je klapokami, nazywano je lalkami, nazywano je drzewkami życia, zielkami, czyli rózgami. I
1: no
0: wtedy zwariowałam.
1: Tak, to było przeznaczenie.
0: Tak.
1: Olu, pozwól, że postawimy tutaj kropkę i posłuchamy utworu o pewnym ostrym narzędziu, którym też da się wycinać na przykład w drewnie.
0: Znakomicie.
1: O nożu. Piękny utwór z Francji.

0: Tak nam pięknie śpiewał zespół Kokania z południowej Francji. Nie uwierzycie, to są dwie dziewczyny, które śpiewają i używają perkusji, grają na perkusyjnych instrumentach albo nawet na swoim ciele, klaszcząc i uderzając się, nie wiem, na przykład w brzuch albo w rękę. I robią taki kawał dobrej muzyki, prawda, Olu?
1: Tak, znakomite to było i w ogóle nie spodziewałabym się, że to są tylko dwie osoby.
0: Prawda? Jest z nami Ola Rózga, wycinankarka, artystka po prostu, artystka pełna pomysłów.
1: No dobrze.
0: Niech będzie.
1: Niech tak będzie.
0: Niech tak będzie. Jeszcze wam powiem o tej piosence ciekawą rzecz. Piosenka jest w języku lokalnym okcytiańskim, czyli języku, który dawniej był, ale również teraz lokalnie jest używany na południu Francji i nie był to taki ogólny francuski. Musiałam sprawdzić i sobie przetłumaczyć, o czym dziewczyny śpiewają. Jest to piosenka o czarnym małym nożyku. Niedokładne mam tłumaczenie tej piosenki, ale właśnie jest jakaś historia taka z wycinaniem tym nożykiem. Także pomyślałam, że będzie nam dobrze pasowało do audycji, w której mówimy o wycinaniu, ale również są odgłosy ptaków, lokalnych ptaków i to trochę było słychać w tej muzyce. Zaczarowane ptaki z południa Francji. Tak. A wróćmy do naszej rozmowy. Olu.
1: Jestem?
0: Jesteś. A czy ty lubisz wycinanki tradycyjne, powiedz?
1: Bardzo.
0: I gdzie się wycina w Polsce?
1: W Polsce się wycina głównie na Mazowszu. Wycinało wcześniej. Teraz to, jak sądzę, wycina się wszędzie tam, gdzie jest chęć, ochota, dwie rączki.
0: Oczywiście.
1: Arkusz papieru i nożyczki. Ale tradycyjnie wycinało się głównie na Mazowszu, dlatego że tam po prostu, tu po prostu,

0: prostu.
1: Tak, tutaj jesteśmy na Mazowszu.
0: Ponieważ jesteśmy na Mazowszu, tak. Dostępny był papier, czyli warunek konieczny, ażeby móc wycinać, móc robić wycinanki papierowe.
1: Ja widziałam takie piękne girlandy i firanki w kurpiowskich chatach. Bardzo mnie to zawsze fascynowało. Jakie cudeńka można zrobić po prostu, mając do dyspozycji papier i nożyczki, jakieś ostre narzędzie, prawda?
0: Mhm. Przeróżne mogą to być ozdoby i dekoracje właśnie od takich praktycznych, zasłonek na okna, zazdrostek okiennych, po ramy do obrazów. Robiło się też ręczniki na ikony, jak to powiedzieć?
1: Takie zasłonki.
0: Takie zasłonki
1: jakby?
0: W środku z wyciętą, z wyciętym okienkiem na święty obrazek i dookoła takie przepiękne zdobienie ażurowe, właśnie wycięte w papierze.
1: To jest świetny pomysł, że na przykład kiedy macie swój oprawiony rysunek w domu, to można również zrobić ramkę, pokolorować ją jakąś, prawda? Właśnie, czy...
0: Tak.
1: Olu, powiedz mi, czy wycina się z kolorowego papieru, czy z białego? Jak to wygląda?
0: Wycina się z każdego papieru.
1: A, po prostu.
0: Po prostu. Ale w zależności od tego, w którym regionie, to jeszcze tak wracając do tej tradycyjnej wycinanki ludowej, czy też wiejskiej, czy też chłopskiej, bardzo, możecie się spotkać z bardzo różnymi nazwami, z różnym sposobem nazywania tej tradycyjnej wycinanki. W zależności od regionu używało się albo wielu kolorów, albo jednego koloru. Chyba najbardziej znana, najbardziej kolorowa wycinanka to jest wycinanka łowicka, czyli z okolic Łodzi. Tam są wielopoziomowe, wielowarstwowe, bardzo kolorowe wycinanki. A już na przykład w Rawie Mazowieckiej albo w Ostrołęce, tam już są jednokolorowe wycinanki najczęściej, chociaż na przykład na Kurpiach w Puszczy Białej tam też są kolorowe wycinanki, a w Puszczy Zielonej znowu są jednokolorowe wycinanki. To jest fascynujące. Zachęcam was, żebyście sobie w jakiś sposób dotarli do tej wiedzy i posprawdzali, jakie wycinanki w jakich regionach Polski występują i czym się od siebie różnią.
1: A może to jest taka kwestia mody, że jak był modny jakiś wzór, albo właśnie, że to jest takie biało, przezroczyste.
0: Zdecydowanie, zawsze się inspirujemy i idziemy za modą, za tym, co się podoba. Przecież chyba to, co jest dla nas wspólne jako ludzi, niezależnie od tego, gdzie i kiedy się urodziliśmy, ani w jakim kraju, ani w jakim kulturze, to jest chyba... Mamy taką jedną wspólną cechę i to jest potrzeba otaczania się pięknem, potrzeba ozdabiania. I dlatego też wycinanki pełnią taką funkcję, raz, że dekoracyjną, ale nie tylko dekoracyjną, bo one też niosły symbolikę ochronną dla domu. Ochronną, życzeniową, troszkę jak tamulet, troszkę jak amulet, troszkę jak talizman.
1: Opowiedz coś więcej o tym.
0: Są pewne formy, czyli kształty.
1: Jakieś wzory, tak? Specjalne?
0: Wzory. Na przykład postać kobieca z uniesionymi rękami w górę. Albo sylwetka drzewka. Albo ptak. I one... Od zawsze kojarzą się ludziom, czy to w wycinance, czy gdziekolwiek indziej, czy w opowieściach ustnych. One się zawsze ludziom, one są połączone z czymś. Na przykład drzewo swoje korzenie ma w ziemi, a swoje gałęzie ma w niebie. Jest to dla nas taka oś świata, a na niej siadają ptaki. I w tradycyjnych, dawnych kulturach wierzono, że ptaki symbolizują duszę. I że ta oś świata, którą jest drzewko życia właśnie w wycinankach, zwanych bardzo różnie, właśnie rózgą, właśnie zielkiem, właśnie lelują. Och, tego jest tak dużo.
1: Tak, tak. I to w ogóle różne symbole, prawda?
0: Różne symbole są przedstawiane, są wykonywane, były wykonywane i są wykonywane w papierze po to, żeby przynosić domostwu powodzenie, pomyślność, płodność, żeby co wiosny wspaniale
1: zboże wschodziło na przykład.
0: Wschodziło.

0: zboże, tak.
1: No to trochę tak, no właśnie tak jak talizman, coś na szczęście, tak jak mamy, nie wiem, jakąś ulubioną zabawkę, którą bierzemy ze sobą w jakiś trudny moment i wtedy czujemy się pewniej, ona nam trochę przynosi szczęście. Albo jakiś kamyk na szczęście można
0: albo
1: dostać.
0: Albo kamyk na szczęście, tak.
1: Są różne sposoby, a można też sobie wyciąć coś ładnego.
0: Można.
1: I wsadzić do kieszeni i to też będzie przynosiło szczęście.
0: Tak, taka wycięta laleczka, w papierze wycięta laleczka z uniesionymi rękami do góry. To jest chyba jeden z popularniejszych motywów, które możecie znać i spotykać. Ona na przykład symbolizuje opiekunkę domowego ogniska.
1: Czyli żeby wszystko było w harmonii w
0: tak.
1: domu. Żeby było fajnie.
0: Tak, i żebyśmy mieli połączenie ze swoimi, z tym, co było i z tym, co będzie.
1: Olu, a czy ty wiesz, że da się również ciąć smyczkiem?
0: Wiem o tym. I to jest jedno z moich ulubionych cięć, moja droga.
1: No to specjalnie dla ciebie posłuchaj, jak smyczkami tną wołosi. Fantastycznie.

0: Tak nam pięknie cieli smyczkami w Wołosi. Znakomicie, prawda? Mm-hmm. My obie lubimy ciąć smyczkami i grać na skrzypcach.
1: I ja nie gram na skrzypcach, moja droga.
0: Nie grasz na skrzypcach?
1: Nie gram na skrzypcach.
0: A wyglądasz, jakbyś grała.
1: Może dlatego.

0: Tego, że wycinam.
1: Tak, myślę, że dlatego i dlatego, że zawsze jest w twoim otoczeniu ktoś, kto gra na skrzypcach, jak cię znam.
2: O, wiesz?
1: No to jest bardzo często cię widzę ze skrzypkami.
2: Ale to jest prawda. Uwielbiam. Uwielbiam towarzystwo skrzypków. Bardzo lubię towarzystwo kontrabasistów ze smyczkami.
1: Smyczki po prostu.
2: I smyki, tak. Smyki to jest coś, co rzeczywiście robi na mnie wrażenie.
1: A teraz mam dla ciebie, Olu, bo przypomnę, Ola Rózga z nami. Ola Rózga, czyli wycinankarka i utalentowana artystka, edukatorka. Olu, trudne pytanie. Jesteś gotowa?
2: Chwileczkę, tutaj wezmę sobie smoka do pomocy.
1: Mamy smoka, tak. Mamy tutaj smoki i żaby i słońca w studiu.
2: To tak, jesteśmy gotowi.
1: Jesteście gotowi? Mhm. Dobra. Czy to jest w ogóle bezpieczne, żeby dzieciom dawać do ręki ostre narzędzie, takie jak nożyczki?
2: Bardzo dziękuję za to pytanie, pani redaktor. Czy to jest bezpieczne? Bez odpowiedniego przygotowania raczej nie. Ale to bezpieczne przygotowanie młodocianych, wycinankujących osób wcale nie jest trudne i zajmuje około 3 minut, ponieważ dzieci są szalenie mądrymi ludźmi, bardzo ufają nam dorosłym i bardzo uważnie słuchają, jeśli się do nich mówi. Swoje zajęcia zazwyczaj zaczynam takim pytaniem właśnie, czy to jest bezpieczne, czy ostre narzędzia są bezpieczne, czy nie, czy są niebezpieczne.
1: Czy są niebezpieczne? No mogą być niebezpieczne, ale to wszystko zależy od tego, jakich użyjemy.
2: Dokładnie tak. I wtedy rozróżniamy, że narzędzia ostre są po prostu ostre, a zachowania mogą być niebezpieczne. Czyli zanim rozdam nożyczki dzieciakom, właściwie starszym osobom też, przed zajęciami, to opowiadam o nożyczkach. Opowiadam o tym właśnie, że nożyczki bierzemy do ręki tylko wtedy, gdy zamierzamy wycinać, że nie drapiemy się nożyczkami po szyi, że nie machamy nimi, a to dlatego też, że obok najprawdopodobniej siedzi kolega czy koleżanka i też szkoda byłoby podrapać kogoś niechcący. To jest oczywiście zachwycające, bo jest to jakiś mechanizm, uwaga, jest to jakiś mechanizm ruchomy, tutaj coś to robi, że wycinamy od brzuszka do przodu.
1: Tak, czyli jakby
2: że,
1: od siebie,
2: tak,
1: prawda?
2: Od siebie, że z ostrymi narzędziami, jak postępujemy z ostrymi narzędziami. I właściwie, moi drodzy, po takim przygotowaniu, po takim krótkim wprowadzeniu, to już ani nie ma strachu w dzieciach, ani nie ma strachu w prowadzących. Owszem, daje się dzieciom nożyczki i nawet powinno się im dawać.
1: Chyba zorientowaliście się, że mamy tutaj w studiu nożyczki. Słyszycie? Są nożyczki. Ola wzięła również papier i papier szeleści. I mamy dla was niespodziankę. Taki teatr wyobraźni trochę. Świetnie. Zamierzamy za chwilę, o ile się zgodzisz, Olu, oczywiście, zrobić najszybszy na świecie kurs wycinankarstwa w weekend.
2: Dodaj, że radiowy.
1: Radiowy, niewidzialny kurs wycinankarstwa. Jesteście gotowi? Posłuchajcie. Jeżeli macie tam oczywiście pod ręką papier czy nożyczki, to chwytajcie, ale my takie przeszkolenie może przeprowadzimy.
2: Możemy.
1: Najpierw. Możemy, prawda?
2: No pewnie.
1: No to ja się zdaję na ciebie, Olu.
2: Dobrze.
1: Wytniemy coś fajnego?
2: Wytnijmy coś fajnego.
1: Tak w 1,5 minuty.
2: Proszę bardzo, papier wcale nie musi być kolorowy ani specjalnie przygotowany. Do takiej akcji, jaką mamy teraz, spróbujcie się rozejrzeć, czy jest może jakaś kartka w drukarce, albo może jakaś ulotka, albo może kawałek jakiejś gazety. Bierzemy taką kartkę do ręki. O, taką kartkę. Te kartki najczęściej mają kształt prostokąta. To znaczy, że mają dwie strony dłuższe i dwie strony krótsze. I najszybszą, no właśnie, dla wyobraźni. A jeśli ktoś ma gotową kartkę, która jest kwadratowa i ma wszystkie boki różne, jak to zrobić, żeby wam się to udało? Poprzez radio. Najprościej będzie, żebyście papier, który macie w łapce, złożyli na pół. Po prostu na
1: składamy
2: pół.
1: Na pół. Ciach.
2: Składamy na pół. Ciach, ciach, ciach. Nie, jeszcze nie ciach, ciach, ciach, tylko szur,
1: jeszcze
2: szur,
1: nie, szur, szur,
2: szur. I teraz składamy ten arkusz na pół i brzeg, który powstaje, musimy

0: my dość mocno zgiąć paluszkiem.
1: Żeby było równo i przyciśnięte.
0: Tak. I w tym momencie powstaje oś. I tam, gdzie jest grzbiet, robimy kilka nacięć. Uwaga. Ale takich nacięć, żeby spotkały się co najmniej dwa nacięcia. Wtedy wypadną elementy. Bo tutaj nie chodzi o to, żeby tylko kartkę ponacinać. Tylko chodzi o to, żeby spotkały się dwa cięcia.
1: Takie trójkąciki jakby
0: są wycięte. Najprościej będzie wyciąć trójkącik. I proszę teraz, powycinajcie trójkąciki. Małe, duże, wąskie, szerokie. A potem rozłóżcie ten...
1: Rozłóżmy, Olu, to co wycięłaś. Ale powstał szlaczek. Ja widzę twoje oko przez tą największą dziurkę.
0: To jest najprostszy szlaczek, jaki można zrobić, a najfajniejsze jest to, że raczej nigdy nie powstaje taka sama wycinanka, tak samo jak nie ma dwóch identycznych płatków śniegu albo dwóch identycznych osób.
1: To ja mam taką propozycję, że jak już będziecie mieli kartki i nożyczki, już wiemy, jak się zgina papier, już wiemy, jakie trójkąciki można przez grzbiet tego papieru wycinać, to żeby ten papier jeszcze bardziej pozginać i zobaczyć, co nam wyjdzie. Wspaniale. Olu, ja mam jeszcze jedną piosenkę dla ciebie, taką ciętą.
0: Bardzo dziękuję. Proszę bardzo.
1: Posłuchaj. Czas kosić.

0: Tak nam pięknie zaśpiewała i zagrała kapela ze wsi Warszawa. Z nami jest jeszcze wciąż Ola Rózga, która w międzyczasie, nie uwierzycie, wycięła dzieło, wycięła takiego wspaniałego ludzika. Zrobimy sobie zdjęcie później, Olu, z tą postacią i zamieścimy w mediach społecznościowych, żebyście mogli zobaczyć, co można dosłownie w kilka minut wyciąć, w kilka sekund nawet.
1: No tak, rzeczywiście. A jest to po prostu kształt wycięty wokoło tego wzorku, który wycinałam, tłumacząc szanownemu państwu, jak zrobić pierwszą wycinankę.
0: No więc wspaniale, będzie taka inspiracja. Olu, gdzie cię można spotkać, zobaczyć, twoje wycinanki, gdzie można zobaczyć?
1: Właśnie skończyłam wystawę swoich wycinanek w zamku w Cieszynie. Wystawa jest mobilna i gotowa do przyjęcia do następnego miejsca, ale można też zobaczyć mnie na mojej stronie internetowej. Czy mogę podać adres?
0: Proszę.
1: Dziękuję. Więc to jest www.rózga, pisane przez dwa u otwarte.
0: Roozga.
1: Dwa u otwarte.
0: Ruuzga.
1: Tak. ruuzga.pl.
0: Wspaniale, no to już wiemy, gdzie cię szukać. Ja ci, Olu, bardzo, bardzo serdecznie dziękuję za tę rozmowę.
1: Ja też dziękuję. Wspaniały niedzielny poranek.
0: Tak.
1: Przedpołudnie.
0: Była rozmowa, była muzyka. Ja za chwilę puszczę utwór, który być może też ci się spodoba. A tymczasem dziękuję ci, do usłyszenia oczywiście.
1: Do usłyszenia.
0: A może jeszcze pozdrowisz kogoś? Chcesz pozdrowić?
1: Oczywiście. Chcę pozdrowić wszystkie dzieciaki, które zastanawiają się nadal, czy wycinać, czy nie wycinać i czy nożyczki są bezpieczne, czy nie są bezpieczne. Oraz bardzo chcę pozdrowić wszystkie dzieci, które już wycinają, które nas słuchają, albo te, które dopiero będą. Właściwie trudno mi jest wybrać jedną osobę. Pozdrawiam serdecznie słuchaczy.
0: Pozdrawiamy słuchaczy. Dziękuję ci. Do usłyszenia.

To był zespół Polski Piach. Postanowiłam przypomnieć go wam dlatego, że z Polskim Piachem, a konkretnie z Patrykiem Zakrockim, rozmawialiśmy sobie miło na festiwalu Etnoport i również w Źródełku rozmawialiśmy a propos pewnej bardzo słynnej dobranocki. Rozmawialiśmy o Reksiu i o tym, że Polski Piach zrobił zupełnie nową muzykę, której można posłuchać na żywo podczas projekcji Reksia, no na przykład na tym festiwalu Etnoport. A dzisiejsze Źródełko już dobiega końca. Bardzo mi miło było spędzić z wami aż 2 godziny, bo przypomnę, że w wakacje Źródełko rozpoczynamy o 10:00 i gramy dla was aż do południa. Nad audycją czuwała Zofia Montowska, a za uwagę dziękuję wam Jolanta Kossakowska, prowadząca audycję. Życzę wam pięknej niedzieli oraz cudownych wakacji. Do usłyszenia.

0: Autopromocja.
1: Ciśnienie w oponach?
2: Sprawdzone.
1: Hamulce?
2: Naoliwione i sprawne.
1: A kaski i odblaski?
2: Gotowe i błyszczące.
1: A zatem Miś Mok, bezpieczna brygada gotowa do akcji.
2: Razem wyruszamy, aby nieść pomoc wszędzie tam, gdzie jesteśmy najbardziej potrzebni.
1: W szkole, na basenie czy na ruchliwej ulicy?
2: Zawsze pomożemy w twojej okolicy.
1: Rzecz to bardzo ważna, o bezpieczeństwo dbamy.
2: Na nasz bezpieczny podcast z Misiem zapraszamy.
1: Słuchajcie nas na stronie, jaka to była strona?
2: Poczekaj, o, już sobie przypomniałem. podcasty.polskieradio.pl.
1: Tak, podcasty.polskieradio.pl. Zgadza się. Słuchajcie!
0: Autopromocja.

Och tak, niech nam świeci słonko, niech nam ptaszki śpiewają, szumią liście. Och, piękne, cudowne, wyczekiwane wakacje nade.

Nadeszły. Dzień dobry wszystkim małym i dużym odkrywcom. Marta Pawałowska, Daria Brzezińska. Właśnie rozpoczynamy wakacyjne wydanie audycji Hej, przygodo! Będziemy wspólnie dzisiaj odwiedzać polskie parki narodowe, szukać przygód, poznawać niezwykłe zwierzęta, rośliny i ludzi, którzy o te wyjątkowe miejsca dbają każdego dnia. Zapraszam serdecznie.

No bo w końcu niedzielne południe to jest nasza dzika przygoda na antenie Polskiego Radia Dzieciom. Nie wiem, czy pamiętacie, co się działo w zeszłym tygodniu. W zeszłym tygodniu rozpoczęły się wakacje. W zeszły weekend tak naprawdę, podczas naszego ostatniego dzikiego spotkania. I to jest prawdą, ale te wakacje nie rozpoczęły się tutaj w siedzibie Polskiego Radia Dzieciom. Nie, nie. Wyruszyliśmy w drogę i dotarliśmy do Słowińskiego Parku Narodowego i to z tamtego miejsca, z Muzeum Słowińskiego Parku Narodowego, miałam ogromną przyjemność prowadzić dla Was audycję. Zresztą to też jest bardzo dobry moment do tego, by przypomnieć, że trwa nasza dzika trasa po polskich parkach narodowych. Od maja do października odwiedzamy niektóre z nich. No nie da rady w pół roku odwiedzić wszystkich. To znaczy, no można by było, ale myślę, że byłoby to dosyć trudne wyzwanie. Co nie stoi na przeszkodzie, byście wy odwiedzali te pozostałe polskie parki narodowe, których nam się nie uda odwiedzić podczas tej półrocznej trasy. I tak w maju dotarliśmy do Kampinoskiego Parku Narodowego. W czerwcu witaliśmy wakacje w Słowińskim Parku Narodowym. W tym miesiącu będziecie mogli nas spotkać w Babiogórskim Parku Narodowym. W sierpniu w Karkonoskim Parku Narodowym. W październiku odwiedzimy Poleski Park Narodowy i naszą trasę zakończymy, to było we wrześniu, a naszą trasę zakończymy w październiku w Biebrzańskim Parku Narodowym. W każdym z tych miejsc będziemy skupiać się na konkretnym wyzwaniu, konkretnym zadaniu. No i tak sobie pomyślałam, że fantastycznym pomysłem do takiego przygotowania się do takiej misji, do takiej wyprawy będzie misja młodego tropiciela. Na czym ona polega? Otóż przez całą audycję będę Wam opowiadała różne zagadki. Będą się one pojawiały co jakiś czas i oczywiście związane będą z polską przyrodą i polskimi parkami narodowymi. Zapisujcie odpowiedzi. Pod koniec audycji pojawią się rozwiązania i będziecie mogli sprawdzić, czy udało Wam się poprawnie odpowiedzieć na wszystkie zagadki, które się pojawiły właśnie w ramach misji młodego tropiciela. A oto pierwsza z zagadek. Jestem największym ssakiem żyjącym w polskich parkach narodowych. Mam potężną sylwetkę, ciemnobrązowe futro i jestem symbolem udanej ochrony przyrody. Kiedyś groziło mi całkowite wyginięcie, ale dzięki parkom narodowym i pracy wielu ludzi znów mieszkam w polskich lasach. Kim jestem? Zapisujcie swoje odpowiedzi na kartkach i tak jak powiedziałam, pod koniec programu poznacie wszystkie prawidłowe odpowiedzi i sprawdzicie, czy jesteście na dobrym tropie misji młodego tropiciela.

0: tak proponuję wam częściej otwierać oczy, bo rzeczywiście można wówczas zaobserwować niesamowite rzeczy, zwłaszcza kiedy wędrujecie szlakami polskich parków narodowych. Co tydzień podczas naszej audycji Hej Przygodo zapraszam was na szlaki polskich parków narodowych w towarzystwie naszej dzikiej ekipy, której mam przyjemność przewodniczyć, razem ze mną Krystian Tyrański i Franek. No i dzisiaj także zapraszam was na odcinek naszego podcastu Poradnik Młodego Odkrywcy. Dzisiaj zastanowimy się, jak obserwować przyrodę tak, by nikomu nie przeszkadzać, no i jednocześnie móc zobaczyć naprawdę dużo.
1: To jest podcast Polskiego Radia Dzieciom, Poradnik Młodego Odkrywcy, przygotowany przez Maltę Powałowską, Krystiana Tyleńskiego i Franka, czyli przeze mnie. Jak prowadzić obserwacje dzikich zwierząt?
2: Cicho! Ale nie szurajcie! No nie szeleszczcie! Teraz akurat zachciało ci się pić wody. Śmiać to będą się z nas zwierzęta, które chcemy obserwować i się przed nimi ukryć. Mam wrażenie, że jednak to my jesteśmy obserwowani, a nie, że my obserwujemy kogoś.
3: O nie, role się zmieniły. Czy my jesteśmy obserwatorami przyrody, czy to przyroda obserwuje ludzi?
2: Dobre pytanie. Myślę, że nie musisz już szeptać. One wiedzą, że tu jesteśmy.
1: Okej.
0: Mam wrażenie, że tak naprawdę to wszyscy obserwujemy się nawzajem. Ale z drugiej strony ten pomysł, który mieliśmy z obserwacją dzikich zwierząt, w ogóle przyrody, dzikiej przyrody polskich parków narodowych, to bardzo dobry pomysł, tylko chyba nie do końca odpowiednio się za to wszystko zabraliśmy.
3: Tak, jako odkrywcy przyrody musimy być dobrze na przykład ubrani.
0: No dobra, dobra, będę pamiętała, żeby następnym razem nie zabierać czerwonej czapki.
1: A ja będę pamiętał, żeby wziąć ubranie na zmianę.
3: Postaram się z mojej strony następnym razem nie brać żadnych szeleszczących rzeczy.
0: Natomiast rzeczy, które zdecydowanie powinny się znaleźć w naszym plecaku, a których tym razem nam zabrakło, no też znajdą w nim swoje miejsce. Ja od razu już teraz zapisuję w swoim sejfiku pamięci lornetkę. A wy co zapisujecie na tę listę?
1: A ja wezmę atlas pająków.
3: Świetnie. Ja zabieram lupę do obserwacji mikroświata.

0: ostatnio fascynują mnie porosty.
1: Czyli tak, mamy już omówione, czego następnym razem nie będziemy zabierać, a co z kolei z pewnością znajdzie miejsce w naszym plecaku, to teraz może jeszcze...
2: Jedzenie, bo ja mam jedną rzecz już właśnie do jedzenia. Następnym razem zabiorę czekoladę.
1: Ale wiesz, to jest bardzo ważny wątek rzeczywiście, czyli te takie dodatkowe rzeczy, które będą nas, obserwatorów, wzmacniać, bo czasami taka obserwacja może trwać wiele godzin.
0: Pamiętajmy też, że jesteśmy odkrywcami i mamy nasz kodeks. Kodeks, czyli taki zbiór wartości, których przestrzegamy. Postanawiam, że nie będę schodził ze szlaku i wszystkie obserwacje będę prowadził z miejsc, które są udostępnione dla turystów i odkrywców.
1: A jeżeli zjem kanapkę, bo skoro o jedzeniu przed chwilą mówiliśmy, to zabiorę wszystkie papierki, czy też na przykład taki papierek po czekoladzie, o którym tutaj była mowa, i wszystkie te śmieci razem ze mną opuszczą teren Parku Narodowego.
2: Albo nie opuszczą, jeśli będzie śmietnik. To wtedy pójdą do śmietnika na terenie parku.
0: Tak więc realizujemy kodeks odkrywców, mamy sprzęt do wypraw, jesteśmy dobrze ubrani. To teraz trochę jeszcze o zachowaniu.
1: Och, tak. Odpowiednie zachowanie to jest bardzo, bardzo ważna sprawa, bo... No myślę, że tutaj możemy nawiązać też do tej obserwacji, o czym wspominałam, że ona może być bardzo długotrwała, a wiadomo, że nie wszyscy mają tyle samo cierpliwości, w związku z czym, nawet jak będzie nam się nudziło, to wcale nie oznacza, że powinniśmy zacząć skakać, tańczyć, przekładać kamyki, patyki, albo na przykład przeszkadzać mrówkom w ich pracy.
0: Bardzo ważne też jest podczas takiej wyprawy szacunek i to, że zostawimy wszystko, co znaleźliśmy w Parku Narodowym, zostawimy w Parku Narodowym. Często podczas takich wypraw i takich spotkań z przyrodnikami, kiedy idzie się do takiego zwykłego lasu, później można zabrać ze sobą liście, trawy, kwiaty, kamienie. W Parku Narodowym wszystko zostawiamy na miejscu, bo jest to część ekosystemu.
2: Ja bym chciał też nawiązać do niekrzywdzenia żadnego małego owada lub żyjątka, które też jest mieszkańcem parku. Na przykład mrówka, pajączek albo taki komar, muszka.
0: To bardzo dobry pomysł. Mam jeszcze jeden. Sprawdźmy na mapie, czy są jakieś bardzo fajne punkty obserwacyjne, na przykład wieże widokowe. Po to pracownicy Parku Narodowego je budują, żebyśmy mogli stanąć nad drzewami, zobaczyć piękną panoramę, a nuż uda nam się zobaczyć jakiegoś kołującego bielika albo innego drapieżnego ptaka. Dlatego warto jeszcze sprawdzić, gdzie są dobre punkty obserwacyjne. Często zaznaczone są albo takimi wieżyczkami, albo specjalnymi gwiazdkami.
1: Lub lunetami, bo czasami jeszcze takie można znaleźć oznaczenia. A jeżeli nie jesteśmy pewni tych oznaczeń na mapie, to zawsze możemy udać się do punktu informacyjnego danego parku narodowego i tam pracownicy tego parku wskażą nam, czy to miejsce, które planujemy odwiedzić, jest rzeczywiście dobre, bo może być tak, że tam jest remont. Albo że w ostatnim czasie miejsce to uległo jakiemuś zniszczeniu i po prostu jest wyłączone z użytku.
0: Bardzo dobrze. Jeszcze skoro jesteśmy przy sprawdzaniu informacji, to właśnie teraz jestem na stronie Parku Narodowego i sprawdzam, czy są jakieś fajne zajęcia ze służbą Parku Narodowego, bo to są specjaliści, którzy wiedzą, jak obserwować przyrodę i bycie razem z nimi. Wyjście wspólne na wyprawę. To jest coś, co jest bezcenne.
1: I zawsze można podpytać i podpatrzeć, jak takie obserwacje prowadzone są przez ekspertów i później samemu wcielić je w życie, na przykład wędrując ze swoim rodzinnym zespołem ekspedycyjnym. Ale jest jeszcze jeden trzeci element, który moim zdaniem jest nieodzowny, jeżeli chodzi o zebranie najróżniejszych cech czy też zachowań dobrego odkrywcy dzikiej przyrody. Uważność. Nie możemy i o niej zapomnieć, bo te momenty, o których już wspominałam, związane z takim poczuciem, że ojeju, jak długo my czekamy na spotkanie z dziką przyrodą, to one wcale nie oznaczają, że nic się nie dzieje,

0: albo że jakaś nuda nas otacza. Tak naprawdę, jeżeli się skoncentrujemy, skupimy i będziemy uważni, to możemy dostrzec prawdziwe, niezwykłe rzeczy, które dzieją się dookoła nas.
1: To dotyczy spotkań z dużymi i z małymi zwierzętami, ale też uważność i podziwianie piękna krajobrazu. Przypomina mi się jedna wyprawa do Tatrzańskiego Parku Narodowego. 20 metrów poza szlakiem leżało sobie stado kozic i one były praktycznie na wyciągnięcie ręki. I wyobraźcie sobie, turyści patrzyli w ziemię i przechodzili zmęczeni, nikt w ogóle nie rozglądał się. Ja normalnie stawałem i mówię, hej, chwileczkę zatrzyma się, popatrz. I ktoś mówi, rety, naprawdę kozice? Ja mówię, tak, wystarczy się rozejrzeć i nie ma co smutno patrzeć na ziemię.
0: Albo w drugą stronę. Pamiętasz, jak spacerowaliśmy sobie po Karkonoskim Parku Narodowym i wszyscy schodzili ze szlaku, bo chcieli sobie zrobić zdjęcie ze Śnieżką w tle. A wtedy po czym deptali?
2: Po murawie, która jest wyjątkowo chroniona i bezcenna dla tamtego rejonu. I też w Karkonoskim Parku Narodowym, gdy byłam na wolontariacie i wchodziliśmy na Śnieżkę, to jedna pani siedziała na takiej skale, a za tą skałą było takie urwisko wielkie, by zrobić zdjęcie, co było trochę nieodpowiedzialne.
0: No właśnie, tutaj też zabrakło tej uważności i czujności związanej z obserwacją dzikiej przyrody. Ta pani być może po prostu chciała mieć tylko fajne zdjęcia, którymi pochwali się znajomym, a przecież to nie jest chyba główny cel wypraw po parkach narodowych.
1: Kiedy mówimy o uważności, warto też powiedzieć, że trzeba mieć otwarte wszystkie zmysły. Bo czasami jest tak, że nie widzimy jakiegoś zwierzaka, ale go słyszymy. Możemy nie widzieć raniuszka, takiego pięknego ptaszka, ale możemy go słyszeć i już mamy to doświadczenie, że on jest w naszej obecności gdzieś niedaleko i sobie lata. Tak samo z innymi ptakami, na przykład wilga. Jest pięknym ptakiem, który jest żółto-czarny i bardzo trudno go dostrzec wysoko na drzewach, ale jak śpiewa, to od razu wiadomo, że ten ptak jest obecny w Parku Narodowym. Tak więc zmysł słuchu aktywny i uważny.
0: A jak było ostatnio z zaskrońcem, najpierw usłyszeliśmy szelest liści, a dopiero później dostrzegliśmy, że coś tam się rusza.
2: Ale są także też inne zmysły, o których też nie możemy zapominać, bo są ważne.
0: Są ważne i pozwalają nam jeszcze bardziej chłonąć i poznawać otaczającą nas piękną polską przyrodę.
3: To był podcast Polskiego Radia Dzieciom, poradnik młodego odkrywcy, przygotowany przez Maltę Powałowską, Krystiana Tylańskiego i Flanka, czyli przeze mnie.

0: tak. Przygód to nie brakuje zdecydowanie, kiedy wybierzemy się do polskich parków narodowych. I właśnie w związku z tym, drodzy odkrywcy, mam dla was fantastyczną informację. Postanowiłam poprowadzić dla was aktualności parkowe. Tak, tak. Będziemy sprawdzać, co słychać w polskich parkach narodowych. I w związku z tym łączymy się telefonicznie z Joanną Adamczewską, kierownikiem działu edukacji Wigierskiego Parku Narodowego. Halo, halo, halo. Czy się słyszymy?
1: Halo, halo. Dzień dobry. Słyszymy się. Ja uzupełnię

0: tylko, że jest ze mną też moja koleżanka, która jest szefową działu turystyki, pani Basia Perkowska. Jesteśmy we dwie, a w ogóle pozdrawiamy serdecznie z pikniku, z szóstego pikniku podlaskich parków narodowych i krajobrazowych. Jesteśmy właśnie w czasie imprezy.
1: Otóż to, dzień dobry, witam serdecznie, drogie panie. Bardzo się cieszę, że znalazłyście moment, by z nami porozmawiać, ponieważ postanowiłam, że to właśnie od Wigierskiego Parku Narodowego rozpoczniemy nasze aktualności parkowe, by pokazać, poinformować naszych słuchaczy, co takiego ciekawego dzieje się w Wigierskim Parku Narodowym podczas tegorocznych wakacji. A z tego, co słyszę, to dzieje się całkiem sporo.
0: Tak, dzieje się. Jeżeli mamy słuchaczy gdzieś z Suwałki okolic, to serdecznie się zapraszamy. Jesteśmy tutaj do godziny 16 i są stoiska wszystkich podlaskich parków, nie zdradzę ile, bo to jest częścią gry terenowej, w której można wziąć udział. Są wszystkie parki krajobrazowe, też naszego województwa wiele, wiele innych stoisk. I zapraszamy serdecznie na grę terenową, na spotkanie, na poczęstunek, na odwiedziny, na mnóstwo różnych aktywności, które są. A co w Wigierskim Parku na wakacje? Mamy dużo ciekawych propozycji, rozmaitych wypraw, które będą i takie bardziej turystyczne i edukacyjne. O tych turystycznych zaraz opowie moja koleżanka, a edukacyjnie spotkamy się na takim wydarzeniu, które nazywa się Letnią Akademią Przyrody pod koniec lipca. Jeżeli ktoś lubi podróże, to zapraszamy do Muzeum Wigier. Będzie 17-18 lipca festiwal podróżniczy. Pod koniec lipca też zaraz lada moment pojawią się informacje. Będzie Wielki Dzień Pszczół, a następnie będą rozmaite wycieczki piesze, kajakowe, rowerowe i o nich już opowie moja koleżanka.
2: Witam bardzo serdecznie. Właśnie już na bliższą sobotę zapraszamy Państwa z dziećmi na odwiedzenie Wigierskiego Parku Narodowego. Zapraszamy na wycieczkę pieszą wśród leśnych naszych takich jeziorek, sucharków, przez piękne tereny leśne. Właśnie odnowiliśmy piękną ścieżkę i chcemy Wam pokazać. Zapraszamy też na inne ścieżki w parku, mamy ich w sumie aż 6. Natomiast w niedzielę najbliższą za tydzień zapraszamy na wycieczkę rowerową z przewodnikiem. Pojedziemy po pięknych terenach Wigierskiego Parku Narodowego wzdłuż jeziora Wigry nad Zatokę Słupiańską. Będzie to super impreza, którą zakończymy wspólnym ogniskiem. A już 18 zapraszamy na taki spływ rzeką Czarnohańczą. Jest to piękna, urokliwa rzeka, która podczas przyjazdu kajakami zobaczymy też piękne lasy Wigierskiego Parku Narodowego, Puszczę Augustowskiej. No i na pewno uda się nam zobaczyć bobra czy łosia, bobra zwierzę herbowe parku.
1: Wow, no to rzeczywiście z tego, co pani opowiadają, no to dla każdego coś dobrego. Kajaki, rowery, piesze wycieczki.
0: Tak. Mało tego, jeszcze, jeżeli kogoś fascynuje świat podwodny, to można też jezioro Wigry zwiedzać na swoją niesamowitą łodzią, która stacjonuje w starym folwarku przy Muzeum Wigier. Oczywiście Muzeum Wigier też zwiedzamy, ale wsiadamy potem na łódź z takim przeszklonym dnem, tak zwaną Leptadorę 3, to jest nasz taki nowa jednostka pływająca, bardzo ekologiczna i chyba bardzo ciekawa i można z niej podziwiać i dookoła jezioro Wigry i na takich większych płciznach też świat podwodny, gąbki, mnóstwo bezkręgowców wodnych, czasami ryby, zatopione różne łodzie i różne ciekawe historie.
2: Przez teren parku kursuje również wigierska kolejka wąskotorowa. Każdego dnia odbywa się kilka kursów. Z okien kolejki możemy podziwiać właśnie jezioro Wigry, lasy Wigierskiego Parku Narodowego. Kolejka zatrzymuje się w kilku miejscach, można wysiąść na kilkanaście minut i właśnie z punktów widokowych, z wież widokowych można podziwiać piękny, polodowcowy krajobraz Wigierskiego Parku Narodowego.
1: To ja jeszcze muszę się dopytać o to, czy trzeba posiadać jakieś specjalne umiejętności, by wędrować szlakami Wigierskiego Parku Narodowego?
2: Nie, wystarczy odpowiednie obuwie. Będziemy też wdzięczni turystom, którzy odwiedzają Wigierski Park, o taką cegiełkę w postaci wykupienia karty wstępu do Wigierskiego Parku Narodowego. Natomiast jeżeli chodzi o przygotowanie, mamy przygotowane super trasy, które właśnie w tym roku odnowiliśmy dla wszystkich, dla osób z dziećmi, dla osób starszych, dla osób na wózkach. Są to trasy dostępne dla wszystkich, także zapraszamy wszystkich bardzo serdecznie.
0: Mamy też właśnie taki kawałeczek tras w pięknych miejscach, urokliwych Suchary, dla rodzin, w których są dzieci właśnie na wózkach albo z niepełnosprawnościami. Serdecznie zapraszamy, bo to jest taka nowa inwestycja, więc można zajrzeć do takiego tajemniczego, leśnego świata, wjeżdżając po prostu czy z wózkiem inwalidzkim, czy nawet z wózkiem z dziećmi.
2: Oczywiście turyści, którzy chcą pojeździć po parku rowerem, nie

0: muszą rowerów zabierać ze sobą. Mamy na miejscu wypożyczalnię rowerów, też rowery dostosowane dla osób niepełnosprawnych, wózki, takie przystawki do wózków dla osób niepełnosprawnych. Także chcemy, żeby park odwiedzali wszyscy.
1: Zapraszamy serdecznie wszystkich. Całego serca.
0: Do zobaczenia na Tigrami.
2: Mnie panie już nie muszą przekonywać. Ja kończę audycję, pakuję plecak i będę do Wigierskiego Parku Narodowego. I liczę na to, wierzę głęboko i jestem przekonana, że naszych słuchaczy także. I z tego miejsca chciałabym również zachęcić wszystkich słuchaczy Polskiego Radia Dzieciom i tych młodych, i tych nieco starszych, by nadsyłali do nas zdjęcia ze swojej wyprawy, na przykład po Wigierskim Parku Narodowym, na adres mailowy parki narodowe@polskieradio.pl. A panią pięknie dziękuję za zaproszenie, za rozmowę, za wszystkie informacje i do zobaczenia na szlaku.
1: Do zobaczenia, pozdrawiam serdecznie.

0: No, tak mi się wydaje, że tutaj kto przygody zna smak, tak nazywała się piosenka, która przed momentem gościła w Polskim Radiu Dzieciom w naszej audycji Hej, przygodo! I tak mi się wydaje, że przygód smak znają z pewnością moi dzisiejsi goście. Dzień dobry, drodzy goście!
1: Dzień dobry.
2: Dzień dobry.
0: Razem z nami Diana, Mateusz i Kinga Chmielewscy. Cześć, Kinga! Kinga się tak nieśmiało uśmiecha, machając do mnie. Autorzy serii książek Poszukiwacze przygód, w co się bawić? No i tak sobie myślę, że rzeczywiście to jest pytanie, które od tygodnia może towarzyszyć tym mniejszym i tym nieco większym słuchaczom Polskiego Radia Dzieciom, ale może także towarzyszyć odkrywcom przyrody, poszukiwaczom przygód, a także tym, którzy postanowili te wakacje spędzać w drodze. A wy na odkrywanie, na podróże, no też czasu nie szczędzicie.
1: Nie szczędzimy, zdecydowanie nie. Znaczy w ogóle pomysł na tą naszą serię książek wziął się z tego, że ja i Diana przez tak naprawdę już w tym momencie większość życia jesteśmy instruktorami harcerskimi. Więc mamy pewną praktykę związaną z organizowaniem właśnie dzieciakom tych przygód bliskich naturze. I w pewnym momencie właśnie pojawił się pomysł, żeby może kawałek tego naszego know-how przekazać innym. Nie tylko rodzicom, ale też przede wszystkim dzieciom, bo to bezpośrednio do dzieci jest ta książka adresowana.
0: No ale czy przygodę można zaplanować?
1: Myślę, że tak jak najbardziej. Oczywiście są takie przygody, które pojawiają się spontanicznie i są efektem zbiegu wielu różnych okoliczności, ale siedzenie w domu i czekanie na to, żeby ta przygoda się po prostu pojawiła, no, może niestety skutkować tym, że nigdy nie nadejdzie. A zdecydowanie lepiej jest wyjść z domu i tak trochę bardziej aktywnie jej poszukać, bo przygoda może kryć się zupełnie blisko domu, w parku, w ogrodzie, tuż za rogiem.
0: Tylko trzeba dać jej szansę, by wkroczyła w nasze życie. No właśnie, a tych przygód jest tak naprawdę bardzo dużo dookoła nas.
1: Tak, znaczy zwykłe wyjście do parku, tak, bo oczywiście tutaj w audycji Hej Przygodo wiele mówicie o parkach narodowych, ale tak naprawdę kontakt z przyrodą i jakieś takie świadome współprzeżywanie jej zaczyna się dużo bliżej, tak, no bo nie trzeba jechać na nawet weekendową wyprawę gdzieś tam w Polskę, ale zwykły spacer, gdzieś wyjście z bloku między bloki, pod drzewa, gdzieś w krzaki, już może skutkować przeżyciem naprawdę fajnej przygody, takiej skrojonej na miarę właśnie kilkulatka.
0: A zwłaszcza, kiedy jeszcze nasza wyobraźnia zaczyna tutaj odgrywać pewną rolę w tej zabawie i tak naprawdę zwykły krzak może się okazać jakąś zarośniętą jaskinią, w której kryje się skarb.
1: Oczywiście, no może być tak, że wchodzimy w krzak, a tam jest całkowicie ciemno, tak? Bo już tego światła słonecznego, które gdzieś tam jest wszędzie dookoła, prawie że nie ma przez liście. Są to prawie jakieś właśnie takie wydrążone korytarze gdzieś między gałęziami. Można coś tam ukryć, coś odnaleźć. Też oczywiście udział rodziców właśnie w dopomaganiu tej przygodzie też może być super cenny, ale myślę, że i bez tego dookoła nas jest mnóstwo niesamowitych tajemnic, które warto odkryć.
0: No i ja tak słuchając tego, co opowiada

0: Mateuszu, to sobie pomyślałam, że to jest w ogóle też super opcja dla rodziców, bo bardzo często jest tak, no i nie ma co się łudzić, drodzy rodzice, tak trochę jest, że się wstydzimy wyskoczyć na dwór na przykład i pobawić w niesamowitych odkrywców, w Indiana Jonesa za naszych czasów, prawda? To był chyba najbardziej popularny odkrywca i sprawdzić, co tam się dzieje pod kamieniem albo za najbliższym drzewem, bo tak jak sam powiedziałeś, przygody w polskich parkach narodowych są super, ale przyrody w najbliższym nam parku też mogą być ekstra.
1: Jasne, czy w ogóle jest wiele sposobów ochrony przyrody. Park Narodowy jest jedną z nich, dotyczącą taką największych obszarów, ale w ogóle na przykład w naszej książce jedna z pierwszych rzeczy, które tutaj w tomiku Wiosna opisujemy, to jest taki pomysł na wyprawę w poszukiwaniu w naszej okolicy drzew, które mogłyby zostać pomnikami przyrody. I mamy tutaj właśnie na przykład opisane, jak właśnie różne gatunki drzew, jakie muszą mieć wymiary, obwód pnia, i tutaj opisujemy na przykład, jakie właśnie, jak sobie powycinać sznureczki właśnie do mierzenia tych drzew, tak żeby nawet na zwykłym spacerze poszukać, czy może w naszej okolicy nie rośnie jakieś stare drzewo, które zasługuje na ochronę.
0: No właśnie. Proszę, proszę.
1: Pomimo tego, że gdzieś tam nie rośnie w wielkiej puszczy czy w starym lesie, tylko po prostu gdzieś między blokami na blokowisku.
0: Otóż to i teraz ja się od razu wyrywałam, bo chciałam też powiedzieć o tych takich najmniejszych stworzonkach, które istnieją, o których też zapominamy, wędrując i tymi bardziej, i tymi mniej dzikimi szlakami, że czasami warto się zatrzymać na moment i zobaczyć, co takiego robi mrówka. Albo pszczoła siedząca sobie gdzieś na kwiatku.
1: Albo na przykład, no tutaj akurat z dzieciakami jest trochę trudniej, ale na przykład dokąd nocą tu ptajesz, bo małych nie tylko owadów, ale i na przykład małych ssaków, nawet w Warszawie, w wielkim mieście, mamy naprawdę mnóstwo. One w ciągu dnia często są dla nas mało widoczne, no bo unikają kontaktu z ludźmi, ale wystarczy gdzieś tam trochę po zmroku poczekać na trawniku i już mamy szansę zobaczyć właśnie tutaj tuptających wędrowców z jednej strony na drugą gdzieś tam przez skwer.
0: Dokładnie tak jak tupta po naszym studiu Kinga dzisiaj i jest odkrywcą, ale dzisiaj jesteś Kinga radiowym odkrywcą, prawda? Ale chyba też Kinga tutaj zdecydowanie, widzę po jej uśmiechu na buzi, jest również i dzikim odkrywcą.
1: Oczywiście.
0: Macie swoją ulubioną zabawę taką na dworze?
1: Wszystko, co wymaga biegania, szalenia i tak dalej. Znaczy, tutaj nie wiem, na ile bardziej może pod kątem rodziców, którzy nas słuchają. Generalnie jest taka całkiem mądra koncepcja, która nazywa się cykl edukacji ekologicznej Bierna Bjørnstada. I to jest opis trochę taki, jakie rzeczy warto jest robić z dzieciakami w różnym wieku, po to, żeby wyrosły na świadomych dorosłych, którzy troszczą się i dbają o środowisko dookoła siebie. I właśnie taki pierwszy etap to jest tak naprawdę po prostu uczynienie z przyrody tła dla spędzania czasu. Tak? Sprawienie, żeby dziecko zaczęło kojarzyć otoczenie przyrody po prostu z miło przeżywanymi chwilami, z czymś fajnym, atrakcyjnym, bo to jest tak naprawdę jakiś pierwszy krok do tego, że no, jest dosyć oczywiste, że ludzie dbają o to, co jest im drogie. Więc jeśli przyroda staje się dla nas ważna, bo po prostu jest nam w niej miło, no to więc nawet z najmniejszymi dzieciakami nie jest super ważne, żeby poznawać przyrodę w taki sposób, nie gdzieś biologiczny, botaniczny, czy...
0: Bo na to przyjdzie
1: tak,
0: czas.
1: Tak, tylko po prostu być między drzewami, być na zielonym trawniku i po prostu fajnie się bawić.
0: Bardzo mi się spodobało to, co powiedziałeś o tej bliskości, no bo rzeczywiście mi od razu zapaliła się taka czerwona lampka, że kiedy wchodzimy do polskich parków narodowych, to należy przestrzegać pewnych zasad i no jest bardzo dużo rzeczy, o których powinniśmy pamiętać, przekraczając tę taką umowną granicę, no bo wiadomo, że zwierzęta nie mają granic i tak samo ta natura funkcjonuje też według

0: swoich praw, ale to jest dokładnie tak, jak powiedziałeś. Jeżeli od najmłodszych lat ta natura, ta przyroda będzie nam towarzyszyła, to będzie nam na tyle bliską i cenną, że nie będziemy już musieli sprawdzać, co nam wolno, a czego nie wolno, kiedy przekraczamy tę umowną granicę Parku Narodowego, bo po prostu będziemy to mieć we krwi.
1: Tak, po prostu będziemy chcieli o to zadbać. Tak? Znaczy, jeśli coś jest dla nas ważne, to po prostu o to dbamy. I faktycznie potem przychodzi rzeczywiście ten moment i w tym rodzice super mogą pomóc, tak? Znaczy, żeby właśnie zacząć trochę skłaniać dzieciaki do refleksji na temat tego otoczenia, w którym są, że to okej, fajnie się bawimy, ale hej, zobacz tam. Widzisz, co tam jest? Ptak. A jak on wygląda? Jaki ma kolor na przykład? To właśnie taka aktywność rodziców tutaj też jest potem bardzo ważna do tego, żeby budować ciekawość, zainteresowanie i właśnie, żeby już nie tylko być w przyrodzie, ale właśnie, żeby już zahaczyć się o jej odkrywanie.
0: No i ja tak zaczęłam się teraz zastanawiać nad tym, czy to by się zdarzyło kiedyś albo waszym podopiecznym, by nudzić się w lesie?
1: Pewnie, to jest bardzo ważne i bardzo potrzebne. I w ogóle harcerstwo trochę w ten sposób działa, że właśnie ta nuda w lesie jest jego, powiedziałbym, fundamentem, bo kiedy jest nuda, to pojawia się potrzeba, żeby tej nudy nie było. Więc w ogóle mam takie wrażenie, że dzisiejsze dzieciaki bardzo często żyją w takim rytmie bardzo szczelnie zaplanowanym przez rodziców. Bardzo często w dużych miastach dzieciaki z takich, powiedzmy, klasośredniowych środowisk, to w zasadzie każdego dnia mają jakieś zajęcia pozalekcyjne, rodzice ich wożą z jednych zajęć na drugie, cały czas mają swoje aktywności zanimowane przez dorosłych. A wydaje mi się, że to, czego bardzo brakuje, to jest właśnie taka przestrzeń na to, żeby zwolnić, żeby posiedzieć na trawie i popatrzeć, jak chmury przechodzą nad nami.
0: Żeby robić nic.
1: Tak, ale z tego robienia nic, po jakimś czasie oczywiście robienie nic nam się nudzi i zaczynamy właśnie dostrzegać małe rzeczy, tak? Zaczynamy właśnie obserwować, a dokąd idzie ta mrówka, która przeszła obok mnie? A jaki kształt mają te chmury, które w tym momencie akurat są dokładnie nade mną? A w sumie to te drzewa dookoła, to one są różne. I czym się różnią? A może gdzieś w koronie jednego z nich słyszę jakieś tutaj ćwiergotanie. Więc tak naprawdę dopiero wtedy, kiedy zwolnimy i trochę zaczniemy się nudzić, trochę pozwolimy sobie właśnie na to nic nie robienie, to wtedy dopiero nasza percepcja jest w stanie skupić się na takich bodźcach, które nie dostarczają nam może dopaminy, nie pikają nam w telefonie.
0: Och, tutaj bardzo trudne się pojawiają słowa, więc ja od razu śpieszę z tłumaczeniem naszym młodszym słuchaczom, że percepcja to jest po prostu odbiór, to co do nas dociera właśnie z natury, jak ją widzimy, jak ją słyszymy, jak ją czujemy też, prawda?
1: Tak,
0: jakie emocje w nas wzbudza.
1: Jeśli siedzimy w wielkim hałasie, to nie jesteśmy w stanie usłyszeć tego, że ktoś w rogu pokoju szepcze. Dopiero wtedy, kiedy pozwolimy sobie na to, że okej, to teraz jesteśmy cicho, to jesteśmy w stanie usłyszeć na przykład odgłosy przyrody. A kiedy jesteśmy w biegu, kiedy się śpieszymy, kiedy gdzieś tam szalejemy, czy mamy jakieś bardzo szczelnie właśnie zaplanowane zajęcia, to często nie jesteśmy w stanie tego zrobić.
0: Więc warto, zwłaszcza ten wakacyjny czas, na taką odrobinę dzikiego szaleństwa sobie pozwolić i tak jak powiedziałeś, zanurzyć się w tej przyrodzie, dosłownie i w przenośni, bo ja powiem szczerze, że ostatnio przez zupełny przypadek odkryłam coś, o czym kompletnie zapomniałam, a kiedy to zrobiłam, to przypomniałam sobie, że jako dziecko uwielbiałam wkładać dłonie w trawę. I to jest niesamowite, to jest takie fantastyczne, zwłaszcza kiedy jest ta trawa jeszcze z rosą rano i powiem szczerze, że to jest fenomenalne, dlatego jak najbardziej myślę, że warto chociaż tych kilka wakacyjnych dni, no mimo wszystko jednak zaplanować, ale tylko po to, żeby spędzić je w towarzystwie natury, przyrody, tej dzikiej, tej trochę mniej dzikiej.
1: Ja myślę,
0: również,
1: że wakacje są długie i z powodu starczy w nich czasu i na to, żeby się wyszaleć, biegać, skakać.

0: skakać, krzyczeć i na to, żeby po prostu na spokojnie usiąść gdzieś, gdzieś na trawie i w ciszy sobie posłuchać szumiącego między drzewami wiatru.
1: Zwłaszcza w towarzystwie całej rodziny, bo to też jest niesamowite, jakie rozmowy, jakie refleksje, przemyślenia mogą się pojawić, kiedy wspólnie będziemy odkrywać ten niesamowity, dziki świat. Do naszej rozmowy wracamy po godzinie 13:00. Koniecznie zostańcie z nami.

0: Polskie Radio Dzieciom. Najlepsze radio na świecie.
1: Autopromocja.
2: Oj, Doniu, moja duszko, może uradujesz nasze serca jedną ze swoich opowieści?
3: O tak, Guidonio, słuchamy.
4: Koniecznie, koniecznie, uraduj nas, uraduj.
5: Opowiadaj, opowiadaj, to się zrelaksujemy troszeczkę.
6: Twoje bajki są najfajniejsze, opowiadaj.
3: Och, dziękuję. No to posłuchajcie.
7: Zapraszam na opowieści gołębicy Guidoni, mistrzyni bajania i bujania w obłokach wyobraźni. Wystarczy zmrużyć oczy i dać się ponieść jak na skrzydłach w dalekie kraje, niezwykłe miejsca i pradawne czasy. Będzie się działo. Zapraszam na podcasty polskieradio.pl. Anna Wójcikiewicz.
1: Autopromocja.

No to skoro czas wyruszać, no to my kontynuujemy naszą dziką wyprawę. Dzisiaj w tę wyprawę zabierają nas Diana, Kinga i Mateusz Chmielewscy, autorzy serii książek Poszukiwacze

0: przygód, w co się bawić. Witam Mateuszu serdecznie po godzinie 13 po raz kolejny.
1: Jeszcze raz dzień dobry.
0: Dziewczyny poszły na wyprawę. Tylko tym razem radiowym szlakiem odkrywają tutaj najróżniejsze tajemnice i zagadki ukryte w naszych radiowych kącikach. No ciekawa jestem, tam też może jakieś stworzonka mieszkają. Mieszkają. Nasze radiowe krasnoludki. Okay. Naprawdę. Tylko ja nie wiem, ona chyba jakoś może na jakąś wyprawę wakacyjną, weekendową się teraz wybrała. Akurat teraz ich nie widzę, ale kto wie, może Kindze uda się je wypatrzeć swoim bystrym, dziecięcym wzrokiem, bo słyszałam, że dzieciom one bardzo lubią się pokazywać.
1: Kinga to jest spostrzegawcza, to myślę, że jest szansa.
0: No dobra, a jeżeli chcemy się wybrać na taką wyprawę bliżej natury, to jak zamienić spacer właśnie w taką wielką, niesamowitą, pełną przygód wyprawę?
1: Jeśli chodzi właśnie o to kwestię spostrzegawczości, to są takie dwie rzeczy, które myślę, że mogą w niej, w tym pomóc. I w zasadzie co to by nie była za wyprawa i dokąd, to mogą się przydać. I to jest lornetka, żebyśmy lepiej widzieli to, co jest daleko. I szkło powiększające, czy jakaś lupa, żeby móc się przyjrzeć temu, co jest blisko, ale może niezbyt duże. I wydaje mi się, że takie dwa sprzęty można ze sobą wziąć. Na wszelki wypadek nawet, no bo nie mamy pewności, czy zobaczymy coś, co akurat nas zachęci, żeby się temu mocniej przyjrzeć. No ale jeśli już mamy taką możliwość, no to to warto.
0: Tym bardziej, że dużo miejsca one nie zajmują w plecaku.
1: Nie, znaczy oczywiście mogą być jakieś wielkie lornetki z przybliżające rzeczy, które są naprawdę super, super daleko, ale taka zwykła lornetka, żeby gdzieś tam spojrzeć po prostu, co jest na drzewie kilka metrów od nas, to potrafi być naprawdę malutka, taka podręczna.
0: Kinga, a ty masz swoją lornetkę? A, przy sobie nie masz, ale w domu, ale masz taką na wyprawy lornetkę? Jeszcze nie. O, no to ja myślę, że to się bardzo szybko zmieni. A lubisz obserwować zwierzaki? A co najbardziej lubisz obserwować? Takie malutkie, czy takie nieco większe?
1: Jakie zwierzaki ostatnio widziałaś?
0: One były takie malutkie? Czy takie gigantyczne? Czy takie jak ty? Czy jak pluszak, którym się bawiłaś? No jak one wyglądały? A miłe były? Bo mnie na przykład ostatnio takie stworzonko ugryzło w palec. No ale tak to jest właśnie, jak człowiek pcha palce do dzikiego świata, nie pytając o zaproszenie. No właśnie, jak to jest z tym odkrywaniem zwierząt? No też myślę, że bardzo ważna kwestia nam przy okazji wyszła, czyli kwestia też bezpieczeństwa. My zaraz sobie do tych różnych zabaw wrócimy, ale tutaj na moment się przy tym zatrzymajmy, bo faktycznie taki młody człowiek może chcieć dotknąć, złapać, sprawdzić, zbliżyć się, no a zwierzę nie chce albo nie życzy sobie, albo nie wie, że to jest tylko obserwacja.
1: Tak, znaczy większość zwierząt, które spotykamy, to jednak są zwierzęta, które są bardzo dobrze obyte z człowiekiem. To są psy, to są koty, to są może gdzieś tam, jak jedziemy do babci na wieś, może jakaś krowa, może jakaś kózka. Zwierzęta, które jeśli do nich podejdziemy, pogłaszczemy, gdzieś tam się z nimi spróbujemy troszkę pobawić, to pewnie są super przyzwyczajone do tego. Ale kiedy idziemy do lasu i tam gdzieś chcemy zaobserwować zwierzę, no to warto jest pamiętać o tym, że niekoniecznie one muszą znać zbyt dobrze ludzi, niekoniecznie muszą wiedzieć, że ten człowiek mały, który się zbliża, to ma w zasadzie miłe zamiary. On by się przywitał, on by się pobawił. No ale, ale jednak to zwierzęta są u siebie, warto jest trochę bardziej z dystansu.
0: No i to też jest taka kwestia, prawda, którą warto sobie poruszyć na przykład w trasie. Jak będziemy wybierać do tego miejsca, celu naszej dzikiej wyprawy albo przygody.

0: którą planujemy właśnie w Towarzystwie Przyrody.
1: Tak, warto jest, żebyśmy my jako na przykład rodzice wiedzieli, co fajnego można zobaczyć w miejscu, w które jedziemy i sobie już...

0: takich, ale z takich zwierząt, które to jest moje ulubione do obserwowania i pokazywania dzieciom, to jest mrówkolew.
1: Och, tak. To w ogóle nazwa jest cudowna. Przyznam szczerze. A to, co się pod nią kryje, jeszcze bardziej.
0: Nie wiem, czy wiecie, często, kiedy jest taki słoneczny dzień, że ziemia jest sucha, idziemy jakąś, nie wiem, drogą przez las, to nie wiem, czy zauważyliście, często w niej są takie jakby małe lejki. Takie wydrążone dołki, które są prawie idealnie okrągłe. I właśnie to są pułapki budowane przez mrówkolwa. Mrówkolw to jest taki robaczek, no mniej więcej wielkości 3 czy 4 mrówek, który siedzi schowany na dole takiego dołka i kiedy jakiś inny robaczek do takiego dołka wejdzie, no to się piasek obsypuje, no i on spada na dno właśnie tam, gdzie tutaj na polowaniu jest mrówkolew. I to jest takie zwierzątko, którego no bardzo ciężko jest zobaczyć, jeśli nie wie się, czego szukać, tak? No bo w zasadzie zawsze widzimy te dołki, a nie samego gdzieś tam robaczka wędrującego. Więc właśnie taka świadomość, czego szukamy, czego wypatrujemy pod swoimi stopami, czy blisko nas, no to ona właśnie pomaga temu, żeby faktycznie ten cel osiągnąć i móc zobaczyć, co tam się dzieje.
1: No i to jest bardzo dobry pomysł na takie wspólne, rodzinne odkrywanie tego, kto zamieszkuje te pobliskie albo i nieco dalsze tereny, w których króluje i w których rządzi przyroda. I ja od razu też sięgam do waszej książeczki i tutaj odnajduję super zabawę w tropienie zwierząt.
0: Oczywiście, dlatego że zwierzęta na ogół unikają kontaktu z ludźmi. My rzadko kiedy potrafimy być naprawdę cicho. Nawet jak jesteśmy, to pachniemy bardzo charakterystycznie, także pół lasu już wie, że ktoś taki się zbliża. Bardzo często zwierzęta zadbają o to, żebyśmy nie mogli ich zobaczyć. Ale zostawiają po sobie ślady. I właśnie choćby po jakimś bardziej deszczowym dniu, albo w okolicy jakiegoś jeziora, albo rzeczki, znaleźć właśnie odciśnięte tropy zwierząt, jakieś tutaj kopytko sarenki, jakieś łapę lisa. To jest coś, co oczywiście wymaga całkiem sporo uważności, żeby takie rzeczy też dopatrzeć. Ale daje to całkiem sporo satysfakcji właśnie z takiego no, bycia prawdziwym tropicielem.
1: Na kartach waszej książeczki odnajduję również zabawę w szukanie kijanek. Szukanie to jeszcze jak cię mogę, ale policzenie na przykład to byłoby dopiero wyzwanie.
0: Tak, no latem wykluwają się właśnie kijanki. No i właśnie zwłaszcza wtedy, kiedy mówimy o takiej wodzie bardziej stojącej, jakichś takich szuwarach przy samym brzegu jeziora, gdzie ta woda to jest takie trochę wodę, trochę błotko, to tam potrafi być po prostu jakiś mały kosmos pełen fascynującego życia. I właśnie jakieś takie czarne kropeczki z ogonkami mogą nam tutaj pływać. To też jest przygoda, żeby właśnie takie kijanki sobie odnaleźć.
1: No ale nie tylko zwierzęta są interesujące, kiedy wybieramy się do parku, do lasu, ale także i znajdujące się tam rośliny. No i tutaj przed godziną 13 opowiadałeś o tych sznureczkach, które mogą nam pomóc na przykład w mierzeniu drzew. A po co takie drzewo można mierzyć?
0: No można je zmierzyć po to, żeby zobaczyć, czy już może zostać objęte ochroną specjalną, czy może stać się pomnikiem przyrody. A kiedy drzewo jest pomnikiem przyrody, no to jest całkiem sporo korzyści dla niego, bo to znaczy na przykład, że nikt nie może go wyciąć. Że trzeba je tutaj właśnie zostawić, chronić, bo no to nie jest tylko kwestia tego samego drzewa, ale też wartości, którą dla przyrody ono wnosi. tysięcy owadów, które żyją gdzieś wokół niego, pod jego korą na przykład.

0: ptaków, które mogą sobie zbudować gniazda w jego koronie. I właśnie te duże, stare drzewa, ich nie ma wcale tak super dużo wokół nas. Większość, zwłaszcza w miastach, to są takie drzewa sadzone no, dużo, dużo bardziej niedawno. A właśnie takie drzewa, które na przykład pamiętają jeszcze czasy dzieciństwa naszej babci, dziadka, no to to są prawdziwi tacy strażnicy historii.
1: Otóż to tak, bo właśnie dzięki takim sznureczkom można zmierzyć i zbadać wiek takiego drzewa. W takim drzewie kryje się, chciałam powiedzieć, zaklęta, no trochę zaklęta, ukryta historia i ten wiek można zbadać nie krzywdząc tego drzewa, nie ścinając go, bo to jest chyba taki najprostszy, najbardziej popularny sposób, prawda, poprzez liczenie słojów, no ale tak. Wtedy rzeczywiście no, to drzewo trzeba trochę skrzywdzić, by móc to sprawdzić. A w sposób, o którym opowiedziałeś, nie jest on w żaden sposób dla drzewa no taki nieprzyjemny, o tak, tak to nazwijmy, bo rośliny no, też żyją i nie ma co tutaj udawać, że jest inaczej. Ale wiesz co przyciągnęło szczególnie moją uwagę? Ścieżka sensoryczna i chodzenie boso. No to jest coś, co chyba wszystkie dzieciaki kochają najbardziej, a czego się najbardziej obawiają wszyscy rodzice.
0: Tak, no mówiłaś chwilę temu o tym wkładaniu rąk w trawę. No przyroda dostarcza nam bardzo wielu różnych doznań. Inne jest zupełnie uczucie, kiedy chodzimy po sosnowym lesie, gdzie jest dosyć sucho, gdzie leżą na ziemi jakieś takie kawałki pokruszonej kory, igiełki. Zupełnie inaczej jest, jeśli trafimy w jakiś las, na przykład brzozowy, gdzie jest dużo trawy, mchów. I właśnie przygotowanie sobie, czy znalezienie, bo są takie miejsca, gdzie las jest bardzo różnorodny, gdzie niemal obok siebie mogą właśnie być takie kawałki, które wyglądają, można by taki kawałeczek po prostu sobie wyciąć, zrobić mu zdjęcie i nikt nie uwierzy, że to jest zdjęcie zrobione 2 metry jedno od drugiego, tylko że nie, to jest jakiś jeden las, to jest jakiś zupełnie inny. I wydaje mi się, że to jest też właśnie fajne doświadczenie, żeby właśnie tak wejść w tą przyrodę, żeby ściągnąć te buty, żeby poczuć się, znaczy wydaje mi się, że mało co daje takie poczucie bycia częścią przyrody, jak właśnie chodzenie po lesie boso.
1: No i ja nie byłabym sobą, gdybym nie zapytała, skoro są wakacje, jakie wy macie swoje dzikie, blisko przyrody wakacyjne plany na te tegoroczne właśnie wakacje.
0: My mamy całkiem sporo przyrody w naszym życiu, tak? Dziadkowie Kingi mają dom na skraju lasu, więc mamy sporo takich okazji do tego, żeby być blisko przyrody, no nie w parku narodowym, tylko właśnie takiej całkiem bliskiej nam, ale też planujemy rodzinny wyjazd prawdopodobnie w góry, gdzieś myśleliśmy tutaj o Tatrach.
1: A, czyli może Tatrzański Park Narodowy gdzieś tam na szlaku waszych wakacyjnych wypraw się znajdzie.
0: Tak, ostatnio byliśmy raczej nad morzem, a jeszcze Kinga gór nie miała za bardzo okazji poznać, więc to jest taki pomysł na teraz.
1: A czy Kinga ma jakieś swoje wymarzone dzikie zwierzę, które chciałaby zobaczyć?
0: Kinga, masz jakieś swoje ulubione dzikie zwierzę?
1: Trudno wybrać.
0: Możesz mi na ucho powiedzieć, a ja powiem do mikrofonu, jak chcesz.
1: No bo to nie jest wcale taki łatwy wybór. Ja to całkowicie rozumiem. Sama nie mogłabym wybrać tylko jednego zwierzaka.
0: Kinga powiedziała, że pingwin.
1: No, myślę, że w Afryce Południowej pingwin przylądkowy może być dzikim zwierzakiem, który
0: no,
1: tam sobie...
0: Na Antarktydę na razie się nie wybieramy.
1: Żyje. No, mam jednak wrażenie, że tutaj u Kingi w serduszku kryje się bardzo dużo innych jeszcze dzikich stworzeń, które na pewno chętnie by odkryła i za to będę trzymała mocno kciuki, jak i w ogóle za wasze wszystkie wakacyjne

0: odkrycia. Dziękujemy. Bardzo, bardzo pięknie to ja dziękuję, że zechcieliście przyjść nas tutaj odwiedzić, a przypomnę, że naszymi gośćmi byli Diana Kinga i Mateusz Chmielewscy, autorzy serii książek Poszukiwacze przygód, w co się bawić. No to co? Do zobaczenia na szlaku.
1: Dzięki, do zobaczenia.

0: Polskim Radiu Dzieciom trwa audycja Hej Przygodo, a ja obiecałam wam aktualności parkowe, czyli najróżniejsze informacje dotyczące tego, co się dzieje w poszczególnych polskich parkach narodowych podczas tegorocznych wakacji. Zatem teraz przenosimy się na południe Polski. Tak, w stronę Tatr, o których zresztą przed momentem wspominali nasi dzisiejsi goście. Łączymy się z Marią Kozłowską, kierownikiem działu edukacji Tatrzańskiego Parku Narodowego. Halo, halo, dzień dobry.
1: Dzień dobry Państwu, dzień dobry wszystkim.
0: Witamy serdecznie Pani Mario. Co dzisiaj słychać w Tatrzańskim Parku Narodowym?
1: Dzisiaj, jak i każdego innego dnia wakacji, u nas w Tatrach można wybrać się na wycieczkę.

0: wycieczki i spotkać w terenie edukatorów, czyli takich bardzo mądrych, bardzo uśmiechniętych ludzi, znających się świetnie na Tatrach, będących przewodnikami tatrzeńskimi, i oni codziennie od godziny 11 do 15 co godzinę w 8 punktach Tatr raczą turystów opowieściami, prelekcjami edukacyjnymi. Można się dowiedzieć wielu rzeczy o przyrodzie tatrzańskiej, o zasadach, jakie obowiązują turystów zwiedzających każdy park narodowy w Polsce, ale też o bezpieczeństwie, o tym, jak przygotować się należycie do tatrzańskiej wędrówki. I takich edukatorów można spotkać codziennie, od poniedziałku do niedzieli, w każdy w miarę pogodny dzień wakacji, no bo oczywiście jak leje albo są niebezpieczne burze, no to nasi edukatorzy, tak jak każdy odpowiedzialny turysta, chowają się pod dachem.
1: Otóż to, i to są bardzo ważne słowa, które pojawiły się tutaj przed momentem, bowiem rzeczywiście góry, choć piękne, wspaniałe i obiecujące cudowne przygody, też rządzą się swoimi prawami, oprócz tymi, które dotyczą samego Parku Narodowego. I tutaj bardzo ważnym jest to chociażby, o czym pani wspomniała, czyli sprawdzanie pogody przed wyruszeniem na szlak i w ogóle wszystkie kwestie związane z bezpieczeństwem.
0: Zdecydowanie tak. Natomiast no, takich ciekawych i ważnych informacji można dowiedzieć się w czasie tych prelekcji na szlakach. Natomiast rodziny, które chciałyby dowiedzieć się jeszcze więcej, serdecznie zapraszamy na takie rodzinne wycieczki z przewodnikiem tatrzańskim, z edukatorem naszego parku, które odbywają się dwa razy w tygodniu, w poniedziałki i środy. Także w każdy poniedziałek i w każdą środę wakacji można wybrać się z nami na wędrówkę. Trasy są oczywiście dostosowane do tego, żeby też młodsi nasi goście dobrze sobie na nich poradzili. No a obecność naszego edukatora gwarantuje to, że taka wędrówka będzie no bogata w informacje i na pewno niezapomniana. Tylko tutaj ważna rzecz, trzeba się zapisać na taką wycieczkę, także trzeba wejść na stronę internetową parku albo na media społecznościowe i tam odnaleźć link do zapisów. No bo też dbamy o to, żeby nie za dużo osób na taką wycieczkę szło, żeby wszyscy mogli usłyszeć naszego przewodnika. No a tych z turystów, którzy chcieliby jeszcze rozszerzyć swój stan tatrzańskiej przyrodniczej wiedzy, zapraszamy co wtorek do Centrum Edukacji Przyrodniczej w Zakopanem na bezpłatne wykłady. I wykłady są już takie rozbudowane, godzinne i dotyczą konkretnych zagadnień. Tutaj będziemy mówić zarówno o zwierzętach tatrzańskich, o specyficznych tatrzańskich roślinach, ale i właśnie również o takich zagadnieniach dotyczących bezpieczeństwa, jak przygotować się do wycieczki, czy w takich zagadnieniach kulturowych, na przykład o pasterstwie, które przecież w Tatrach do dziś się odbywa. Także dużo się dzieje, bardzo serdecznie wszystkich zapraszamy. Staramy się, żeby ta nasza wakacyjna oferta była atrakcyjna zarówno dla dorosłych, jak i dla dzieci.
1: Tym bardziej, że Tatrzański Park Narodowy to jest rzeczywiście przepiękne i bogate w najróżniejsze doznania przyrodnicze miejsce, jednak czasami właśnie warto posłuchać takich wskazówek, podpowiedzi, na co zwrócić uwagę, i dzięki pracy służbie Tatrzańskiego Parku Narodowego właśnie takie informacje można otrzymać.
0: Zdecydowanie. Tak nam się wszystkim wydaje, że znamy Tatry, bo oglądamy zdjęcia z Tatr czy relacje w mediach społecznościowych niemalże codziennie, bo Tatry są bardzo popularne. Natomiast tak naprawdę mało o nich wiemy, więc myślę, że takie spotkanie z nami, z pracownikami Tatrzańskiego Parku Narodowego, którzy w tym miejscu są codziennie, którzy je świetnie znają, po prostu ubogaci wypoczynek i ubogaci zwiedzanie naszego parku wszystkim, zarówno małym, jak i dużym.
1: A czy jest jakieś takie wydarzenie, taka atrakcja, na którą pani szczególnie czeka podczas tegorocznych wakacji, związana oczywiście z Tatrzańskim Parkiem Narodowym?
0: No ja czekam na swój wykład, który jest już we wtorek, będzie dotyczył rysia. No bo ryś to jest przepiękne, bardzo takie tajemnicze zwierzę. Ja jestem kociarą, więc czy koty duże, czy małe, to mnie cieszą i fascynują. Także jeśli są tu wśród słuchaczy jacyś kociarze, to zapraszam we wtorek już na wykład, który będę prowadzić ja.

0: Natomiast no, mnie cieszy każde spotkanie z turystami w wakacje. Będę miała przyjemność poprowadzić też kilka wycieczek. Zresztą w poniedziałek, czyli jutro, jedną wycieczkę prowadzę ja. No także ja po prostu no, cieszę się na to spotkanie, bo wakacyjni turyści, te takie rodziny przybywające w Tatry, to są niezwykle wdzięczni słuchacze i te wycieczki rodzinne są dla mnie, jako dla czynnego przewodnika tatrzyńskiego, jednymi z tych najmilszych, bo rodziny, które się nasze wycieczki zapisują, to zazwyczaj są ludzie, którzy chłoną wiedzę, zadają fantastyczne pytania i dla mnie jest to po prostu czysta przyjemność.
1: Bardzo mi się podobało to, co pani powiedziała o Rysiu, pani Mario, bo nie samą kozicą Tatry stoją.
0: No, nie, zdecydowanie nie. No, bogactwo przyrodnicze naszego parku jest niezwykłe.
1: O czym można się przekonać, wybierając się podczas tegorocznych wakacji do Tatrzańskiego Parku Narodowego. Bardzo pięknie dziękuję za ten komplet informacji. Maria Kozłowska, kierownik działu edukacji Tatrzańskiego Parku Narodowego, była moim i waszym gościem i opowiadała o tym wszystkim, co Tatrzański Park Narodowy przygotował z myślą specjalnie o was na te tegoroczne wakacje. Dziękuję bardzo. Do zobaczenia na szlaku.
0: Zapraszamy w Tatry.

No hej, hej, przygodo i nie tylko, bo wszystkim słuchaczom Polskiego Radia Dzieciom również mówię po raz kolejny hej, pamiętajcie o swoich przygodach, zwłaszcza jeżeli podjęliście się zabawy w naszą misję młodego tropiciela. Tak, tak, moi drodzy, czas na kolejną zagadkę. Ciekawa jestem, czy odgadniecie, kogo tutaj mogę mieć na myśli. Mam kolce, ale nie jestem jeżem. Rosnę wysoko w górach i bardzo lubię wiatr. To jest druga zagadka z cyklu misji młodego tropiciela. Zapisujcie odpowiedzi, które przychodzą Wam do głowy, które według Was są prawidłowymi odpowiedziami na te zagadki. Te prawidłowe odpowiedzi natomiast pojawią się przed godziną 14, czyli przed zakończeniem naszego dzisiejszego dzikiego spotkania.

chrząszcze, chrabąszcze, och, to tylko kilka ze stworzeń, które z pewnością napotkamy na dzikim szlaku, kiedy wybierzemy się do Polskiego Parku Narodowego. Ale by się móc wybrać w taką wyprawę,

0: kawę, to najpierw warto zapakować odpowiednio swój plecak. No bo chociaż to wspaniała przygoda, to trzeba mieć najpierw wszystko, przynajmniej częściowo zaplanowane, w związku z tym, co do tego plecaka trzeba wrzucić. Co tam powinno się znaleźć na pewno? O tym najlepiej wie nasza dzika radiowa ekipa, której, jak wspominałam, mam ogromną przyjemność przewodniczyć. Razem ze mną Krystian Terański i Franek. Zapraszam zatem na odcinek podcastu Poradnik Młodego Odkrywcy. Teraz wsłuchamy się w to, co w takim odkrywczym plecaku powinno się znaleźć.
1: To jest podcast Polskiego Radia Dzieciom. Poradnik Młodego Odkrywcy. Tajemnicze plecaka.
0: Weźcie jeszcze to, upchnijcie. No, ja uważam, że jednak jeszcze to powinno się tutaj znaleźć.
2: To weź reklamówkę. To masz po prostu foliówkę. Damy radę.
0: To... Jak to reklamówkę do Parku Narodowego?
2: Tutaj buty, jeszcze czapka. 3-4 reklamówki, będzie dobrze.
1: Poczekajcie, po kolei. Żadnych reklamówek. Plecak nam wystarczy.
0: Ale jak to plecak jeden wystarczy, no to czekajcie, to chyba musimy dokładnie przemyśleć, co w nim powinno się znaleźć.
2: I wszystko do jednego plecaka? To chyba będzie placek, bo on będzie miał wiele warstw. Warstwa ubrań, warstwa jedzenia, warstwa sprzętu fotograficznego albo jakieś mapy.
0: Faktycznie warto wcześniej przemyśleć, zastanowić się i najlepiej stworzyć listę tego, co w tym plecaku powinno się znaleźć. Punkt pierwszy to będzie jedzenie.
2: Świetnie. Bierzemy jedzenie, które zapakujemy w jakieś pojemniki, które wyniesiemy z Parku Narodowego, żeby nie wyrzucać śmieci.
1: Na przykład banany, no bo słyszałam, że dają szczęście.
0: Banany zdecydowanie w Parku Narodowym się sprawdzą, ale mam teraz pytanie takie podchwytliwe. Czy skórkę po bananie możemy zostawić w Parku Narodowym?
1: Nie.
0: To prawda. Zabieramy ją ze sobą tak samo jak każdy inny śmieć, o którym przed chwilą powiedział Krystian. Co jeszcze w naszym plecaku powinno się znaleźć?
1: Na pewno jakiś namiot, żeby w czymś przenocować.
0: Namiot możemy rzeczywiście podczepić do tego plecaka, ale w samym plecaku co tam jeszcze może być? No myślmy.
2: Ja zabieram lornetkę, bo uwielbiam obserwować przyrodę i wezmę też mapę Parku Narodowego, gdzie są rozrysowane wszystkie szlaki, żeby nie zgubić się w drodze. Tak więc biorę lornetkę i mapę.
1: Wiem, ubrania, no i ochlaniacze.
2: Tylko nie zabieramy szafy.
0: No nie, no szafy nie zabierzemy, ale rzeczywiście warto zabrać na zmianę jakieś ubranie z krótkim rękawem, z długim rękawem, skarpetki, bo one zawsze mogą przemoknąć.
2: I coś na deszcz, czyli taką pelerynę przeciwdeszczową.
0: A nie parasol?
2: Lepsza peleryna, bo jak wieje wiatr, to parasolką polecisz poza szlak, a ze szlaku nie schodzimy.
0: To ja zostawiam mój parasol, biorę pelerynę przeciwdeszczową. Nie możemy zapomnieć jeszcze o wodzie.
2: O tak, i miejsce mamy w plecaku dla wody, a nie dla innych napojów, bo często lubimy brać ze sobą słodkie napoje, a musicie wiedzieć, młodzi odkrywcy, że słodkie napoje wzbudzają jeszcze większe pragnienie.
0: Ja spakowałabym jeszcze jakiś powerbank. Wiecie, taka zapasowa bateria zawsze się przyda. Na przykład, kiedy byśmy potrzebowali pomocy, bo się zgubimy albo coś nam się stanie w środku Parku Narodowego na szlaku, jak będziemy wędrować. Co wy na to?
1: Ja też bym to zrobił, więc pakujemy.
2: Zabieramy też telefon, bo sam powerbank nas nie uratuje.
0: No tak, rzeczywiście, już dla mnie to było tak oczywiste, że zupełnie o tym zapomniałam i nie wrzuciłabym go do naszego plecaka. Miejsca w plecaku jest coraz mniej, ale jeszcze kilka rzeczy się zmieści. Na przykład latarka.
2: Tak, często jest tak, że zimą albo późną jesienią bardzo wcześnie robi się ciemno, dlatego latarka się przyda, że kiedy już wracamy do domu, podświetlimy sobie naszą drogę i będzie dobrze, bezpiecznie.
0: Okej, to podsumowując, co się znajduje w naszym plecaku? Jedzenie.
1: Oczywiście ubranie i ochlaniacze na kleszcze.
0: Woda.
2: Sprzęt obserwatora przyrody.
0: Mapa, latarka, telefon z powerbankiem. I czy coś jeszcze powinniśmy do niego wsadzić?
1: Spray na komary. To był podcast Polskiego Radia Dzieciom Polskim.

Obiecałam wam, że przed godziną 14 pojawią się prawidłowe odpowiedzi w związku z naszą misją młodego tropiciela. Pojawiły się dwie zagadki, które były rozsiane w trakcie całej naszej dzisiejszej dzikiej audycji. No to pozwólcie, że je przypomnę, a od razu także opowiem o prawidłowych odpowiedziach. Pierwsza zagadka brzmiała następująco. Jestem największym ssakiem żyjącym w polskich parkach narodowych. Mam potężną sylwetkę, ciemnobrązowe futro i jestem symbolem udanej ochrony przyrody. Kiedyś groziło mi całkowite wyginięcie. Kim jestem? Jeżeli odpowiedzieliście, że chodzi o żubra, no to moi drodzy, gratulacje ogromne. To jest bowiem prawidłowa odpowiedź. Zatem dla wszystkich tych, którzy powiedzieli, że zagadka numer jeden to żubr, teraz... Tak, tak, brawa, fanfary i oklaski. A zagadka numer dwa? Mam kolce, ale nie jestem jeżem. Rosnę wysoko w górach i bardzo lubię wiatr. Wiecie, o kogo chodziło? Chodziło oczywiście o... No, jakie macie tutaj odpowiedzi? O... Kosodrzewinę! Tak, tak, brawo! No ale to nie koniec wyzwań, które dla was przygotowałam, bo mam jeszcze na ten najbliższy tydzień dla was takie wyzwanie. Otóż bardzo proszę, byście do następnej niedzieli odwiedzili las, park lub rezerwat przyrody. Znajdźcie tam 5 śladów właśnie dzikiej natury. Zróbcie zdjęcie ze swojej wyprawy, wymyślcie nazwę ekspedycji, a później poproście kogoś dorosłego, by pomógł wam wysłać do nas wiadomość na adres e-mail parki narodowe @

No i tak powolutku ukończymy nasze dzisiejsze dzikie spotkanie, naszą dziką wakacyjną wyprawę z audycją Hej Przygodo. Ale zanim się z wami pożegnam, to spóźnione życzenia urodzinowe chciałabym złożyć trzem wyjątkowym miejscom, które chronią polską przyrodę. Tak, tak, bowiem 1 lipca swoje urodziny obchodził Park Narodowy Bory Tucholskie, Narwiański Park Narodowy i Park Narodowy Ujście Warty. No i teraz to już mogę zdecydowanie i spokojnie pożegnać się z wami, życząc cudownych, dzikich, wakacyjnych przygód, które będziecie przeżywać przez ten najbliższy tydzień. A ja przypomnę, że dzisiaj odwiedziliśmy, co prawda tylko telefonicznie, ale wiele ciekawostek dowiedzieliśmy się o Wigierskim i Tatrzańskim Parku Narodowym. Spotkaliśmy także prawdziwych poszukiwaczy przygód i przekonaliśmy się, że przygoda naprawdę może zaczynać się tuż za progiem naszego domu. Czasami warto jej po prostu dać szansę i za ten próg przejść. O rozwiązaniu naszych zagadek już powiedziałam. Żubr i kosodrzewina to są te prawidłowe odpowiedzi. Jeżeli ktoś przed momentem nie usłyszał, to powtarzam jeszcze raz. Kolejne zagadki związane z misją młodego tropiciela już za tydzień.

Dziękuję wszystkim za wiadomości, za informacje, że nas słuchacie, no i za wszystkie wasze ciekawe opowieści związane z odkrywaniem polskich parków narodowych. Na kolejną dziką wyprawę zapraszam was już za tydzień w niedzielne południe, tak, punktualnie o godzinie 12 rozpocznie się kolejna odsłona audycji Hej Przygodo i pamiętajcie, nie trzeba jechać daleko, żeby odkrywać świat. Wystarczy otworzyć oczy, uszy i wyruszyć na spotkanie przygody. Do usłyszenia, Marta Pawałowska, Daria Brzezińska.

0: to promocja.
1: Już teraz możecie słuchać naszych podcastów. Wystarczająco dobra mama, Smok Adaś ratuje planetę, Dzika Odyseja,

0: a także bajki opowiadanej przez dzieci. Wejdź na stronę podcasty.polskieradio.pl i wpisz Polskie Radio Dzieciom. Ciesz się w dowolnym miejscu i czasie audycjami dla dzieci i dla rodziców.
1: Autopromocja.
2: Polskie Radio Dzieciom.

oglądałem wreszcie Nobla. Oni mówią zaraz, hopla, wymień swoje osiągnięcia, więc ja na to bez zadęcia w mej karierze wyśmienitej raz mi pacjent uszedł z życiem, a co z resztą, krzyczą w gniewie.

0: Ciśnienie w oponach?
1: Sprawdzone.
0: Hamulce?
1: Naoliwione i sprawne.
0: A kaski i odblaski?
1: Gotowe i błyszczące.
0: A zatem Miś Mok, bezpieczna brygada gotowa do akcji.
1: Razem wyruszamy, aby nieść pomoc wszędzie tam, gdzie jesteśmy najbardziej potrzebni.
0: W szkole, na basenie czy na ruchliwej ulicy?
1: Zawsze pomożemy w twojej okolicy.
0: Rzecz to bardzo ważna, o bezpieczeństwo dbamy.
1: Na nasz bezpieczny podcast z Misiem zapraszamy.
0: Słuchajcie nas na stronie, jaka to była strona?
1: Poczekaj, o, już sobie przypomniałem. podcasty.polskieradio.pl.
0: Tak, podcasty.polskieradio.pl. Zgadza się. Słuchajcie!
2: Autopromocja.
3: To jest podcast

0: Polskiego Radia Dzieciom.
1: Witam serdecznie i zapraszam na opowieści ludów świata. Anna Wójcikiewicz. Posłuchajcie teraz starej baskijskiej opowieści Góra Akelarre. Wśród pokrytych lasami, poprzecinanych strumieniami i wąskimi dolinami stromych baskijskich Pirenejów jest na północy jedno samotne wzniesienie, które od wieków każdy mieszkaniec omija z daleka. To Góra Akelarre, porośnięta splątanymi kolczastymi krzakami jeżyn i cierni, otoczona poszarpanymi skałami, które jak warowne baszty bronią do niej dostępu. Legenda głosi, że sam Bóg przeklął to miejsce od niepamiętnych czasów, więc mieszkańcy okolicznych wiosek nigdy tamtędy nie chodzą, szczególnie po zmroku. A jeśli ktoś nieopatrznie zabłądzi w pobliże ponurych zboczy Akelarre, uchodzi stamtąd spocony ze strachu, bo nieraz w skalnych szczelinach niosą się echa bluźnierczych pieśni czarownic, które wybrały to miejsce na swoje sabaty. W owych czasach żyli dwaj bracia. Byli sierotami. Młodszy Izar miał 7 lat, a starszy Lanioa 9. Nie mieli domu, więc wędrowali od wioski do wioski i zarabiali na strawę i nocleg śpiewaniem ballad i ludowych piosenek. A że głosy mieli przepiękne, a serca czyste i szczere, mieszkańcy byli hojni dla nich, kochali ich wszyscy i litowali się nad ich losem. Bracia różnili się od siebie, zarówno wyglądem, jak i charakterem. Młodszy Izar miał włosy jasne koloru pszenicznych kłosów, opadające w puklach na ramiona, oczy miał jak najczystszy błękit nieba i niezwykle łagodne i zawsze pogodne spojrzenie. Jego głos był wyższy i niezwykle czysty. Kiedy śpiewał, dziwne wzruszenie dotykało serc słuchaczy. Był też z natury cierpliwy i potulny. Ciało miał szczupłe, smukłe, był delikatniejszy i słabszy od starszego brata. Laniao natomiast miał włosy ciemne jak skrzydło kruka, a oczy brązowo-złote. Spod ciemnych, długich rzęs rzucał światu spojrzenie harde, ogniste, a nieraz nawet wyniosłe. Ciało miał mocne i gibkie, wydawał się nie bać niczego i zawsze to on decydował, jaką drogę mają bracia wybrać i do którego z domostw zapukać. Bywał surowy w obejściu i bardzo dużo wymagał od siebie i od młodszego brata. Przyzwyczajony od najmłodszych lat do trudnego, tułaczego życia, nie lubił się litować. Ale miał dobre i szczere serce i kochał Izara ponad wszystko na świecie. Pewnego pochmurnego, listopadowego dnia zmierzali obaj do pewnej odległej wioski na końcu górskiego szlaku. Z trudem przecinali góry otoczone mgłą i pokryte już gdzieniegdzie śniegiem. Izar zmęczył się po długiej wspinaczce, lecz nie miał odwagi poprosić brata o pomoc, bo wiedział, że Lanioa nie lubił, kiedy opóźniał się marsz, bojąc się, że mogłaby noc ich zastać na pustkowiu. Chłopiec wytężał wszystkie siły, aby dogonić brata, ale odległość między nimi wciąż się zwiększała. Naraz silny podmuch wiatru zrzucił wielkie masy mokrego śniegu na przełęcz, którą podążali, i Lanioa zmuszony był zatrzymać się. Wtedy Izar dogonił go. Co teraz zrobimy? Zapytał nieśmiało. Na pewno nie zawrócimy, odpowiedział gniewnie Lanioa. Mam zamiar ominąć przełęcz i wspiąć się na tamte zbocza, tylko poczekam, aż opadnie trochę mgła. Jak się postaramy, to przed zmierzchem dotrzemy do wioski, pod warunkiem, że nie będziesz się lenić. Dobrze, mój bracie, odpowiedział potulnie Izar. Ukryjmy się więc za tą skałą. Przykryj się opończą, bo wiatr jest zimny, dodał troskliwie. Tylko kobiety i takie dzieciaki jak ty lękają się wiatru. Ja jestem mężczyzną i nie boję się zimna, zawołał hardo Lanioa i nie czekając, aż pogoda się uspokoi, podjął na nowo marsz przez głębokie śniegi po stromym zboczu. Izar, choć nie zdążył jeszcze odpocząć, ruszył za nim, ale brat narzucił takie tempo, że wkrótce stracił go z oczu. Tymczasem mgła gęstniała, tak że drogi już w ogóle nie było widać. Zmęczony, zziębnięty chłopiec postanowił odpocząć gdzieś i z trudem w mlecznych oparach dostrzegł wielki dąb o wydrążonym ze starości pniu. Ukrył się więc w tej dziupli i nie wiedząc kiedy, zasnął z wyczerpania. Tymczasem noc zapadła i

0: Ciemność opanowała całą okolicę. Mgła stała się jeszcze cięższa i bardziej wilgotna i szczelnie pokryła doliny. Z wydrążenia w drzewie wychylił się przestraszony Izar. Przed jego oczami rozciągała się przestrzeń, której tylko gdzieniegdzie z gęstej, białej, falującej mgły wyłaniały się szczyty skał, jak wyspy na oceanie. Panowała głęboka i pełna powagi cisza. W oddali powoli wschodził księżyc, rzucając blade światło. Izar opuścił swe schronienia, by zorientować się, którędy wiedzie droga. Stał na szczycie wzgórza, otoczonego ze wszystkich stron gęstymi krzewami jeżyn i cierni. Także nie widział żadnej ścieżki, aby się stąd wydostać. Głodny i zziębnięty, postanowił doczekać świtu i wrócił do swojej dziupli w Starym Dębie. Żarliwie pomodlił się, polecając siebie i brata opiece Boga. Następnie otulił się w swój płaszcz i czuwał wpatrzony w ciemność. Wkrótce znowu zmorzył go sen. Kiedy tak spał, nagle z niebios zstąpił anioł i spoczął na gałęziach drzew nieopodal. Rozpostarł swoje białe skrzydła jak baldachim nad śpiącym dzieckiem. Nagle słodki sen Izara przerwała wrzawa, która dochodziła z pobliskiej gęstwiny tonącej we mgle. Chłopiec wyjrzał ostrożnie i wtedy jego oczom ukazała się niepojęta scena. Księżyc oświetlał chmury i otoczoną skałami tajemniczą dolinę u stóp wzgórza. W bladym świetle z czterech stron horyzontu niespodziewanie zaczęły przecinać jakieś dziwne, fantastyczne cienie, które całymi chmarami zmierzały w stronę skalistej Niecki. Zewsząd dało się słyszeć nieziemskie krzyki, wycia i nawoływania. Trudno przedstawić słowami tę dziwną kawalkadę o nadprzyrodzonych kształtach. Jeden cień przypominał monstrualną sowę, inny węża o ogromnych skrzydłach, jeszcze inny jakby szkielet mamuta. Wszystkie złączyły się w wielką gromadę i wirowały tak, aż zebrały się u stóp największej skały, witając się jakby oszalałymi nawoływaniami i donośnymi rykami. Potem nagle pomiędzy nimi wystrzelił płomień, ognisko, a cienie na swych makabrycznych wierzchowcach utworzyły wokół niego korowód i zaczęły wirować w jakimś dziwnym tańcu. Zdumienie i przerażenie Izara wzrosło, kiedy spostrzegł, że wszystkie te cienie miały ludzkie kształty starych, powykrzywianych kobiet. Ale to nie był koniec potwornego widowiska. Wkrótce zauważył, że wszystkie te kobiety zaczęły przygotowywać się do jakiegoś obrzędu. Wirowały coraz szybciej, tak że ich kształty zlały się z ciemnością. A potem pomiędzy nimi, u podnóża najwyższej skały, na kamiennym tronie, pojawiła się tajemnicza, potężna postać w czapce przypominającej rogi. Biedny Izar struchlały nasłuchiwał grobowej ciszy, która nagle zapanowała. I oto zobaczył, jak wszystkie staruchy tłoczyły się wokół tronu. Kolejno podchodziły i każda całowała olbrzymi, rubinowy pierścień na ręce czarnoksiężnika. Kiedy ta długa ceremonia dobiegła końca, dał znak i każda kobieta zaczęła opowiadać o tym, co robiła. Izar przerażony musiał słuchać opowieści o okrutnych czarach, przekleństwach i bluźnierstwach czarownic. Wtedy tuż nad sobą usłyszał delikatny głos i dostrzegł niebiańskiego posłańca, świetlistej poświacie, który tak mu powiedział. Nie lękaj się, Boże dziecko, jestem tu, aby cię chronić. Izar nieco się uspokoił i wtedy usłyszał wyraźnie słowa jednej z wiedźm. Wielki nasz panie, wszystkie moje siostry świetnie przestrzegały twoich poleceń, ale moje czyny zachwycą cię, władco.
1: Mów, moja córko,
0: odpowiedział czarnoksiężnik.
1: Jesteś jedną z moich najbardziej oddanych uczennic.
2: Znasz, panie, księcia nadmorskiej twierdzy, który wraz z żoną jest żarliwym chrześcijaninem. Pamiętasz, że mają śliczną jak słońce córeczkę, którą oczywiście uwielbiają. Otóż wkrótce ich radość zgaśnie. Pocałunek śmierci zabierze im ich skarb, a serce pogrąży się w rozpaczy. Mógłbyś, panie, cieszyć się ich cierpieniem i patrzeć, jak tracą wiarę w miłość Wszechmogącego.
0: Okropny grymas, który pewnie miał być uśmiechem, wpełzł na oblicze złego czarownika.
1: jeśli to zrobi,

0: odpowiedział.
1: Będziesz najbardziej ukochaną z moich córek.
0: W takim razie posłuchaj. Już tydzień temu mała księżniczka zaczęła cierpieć na nieznaną chorobę i szybko uchodzi z niej życie. A nie ma nikogo, kto by był w stanie ją uzdrowić i znaleźć przyczynę niemocy.

0: puszę ukrytej pod zwalonym pniem w zapomnianej części ogrodu książęcej rezydencji. Dopóki ropucha żyje, choroba nie ustąpi i księżniczka umrze.
1: To wspaniałe, co mówisz. I pragnę częstych i dokładnych sprawozdań z tego, co się dzieje.
0: Po tych słowach czarnoksiężnika dał się słyszeć okropny huk gromu i tron zniknął razem ze wszystkimi czarownicami. Wszystko pokryła kompletna ciemność i cisza. Wtedy Izar spojrzał znowu w górę, a tam, wśród gałęzi drzew, wciąż czuwał piękny anioł. Spełnij swoją misję, powiedział, a ja będę zawsze nad tobą czuwać. Po czym, rozwijając skrzydła, uniósł się ku niebu. Kiedy wstał świt, Izar, pełen wiary i odwagi, ruszył dzielnie w stronę nadmorskiego wybrzeża do zamku księcia. Szedł wytrwale dzień i noc. Jego słabe ciało wzmacniała chęć niesienia dobra i tajemniczy nakaz anioła. Po wielu dniach i nocach dotarł do bram zamku. Nie wiedział, jak się dostać przed oblicze księcia i stał niepewnie na dziedzińcu. Przechodziła właśnie tamtędy księżna. Wracała z kościoła, gdzie żarliwie modliła się o ratunek dla córki. Zauważyła biedne dziecko i pomyślała, że przyszło poprosić o jałmużnę. Wezwała je więc do siebie. Weź ten pieniążek, chłopcze, a w kuchni dadzą ci coś do jedzenia i poproś swoim czystym sercem Boga, aby przywrócił zdrowie mojej małej córeczce. Dobrze, odrzekł Izar, ale mogę ją wyleczyć. Ty? W zdumieniu krzyknęła księżna. Najlepsi z najlepszych medyków dotąd nie podołali znalezieniu lekarstwa. Co ty możesz tu zaradzić? Pani, wiem tylko tyle, że przybyłem tu specjalnie po to, aby uratować księżniczkę. Księżna oniemiała. Izar patrzył na nią swoim spokojnym, jasnym wzrokiem i wydawał się być podobny do samego anioła. Nie czekając ani chwili, księżna chwyciła go za rękę i poprowadziła w górę pałacowych schodów. Wnet dotarli do komnaty umierającego dziecka. Dziewczynka miała około 8 lat. Jej twarz straciła blask, wokół oczu pojawiły się cienie, a bladość wskazywała na bliską śmierć. Bolesne było patrzenie na tę smutną twarzyczkę. Przy jej łożu czuwał zatroskany ojciec. Księżna weszła prowadząc Izara. Za nimi tłoczył się tłum dam dworu i paziów, którzy ciekawie śledzili tę dziwną scenę. Izar był tak spokojny i skupiony, nie zwracał zupełnie uwagi na przepych wnętrz, w których się znalazł. Nikt by nie podejrzewał, że ten śliczny chłopiec wiele dni i nocy wędrował przez gęste lasy, sypiając w szałasach i dziuplach. Ledwie wkroczyli do komnaty, na spotkanie wyszedł im książę i rzekł w rozpaczy: Moja pani, porzućmy wszelką nadzieję. Nasza kochana córka umiera. Nie poddawajmy się, może jeszcze uda nam się ją uratować. Pozwólmy działać temu chłopcu. Spotkałam go po powrocie z kościoła, gdzie modliłam się o cud. Kim jesteś? Zapytał książę chłopca przez łzy. Może jesteś aniołem zesłanym przez Boga? Jestem biedną sierotą, mój panie. A skąd przybywasz? Przybyłem z odległych ziem. Szedłem pieszo dzień i noc, aby pomóc księżniczce. Wszyscy obecni westchnęli w zdumieniu na te słowa. Kimkolwiek jesteś, zawołał książę, zrób wszystko, co możesz, aby uratować naszą córkę. Po to tu przybyłem, odpowiedział cicho Izar. Książę położył rękę na kędzierzawej głowie chłopca i poważnym tonem rzekł: Przysięgam na moją książęcą koronę. Jeśli wyleczysz moją córkę, będziesz jej bratem i ten zamek stanie się twoim domem. Izar podziękował mu skinieniem głowy i wyruszył do książęcych ogrodów. Poprosił tylko, aby nikt mu nie towarzyszył. Przeszukał każdy zakamarek najbardziej ustronnych miejsc i w końcu znalazł powalony pień pod murem w zapomnianym zakątku. Pracowicie usunął porastającego chwasty i z wielkim wysiłkiem podniósł go. I wtedy odnalazł obrzydliwą ropuchę, która rzucała Izarowi srogie i dzikie spojrzenie. Ale on zaraz chwycił

0: chwycił kamień i zgniótł ją jednym uderzeniem, a wtedy uniósł się czarny, cuchnący dym, który wnet rozwiała morska bryza. Chłopiec czym prędzej powrócił do komnaty dziewczynki, a tam wszyscy już na niego czekali, promieniując radością. Kiedy zbliżył się do łóżka chorej, jak zwykle spokojny i łagodny, księżniczka otworzyła oczy i uśmiechnęła się promiennie, a na jej twarz wróciły rumieńce. Bądź pochwalony, Boże, krzyknęła księżna. Nasza córeczka jest ocalona. Księżniczka usiadła na łóżku, po czym rozejrzała się wokół, jak ktoś, kto budzi się z głębokiego snu. Wtedy książę chwycił Izara w objęcia i powiedział: w imię Boga Najwyższego, tego sierotę, który przyniósł tyle szczęścia mojemu domowi, adoptuję jako swego prawowitego syna. Odtąd wielka radość zapanowała w całym księstwie. Wieść o tym wspaniałym wydarzeniu rozniosła się po całej Baskonii, a pieśniarze ułożyli o niej niezliczone ilość ballad i jedną z nich usłyszał pewnego dnia Lanioła. Od wielu tygodni zrozpaczony szukał brata po górach. Wkrótce zdał sobie sprawę, że Izar zaginął bezpowrotnie i sumienie zaczęło go dręczyć dniem i nocą. Gorzko płakał za swym ukochanym bratem i żałował, że opuścił go w ten nieszczęsny jesienny dzień. W jego duszy zagościł głęboki smutek. Nie śpiewał już piosenek, chował się po górach, unikając ludzi. Tego dnia, kiedy pierwszy raz usłyszał historię Izara i księżniczki Sofii, ciężar smutku zelżał. Lanioła podążał za tymi, którzy śpiewali ballady o jego bracie, a jego oblicze z dnia na dzień stawało się łagodniejsze. W końcu postanowił wyruszyć na spotkanie ukochanego brata. Jego droga wiodła u podnóży przeklętej góry Akelarry. Tam zastała go noc. Szukając schronienia, trafił na to samo stare drzewo, w którym kiedyś schronił się Izar. W ciemności nie rozpoznał tego miejsca i ułożył się w dziupli do snu. Dopiero kiedy w środku nocy obudziły go krzyki czarownic, przypomniał sobie przygodę swojego brata, o której opowiadały ballady. Zadrżał, widząc tańczące cienie wiedźm, zimny płomień ogniska i czarny tron, na którym górowała posępna postać czarnoksiężnika w rogatej czapce. Krzyki i szatańskie śmiechy pogłębiały przerażenie chłopca, ale że miał mężne serce, wkrótce się opanował i z uwagą śledził wydarzenia. Czarownice wykonały swój straszny taniec, po czym kolejno zaczęły składać hołd swemu panu. Wtem Lanioła usłyszał donośny głos maga, a w świetle ognia zauważył kulącą się postać.
1: Co się stało ze wszystkimi twoimi obietnicami, kłamliwa wiedźmo? Mała księżniczka nie umarła i ma się dobrze, a szczęście panuje w całym nadmorskim księstwie. Nie to mi obiecałaś.
0: Przed jego tronem stała drżąc czarownica.
2: Panie, wyszeptała. Wybacz, nie mogłam temu zaradzić. To było boskie zrządzenie.
1: Milcz!
0: Ryknął czarnoksiężnik.
1: Jesteś bezużyteczna.
0: Tupnął w ziemię, a wiedźma zniknęła w głębokim dole. Reszta czarownic stała w milczeniu.
1: Moja zemsta na tym smarkaczu będzie sroga, ale najpierw przeszukajcie okolice.
0: Gniewnie powiedział czarownik.
1: Ktoś musiał nas podsłuchać.
0: Lanioła zadrżał od stóp do głów, słysząc te słowa. Wkrótce złapały go wiedźmy i powiodły do tronu swego pana.
1: Wygląda na to, że mamy tu jeszcze jednego ciekawskiego śmiertelnika.
2: To brat tamtego chłystka, który wydarł ci księżniczkę, zaskrzyczały wiedźmy.
1: Tym słodsza będzie zemsta,
0: zawył mak. W tej okropnej chwili Lanioła zebrał całą swoją odwagę i swoim zwyczajem przybrał hardy, kpiący wyraz twarzy.
1: Czy ty się mnie nie boisz?
0: Wycedził przez zęby zdziwiony czarnoksiężnik. Lanioła pogardliwie wzruszył ramionami. Okropna walka między chłopakiem, który jako jedyną broń posiadał tylko charakter ze stali, a magiem, uzbrojonym we wszystkie piekielne moce, była nieunikniona. długo mierzyli się wzrokiem.

0: ale Lanioa nie ustępował.
1: Co robiłeś w tym drzewie?
0: Zapytał w końcu mak. Szydziłem z ciebie, odpowiedział chłopak.
2: Profanacja!
0: Zaskrzyczały wiedźmy.
1: Cisza!
0: Zaryczał ich pan.
1: A więc naprawdę się mnie nie boisz? Albo nie wiesz, jaką mam moc?
0: Zapytał po chwili ciszy. Tylko Boga Najwyższego się boję, a mój brat pokonał cię swoim czystym sercem. Nie jesteś więc tak mocny, jak ci się wydaje, drwiąco odpowiedział Lanioa.
2: Jak śmiesz tak mówić do pana?
0: Zaskrzeczała nad jego uchem jedna z czarownic. Lanioa odwrócił się szybko jak błyskawica, złapał wiedźmę za włosy, rzucił na ziemię i postawił stopę na jej gardle. Czarnoksiężnik był całkowicie oszołomiony tym szybkim działaniem i niewzruszonym spokojem chłopaka.
1: Nie zdajesz sobie sprawy, jaką mam moc!
0: Zawołał wściekle. Lanioa odpowiedział mu tylko hardym, pogardliwym spojrzeniem. Na twarzy czarnoksiężnika pojawiła się nieopisana wściekłość. Wydał ryk, gniewnie powstał z tronu i już chciał chwycić chłopaka w swoje szponiaste ręce, kiedy nagle stanął między nimi świetlisty młodzieniec i jak tarczą swoimi skrzydłami odbił cios złego maga. Światłość rozproszyła ciemności, a cała gromada piszczących ze strachu wiedźm wraz z ich panem zniknęła bez śladu, zapadając się w ziemię. I wtedy wstał jasny, radosny świt, rozpraszając całą ciemność nocy. Niebawem Lanioa dołączył do swojego brata na książęcym dworze. Radości i powitaniom nie było końca, a książę i jego adoptował i odtąd żyli szczęśliwie, otoczeni dostatkiem i miłością.
3: To był podcast Polskiego Radia Dzieciom.

0: Autopromocja.
1: Dawno, dawno temu, gdy władcy walczyli o tron, a jedno słowo mogło zmienić los całego królestwa.
2: Ej, chyba cofnęliśmy się w czasie. Zobaczcie, tam stoi król.
3: O, i chyba na nas spojrzał.
2: Słuchajcie, ja go znam. To Bolesław Chrobry, pierwszy król Polski.
4: A, ten z dynastii Piastów.
2: Oni to mieli akcje, intrygi, bitwy, tajemnice. I ta walka o koronę.
1: Chcecie usłyszeć opowieść pełną odwagi, sekretów i marzeń o władzy? Koniecznie posłuchajcie najnowszego podcastu Marty Powałowskiej Historia zaklęta w koronie Piastowie. Bo historia nie musi być nudna. Wystarczy ją usłyszeć tak, jak nigdy dotąd. Na podcast zaprasza Polskie Radio Dzieciom.
0: Autopromocja. Polskie Radio Dzieciom.

0: Pies rozumie, bo ja wiem, jak rozmawiać trzeba z psem.
1: Polskie Radio Dzieciom! Moc radości!
2: Pozwólcie przedstawić sobie... Pan Żubr we własnej osobie. No, pokaż się, Żubrze. Zróbże minę uprzejmą. Żubrze.

lesie dzika, hen na drzewo zaraz smyka. Małpy skaczą niedościgle, małpy robią małpie figle. Niech pan spojrzy na pawiana. Co za małpa, proszę pana.

Unoszę się do góry w mych marzeniach niczym ptaki. To dotykam głową chmury i radosny jestem.

spróbować chce. No śmiało, kto spróbować chce? Jak zrobić skrzydła? Ja ci dam

0: Polskie Radio Dzieciom. Najlepsze radio na świecie.
1: Bez skrzydeł nikt nie poleci. Każdy, kto lata, ma skrzydła. Zgodzicie się ze mną, dzieci? Potrzebny też kawał śmigła. Gdy śmigło zacznie się kręcić,

Zabieram was w podróż do magicznej krainy. To Polskie Radio. Dzieciom.

Gdy wchodzisz w rzeki nurt drugi raz, wiedz, że to rzeka jest już nie ta, bo woda ciągle płynie, wciąż się zmienia. A gdyby jej prąd chciał ponieść nas tam, gdzie

przeczuwam go za pasmem gór i tam, gdzie wodospadu huk. Lecz ciągle słyszę ten rozsądku sygnał. Solidny.

0: się pośród fal. W akwarium zaszklanej szyby ze smutkiem zerkają w dal. Lecz w sumie akwarium takie to nie jest najgorszy los. Gdy zeżre ją ktoś ze smakiem,
1: tak to jest dla ryby cios.
0: A więc na morza dnie, na morza dnie. Nikt nas nie siecze, ani nie piecze, a później

0: Polskie Radio dzieciom.
1: Smyczki, pęty, słowa. Nie udawaj, siedzi blisko ciebie tuż. Głosem nie rozpieszcza cię, ma coś jednak fajnego. I już nie wiesz skąd, czujesz dziwny prąd, całować chciałbyś ją. Tak,
2: chcesz ją,
1: trochę czujesz, trochę wiesz. To, że ona kocha też, ale trzeba to sprawdzić. Więc się w końcu rusz i

0: Autopromocja.
1: Dzika przyroda jest bliżej niż myślicie. Towarzyszy nam w drodze do sklepu, obserwuje nas na przystanku, wchodzi do naszych mieszkań, do łóżek. Czy to dobrze? Tak. Nazywam się Agnieszka Graclik, jestem zoologiem. Opowiem Wam, jak dostrzec przyrodę i jak się z nią zaprzyjaźnić. Jak pomóc zwierzętom w tarapatach i o tym, dlaczego bałagan jest fajny. Dowiecie się, co można pomacać, a czego zdecydowanie lepiej nie dotykać. Co warto powąchać, a co zabrać ze sobą do domu. Przyroda czeka. Podcast Pani z Przyry, Nie bój żaby, odkrywaj, dostępny na podcasty.polskieradio.pl.
0: Autopromocja.
2: To jest podcast Polskiego Radia Dzieciom.
3: Misia Michasia
4: i Smoka Adasia.
3: Współpracownia, czyli?
4: Drzwi pracowni otwieramy.
3: Do tajemnic zapraszamy.
4: Ale, do jakiej pracowni?
3: Do naszej wspólnej, czyli...
4: Już rozumiem, wrota do współpracowni.
3: Takiej, w której wszystko razem.
4: Zgadnij, co wymyślą dziś Adaś Smok.
3: I Michaś Miś. Przy zabawkach ich znajdziemy?
4: Czy w kąpieli z pianą w wannie?
3: Może wspólnie z nimi zjemy?
4: Z Miśkiem w kuchni, naturalnie.
3: Wspólnie, czyli wszystko razem.
4: Najpierw rano przy śniadaniu zapozują przed obrazem.
3: Adaś zna się na lataniu, choć ma jeszcze małe skrzydła.
4: A kiedyś będę ogniem huchać.
3: Czekaj, bo osmalisz śmigła.
4: A Michaś będzie podróżnikiem.
3: Ale tylko razem z tobą.
4: Obudzimy echo krzykiem.
3: By lawinę mieć nad głową?
4: Wszystko razem, czyli wspólnie.
3: My się dzisiaj postaramy...
4: I coś konkretnie, czy ogólnie?
5: Razem program zaczynamy.
4: Ja nie rozumiem tego. Czy nie lepiej zrobić bal z konkursami?
3: A pewnie. Jeszcze chciałbyś się za kogoś...

0: przebrać, tak?
1: Jak na razie mam tylko jeden kostium na takie okazje.
0: Ten uszyty przez babcię Janeczkę? No to powiem ci, że jest ci w nim do paszczy. I bardzo mi się podoba, bardzo.
1: No pewnie, że ci się podoba, bo to przecież kostium misia. W dodatku misia podobnego do ciebie.
0: Ale dorośli tak nie mają.
1: To znaczy jak nie mają?
0: No bo oni swoje uroczystości to oni obchodzą w zupełnie inny sposób niż dzieci, wiesz?
1: Masz rację.
0: Im się nie podobają tańce i przebieranki w bajkowe kostiumy czy konkursy nawet im się nie podobają.
1: Zawsze myślałem, że jak się ma urodziny czy imieniny, to właśnie taki sposób jest najlepszy na świętowanie.
0: No dla dzieci tak, ale nie dla dorosłych. Oni swoje urodziny czy imieniny obchodzą na sposób dorosły.
1: Aha! I dlatego twój Leszek zaprosił nas do restauracji.
0: No bo to jego urodziny i on chce je obchodzić właśnie tak.
1: No dobrze, ale co my tam będziemy robić, Michasiu?
0: Jak to co? Będziemy jeść. A co innego można robić w takim miejscu?
1: Ty byś tylko jadł, jadł i jadł. A co z zabawą?
0: Adasiu, to są urodziny Leszka, a nie twoje, ani nie moje. I trzeba być w tym dniu dla niego miłym i trzeba spełnić jego życzenia, wiesz?
1: No, oczywiście, że będę mił, bardzo mił.
0: Oj, smoku, zobaczysz, że polubisz restaurację, zobaczysz. Tam się jada inaczej niż w domu.
1: Co ty opowiadasz? Nie rozumiem. Jak można jeść inaczej?
0: No?
1: Przecież je się przez wkładanie jedzenia do paszczy i tyle. Ale...
0: Mnie nie chodzi o samo jedzenie, ale o otoczenie.
1: Jakie znowu otoczenie?
0: No przede wszystkim, że możesz sobie wybrać, co będziesz chciał jeść. I to coś przyniosą ci do stolika pięknie ubrane panie czy panowie.
1: Ty, a skąd ty to wszystko wiesz, Michasiu?
0: Dziadek mi kiedyś zabrał do takiej restauracji.
1: Ale przecież twój dziadek Ignacy świetnie gotuje.
0: No tak, ale my wtedy byliśmy na wycieczce w Brodnicy. O. A to jest daleko od jego kuchni, bardzo daleko.
1: Czyli dziś Leszek zaprasza Wojtka i mnie?
0: No i mnie.
1: No to oczywiste. Do restauracji? A do której?
0: No, tego nie mówił.
1: A nie dopytywałeś się?
0: Dopytywałem, ale Leszek powiedział, że chcę wam zrobić wszystkim niespodziankę.
1: To niedobrze.
0: No, ale nie, niespodzianki są super przecież.
1: No, są super, ale ja wolałbym być przygotowany na to, co będę musiał w tej restauracji zjeść.
0: Tak?
1: I ty i ja nie każdą potrawę lubimy. Ja na przykład nie lubię buraczków.
0: A ja kukurydzy z puszki nie lubię. Ale taką z kolby to chętnie spałaszuję.
1: I dlatego warto by było sprawdzić, co szykuje dla nas Leszek.
0: No, to co? Sięgamy po podsłuchiwać?
1: Dobry pomysł. Trzeba trochę powspółpracować, żeby mieć pewność, że będzie przyjemnie.
0: Leszek powinien być w tym studiu. Miał tu coś montować, czy jakoś tak?
1: No to podejdźmy bliżej i sprawdźmy, czy tam jest. No, dalej, Michasiu.
0: Ale co dalej?
1: I sprawdź, czy Leszek jest w środku.
0: A, to jasne. Ale jak mam to zrobić?
1: Bardzo prosto, szybko, otwórz i zamknij drzwi.
0: Słucham?
1: I zostaw otwarte.
0: Ale po co?
1: No żebyś go zobaczył, tak przez chwilę.
0: Zobaczył. No tak, to masz rację, proszę.
1: I co? Jest?
0: Pewnie, że są.
1: I jak to są? Mówi się jest. Wiesz co, Michasiu, chyba trochę cię nie rozumiem.
0: Bo w środku jest Leszek z Wojtkiem i chyba ze sobą rozmawiają.
1: Jak to chyba?
0: No bo nie miałem zbyt wiele czasu, żeby się tej ich rozmowie przysłuchać.
1: To dostaw wiaderko, znaczy podsłuchiwacz. Może się czegoś dowiemy.
2: No i jestem w kropce.
1: No ale przecież jest ich aż tyle. No tak, no. To nic dziwnego, że trudno jest wybrać.
2: Tę, którą pamiętałem sprzed lat, którą tak lubiłem.
1: No teraz, właśnie, miałeś odwiedzić.
2: Teraz to ona wygląda jak za czasów króla Ćwieczka.
1: A ta obok?
2: Co ty, to przecież sieciówka i też wygląda na zapyziałą.
1: A byłeś w tej przy Alei Zwycięzców?
2: Byłem, pewnie, że byłem, ale tam mają ceny z sufitu.
1: Wiem, teraz tak? Mnie olśniło.
2: No.
1: I na pewno tam nie byłeś.
2: Ale o czym mówisz?
1: Jak to o czym? O fregacie, Leszku, o fregacie.
2: Fregata?
1: A jak? Podadzą ci tam wszystko, co poprosisz. A dziewczyny pracują od lat i gotują wyśmienicie.
2: No.
1: Nie pamiętasz fregaty?
2: Nie, no jasne, to masz rację. Dlaczego wcześniej o niej nie pomyślałem? Fregata to... Doskonały wybór!
1: Tak mi się wydaje. Wiesz co, to ja do nich zadzwonię, do fregaty, a ty skończ montować.
2: Dobrze.
1: Czy godzina ci wystarczy?
2: No, myślę, że powinna wystarczyć.
1: No to na razie, Leszek.
2: Na razie.
1: Wojtek zaraz wyjdzie.
0: A,

0: A skąd wiesz?
1: No jak to skąd? Bo skończyli rozmowę. Tak mi się przynajmniej wydaje.
0: O, rzeczywiście? Słyszę zbliżające się kroki?
1: Tak, to jego kroki. Zmykamy, Michasiu!

0: pochwilić.
1: Adasiu, Adasiu, a co to jest ta fregata?
0: Jak biegłem, też się nad tym zastanawiałem. Wojtek z Leszkiem bardzo się ucieszyli, gdy sobie o niej przypomnieli.
1: Bo ja nic nie rozumiem. Mieliśmy wyjść na urodzinowy poczęstunek do restauracji.
0: No tak mówiłeś, ja też tak myślałem. Ale nasi dorośli, jak widać, mają inne plany.
1: I jeszcze ta fregata, fregata.
0: Właśnie.
1: Co to może być?
0: Ty, może zadzwoń do swojego dziadka.
1: Do dziadka?
0: No pewnie, on zna się na wszystkim.
1: No dobrze, to nie zła myśl, tylko musisz mi pożyczyć.
0: Nie będę życzył tobie, bo to Leszkowi trzeba złożyć życzenia. To on ma urodziny, Michasiu.
1: Nie, chodzi mi o pożyczenie telefonu, bo swój zostawiłem w pokoju.
0: A co, nie nosisz go ze sobą?
1: Nosę, ale jakoś teraz nie. Zresztą zawsze o nim zapominam.
0: No dobrze, to proszę, oto mój telefon. Ale ty rozmawiasz z dziadkiem Ignacym. No
1: dobra, dobra, pewnie, że ja. Przecież to mój dziadek, nie?
0: No tak.
1: Haha, ale dziadku, cześć dziadku, to ja, Michaś. Dziadku, a czy możesz mi wytłumaczyć, co to jest ta fregata? To dziękuję, dziadku, do usłyszenia. Dziwne.
0: Słucham, co jest takiego dziwnego?
1: No to, co usłyszałem od dziadka.
0: No to opowiadaj, co takiego usłyszałeś?
1: Wyobraź sobie, że fregata to typ okrętu.
0: Słucham? Okrętu?
1: Okrętu.
0: No to niezłą niespodziankę szykuje nam Leszek.
1: Ja tylko przypominam, że to twój Wojtek podsunął mu ten pomysł o fregacie.
0: Czyli za godzinę, jak ustalili nasi dorośli, wyruszamy nad Bałtyk.
1: Ale to myślisz, że jeszcze dzisiaj wybierzemy się nad morze?
0: A widziałeś jakieś okręty pływające po Wiśle?
1: Masz rację, nie, Wisła jest za płytka, to. A po niej mogą zresztą pływać tylko łódki, motorówki i tramwaje wodne.
0: O. Zgadza się, a taki okręt, to wymaga głębokiej wody, bo inaczej by utknął.
1: Czyli co?
0: No co, zarąłby się w wiślanym piachu.
1: Wiesz co? A ja się nawet cieszę, że te urodziny Leszka spędzimy na morzu, bo to całkiem oryginalne,
0: no tak,
1: prawda?
0: Tak.
1: Ojej, ale co będzie z tym poczęstunkiem?
0: O, ty znowu mówisz o jedzeniu.
1: No bo jestem trochę głodny.
0: No tak, a czy ty lubisz pyzy?
1: Ja uwielbiam. Twoja babcia Janeczka najlepiej je przyrządza na świecie, najlepiej.
0: No to będziesz zadowolony, bo właśnie coś mówili o pyzach.
1: Nie, mówili o czymś zapyziałym.
0: No zapyziałym.
1: No wiem, co mówię, bo dobrze przykładałem ucho do podsłuchiwacza.
0: A jak mówili o czymś zapyziałym, to nastąpi zapyzienie.
1: No, ale co to znaczy?
0: No jak to, co to znaczy? Leszek chyba nas poczęstuje pyzami,
1: tak?
0: I to w różnych postaciach.
1: Jesteś tego pewien? Że
0: no,
1: zapyziały
0: wiesz, no pewnie. Zapyzienie to zapyzienie.
1: No nic. Wiemy też, jaką nazwę ma ten okręt.
0: I ta fregata znaczy się.
1: Fregata, no.
0: Ty, ale zaraz.
1: Tak?
0: A skąd to wiesz? Bo ja niczego takiego nie usłyszałem.
1: A ja słyszałem. Fregata nazywa się Król Świeczka.
0: Rzeczywiście, no masz rację. Wspominali tę nazwę? Nie, chociaż nie. To nie jest nazwa okrętu.
1: Nie? No to może. A czekaj, bo jeszcze Leszek mówił, że jest w kropce. To o to chodzi?
0: Czyli ten okręt musi nazywać się kropka.
1: Kropka?
0: A nie.
1: Kropka?
0: Poczekaj.
1: No może kropka? Nie, Adasiu, kto by tak nazwał okręt? Kropka to takie zdrobniałe, to takie nieokrętowe.
0: Macie rację, tak.
1: Gdyby chociaż fregata nazywała się kropa, nie kropka, kropa,
0: kropa
1: to już co
0: tak.
1: innego.
0: To ładna nazwa, kropa, dla takiego okrętu.
1: Prawda?
0: I jeszcze te ceny z sufitu.
1: Ojej.
0: Ja tego to już zupełnie nie mogę rozgryźć.
1: No nic, rozgryzać to już będziesz, kiedy dotrzemy na miejsce, te pyzy będziesz rozgryzać.
0: Mówisz o pyzach, tak.
1: O pyzach.
0: Wiesz co, ja już też nie mogę się doczekać, kiedy je podadzą.
1: Ja to tym bardziej.
0: I jestem bardzo ciekawy, Michasiu, jak na tym okręcie je przyrządzają.
1: Tylko jeszcze musimy coś zrobić.

0: żeby pasować.
1: I słucham? Do czego chcesz pasować?
0: No do tej fregaty, na którą zabiera nas Leszek.
1: I to mój Wojtek mu ten pomysł podsunął, pamiętaj.
0: Tak. Ciekawe, który z nich będzie kapitanem tej fregaty, co nie?
1: No chyba Leszek, w końcu to on ma dzisiaj urodziny.
0: Też tak myślę, tylko myślisz, że Leszek na pewno potrafi dowodzić fregatą?

0: Jeszcze wielu rzeczy o nich nie wiemy, chociaż bardzo się staramy, żeby tak nie było.
1: Pewnie. Wiesz co, tak sobie myślę, pewnie niedawno w tajemnicy przeszedł jakiś kurs na kapitana fregaty.
0: A skoro on będzie kapitanem, to my...
1: Tak, tak, to my powinniśmy wyglądać jak marynarze i to prawdziwi.
0: Tak jest, masz rację, tak jest. A jak wyglądają marynarze?
1: No jak? Jak ludzie, którzy pływają na okrętach.
0: A, no tak, oczywiście. To znaczy niby jak?
1: No cóż... Na okrętach pływają piraci, którzy raczej nie...
0: Ale piraci pływają na okrętach pirackich.
1: Tak, tak. To może ta fregata będzie trochę piracka?
0: Ach, i mój Leszek ma być kapitanem pirackiego statku?
1: A dlaczego nie? My przecież często bawimy się w piratów. To on też może.
0: Może i masz rację. Skoro to jego urodziny, tak. W urodziny trzeba się bawić, to możliwe.
1: To ma być po prostu radosny dzień dla Leszka.
0: Dlatego ktoś je obchodzi.
1: To znaczy on je obchodzi.
0: No tak.
1: To może wiesz co, w takim razie przebierzmy się za piratów.
0: No to akurat nie powinno być trudne, tym bardziej, że mamy już kostiumy.
1: Rzeczywiście, teraz mi się przypomniało.
0: Zapomniałeś?
1: No mam jeszcze drugi kostium, nie tylko misia. I mam nawet taką plastikową szpadę.
0: A ja mam sztuczną rękę.
1: Nie sztuczną rękę, tylko hak na rękę.
0: A tak, hak.
1: Taki piracki hak.
0: Tak.
1: Wygląda jak prawdziwy, trzeba przyznać.
0: Dobra, kto zakłada przepaskę na oko, ty czy ja?
1: No może załóż ty, bo dla mnie jest trochę za mała, Michasiu.
0: Za mała?
1: Ja założę chustkę na głowę. I to wystarczy, żebym przypominał pirata. Taka chustka wystarczy.
0: Dobra, to ja założę kapelusz z naszytą trupią główką.
1: Świetna myśl. Bez tego znaczka mogą nie wiedzieć, kim jesteśmy.
0: Wojtek z Leszkiem to będą wiedzieć, przecież nas znają.
1: No już dobrze, dobrze. Nie gadaj tyle, tylko biegnijmy do swoich pokoi, żeby się przebrać.
0: Tak jest.

0: Świetna jest ta papuszka.
1: Na początku Kasia to nie chciała mi jej pożyczyć, ale jak jej powiedziałem, że po rejsie na pewno oddamy, to się w końcu zgodziła.
0: Jeszcze mrygałeś tak powiekami.
1: No prosiłem ją,
0: i się pięknie uśmiechałeś, dobry byłeś. No. Ty, a jak nazywa się ta papuga?
1: Rosalia. I ona jest Arą.
0: To Rosalia czy Ara?
1: No, Ara to taki rodzaj papugi.
0: Aha, najważniejsze, że jest taka piracka.
1: Bardzo piracka.
0: Oj, tylko trochę szkoda.
1: Słucham, czego ci szkoda?
0: No, że ta Ara Rosalia nie siedzi na ramieniu, tylko w klatce.
1: O, nie. Kasia mówiła, żeby pod żadnym pozorem jej nie wypuszczać. Nie wolno i już.
0: Proszę.
2: Zapraszamy panów do auta.
3: Już pora wyjeżdżać. Impreza urodzinowa Leszka nie może czekać.
1: A jak długo będziemy jechać nad morze?
3: Nad morze? Nad jakie morze?
1: Jak to?
0: No przecież będziemy pływać fregatą. Aha. Nawet przebraliśmy się za marynarzy.
1: To znaczy za piratów.
0: Tak.
1: I mamy też piracką papugę.
2: Oj, chyba znowu ktoś podsłuchiwał i nic nie zrozumiał z tego, co mówiliśmy.
0: Jak to nie zrozumiał? Jak to nic nie zrozumiał?
1: Wszystko zrozumieliśmy.
0: Tak, że na fregacie będą częstować pyzami.
1: I tylko pyzami zapyziałymi, bo
0: nastąpi dzień zapyzienia.
1: Za tydzień.
0: Tak. A fregata nazywa się Król Świeczka.
1: A nie żadna kropka.
0: Czy nawet kropa, czy jakoś tak.
1: Czy nawet kropa. Bo ty, Leszku, mówiłeś, że będziesz w kropce, a nie w jakiejś kropie.
0: Już stop, chłopcy, uspokójcie
1: Dlaczego?
0: Się. Idziemy do restauracji o nazwie Fregata, do restauracji.
2: To parę przecznic od radia, ale dziadek Ignacy obiecał, że zawiezie nas tam swoim frodziem.
3: I nie będziemy tam jeść żadnych pys.
1: Nie będzie żadnych zapyziałych pys?
3: Fregata oferuje o wiele smaczniejsze dania.
2: A ja byłem w kropce, czyli miałem problem.
0: Jaki znowu problem?
2: No, bo lokale, które oglądałem, były albo zapyziałe, czyli...
3: Zaniedbane, albo, tak jak mówi Leszek, ceny były z sufitu.
2: Czyli bardzo, ale to bardzo wygórowane.
3: Było drogo.
0: A ten Król Świeczka?
2: Coś jak za Króla Świeczka, to takie powiedzenie opisujące coś bardzo...

0: bardzo starego i bardzo nieciekawego.
1: A Leszek tak określił jedną z wielu restauracji, które musiał odwiedzić.
0: Ale w końcu wybrałem i nie ukrywam, że pomogłeś mi w tym, Wojtku.
1: Polecam się.
0: Restauracja, która na pewno spodoba się wszystkim.
1: To jak, chłopcy, jedziemy do fregaty? Bo nie ukrywam, kiszki mi już marsza grają.
0: Jedno wiem na pewno, wiem, kto będzie płacił rachunek.
1: Przestań, nie narzekaj. Urodziny ma się tylko raz w roku.
0: Uwaga, piraci, ruszamy. Za mną do fregaty. Hurra! Hurra!

0: najważniejsza jest współpraca.
1: Dlatego mamy naszą współpracownię.
0: O tak, bo my doskonale współpracujemy.
1: Okazało się, że oni wcale nie mówili o żadnym statku.
0: I wcale nie będzie tam żadnych pysk, tylko świetne i smaczne jedzenie.
1: I nie było żadnego króla świeczka, tylko król ćwieczek.
0: Czyli ktoś z bardzo dawnych czasów.
1: A ceny z sufitu to znaczy bardzo wysokie.
0: A być nie w kropie, a w krowce...
1: Kropce!
0: To znaczy nie wiedzieć, co dalej robić, co wybrać. No.
1: No i okazuje się, że trochę niepotrzebnie przebraliśmy się za piratów.
0: Bo ty, misiu, nic nie rozumiesz.
1: Ja? Ja tylko się trochę pomyliłem. A kto się ze mną przebrał? Aha, czyli ty też nic nie rozumiesz, tak?
0: No ale tylko trochę, bo po prostu nie od razu wszystko rozumiemy, no.
1: Bo my najlepiej znamy się na pomaganiu.
0: Na pomaganiu, tak, bo najważniejsze to jest to, żeby nasze audycje były zabawne, mądre.
1: I do tego jeszcze przepyszne.
0: Jesteś świetnym współdzielnikiem i współpracownikiem, Michasiu.
1: A ty, Adasiu, jesteś świetnym współpracownikiem i współdzielnikiem.
0: Ciekawi jesteśmy, czy wy potraficie nie tylko słuchać, ale i słyszeć.
1: Bo nam się nie całkiem udało.
0: A może potraficie coś innego?
1: To możecie do nas o tym napisać.
0: I powiedzieć nam o takich słowach, których nie rozumiecie.
1: A które chcielibyście usłyszeć we współpracowni.
0: Właśnie. Napiszcie, co chcielibyście jeszcze u nas usłyszeć.
1: I jak wam się podoba nasz program.
0: Czekamy na wasze listy komputerowe.
1: Czyli na wasze e-maile na adres dzieci@polskieradio.pl.
0: Tak jest. Łatwy adres do zapamiętania. dzieci@polskieradio.pl.
1: Zapraszamy was na spotkania z misiem Michasiem
0: i smokiem Adasiem w podcastach Polskiego Radia Dzieciom.
2: Pamiętajcie, że najważniejsza jest współpraca.
1: Gdy się robi coś z niczego,
0: zło na dobro się odwraca
1: i radości wiele z tego.
0: Czyli wspólne coś robienie.
1: Wspomaganie się wzajemnie.
0: Bardzo ważne jest myślenie.
1: Właśnie wtedy jest przyjemnie.
0: Można skakać jak zajączek.
1: Współpracownię rozkręcimy?
0: Ale się audycja kończy.
1: Czyli się nie pobawimy?
0: Ojej, misiu drogi, czas na spanie.
1: To już koniec opowieści?
0: Teraz inne już zadanie.
1: W księdze bajek różnych treści
0: mamy jeszcze wiele innych.
1: Mądrych, pięknych, smutnych, dziwnych.
0: O fasoli i księżniczkach.
1: Samochodach i spódniczkach.
0: O kosmosie i rycerzach.
1: I o najdziwniejszych zwierzach.
0: Chcesz pyszności zjeść człowieczku?
1: Czy położyć się w łóżeczku?
0: Chcesz być kimś i zdobyć sławę?
1: Czas na drzemkę czy zabawę?
0: Spójrz, jak głośno szumią drzewa.
1: Kto się pierwszy spać położy?
0: Jeszcze zęby wymyć trzeba.
1: To kto pierwszy zęby zdąży?
0: Machaj łapką do głośników.
1: Do słuchaczy ukochanych.
0: Naszych super basałyków.
2: Wkrótce znowu się spotkamy. Pa, pa.
3: To był podcast Polskiego Radia Dzieciom.

stuknę szczotką tu i tam. A jak zechcę rocka gram. Każdy problem mam za pestkę, bo ja jestem, bo ja jestem, bo ja jestem, bo ja jestem!

0: Dawno, dawno temu, gdy władcy walczyli o tron, a jedno słowo mogło zmienić los całego królestwa.
1: Ej, chyba cofnęliśmy się w czasie. Zobaczcie, tam stoi król.
2: O, i chyba na nas spojrzał.
1: Słuchajcie, ja go znam. To Bolesław Chrobry, pierwszy król Polski. A, ten z dynastii Piastów. Oni to mieli akcje, intrygi, bitwy, tajemnice. I ta walka o koronę.
0: Chcecie usłyszeć opowieść pełną odwagi, sekretów i marzeń o władzy? Koniecznie posłuchajcie najnowszego podcastu Marty Powałowskiej Historia zaklęta w koronie Piastowie. Bo historia nie musi być nudna. Wystarczy ją usłyszeć tak, jak nigdy dotąd. Na podcast zaprasza Polskie Radio Dzieciom.
3: Autopromocja.
0: To jest powtórka programu.
4: Letnie poczytanki.

0: Witam serdecznie. Letnie poczytanki w Polskim Radiu Dzieciom to nasza audycja i wakacyjna propozycja dla wszystkich osób, które nie wiedzą jeszcze, co robić w wakacje, a przede wszystkim, co czytać w wakacje. Mam nadzieję, że dzisiaj kilka fajnych tytułów padnie. No i oczywiście też opowiemy o tych najfajniejszych i najciekawszych momentach, które zdarzają się w wakacje z książką. A już dzisiaj w naszym studiu są goście, także na początku ja się przywitam. Tam Marta Kawalec, jest z nami Daria Brzezińska, która wydaje tę audycję. To my będziemy prowadzić, ale są z nami nasi wspaniali goście. Jest z nami pan Andrzej Deskur, tata i ambasador fundacji i akcji Tata też czyta. Bardzo serdecznie witamy.
1: Dzień dobry, bardzo mi miło, że zostałem tu zaproszony, ale nie sam oczywiście.
0: No właśnie, nie sam. I żeby udowodnić, że pan Andrzej Deskur jest tatą, no to wziął ze sobą swoje dzieci. Te młodsze oczywiście. Jest z nami Tomek. Cześć.
2: Cześć.
0: I Hania.
3: Dzień dobry.
0: Dzień dobry. Hania, ile masz lat?
3: 10.
0: 10, a Tomek?
3: 8.
0: 8, musiałeś się zastanowić jeszcze. Ten czas tak szybko mija.
1: Ja też czasem mam problemy, ale nie, właściwie już teraz nie.
0: No dobrze, czyli już
1: znaczy,
0: się...
1: ile sam mam lat, oczywiście.
0: No tak, no ale to myślę, że ten czas tak szybko leci, szczególnie już tak po 18.
1: To
0: czas szybko leci.
1: To prawda.
0: Panie Andrzeju, zaprosiliśmy dzisiaj waszą rodzinkę, żeby dowiedzieć się, czy lubicie czytać. Czy lubicie czytać?
3: Tak, bardzo.
0: Bardzo.
3: Kocham.
0: Kocham, pięknie. A pan Andrzej czyta sobie czy dzieciom?
1: Właściwie, jeżeli chodzi o czytanie, to chyba częściej nawet czytam ostatnio dzieciom niż sobie, bo sobie to głównie powtarzam teksty i uczę się tekstów nowych, ale oczywiście też czytam, natomiast uwielbiam czytać dzieciom jak tylko mogę, ale moje dzieci już same czytają, więc też czytają same.
0: Niech ale jak coś... można, to tak. Też poproszą tatę czasami, żeby coś przeczytał.
3: Tak.
0: Zgadza się. Haniu, a ty
1: nawet
0: masz teraz...
1: przepraszam, tak? Dzieci same piszą.
0: Wow, książki?
1: Tak. Opowiadania.
0: Naprawdę?
3: Ja pracuję nad nowym opowiadaniem.
0: Jak to poważnie zabrzmiało, pracujesz, to znaczy, że jesteś w takim procesie twórczym.
3: Mhm. Mhm.
0: I to jest jakieś długie, krótkie opowiadanie, czy to jest zbiór opowiadań?
3: No, jedno opowiadanie, ale nie wiem, czy będzie długie, czy krótkie.
0: A zdradzisz nam trochę początek tego opowiadania?
3: Mogę tytuł.
0: Dobrze.
3: H.O.2.
0: H.O.2.
3: Czyli historia o 2. To już mam jeden.
0: O! Brzmi bardzo tajemniczo, ale też na pewno bardzo ciekawie. A jaki to będzie gatunek literacki?
3: No nie wiem.
0: Nie komiks.
3: Może science fiction?
0: No właśnie.
3: No tak.
0: Tak? Bardziej science fiction, czyli taka sytuacja bardziej wymyślona, taka, która nie mogła się wydarzyć w rzeczywistości. I lubisz też takie książki pewnie czytać. Trochę inspirujesz się kimś?
3: No, trochę tak i trochę.
0: Mhm. Czyli wiemy już, że Tomek pisze, a Hania też pisze?
3: Tak, ja też piszę. Tomek pisze na przykład o mistrzu karate. Też chciał kiedyś stworzyć takie opowiadanie, ale nie wiem, czy zrezygnował, czy nie. Ja piszę też science fiction, krótkie opowiadania. Raz się zainspirowałam jedną jakby takim filmem, też trendem, takim horrorem bardziej dla dorosłych, Backrooms. No i stworzyłam z tego książkę o dziewczynce, ale to będę długo opowiadać.

0: No bo to jest długa przeprawa przez bardzo długie korytarze. Backrooms to jest dosyć trudny film.
1: Tak, ale chodziło mi po prostu o ten kontekst takiego jakby różnych takie jakby trochę Squid Game, trochę Backrooms, ale oczywiście w takiej wersji dla dzieci.
0: Oczywiście. Czyli będzie zagadka, będzie tajemnica, będzie poszukiwanie.
1: Będzie jakby, tak.
0: Mhm. Pięknie, bardzo
1: trzeba
0: mi się to podoba.
1: Trzeba będzie się wydostać jakby, to jest...
0: Z labiryntu.
1: Tak, taki po prostu labirynt.
0: A pan Andrzej czytał te opowiadania, książki, dzieci?
2: Jeszcze nie, bo one powstają, ale tak jako ambasador chciałem właśnie zwrócić uwagę, że tak czytanie rozwija, bo właściwie to się dzieje samo. My
0: no to sami to słyszymy, rozwija, no bo właśnie tak, dzieci czytają tak. I później piszą,
2: nie,
0: tak?
2: Nie namawiamy do niczego, to się dzieje, piszą, czytają. Wczoraj coś fajnego ci czytałem przed snem, pamiętasz co to było? Hania powiedziała, że to fajna książka, pamiętasz? Było o jakiś
1: hipnotyzm. Tak, pamiętam. Tak. Dostaliśmy to. O hipnotyzacji, taka ciekawa książka. To jest, to znajdzie się też wśród naszych polecajek. Mhm. Nazywa się chyba Niezwykła księga hipnotyzmu Molly Moon. Tak, hipnotyzmu, a nie hipnotyzacji, ani nic. Tak. Właśnie nie wiem, czy to jest błąd, czy kiedyś tak się
0: hipnotyzmu. Czyli będziesz kogoś hipnotyzować, czy ktoś będzie ciebie hipnotyzował?
1: To jest o dziewczynce, to nie jest moja książka. Tak, to jest o dziewczynce, która znajduje księgę hipnotyzmu, a ogólnie jest sierotą, tak jak w większości dziecięcych książek, to jest częsty motyw. Jest sierotą i znajduje książkę o hipnotyzmie, przez co jej możliwości wzrastają i wyjeżdża do Nowego Jorku, ale tam ma różne przygody. Tajemniczy mężczyzna ją goni i próbuje ją schwytać, także jej psa, jej przyjaciela i tą książkę. Na szczęście wszystko się kończy dobrze.
0: A, czyli nikt nie został do końca zahipnotyzowany?
1: To znaczy, oczywiście zostali, ale potem zostali odhipnotyzowani. A,
2: coś chciałaś, Haniu, jeszcze powiedzieć?
1: Jeszcze chciałam powiedzieć o tym, że też stworzyłam książkę z morałem o tych backroomsach, że jakby to jest, ta książka ma morał, że nie warto krzywdzić tych, którzy są inni od reszty, bo na końcu książki wychodzi na to, że no to by długo opowiadać, ale skazują na śmierć tą, która wymyśliła te backroomsy, ale ona wymyśliła je w dobrej sprawie, więc... To tyle, co chcę powiedzieć.
0: Powiedzcie, czy wolicie czytać, czy pisać książki?
1: Ja wolę i to, ale ja we wczesnym dzieciństwie już zaczęłam czytać. Dosyć wcześnie się nauczyłam
2: 2,5
1: czytać.
2: Roku.
0: No to piękny wynik.
1: Tak, właśnie. No właśnie, więc...
0: Masz już za sobą parę lat... czytanie.
2: Parę bibliotek.
0: No właśnie. Tak. Kiedy tak ciebie słucham, Haniu, to rzeczywiście można mieć takie wrażenie, że przeczytałaś już bardzo dużo książek.
1: Tak. Jeśli chodzi o polecajki, mogę coś polecić?
0: Dobrze, to za chwilkę w takim razie. Mhm. Pozostawmy może tę polecajkę już po piosence. Dowiemy się, co poleciłaby nam Hania. Dobrze. Na razie już usłyszeliśmy o książce o hipnotyzmie, ale myślę, że jeszcze pojawi się kilka fajnych tytułów, tak? Tak, Tomek też się już tutaj uśmiecha, także no spodziewajcie się, że można nawet sobie załatwić jakąś kartkę i ołówek, bo być może trzeba będzie właśnie zapisywać te
2: tytuły. Z książkami jest fajnie, bo można i jak jest ładna pogoda na plaży i można też jak pada.
1: Tak, to dobre zajęcie w deszczowy dni, jak nie ma się co robić.
0: Dokładnie, wczoraj padało w Warszawie, więc pewnie też czytaliście.
1: Tak, tak.
2: A nawet jak są upały, to wtedy się możemy skryć w cieniu i też czytać.
0: No pewnie. Słuchajcie, to ja w takim razie teraz proponuję piosenkę W podróż z książką. Wspaniale. Zaprosi nas Zozi, a my za chwilę wracamy i będą i polecajki, i różne opowieści.
2: My sobie pośpiewamy
0: i wiele historii z domu rodziny Deskurów. No to zapraszamy.
2: Dzięki.

0: W podróż z książką zabrała nas Zozi, a my wracamy do naszej audycji Letnie Poczytanki. Jak już zdążyliście się zorientować, mamy tutaj naprawdę całkiem poważne grono czytelników. Jest z nami pan Andrzej Deskur, aktor i ambasador. Tata też czyta tej akcji, która w tej chwili ma miejsce. No i tata przyprowadził też swoje dzieciaki. Jest z nami Tomek i Hania, którzy mają też w zanadrzu bardzo wiele różnych ciekawostek i historii, a przede wszystkim polecajek. O tych polecajkach mówiliśmy przed piosenką, więc powiedzcie, co byście polecili naszym słuchaczom do poczytania na wakacje?
1: Ja, jednym z ulubionych moich autorów jest Walter Mors, chyba austriacki albo niemiecki. On pisze ciekawe książki. Jedną z nich przeczytałam, jak byłam trochę mniejsza. To mnie wprowadziło w świat tego autora. Potem odkryłam jeszcze lepszą książkę, czyli Miasto Śniących Książek. To jest książka o smoku. To jest ogólnie każda książka tego autora łączy się w jednym świecie. Każda akcja się odgrywa w jednym fikcyjnym świecie. Nazywa się Zamonia albo Camonia, zależnie od, to jest od tłumacza, który właśnie. To jest o smoku, który wyrusza do Księgogrodu, czyli takiego miasta, aby zostać pisarzem, bo to jest jego przeznaczenie, i znaleźć autora tajemniczego rękopisu, który zachwyca wszystkich, którzy natną się na ten tajemniczy rękopis. Ma wiele przygód, ale niestety spotyka zdradliwego, że tak powiem, stwora, który spycha go do strąca go do katakumb Księgogrodu, skąd praktycznie nie można wyjść, chyba że jest się łowcą książek i zna się całą kondygnację labiryntu, więc tak, żeby było troszeczkę krócej, opowiem to właśnie krócej. On udaje mu się spotkać legendarnego króla cieni, który...
2: Wszystkiego nie spoileruj.
1: A no w sumie rzeczywiście. Żebym wszystkiego nie spoilerowała. Udaje mu się go spotkać, który jest uważany za legendę i właśnie postrach miasta całego. Okazuje się, że król cieni jest tak naprawdę dobrym, kiedyś też był normalnym człowiekiem, ale też został strącony do katakumb przez tego samego stwora. No i próbują znaleźć wyjście, tylko temu smokowi się udaje wyjść. Ale nie będę tak dużo spoilerować.
0: No to właśnie, ja już myślę, że bardzo wielu z naszych słuchaczy nie może się doczekać, co było dalej, ale teraz musicie wziąć tę książkę do ręki i sami ją przeczytać, żeby nie było tak prosto. A poza tym, żeby nie było tak łatwo, bo myślę, że czytanie książek też wymaga trochę skupienia, uwagi, no ale to jest jednak sama przyjemność. Haniu, a powiedz, czy ty czytasz też takie książki, które stały się już legendarnymi książkami,

0: które pewnie czytali może też twoi rodzice, na przykład Musierowicz, czy Małgorzatę Musierowicz też czytałaś, czy to są takie książki, które już tacy młodzi ludzie jak ty już nie czytają?
1: Właśnie akurat jest zbieg okoliczności, może pani o tym wiedziała, ale właśnie przyniosłam ze sobą do studia książkę Małgorzaty Musierowicz.
0: Niesamowite, rzeczywiście. Mhm.
1: Tak, lubię tą serię, zaczytałam się w niej, no i tak.
0: Bo to jest książka, która powstała już wiele lat temu.
1: Wiem o tym. Moja mama ją czytała i bardzo lubiła tę
0: serię. A jednak. No właśnie. Czyli tę książkę poleciłabyś, tak? Wszystkie książki Małgorzaty Musierowicz, czy akurat tę, którą wzięłaś? Jaką wzięłaś teraz?
1: Pierwszy tom.
0: Pierwszy tom. Jeszcze raz pokaż mi, bo nie...
2: Szósta klepka.
0: Szósta klepka, no właśnie. Szósta klepka. I tę książkę przeczytałaś, a później kolejne z tych tomów. Dobrze. Czyli Małgorzata Musierowicz to jest twoja kolejna polecajka?
1: Tak. Jeszcze następna polecajka z tych, które bardzo trudno znaleźć. Takie, to jest w sumie taki biały kruk, tak samo jak pierwsza książka Waltera Morse, którą przeczytałam. Biały kruk nazywa się Tajemne Bractwo Pana Benedykta. Są też, jest też jego druga i trzecia część. Jest o bandzie jakby czwórce dzieci, które mają zostać agentami i śledzić niecne plany pewnego brata bliźniaka, jednego z głównych bohaterów, który jest już dorosły, tak, bo jednym z głównych bohaterów jest staruszek. Ten staruszek jest dorosły, nazywa się pan Kurtyna. No i nie będę wszystkiego zdradzać, ale...
0: Już się nieźle zapowiada.
1: Tak.
0: Czyli to by były polecajki na razie od Hani, a teraz przenieśmy się może do Tomka. Co Tomek mógłby nam polecić?
3: Ja polecam książkę, która nazywa się Prosialdo.
0: Prosialdo.
3: Jest o dwóch przyjacielów.
2: Bliżej musisz być trochę mikrofonu. O, super.
3: I oni na początku grają sobie zwyczajnie w piłkę i właśnie oni są zwierzętami. Jeden to lisek, a drugi to prosiaczek. I prosiaczek nazywa się Prosialdo, a lisek nazywa się Leolisy. Więcej nie zdradzę.
0: No tak, no.
2: Wiadomo, o co chodzi.
0: Już nas tutaj, myślę, zainspirowałeś. Czyli to jest dla miłośników futbolu książka. Tak myślałam. A tak, teraz jeszcze Hania chciała powiedzieć.
1: Tak, chciałam jeszcze coś powiedzieć o tej książce. Nie będę spoilerować niczego, ale to będzie też ogólnie o meczu piłkarskim, o tym, że niełatwo tak niełatwo tak pogodzić się ze swoim najlepszym przyjacielem, jeśli się kłóci. Też tam jest wątek wyśmiewania się z kogoś, ale ten złol jakby w tej książce zostaje upokorzony, dlatego że dwaj przyjaciele w końcu dochodzą do zgody, godzą się. No,
2: to bardzo istotne.
1: Tak, tak, no i to tyle. To właśnie jest morał o przyjaźni.
0: Pięknie, no właśnie ważne, żeby w książkach były te morały i żebyśmy je też zauważali. A pan Andrzej Deskur co teraz czyta?
2: Ja teraz czytam Lema, nazywa się Głos Boga. Głos, przepraszam, Pana. I to jest śmieszne, bo to właśnie jest trochę a propos też aktualnego filmu Spielberga, który jest w kinach, że nagle jest jakiś kontakt z inną, nie wiadomo z czym, tak? Naukowcy gdzieś tam wysłyszeli jakiś sygnał, jakiś rodzaj języka i wszystko, tak jak u Lema, jest bardzo pisane takim bardzo elokwentnym językiem naukowym i to jest, no, trochę trzeba mieć cierpliwości na to, żeby dojść do samej fabuły. A to jeżeli chodzi o dla dorosłych, natomiast z takich dziecięcych książek, które oprócz tego, że czytam dzieciom, chociaż same już potrafią, ale chyba lubicie, jak czasem też ja czytam, ale też mama pięknie czyta, ona w domu, także jest fajnie, od dawna to robimy i

0: Ale jakby się prześcigamy.
1: Z takich polecajek z mojego dzieciństwa chciałem powiedzieć, to jest przygody Hucka Finna, Tomek Sawyer, który jest, czyli druga część Tomka Sawyera, który jest lekturą chyba w szkole. I taka książka, do której wróciłem, ale jeszcze jej nie znalazłem, muszę ją sobie po prostu zamówić i przeczytać. Pamiętam z dzieciństwa, mama to mi czytała w wakacje. Nazywa się to Bobik od Franciszkanów i to jest o przyjaźni psa i człowieka. I pamiętam, to bardzo wzruszająca książka. Kojarzy mi się właśnie z wakacjami, bo właściwie przez kilka lat mama mi to co wakacje czytała.
0: Hania? Chciałam jeszcze powiedzieć też o książkach dla dorosłych bardziej, które czytam.
2: Już czytasz też książki dla dorosłych?
0: Tak, na przykład...
1: Tak, lubi Olgę, tak to powiedzmy.
0: Olga Tokarczuk jest jedna z moich ulubionych autorek dla dorosłych bardziej. No i ona pisze bardzo ciekawe książki. Ona bardzo dobrze opisuje uczucia. Właśnie.
2: Ale pewnie trochę trudniej niż w tych książkach dla młodszych osób.
0: No oczywiście. I jeszcze lubię takie książki science fiction dla dorosłych. Czyli jedna książka to właśnie Lem, jak wspomniał przed chwilą mój tata. Lubię te książki. Mój dziadek mi też opowiadał o innych, których nie czytałam. Lema właśnie. I jeszcze lubię Douglas Adams. Nie wiem, czy tak się prawidłowo wymawia. Trylogia Autostopem przez Galaktykę. To bardzo fajna książka o losach ziemianina i kosmity w przebraniu ziemianina.
1: Z dużym humorem.
0: Tak.
2: No właśnie, to w takim razie już skoro zapisaliście te wszystkie tytuły, po które warto sięgnąć w te wakacje, albo może nawet po wakacjach, jeżeli wam nie starczy czasu, bo już trochę tych tytułów padło, to zostańcie z nami, bo po piosence mam jeszcze bardzo wiele pytań do naszych i tych młodszych, i tych starszych gości, także zostańcie z nami.

0: Dnia.
1: Piosenka o mówieniu i słuchaniu teraz w przerwie naszej rozmowy z rodziną Deskurów. Jest z nami pan Andrzej, Tomek i Hania, którzy opowiadają o swojej miłości do książek. A teraz trochę przepytamy pana Andrzeja, żeby nie było tak łatwo, no bo skoro dzieciaki już powiedziały o swoich polecajkach, to tutaj polecajki już oczywiście były, ale teraz mam taki krótki quiz.
2: Tak.
1: Czyli będzie pytanie i szybka odpowiedź.
2: Ojej, dobrze.
1: Spróbuj. Chodzi oczywiście o książki. Czytać w hamaku czy pod namiotem?
2: W hamaku.
1: Kubuś Puchatek czy Prosiaczek?
2: Ojej, tygrysek.
1: Audiobook czy papierowa książka?
2: Ostatnio audiobooki dużo, tak, bo jeżdżę samochodem i podróżuję, to lubię. Ale książka papierowa jak najbardziej też.
1: Smok czy dinozaur?
2: Smok.
1: Biblioteka czy księgarnia?
2: Biblioteka.
1: Jedna bardzo gruba książka czy 10 cienkich?
2: Chyba 10
1: ciężkich.
2: Miałem 10 ciężkich, to taka omyłka freudowska chyba jakaś. No
1: dobrze. Czytać książki śmiesznym głosem czy całkiem poważnie?
2: Nie, no, lubię bardzo się wygłupiać. To jest mi bliskie.
1: Zagrać Pinokia czy Kota w butach?
2: Ojej, to jest fajnie. I jedno i drugie, ale chyba Kota w butach.
1: Komiks czy przygodowa powieść?
2: No, ostatnio bardziej przygodowa powieść niż komiks.
1: Czy tak byście obstawiały, że tata tak odpowie? Czy czegoś się dowiedziałyście nowego o tacie?
3: Myślę, że nic. Myślę, że już to wszystko.
4: Ja myślałem, że zagra Pinokia.
1: Ale to, że wybrał Tygryska, a nie Prosiaczka albo Kubusia Puchatka, to was zaskoczyło, czy nie?
3: Tak, tego się nie spodziewałam. Poza tym tego w ogóle nie było w odpowiedziach.
1: No właśnie. Ale tata jest najbardziej podobny do Tygryska?
3: Myślę, że tak.
1: Mhm.
3: Tak.
1: I tak zabawia was za każdym razem?
3: Tak.
1: No właśnie, a czy aktor potrafi książkę przeczytać normalnie, czy zawsze będzie się wygłupiał albo czytał intonując?
2: A to ja zadam pytanie dzieciom, co to znaczy normalnie, i pani też, co to znaczy normalnie przeczytać książkę na głos?
1: Ja myślę, że po aktorsku to jest tak inaczej niż my zazwyczaj czytamy.
2: Wczoraj rozmawiałem z sąsiadem, który mówi, że zawsze przed snem musi czegoś słuchać, bo najlepiej zasypia, więc ja myślę, że ja powiem, zmieniając trochę temat, ale nie zmieniając, jako dygresję, że mnie się udawało, i to nawet chyba pamiętacie, że czytając zaczynałem spać i dalej czytałem. Albo opowiadałem jakieś bajki i zaczynałem konfabulować, bo opowiadałem już we śnie jakieś inne historie.
1: To jest wyższa forma wtajemniczenia.
2: To jest wyższa forma, która, czyli sama książka, jak jest za bardzo nudno czytana, to mnie samego usypia. Więc ja muszę atrakcyjnie to jakoś wciela się w te historie i głosy i naśladować. I żeby to jakoś tak mi uruchamia świat wyobraźni, i ciekawe jest też to, że jak już się ma jakieś większe doświadczenie w takim czytaniu, mimo że na przykład audiobooków za dużo nie czytałem w swoim życiu jako lektor, ale dzieciom czytając, to już nawet widząc, jak jest skonstruowane zdanie, już możemy jakby dobrać taki głos, także wiemy, że to będzie wredna postać jakaś, tak? Albo że będzie jakaś miła, sympatyczna, albo właśnie nawet ta wredna też może mówić takim głosem, albo jakiś się potwór zdarza, tak? Ja myślę, że to ja to lubię, tak. To mnie, szczególnie wieczorem, po takim ciężkim dniu, to jak siadamy i czytamy, to jak się uruchamia to postaciowanie, to człowiek się obudzi i jakby daje radę jeszcze przeczytać.
1: Ale to chyba nie sprzyja temu, że dzieci zasypiają.
2: Tak, szczególnie jak później się po takim czytaniu jeszcze zaczyna opowiadać różne bardzo śmieszne historie, co nam się zdarza, i żartować, i mama krzyczy z drugiego pokoju, już jest 22, dzieci jutro wstają rano do szkoły na 6, gasimy światło, idziemy spać.
3: Przynajmniej mamy fajną zabawę.
1: No zdecydowanie, ja myślę, że z takim tatą to się nie można nudzić.
3: Tak, można fajnie spędzać czas.

0: ale później nie mogę spać.
1: No. Bo cały czas myślisz o tej opowieści?
0: No tak.
1: Mhm.
2: Mamy taką zabawę czasem, że na przykład jakieś dzieci podają dwa słowa i trzeba wymyślić jakąś bajkę albo opowiadanie, albo historię na podstawie tego.
0: Tak, ale jak też ktoś na przykład miał smutny dzień w szkole, to można się rozweselić po takiej przygodzie opowiadania historii, czytania książek z tatą.
1: Mhm. A czy zdarza wam się, że na przykład kontynuujecie tą historię opowiedzianą z książki, czy opowiedzianą przez tatę i dopowiadacie, co jest dalej? Zdarza wam się, czy raczej wymyślacie swoje?
0: Rzadko. Wymyślamy swoje historie.
2: Albo zaskakujemy na przykład tatę nowymi ptakami, których się nauczyliśmy z Atlasu Ptaków, bo Tomek ma...
0: Będę ornitologiem.
2: Tak, i ma atlas wielki i mnie zaskakuje. Ja nie znam tyle ptaków, co Tomek.
1: No to ile ptaków znasz? Policzyłeś?
0: Jeszcze nie, ale... cały atlas już przeczytany.
1: Przeczytany i nauczony. Zapamiętany.
0: Nie znam wszystkich ptaków z atlasu, ale znam bardzo dużo, zapamiętałem.
1: I co się tak interesuje w tych ptakach?
0: No, są przodkami dinozaurów, więc interesuję się ich pozostałościami, czyli ptakami właśnie. I mój kolega znalazł takie upadnięte gniazdo i przyniósł je do szkoły, bo mieliśmy zrobić takie plakaty z różnymi ciekawostkami z ptakami.
1: A jaki ptak jest twoim ulubionym?
0: No, trudno powiedzieć, bo wszystkie lubię.
1: Wszystkie? Nie masz jednego ulubionego?
0: Nie mam. Ale najbardziej lubię tego, co mam na ręce, czyli Rudzika.
1: Rudzika. No dobrze, no to w takim razie kolejny etap za nami. Dowiedzieliśmy się już trochę zarówno o panu Andrzeju, jak i o dzieciakach, które cały czas nam coś dopowiadają nowego. W takim razie teraz będzie piosenka Ptasie Radio, żeby było tak akurat.
2: Znamy taką jedną piękną wersję tej piosenki.
0: Nic po nie.
2: Nic po nie śpiewają Ptasie Radio.
1: Na razie mamy Annę Strokę-Chryń, która fantastycznie wykonuje tę piosenkę. Haniu, chciałaś coś dodać jeszcze?
0: Tak, Nic po nie to po prostu taki zespół imitujący dawne podwórkowe kapele. Gra na takich instrumentach, które widać, że są zbudowane z jakichś garnków, chociaż jeden pan gra na takich. To bardzo fajne piosenki, radzę posłuchać. Ptasie Radio jest oparte na piosence Eminema, Real Slim Shady. Jak ciekawe. Ktoś chce, może posłuchać.
1: No dobrze, to w takim razie teraz specjalnie dla was z dedykacją Ptasie Radio na antenie Polskiego Radia Dzieciom.
2: Dziękujemy.

0: Tak nam tutaj zabrzmiało to Ptasie Radio, a z nami dzisiaj w studiu Polskiego Radia Dzieciom niesamowita rodzina Deskurów. Tomek, Hania i tata Andrzej. Bardzo się cieszymy, że...
1: Brakuje mamusi jeszcze.
0: No tak, ale pozdrawiamy.
1: Pozdrawiamy.
0: Pozdrawiamy, bo na pewno...
2: Pozdrawiamy.
0: Tak, już tata coś tam
1: Ja coś strąciłem, bo tu się zacząłem bawić jakąś taką fajną żyrafą w okularach.
0: Tak, tutaj mamy dużo takich ciekawych artefaktów dla dzieciaków.
2: Wygląda jak hipopotam.
0: Tomku, ale muszę ciebie o to zapytać, bo w czasie, kiedy leciała ptasia audycja, ptasie radio, to powiedziałeś o tym, że interesujesz się też różnymi ptakami. Ja powiedziałam, że moim ulubionym ptakiem jest zimorodek, a ty powiedziałeś, że to nie powinien być zimorodek, tylko ziemiorodek. Dlaczego?
2: Bo rodzi się w ziemi.
0: W ziemi, mhm. A dlaczego ta zima? Skąd ta zima w jego nazwie?
2: No bo wcześniej się rodzi, ale to nie jest zima, tylko taka wczesna wiosna.
0: Piękne są te zimorodki, dlatego chciałam do nich nawiązać, ale też o to chciałam zapytać, czy takie książki jak na przykład Atlas Ptaków, to jest ciekawa książka do poczytania na wieczór?
1: Tak, wydaje mi się, że... Taka książka daje nam nie dość, że są piękne ilustracje, ale też wiedzę i to jest część tego czytania dzieciom i też dlatego warto, że tata i mama czytają dzieciom, bo z takiej książki dowiadujemy się czegoś nowego, możemy poszerzać nie tylko naszą wyobraźnię, ale też naszą wiedzę i to jest istotne i możemy o tym później rozmawiać, a to w tym przypadku się okazuje, że czasem tata nawet mniej wie niż syn.
0: Ale tutaj się tata aktor nie może wykazać przy takim atlasie ptaków.
1: No mniej, mniej. I to jest może to bardziej właśnie takie poważne wtedy czytanie, ale tak, musiałbym się nauczyć rzeczywiście śpiewać.
0: Imitować
1: się
0: może jeszcze
1: tak,
0: właśnie.
1: Imitować. Jest takie zresztą, chodzimy czasem, były dzieci na takim konkursie imitacji śpiewu ptaków.
2: Tak, naśladowania ptaków.
0: A to jest niezwykły konkurs, tak, rzeczywiście.
2: Tak.

0: się. Haniu, chciałaś coś powiedzieć?
1: Tak, chciałam powiedzieć, że dla mnie taka lektura, jeśli mogę wyrazić moją opinię, jest troszeczkę nudna, jak, jeśli porównać to z powieściami przygodowymi i innymi, ale też są barwne ilustracje. Tomek ma taki dosyć stary Atlas jeden, który też ma bardzo fajne ilustracje. Też dostał na święta różne ładne pocztówki z ptakami, które mogliśmy przerysować. Raz spędziliśmy kilka godzin przerysowując i mieliśmy z tego fajną zabawę.
2: U nas książki... No, tu nie będę ściemniał. Mama głównie wybiera i przebiera. Rzeczywiście to nie jest taki wybór jakby prosty. Oczywiście mamy mnóstwo do wyboru, bo jest dużo fantastycznych książek dla dzieci i młodzieży, ale to jednak jest gdzieś tam przebrane pod jakimś kątem i później dane, a potem już jakby nie wnikamy, co się z tymi książkami dzieje. One są wszędzie, w całym domu.
3: Ale nie znikają.
2: W miejscach. Nie znikają, ale też, tak jak powiedziałem, biblioteka. Co właściwie kilka razy w miesiącu w różnych bibliotekach w Warszawie, które mają fantastyczną
3: ilość książek. Pewnie w kilku nawet jesteście.
2: W kilku jesteśmy, tak. I jesteśmy, a potem zalegamy, tata chodzi i płaci te wszystkie zaległości, że tam
3: nie oddamy. Ale te kary idą na poczet nowych książek, także nie ma się co przyjmować.
2: My wspieramy właśnie biblioteki pod tym kątem.
3: Lubicie chodzić do bibliotek czy do księgarni? Jak u was jest?
1: Ja wolę do księgarni, bo wtedy mamy te książki na zawsze i nie musimy oddawać.
2: A ostatnio co ci kupiłem wczoraj i czekasz na co?
1: Na 18 tom Garfielda.
3: I właśnie go dostałeś wczoraj, tak?
2: Nie, czekamy. Chyba czekamy jutro przyjdzie.
3: A, czyli został zamówiony i teraz będzie oczekiwanie na przesyłkę, tak, Haniu?
1: Ja też wolę chodzić do bibliotek, ponieważ też można więcej książek dostać, a potem można zwrócić. I chyba zwykle się za to nie płaci. Też
3: jeżeli w terminie się oddaje.
1: Tak. Też częściej chodzimy do bibliotek niż do księgarni. Często chodzimy też na targi książki. Niedawno byliśmy, to znaczy dawno, byliśmy na targach książki w Krakowie, gdzie nasza ciocia sprzedawała na stanowisku nie książki, ale bubble tea.
3: Przy okazji można było coś
1: kupić
3: ciekawego
1: książki,
3: znaleźć.
1: Tak, poczytać sobie i jeszcze mieć picie. Tak, co jeszcze chciałam powiedzieć? Chciałam powiedzieć, że też w naszych księgozbiorach góruje razem z komiksami o Garfieldzie, czyli takim kotku, jak Tomek wspomniał, szwedzcy, skandynawscy pisarze. To bardzo fajne. W ogóle, tak, na przykład stworzyli takie fajne książki jak Prosialdo czy seria Życie mrówki, bardzo polecam. Takie też dla dzieci w wieku Tomka. Chociaż ja też czytam książki dla dorosłych, więc nie za bardzo mogę wyrażać się na temat takich opinii wiekowych.
3: No ale skoro powiedziałaś właśnie o literaturze skandynawskiej, to takie klasyki jak Pippi Langstrong albo Dzieci z Bullerbyn też czytacie?
1: Tak, czytamy, już przeczytaliśmy.
3: Bo to były lektury szkolne, przynajmniej tak. Dzieci z Bullerbyn to lektura szkolna,
1: i...
3: tak?
1: Nasza szkoła jest imienia Astrid Lindgren,
3: no
1: czyli autorki Pippi i Dzieci z Bullerbyn.
3: Mm-hmm. Panie Andrzeju, gdyby pan miał teraz polecić swoje ulubione książki z dzieciństwa wszystkim naszym słuchaczom, to byłyby to?
2: Już to poleciłem, bo mówiłem właśnie o tym, nie Tomku Sojerze, tylko drugiej części.
3: Ale takie już, takie zapomniane, albo takie z dawnych lat jeszcze.
2: Takie z dawnych jeszcze wcześniej. Ojej. Co tam było? Ja też trochę... Dotten Bobik od franciszkanów, to co mówiłem, bo to były właśnie takie książki z mojego dzieciństwa. Baśnie Andersena.
3: O, czyli też klasyk.
2: Tak, klasyka. Ja się na nich trochę wychowywałem, bo rodzice właśnie mnie czytali. Głównie mama, ale też tata czytali mi te baśnie Andersena i one bardzo ukształtowały moją wyobraźnię. Czasem może za bardzo, bo jest czasem absurdalnie abstrakcyjna, ale uwielbiam. I oczywiście no, czasem niektóre z tych baśni są trudne, bo są mroczne, są może nie

0: dla wszystkich dzieci w każdym wieku. Też widziałem jakieś takie wydania takich niby poprawionych, żeby to jakby tak,
1: żeby złagodzić.
0: Light, wersji light. Ale sam język tych baśni Andersena, tych takich oryginalnych jest fantastyczny i też warto właśnie, żeby one, wydaje mi się w ogóle, i to tak też jednym słowem, postaram się jednym zdaniem powiedzieć, że jakby znalezienie jakiejś książki, która jest troszkę powyżej naszego wieku, w pewnym momencie jej przeczytanie, i nawet jeżeli jej nie rozumiemy, jest bardzo istotne. I to czasem uruchamia. Hania, pamiętam, jak się kiedyś znaleźliśmy ją właśnie z bajkami robotów Lema.
1: To poważna lektura.
0: Tak, ale takie książki jakby na wyrost są istotne w naszym życiu, żeby nagle się gdzieś tam znalazły, mimo tych książek, które mamy. I u mnie te na wyrost właśnie były ten trudny język bajek Andersena. Był fajny dla mnie i to polecam.
2: Teraz, tak jak mój tata powiedział, większość książek takich baśni starych jest tak zinfantylizowane, jakby przerobione na bardziej odpowiednie dla dzieci, ale tak na lepsze, nie na gorsze. Na przykład, nie wiem, czy niektórzy znają oryginalną wersję Kopciuszka, gdzie na przykład siostry przycinają sobie palce i pięty, aby zmieścić się do butka Kopciuszka, do szklanego pantofelka.
3: No tak.
2: To takie krwawe historie.
3: No to prawda. Kiedyś trochę mniej środków takich używano oszczędzających. Panie Andrzeju, czy gdyby pan teraz miał tak sobie przeanalizować swoją historię, to czy to właśnie te książki czytane w dzieciństwie doprowadziły pana do tego, że został pan aktorem? A może pomogły w tym, aby stał się pan lepszym aktorem?
0: Tak, na pewno wyobraźnia, opowiadanie historii, to było właśnie z tych bajek Andersena dużo wzięte, przeżywanie jakichś innych historii, jakichś wspaniałych przygód, na pewno miało znaczenie w tym, że ten zawód wybrałem właśnie, który jest opowiadaniem historii innym i wcieleniem się w jakieś inne role, w jakieś inne postaci, jakichś innych ludzi i też uruchamianiem tej wyobraźni u dzieci. Ja gram ostatnio pana Kleksa w Teatrze Kapitol, którego zapraszam, i pan Kleks właśnie mówi, że na samym początku nie będę was tu teraz uczył ani matematyki, ani ortografii, ani geografii, tylko po prostu pootwieram wam głowy, naleję do nich oleju. I ten olej to z tych pięknych książek, które mamy, jakby to nalewanie właśnie, uruchamianie wyobraźni i wrzucanie tym dzieciom fajnych książek jest cenne, ale jeszcze kończąc, tak, więc myślę, że to w moim przypadku tak się stało, że zostałem aktorem, ale to nie możemy powiedzieć, że wszyscy, co czytają książki, potem zostaną aktorami.
3: No,
0: to nie
3: oczywiście.
0: O to chodzi. Po prostu czytanie nas wzbogaca, uruchamia wyobraźnię i rozwija. A możemy potem robić różne rzeczy, na przykład być ornitologiem, albo znać świetnie języki, pisać książki.
3: Na pewno coś też poprawia Tomek pamięć.
0: Widziałem, że chciał coś powiedzieć Tomek, tak? Też? I Hania, jeszcze tak?
2: No bo co do ptaków, to ja chciałem dodać, bo byliśmy na tej koncercie Mistrzostwo naśladowaniu ptaków.
0: Tak.
2: To tam właśnie poznaliśmy tą kapelę Nic Pod.
0: A, to sobie przypomniałeś to, no właśnie.
3: No to tak. W takim razie teraz, kiedy już dowiedzieliśmy się bardzo wielu...
0: Na przykład książek można się dowiedzieć też dla dorosłych, że dzieci należy słuchać. i jak się trochę słucha.
4: Trzeba mnie słuchać.
3: Oczywiście. No, my słuchamy mówiły. Dzieci, a dzieci nas słuchają. Tak to jest właśnie w Polskim Radiu Dzieciom. A tymczasem bardzo wam już dziękuję za to.
0: A ja jeszcze przepraszam, bo tak, rzeczywiście pamięć też na pewno i to jest najważniejsze, co książki robią i dlatego czasem

0: może trzeba wziąć jednak tą książkę papierową, a tego audiobooka nawet odłożyć na chwilę, czyli nam poszerzają możliwość wyrażania się, dobierania słów, co czasem nawet mnie przeszkadza, że nie umiem czasem do końca wyrazić tego, co mam w głowie. I to jest istotne, że książki pozwalają nam wyrażać to, co mamy w głowie, w naszej wyobraźni.
1: I tutaj postawimy kropkę. Bardzo dziękuję za spotkanie. Rodzina Deskurów była dzisiaj z nami.
2: Hania,
1: Tomek i tata Andrzej.
2: Do widzenia.
1: Do widzenia, do usłyszenia. Bardzo wam dziękuję.
0: Dziękuję.
1: Do usłyszenia.
3: Letnie poczytanki.

0: promocja.
1: Cześć, jestem Kalina, archeolożka Kalina, a moją pasją są prapradawne czasy, kiedy na naszej polskiej ziemi nie było jeszcze ani miast, ani wsi, a nawet nie było samej Polski. Za to byli nasi przodkowie, bardzo dzielny lud, Słowian. A najbardziej lubię ich opowieści o bogach, zwierzętach, duchach i przeróżnych nadprzyrodzonych istotach mieszkających w puszczach, jeziorach i rzekach. Jak was to też ciekawi, to posłuchajcie moich podcastów z pamiętnika młodej archeolożki. Zaprasza autorka Anna Wójcikiewicz.
0: Autopromocja.
2: To jest powtórka programu.
3: Letnie poczytanki.

Dwie minuty po godzinie 19, a to druga godzina naszej audycji Letnie Poczytanki w Polskim Radiu Dzieciom. Bardzo się cieszę, że możemy być razem w to czwartkowe popołudnie. W pierwszej godzinie, jak byliście tego świadkami, było bardzo dużo energii. Rodzina Deskurów nam opowiedziała trochę o swoich polecajkach książkowych i o tym, co czytają, dlaczego czytają i jak to im w rodzinie wspólnie wychodzi. A już teraz przechodzimy do drugiej części naszego spotkania i zagwarantuję wam, że będzie nie mniej ciekawie, bo chciałabym wam opowiedzieć o niezwykłych książkach. Oczywiście książki mogą opowiadać pewne historie, mogą nas przenieść do różnych krain i możemy tam poznać wielu ciekawych bohaterów, nauczyć się wiele, ale możemy też dzięki książkom nauczyć się nowych umiejętności. Czy wiedzieliście o tym, że

Czytając książkę, można nauczyć się dryblingu, zwodu albo celnego podania, bo okazuje się, że tak. Więc teraz dla wszystkich fanów futbolu i innych sportów będzie bardzo ciekawa propozycja o książce FC Barcelona, sztuczki i triki piłkarzy, a także kilku innych seriach, o tych książkach z tej serii opowiemy już za chwilę. Pokażemy młodym kibicom i piłkarzom, jak ćwiczyć technikę inspirowaną zawodnikami jednego z najbardziej znanych klubów świata. I myślę, że nie zabraknie tam również różnych ciekawostek, ćwiczeń, a także quizu dla fanów piłki nożnej. Naszym gościem już za chwilę w naszym studiu będzie pan Tomasz Zajpt z wydawnictwa RM i myślę, że będzie to nie mniej ciekawa i fascynująca książka, o której już za chwilę opowiemy.

0: Letnie poczytanki w Polskim Radiu Dzieciom, a u mnie na biurku wylądowała fantastyczna książka FC Barcelona Sztuczki i triki piłkarzy. To jest oczywiście książka z serii, bo tych książek jest znacznie więcej. Także opowiemy nie tylko o Barcelonie, ale też o kilku innych bardzo znanych zespołach. A z nami jest pan Tomasz Zajpt, wiceprezes wydawnictwa RM. Witam serdecznie, dzień dobry. Panie Tomaszu, to jest niecodzienne, aby wydawać książkę, która jest takim trochę poradnikiem, jak grać w piłkę nożną.
1: Nam się wydawało, że to całkiem naturalna konsekwencja tego, co się na świecie dzieje. Trudno nie zauważyć fenomenu Roberta Lewandowskiego.

0: Ja zresztą mam taką szczęśliwą sytuację, że idąc z domu do pracy mijam dwa boiska, dwa stadiony. Jeden Orlik, drugi KS Drukarz.
1: I pełne są dzieci.
0: Zawsze coś się dzieje. Od rana do wieczora zima, lato, wiosna, jesień. Chłopaki biegają, kopią tę piłkę.
1: Ale z książkami w ręku biegają?
0: No tam akurat biegają pod okiem trenerów. Natomiast popularność tych książek daje do myślenia. I wydaje się, że rzeczywiście znajduje sporo czytelników, skoro książka o Lewandowskim, której ani na biurku nie ma, miała już 6 wydań.
1: No właśnie, ale czy to jest tak, że ta książka może nam zastąpić trenera?
0: Ja obawiam się, że każdy trener powie, że nie. Na pewno jest to książka, która może zainspirować, bo jak popatrzymy, to w środku mam nie tylko takie informacje stricte techniczne, czyli jak zrobić jakiś zwód, jak jakieś uderzenie zrealizować, ale także jest trochę ciekawostek z życia zawodnika. Podane są najważniejsze, czy najbardziej takie robiące wrażenie mecze i komentarze od pana Bocheńskiego, który jest wielkim fanem piłki nożnej i za każdym razem pisał nam właśnie te wszystkie historyczne fragmenty.
1: No ale są oczywiście też obrazki, więc gdyby ktoś właśnie chciał, to może sobie wypróbować te różne zwody i triki piłkarskie.
0: Jak najbardziej może i zachęcamy do tego.
1: Czyli rozumiem, że ta książka może nam posłużyć jako taki początek, wprowadzenie do piłki nożnej, a przy okazji poznanie też tych idoli, których pewnie znają wszyscy fani piłki nożnej.
0: No, myślę, że tak, jak najbardziej. W tej serii zresztą wydaliśmy także książkę o Jamalu to dopiero będzie, ale o Messim, o Ronaldo, a więc ikony światowej piłki nożnej. Oczywiście, jak już wspomniałem, 6 wydań Roberta Lewandowskiego, no i przygotowanie Jamal i Mbappé. Także będzie co czytać. A oprócz tego książki o klubach. Bayern Monachium, FC Barcelona, Real Madryt, no Bayern i FC Barcelona, wiadomo, tu podążamy tropem naszego idola, a więc Roberta Lewandowskiego.
1: No właśnie, a czy patrząc na to, jak cieszą się popularnością te książki, to można też oszacować, jak dużo mamy wśród polskich dzieci takich kibiców właśnie konkretnych tych zespołów?
0: No myślę, że gdybyśmy na popularność książki popatrzyli, to trzeba by to pomnożyć przez 10 albo trochę więcej i to będzie oddawało mniej więcej popularność piłki nożnej w Polsce, zwłaszcza wśród młodych
1: ludzi. To jakie
0: ludzi?
1: Najbardziej popularne wydania są wśród tej serii?
0: Robert Lewandowski.
1: Robert Lewandowski.
0: Tak, zdecydowanie.
1: Jak, jeśli chodzi o osobowe, a jeśli chodzi o zespołowe?
0: No, póki to był Bayern, to oczywiście Bayern był też bardzo ważną pozycją. Natomiast no, tam, gdzie jest Barcelona, tam jest po prostu szał.
1: A co wyróżnia? Real Madrid
0: nie dorówna.
1: Co wyróżnia te książki pośród innych książek, które dotyczą futbolu?
0: No, myślę, że autorzy, bo panowie są bardzo mocno związani. Pan
1: Tomasz Borkowski.
0: Tak, tak jest, obaj są fanami piłki nożnej. Pan Tomasz Borkowski, wieloletni trener, także no, znają sprawę od podszewki, a więc są na pewno fachowcami i no, wiedzą, o czym piszą.
1: A co będzie jako kolejne? Jakie kolejne wydania się jeszcze ukażą? Już trochę nam tutaj pan zdradził, niechcący, ale...
0: Tak, wspomniałem, że przygotowujemy Jamala i Mbappé. Jamal będzie prawdopodobnie w ciągu najbliższych 2-3 miesięcy, Mbappé troszkę później, ale tak jak patrzymy teraz na Mistrzostwa Świata w piłce nożnej, tam na pewno objawią się jakieś nazwiska. No wydaje się, że Harry Kane może być całkiem niezłym kandydatem do tej serii, ale zobaczymy. Skończą się Mistrzostwa, no zacznie się sezon transferowy, bo to wiadomo, na przełomie sezonów zawodnicy migrują od klubu do klubu, wtedy mogą się objawić kolejne wielkie nazwiska.
1: No
0: i na
1: właśnie.
0: Pewno wiążemy z tym wiele nadziei.
1: I wtedy będziemy mogli po raz kolejny porozmawiać o być może jakichś innych nowościach, które
0: być
1: się pojawią.
0: Tak. Mhm.
1: No właśnie, myślę, że tutaj na pewno nie zabraknie nigdy tematów, bo w piłce nożnej jest tak, że no piłka okrągła, bramki są dwie, a jeśli chodzi o wydawnictwo, to zawsze będzie mogło znaleźć takie gwiazdy, za którymi dzieci będą chciały podążać.
0: Myślę, że tak.
1: Myślę, że wśród naszych słuchaczy również jest trochę takich osób, które są fanami piłki nożnej, więc zachęcamy do tego, żeby zapoznać się z książkami.

0: które dotyczą futbolu, no i oczywiście też tych gwiazd futbolu, a o kilku trikach z tych książek porozmawiamy już za chwilę.
1: Margolka, uważaj, bo przyjadę twoje malowanki.

0: tu się dzieje, moi kochani? Co to za bałada?
1: To nie ja. Ja tylko jeżdżę tym, no, spychaczem.
2: Ja też nie. A klocki same spadły, co?
0: Rozumiem. Bałagan się zrobił sam. No to ja wyjdę do drugiego pokoju i poczekam, aż ten bałagan sam się posprząta.
2: No dobrze, tak.
1: Zaraz posprzątamy.

0: Żeby nam nie powstał bałagan, o którym śpiewali Misi Margolcia, to teraz powiem o tym, że dzisiaj w naszym studiu rozmawiamy o piłce nożnej i myślę, że tutaj trochę takich trików też zdradzimy. Jest z nami pan Tomasz Zajpt, wiceprezes wydawnictwa RM, skąd pochodzą książki, o których dzisiaj rozmawiamy. FC Barcelona to książka, która teraz jest tutaj u mnie na biurku, ale jest jeszcze ich kilka, także można o innych klubach i o innych piłkarzach poczytać. Powiedzmy jeszcze, bo powiedzieliśmy tutaj o autorach, panu Borkowskim i panu Bocheńskim, ale są też w książce ilustracje. Ilustracje to jest bardzo ważny element w każdej książki, ale tej szczególnie, bo tutaj mamy odwzorowane na obrazkach, jak powinien wyglądać na przykład dribbling albo podanie wewnętrznym podbiciem. Mamy tutaj na przykład ruch zwodny. Jak powstawały te obrazki?
1: No więc osoba odpowiedzialna za merytoryczną stronę, pan Borkowski, skupiał się na bardzo charakterystycznych zagraniach konkretnego zawodnika. No jeżeli mamy książkę o Lewandowskim, to możemy mówić o kilku jego zagraniach. Jeżeli mamy książkę o klubie, no to wybieramy paru zawodników, no i wskazujemy, co takiego charakterystycznego dla nich jest. A więc jakaś akcja, tak jak pani powiedziała, dribbling, zagranie wewnętrzną stroną podbicia i tak dalej, i tak dalej. Oczywiście to jest pewien proces, to jest ruch, który w książce niestety musi zostać zamrożony. No więc wybieramy kilka takich bardzo kluczowych elementów tego, co się na boisku dzieje czasem w ułamku sekundy i próbujemy pokazać, jak to wygląda w wykonaniu na przykład Roberta Lewandowskiego.
0: No właśnie, potem... to jest bardzo ważne, bo właśnie kiedy oglądamy mecz, to wszystko dzieje się w takim tempie, że czasami nawet na meczu potrzebny jest taki slow motion, czyli zwolnienie. A tutaj mamy takie już naprawdę bardzo teoretyczne pokazanie, jak ten manewr.
1: No i grafik dostaje wytyczne, na czym ma się skupić, co ma narysować. No i po zaakceptowaniu takiego rysunku układamy w sekwencję 3, 4, 5, czasem 6 ilustracji, które mają nam przedstawić, jak to zagranie, które widzimy na przykład na ekranie telewizora czy na żywo, może wyglądać w rzeczywistości. Potem, żeby to opanować do perfekcji,

0: cóż, ciężka praca. Wielokrotnie powtarzane te zagrania. Próbujemy doszlifowywać kolejne elementy, tak żeby ostatecznie wyszło to zagranie wewnętrzną stroną podbicia, czy ten dribbling, czy strzał, czy jeszcze coś innego.
1: Także to może być połączenie przyjemnego z pożytecznym, czyli zabrać książkę na murawę.
0: Tak, tak się wydaje. No, dla nas, tak jak powiedziałem, to ma być też inspiracja, ponieważ widzimy, że piłka nożna przyciąga uwagę dzieci, no więc staramy się pokazać, co to jest, ale jednocześnie uświadomić, że bez pracy efektów nie będzie. Sam talent nie wystarczy. Z czego przykładem jest właśnie, no, wspomniany już wielokrotnie Robert Lewandowski.
1: No, ale zaczyna książkę Wojciech Szczęsny, także tutaj też...
0: A to jest Barcelona akurat, tak.
1: No właśnie,
0: więc
1: właśnie.
0: Kolega pana Roberta z Barcelony. Mm-hmm. Bramkarz też zawodnik, też musi się uczyć i też musi opanować różne rzeczy inne niż zawodnik w polu, ale jak najbardziej kluczowa postać.
1: Każdy rozdział, każdy nowy trik do nauczenia to jest też nowy zawodnik, którego poznajemy, mm-hmm. Także dowiadujemy się trochę teorii, trochę praktyki.
0: No i trochę historii, bo przecież te książki oprócz tych technicznych elementów zawierają także, no, prezentacje sylwetki zawodnika, no jakieś najważniejsze, najbardziej, szukam dobrego słowa, najefektowniejsze zagrania w historii, prawda, w przypadku... No, nie chce się pan Lewandowski nam tutaj.
1: No bardzo dobrze, no to przecież
0: na bok,
1: gwiazda. Nawet
0: zdominował nam nasze myślenie o piłce. Na przykład jego słynne parominutowe 5 bramek, które strzelił w meczu bodajże z Wolfsburgiem, jeśli mnie pamięć nie myli. A, no więc trudno o czymś takim nie wspomnieć, prawda? Bo nawet jego trener za głowę się łapał, gdy zobaczył, ile bramek w ciągu paru minut można strzelić.
1: Pan również inspirował się tutaj tą książką. Czy lubi pan piłkę nożną? Analizował pan mecze pod kątem właśnie tych trików?
0: No jak pani wspomniała, że póki piłka w grze wszystko jest możliwe, no to piłka jest okrągła, a bramki są dwie, to słynne powiedzenie pana Górskiego od naszych orów. No cóż, to czasy sprzed 50 lat. Wtedy rzeczywiście mogłem kopać piłkę. Teraz
1: ale mecze ogląda pan?
0: No tak, mecze oglądam, zresztą bardzo lubię sport, oglądam zarówno siatkówkę, piłkę nożną, tenis, także jestem, powiedziałbym, bardzo otwarty na wydarzenia sportowe.
1: I tu można odwrócić tą sytuację, bo możemy teraz oglądać mistrzostwa w piłce nożnej i analizować. A tutaj na przykład on uderzył głową, tutaj na przykład wewnętrznym podbiciem, tutaj dośrodkowe wewnętrzne podbicie, tu jakieś podanie i możemy też sobie tutaj sprawdzać, co wiemy.
0: Możemy jak najbardziej. O, proszę bardzo, zagrał tak jak w książce. No, że ja wrócę do swoich czasów interesowania się takim praktycznym i aktywnym piłką nożną. To czasy Johana Cruyffa, czyli słynnego holenderskiego zawodnika. Był taki bardzo charakterystyczny zwód, który wyprowadzał wszystkich w pole. W zasadzie, gdybyśmy dzisiaj pisali o nim książkę, na pewno to zagranie byłoby opisane i rozłożone na czynniki pierwsze, jak wyprowadzić w pole obrońcy.
1: No coś jest z tą piłką nożną, że w Polsce jest ona bardzo popularnym sportem, interesują się nią niemal wszyscy chłopcy, mniej lub bardziej, ale każdy tam przynajmniej chociaż parę razy próbował podać tę piłkę i chociaż trochę się pobawić, także myślę, że jednak to jest sport, który znajdzie też swoich fanów wśród czytelników i czytelnicy znajdą może właśnie tutaj też swoje zainteresowania. W takim razie teraz piosenka, my wracamy do naszej rozmowy już za chwilę. Pan Tomasz opowie nam jeszcze o innych książkach, które możemy znaleźć w jego wydawnictwie.

0: to letnie poczytanki w Polskim Radiu Dzieciom. Rozmawiamy dzisiaj z panem Tomaszem Zajftem z wydawnictwa RM i myślę, że to jest specjalna gratka dla tych osób, które lubią, interesują się albo nawet grają w piłkę nożną, bo w FC Barcelona i wiele innych książek, które w tej serii powstały, to są książki, dzięki którym możemy się nauczyć różnych trików, sztuczek piłkarskich i myślę, że warto też podać jeszcze kilka innych tytułów, które w wydawnictwie RM można znaleźć, a dotyczą one właśnie sportu.
1: Tak, w przerwie sobie rozmawialiśmy trochę, no i chciałbym dodać, że ta seria Sztuczki i Triki jest adresowana do konkretnego czytelnika, stosunkowo młodego, który, no wiadomo, rok mija, drugi rok mija, już staje się innym człowiekiem, potrzeby się zmieniają, zainteresowania może te same, ale trochę inaczej ukształtowane. Z myślą o tych rosnących naszych czytelnikach wymyśliliśmy kolejną serię, która się nazywa Graj Jak. Pierwsza książka, no, chyba nikogo nie zaskoczę, jeśli powiem, że dotyczy Roberta Lewandowskiego, nazywa się Graj Jak Lewandowski, a w przygotowaniu mamy jeszcze Graj Jak Jamal i Graj Jak Mbappé. I są to książki już mniej ilustrowane, raczej skupiające się na postaci, a więc opowiadamy historię tego człowieka, jego rozwój, ciekawostki, no wszystko to, co zaczyna dojrzewającego człowieka interesować, a więc interesujemy się nie tylko jak kopie, ale także kim jest, co robi, poza tym, że gra w piłkę.
0: Co sprawiło, że właśnie stał się takim piłkarzem. Tak. No właśnie, to tutaj a propos tych ciekawostek, o których pan powiedział, to ja na przykład nie wiedziałam o tym, że Robert mógł nazywać się Arnold. I jeśli tego nie wiedzą też inni nasi słuchacze i fani piłki nożnej, no to to jest jeden z wielu elementów, które składają się na tę książkę i które sprawiają, że ta książka wydaje się naprawdę wyjątkowa. Skąd państwo mieli takie informacje?
1: No, tego są pisarze, czyli osoby, autorzy. No, siedzą

0: I szukają takich.
1: Różne rzeczy, ciekawostki. A ponieważ żyjemy w świecie, gdzie informacja już jest tak powszechnie dostępna, to tylko cierpliwość, no i pomysłowość w tym, jak i gdzie szukać, potrafi nas naprowadzić na takie historie. Także tak, rzeczywiście staramy się tych ciekawostek trochę przekazać. No bo wydaje się, że prędzej czy później zaczynamy się interesować nie tylko tym, co robi człowiek, ale kim jest, jaki jest, co spowodowało, że doszedł do takiego, a nie innego miejsca w życiu.
0: Ale wyobrażacie sobie, jak by to było, gdyby nasz Robert byłby Arnoldem i wszyscy mówiliby Arnold Lewandowski.
1: Może zostałby kulturystą?
0: Może. No tutaj możemy się dowiedzieć, że Arnold to był pomysł jego taty, który bardzo lubił Arnolda Schwarzeneggera.
1: No tak, nawiązuje
0: i stąd właśnie ten Arnold. No myślę, że tutaj nasi słuchacze mogą nie kojarzyć Arnolda Schwarzeneggera, bo to jednak była postać sprzed wielu lat. Natomiast no, Robert jest Robertem i wszyscy go bardzo lubimy. Tutaj Maciej Słomiński popełnił książkę Graj jak Lewandowski, tak. A kolejne w przygotowaniu też będzie pisał pan Maciej?
1: Tak, jak najbardziej. Zresztą umówiliśmy się z panem Maciejem, że jak tylko skończą się Mistrzostwa Świata, to jeszcze ostatnie szlify książką o Mbappé i Jamal nadamy, no bo prawdopodobnie jakieś no, ciekawostki się pojawią. No, Francja jest na dobrej drodze. No oczywiście jeszcze trzeba wygrać te 3 mecze, ale kto wie. Niemcy już nie będą, bo spektakularnie odpadli. Więc czekamy. Czekamy na to, co pokażą wydarzenia na Mistrzostwach Świata. I jak tylko będzie koniec, to książki dostają ostatni szlif i kierujemy je do drukarni. Dodam jeszcze, że pan Słomiński jest autorem jeszcze, nazwijmy to, doroślejszej książki. Jest to książka, która też już miała szereg wydań. Nazywa się Robert Lewandowski, Fantastyczna Dziewiątka. Jest to książka, która od lat jest przez pana Macieja aktualizowana, wzbogacana o nowe treści, które się w międzyczasie pojawiły. No i w kolejnych wydaniach cały czas znajduje ogromne rzesze zwolenników, czytelników. Ale tak jak powiedziałem, jest adresowana do jeszcze starszej grupy odbiorców.
0: To, co pan powiedział właśnie, że będą państwo czekali na to, aż zakończą się Mistrzostwa Świata w piłce nożnej, żeby ta książka była też aktualna. No to pokazuje, jak tutaj w tym sporcie bardzo dużo szybko wszystko się zmienia, no bo FC Barcelona to już nie jest klub Roberta Lewandowskiego, a przecież jeszcze niedawno była, więc tutaj pisząc takie książki trzeba też mieć się na baczności i tutaj cały czas aktualizować pewnie
1: no,
0: też.
1: Mamy świadomość tego, że bierzemy się za bardzo szybko psujący się w takich spożywczych terminach towar. Gdyż tak jak pani powiedziała, każdy nowy sezon, no to często jest nowy garnitur piłkarzy i to, co było rok temu, dziś już jest nieaktualne. I tak jak wspominałem, no, to, co ja mogę opowiadać o piłce nożnej z czasów, kiedy się nią interesowałem, dzisiaj to już prawdopodobnie tak zamierzchłe czasy, że nikt nie bardzo wie, o kim mówię. Ale to nieistotne, bo z jednej strony oczywiście jest to wysiłek, który na wydawnictwo spada, którym trzeba podołać, ale z drugiej strony jest to wyzwanie, bo rzeczywiście, jeśli tylko włożyć trochę wysiłku w te książki, to możemy je odświeżać, a Barcelona, myślę, niezależnie od tego, kto w niej będzie grał, będzie zawsze marką samą sobie i chętni będą do czytania o zawodnikach i o wyczynach tej drużyny.
0: No ja jestem bardzo ciekawa, kto jeszcze objawi się, no bo przecież Robert Lewandowski to jest gwiazda, którą znają chyba wszyscy na całym świecie. Polak, który dokonał tak niesamowitych rzeczy, a może wśród naszych słuchaczy, może wśród naszych młodych piłkarzy wkrótce też objawi się jakiś taki następca Roberta Lewandowskiego i o którym państwo wydawnictwo też napisze książkę.
1: No mam nadzieję. Chciałbym, żeby było jak najwięcej takich zawodników, o których moglibyśmy pisać kolejne książki i kolejne wydanie.
0: No jest jeszcze sporo takich książek, o których moglibyśmy opowiadać, ale no, myślę, że już trochę tutaj już nakreśliliśmy naszym słuchaczom te tytuły, o których warto się zainteresować.

0: Bardzo dziękuję za to spotkanie. Pan dziękuję Tomasz Zaj z wydawnictwa RM był dzisiaj gościem Polskiego Radia Dzieciom i audycji Letnie Poczytanki. No to w takim razie zapraszamy na murawę z książką.
1: Książką. I z trenerem.
0: No, z trenerem. Na początku możemy zacząć od książki, a później, kiedy już uwierzymy w nasze umiejętności i możliwości, to może właśnie wtedy przyjdzie czas na trenera.
1: Na pewno. Życzę wszystkim sukcesów i jak najwięcej, jak najlepszych zawodników.
0: No i trzymamy kciuki za nasze ulubione drużyny na Mistrzostwach Świata w piłce nożnej. Myślę, że będzie jeszcze przed nami bardzo wiele emocji. Bardzo dziękuję za to spotkanie.
1: Dziękuję również.

Magia jest w nas, śpiewała Sarah James, a ja mam dla was taką małą niespodziankę. Dla kogoś, kto pierwszy się do nas dodzwoni, będzie mógł otrzymać książkę FC Barcelona Sztuczki i triki piłkarzy. Jestem bardzo ciekawa, czy jest wśród nas taki fan piłki nożnej, który chciałby taką książkę otrzymać. 22 645 20 55 to jest telefon do naszego studia i mam nadzieję, że być może uda nam się jeszcze dzisiaj porozmawiać w naszej audycji Letnie Poczytanki. Zostało nam jeszcze 22 minuty do końca naszej audycji, także zapraszam, jeżeli jest wśród was ktoś, kto chciałby trochę takich trików i sztuczek nauczyć się właśnie z tej książki, o której dzisiaj rozmawialiśmy, to jest na to szansa. A już teraz z dzieckiem bądź jak najdłużej mała orkiestra naszych dni. Na naszej antenie Polskiego Radia Dzieciom zapraszam.

No, my też mamy czas. Mamy bardzo dużo czasu, bo przecież rozpoczęły się wakacje. Mamy zatem 2 miesiące pełne wrażeń i ciekawych przygód. Mam nadzieję, że te wakacje będą też czasem na poczytanie ciekawych książek. Te, o których dzisiaj rozmawialiśmy, które polecali nam Hania, Tomek i pan Andrzej Deskur. Było tych książek naprawdę dużo. Mam nadzieję, że zdążyliście je zapisać, ale jeśli nie, to nasza audycja Letnie Poczytanki znajdzie się już wkrótce na naszej stronie internetowej i też będziecie tam mogli przeanalizować te wszystkie tytuły, o których dzisiaj mówiliśmy. No a także w drugiej godzinie nie zabrakło czegoś dla fanów piłki nożnej, bo przecież Mistrzostwa Świata w piłce nożnej to idealna okazja do tego, aby odkryć w sobie piłkarza albo może właśnie sportowca, może inna dziedzina was zainteresuje, ale myślę, że czytając książki można nauczyć się bardzo wiele. Jak się okazuje, nawet różnych trików i sztuczek piłkarzy, o czym opowiadał pan Tomasz Zajpt z wydawnictwa RM. Także myślę, że czytając możemy naprawdę poszerzyć swoje horyzonty. Taka jest właśnie też nasza audycja Letnie Poczytanki. Latem nie zapomnijcie o tym, aby spakować do swojego plecaka albo walizki jakichś ciekawych książek. Mogą być to kolorowanki dla najmłodszych, mogą to być takie książki z grubszymi stronami, ale mogą to być oczywiście książki bardzo grube, pełne liter i fantastycznych opowieści. Zapraszamy do tego, aby dzielić się też swoimi nowymi odkryciami.

mi literackimi, może opowiecie o nich na antenie Polskiego Radia Dzieciom w naszej audycji Letnie Poczytanki, a nowa audycja już za tydzień o godzinie 18:00. Letnie Poczytanki w każdy czwartek zapraszamy bardzo serdecznie, a tymczasem życzymy już miłego wieczoru, udanego i bardzo spokojnego, może właśnie z książką w ręku. Bardzo dziękujemy za to spotkanie. Marta Kawalec, Daria Brzezińska. Do usłyszenia. Pa, pa.

0: bez sznurków nie jest źle!
1: Letnie poczytanki.
2: Mamy go, król Luisie!
3: Mamy go, mamy go, mamy go!
4: Ludzkie szczenie! Czałowo!
0: Może dla ciebie, nie dla mnie! Postawcie mnie! Ja ci jeszcze pokażę!
4: Spoko, chłopie! Tylko bez nerwów! Daj łapę na zgodę, kuzynie!
0: Czego ty ode mnie chcesz?
4: Coś obiło się o moje królewskie ucho. Zjedz banana, jeśli chcesz zostać w dżungli.
0: Zostać w dżungli? Jasne, że chcę.
4: To dobrze. A stary król Louis, czyli ja, może ci to załatwić. Zjedz dwa banany. Umowa stoi.
0: Pewnie. Zrobię wszystko, żeby zostać.

0: Brawo, kuzynie, jesteś dobry!
1: A teraz kolej na ciebie, kuzynie. Przekaż mi tajemnicę rozniecania ognia.
0: Ale ja nie wiem, jak to się robi.
1: Ach, zdradź mi sekret!

0: Wiem, że go znasz, przede mną grasz, o ogniu proszę. Nie chcę być głupią małpą, no zdradź już sekret ten. Ja także niech wiem, ja wiedzieć chcę, jak ogień roznieca się.
1: Ogień, a więc tego chce ten łotr.
2: Rozerwę go na strzępy, stłuchę go na... Chłopie, ale odro.
1: Grubasie, przestań bredzić i posłuchaj. Tu trzeba pomyślunku, nie krzepy.
2: Zapewniam cię, że mam i jedno, i drugie.
1: Słuchasz czy nie?
2: O, tak.
1: Ty odwrócisz ich uwagę, a ja uratuję małego. Jasne?
2: Znikam. Już mnie nie ma.
1: Jeszcze nie, Balu!

0: nie mam chętki. Całkiem mi wystarczą setki.
1: Autopromocja.
2: Fundacja Dajemy Dzieciom Siłę i Polskie Radio Dzieciom przedstawiają Apel Twojego Dziecka.
3: Wyobraź sobie, że mój rozwój jest jak podróż morska, a życie niczym żeglowanie. Niesie ze sobą radosne przygody, ale i niebezpieczeństwa. Podpowiem Ci, czego potrzebuję od Ciebie, żeby czuć się bezpiecznie w tej podróży. Potrzebuję Twojej obecności. W moim życiu jesteś jak latarnia morska. Dzięki Tobie czuję się pewnie, dajesz mi bezpieczeństwo i sprawiasz, że czuję się kimś ważnym.
4: Potrzebuję ciepłego, jasnego światła latarni morskiej, które mnie oświeca. Tym światłem jest Twoja uważność. Twoje zaciekawienie mną, tym, co przeżywam. To pozwala mi każdego dnia czuć się dobrze.
3: Każdego ranka, gdy rozstaję się z Tobą, ale i w nocy, gdy zasypiam, wypływam z bezpiecznej przystani w kolejną podróż. Zadbaj proszę o to, by początek dnia dodawał mi sił na kolejne godziny, a wspólny wieczór i czas zasypiania był czasem bliskości i odpoczynku.
2: Więcej treści dla rodziców autorstwa ekspertów Fundacji Dajemy Dzieciom Siłę znajdziecie na rodzice.fdds.pl.
1: Autopromocja.
5: Sandra Gałązka, Afrykańskie marzenia Mani. Czyta Patryk Bartoszewski. Mania z babcią ruszyły więc dalej na poszukiwanie zwierząt. Spotkały groźnie wyglądające lwy z potężnymi grzywami okalającymi ich głowy. Widziały też małe, urocze małpki skaczące żwawo po lianach i drzewach. Po przeciwnej stronie natomiast znajdował się goryl, który imponował wszystkim swoją wielkością i poważną miną. Babciu, te wszystkie zwierzęta są wspaniałe, ale nadal jeszcze nie spotkałyśmy hipopotama i krokodyla, powiedziała Mania. I właśnie w ich kierunku zmierzamy, wnusiu, powiedziała babcia. I rzeczywiście, chwilę później, wchodząc przez przeszklone drzwi, Mania ujrzała wielkie akwaria po sufit, albo i wyżej wypełnione wodą. Różnorodne zwierzęta pływały w nich, kolorowe lub całkiem czarne, małe i duże, ryby i inne stworzenia, tak jak kraby i krewetki. Tam też spotkały przy jednym z akwariów pana przewodnika, który właśnie zaczął opowiadać historię krokodyla mieszkającego w tym właśnie zoo.
6: Uwaga, uwaga, zapraszam zainteresowanych na historię naszego krokodyla Emila.
5: Przyciągał uwagę zwiedzających.
6: Krokodyl ten urodził się w naszym zoo. Był bardzo urokliwy, choć musicie wiedzieć, że dorosłe krokodyle są uznawane za jedne z najbardziej niebezpiecznych zwierząt na świecie. Mały Emil Krokodyl powoli dorastał, ale był bardzo samotny. Pozostałe zwierzęta nie chciały go przyjąć do swojego stada, bo bał się pływać. A Emil nie chciał zbyt długo przebywać w wodzie i wolał spędzać czas na powierzchni. Już jako dorosły krokodyl ujrzał wychowanie.

wychodzącą z wody piękną krokodylicę, jak się później zapewne dowiedział, o imieniu Ewa. Krokodyl Emil musiał zakochać się bez pamięci, a i ze wzajemnością, choć przeszkodą był jego wstręt do pływania. Krokodylica jednak nie poddawała się i powoli uczyła Emila pływać. Tak oto dowiedział się, że musi używać swojego ogona jak wiosła, które doda mu prędkości. Ponadto powinien podciągnąć nogi jak najbliżej ciała, żeby pływać jeszcze szybciej. Emil dzięki swej ukochanej Ewie jest teraz najbardziej żwawym krokodylem w naszym zoo i pokochał pływanie. Potrzebował tylko trochę zachęty i pomocy w tym, żeby rozwinąć swą największą pasję. Zakończył opowieść przewodnik. Widzisz, Maniu? Czasem to, czego się najbardziej boimy, może okazać się czymś, co bardzo polubimy, albo i największą pasją, powiedziała babcia. Tak, babciu, kiedyś też bardzo bałam się pływać, tak samo jak krokodyl Emil, ale kilka lekcji z tatą na basenie sprawiło, że czuję się w wodzie cudownie, powiedziała Mania. Czyli tak jak ryba w wodzie, dodała babcia i obie się roześmiały. Kontynuowały swoją wędrówkę po zoo. Spotkały wielkie hipopotamy z szeroko otwartymi buziami, które spacerowały po dnie szklanego basenu. Widziały też ogromne płaszczki i manty. Na koniec usiadły z lodami na ławce, żeby odpocząć po całodziennym spacerze. Babciu, spełniło się dzisiaj moje marzenie. Widziałam na żywo wszelkie zwierzęta, które znałam tylko z książek i z bajek, powiedziała szczęśliwa Mania. Wiesz, Maniu, ja jako mała dziewczynka też marzyłam, by zobaczyć na żywo te wszystkie stworzenia, o których tylko słyszałam z opowiadań. Jako dorosła już osoba postanowiłam spełnić to marzenie i wybrałam się do Afryki na taką wycieczkę jak nasza dziś, tylko znacznie dłuższą, powiedziała babcia. To stąd znasz te wszystkie ciekawostki o zwierzętach, zdumiała się Mania. Tak, dokładnie. Dlatego zabrałam cię dzisiaj w to miejsce, żebyś też spełniła swoje marzenie. Już jako mała dziewczynka, a może jako dorosła osoba również wyjedziesz na najprawdziwsze safari do Afryki, powiedziała babcia. Dzisiaj był cudowny dzień i jestem bardzo szczęśliwa. Teraz mam już kolejne marzenie, które kiedyś spełnię. Podróż do Afryki, dodała uśmiechnięta Mania. Koniec. Sandra Gałązka, Obóz Maćka. W trakcie wakacji Maciek wyjechał na obóz. Nie był pocieszony zaistniałą sytuacją, bał się spędzić pierwsze wakacje poza domem, z dala od swoich rodziców i babci. O dziwo już podczas zbiórki na szkolnym boisku, jeszcze przed wejściem do autobusu, który miał ich zawieźć na obóz, zatęsknił nawet za swoją siostrą Manią. Jedynym pocieszeniem było to, że obok niego w autobusie siedział jego najlepszy przyjaciel, Kazik. Siedzieli zajęci swoimi myślami, podjadając jabłka pokrojone i przygotowane przez mamę Kazika. Nagle usłyszeli krzywdzący ich uszy pisk mikrofonu. Chwilę później ujrzeli wstającą z siedzenia wielką czapkę, a później twarz z gęstą brodą i bujnym wąsem. Puk, puk, usłyszeli głośne stukanie w autobusowy mikrofon. Witam wszystkich na najprawdziwszym obozie. Ja nazywam się Ernest. Jest też z nami pani Alina, powiedział Ernest, a pani Alina pomachała wszystkim z siedzenia obok. Jesteście gotowi na przygodę? Z dala od rodziców, pośrodku lasu, bez udogodnień takich jak prąd, lodówka czy telefon komórkowy? To co my będziemy robić na tym obozie bez telefonów? –

powiedział szeptem zdumiony Maciek do Kazika. Panowie, widzę, że jesteście trochę przerażeni tą perspektywą, powiedział Ernest, który pojawił się niespodziewanie obok siedzeń chłopców. Nie martwcie się, kilka dni bez telefonu i internetu przyniesie na pewno więcej korzyści niż szkód. Dodał z uśmiechem. Dalszą drogę spędzili rozmyślając nad czekającym ich obozem. Pierwszym takim. Bez rodziców. Cóż za fascynująca przygoda. Jakiś czas później dojechali na miejsce. Maciek i Kazik złapali swoje plecaki i ustawili się na zbiórkę. Moi drodzy, zaczął mówić pan Ernest. Pora na pierwszą przygodę. Czy widzicie gdzieś miejsce, gdzie możemy spać? Nie widzimy, odpowiedziały zdumione dzieci. A no właśnie, dlatego że musimy je sami stworzyć. Czas rozbić namioty na polanie, powiedział pan Ernest. Chwilę później wszyscy uczestnicy obozu przystąpili do pracy.

0: Zatrzymały się huśtawki, w chmurki się ubrało słońce, położyły się zabawki, pieski, kotki i zające. Połóż się już do łóżeczka, umęczoną główkę złóż. Jaka miękka poduszeczka, śliczne oczka proszę zmruż.
1: Chyba jestem trochę zmęczony.
0: No pewnie, tyle zabawy od rana. Nic dziwnego, że chcesz spać.
1: Spać to nie, ale może się trochę położę?
0: Dobry pomysł.
1: To opowiesz mi bajkę do snu?
0: I tobie, i naszym najmłodszym słuchaczom.
1: To inne dzieci też chcą spać?
0: No pewnie. Dzieci muszą odpoczywać. Czas, by również zasnął miś. Usypiajki pora wzywać. Jaką bajkę zechcesz śnić?
1: Może o odległych lądach, tajemniczych lasach?
0: Gdzieś na innym kontynencie, czy tuż obok?
1: No tam, gdzie są czardziejki, gdzie dziewczynka może spotyka kogoś, kto coś zaczaruje.
0: Ciekawie.
1: Może o chłopcu, co znalazł piękny kwiat. Lubię o przedszkolakach i o misiach albo dziwnych zwierzętach.
0: No dobrze, tylko jakbyś z nimi rozmawiał.
1: No normalnie, cześć, co u was? Lubicie miodek?
0: A jeśli by nie wiedzieli, o czym mówisz?
1: Jak to nie? Nie rozumiem.
0: No jest taka opowieść, która myślę, że może wam to wyjaśnić.
1: I wtedy zrozumiem?
0: Najlepiej, jeśli teraz zamkniesz oczy i posłuchasz. A wy, masołyki, również posłuchajcie. Niechże senne opowieści cichym szeptem ukołyszą i bajeczki, ciepłe treści przedszkolaczki niech usłyszą. Szumem wiatru, wody szmerem, najpiękniejszym śpiewem ptaków we śnie będziesz bohaterem. Szczecin, Łódź czy Stary Kraków, rozpocznijmy snuć słowami.
1: Zamykam oczy i będę słuchać.
0: Tylko pamiętaj, że obiecałeś nic nie mówić.
1: No dobrze, buzia na kłódkę.
0: Dawno, dawno temu.
1: To gdzie w końcu?
0: Czekaj, jeszcze nic nie powiedziałem. Tam, gdzie mieszkają takie dzieci jak u nas, gdzie żyją zwierzęta podobne do naszych.
1: Aha, czyli jakbyśmy wyszli na wycieczkę?
0: No, nawet na wycieczce można spotkać kogoś, kto nie zna waszego języka.
1: Ale jak to?
0: Ani słówka. Posłuchajcie opowieści starego skrzata Anselma, który usłyszał ją od pewnej starowinki, która bardzo dawno temu podsłuchała skrytych w krzakach jagódek plotkujących krasnoludków. Przykryjcie się, zamknijcie oczy i przeniesiemy się razem do gorącej, wilgotnej dżungli. Drzewa stykają się wysoko koronami tak, że stojąc na ścieżce nad głowami mamy zielony dach liści. Między drzewami skaczą małpy, na gałęziach przesiadują kolorowe papugi i

0: cała dżungla aż huczy od hałasów. Ale jeśli wsłuchamy się w nie, zaczniemy rozpoznawać słowa, usłyszymy, że każdy mówi, ćwierka, skrzeczy, piszczy, stęka, jęczy, pomrukuje innym głosem. I z takich rozmów można się całkiem sporo dowiedzieć. W tej opowieści najwyższy już czas, byście poznali Dolores, dziewczynkę, która mogła zrozumieć wszystko, co usłyszała, ale tylko bardzo wcześnie rano. Zastanawiacie się, jak to możliwe? Ta dziewczynka była w podobnym wieku jak wy. No, taki z niej przedszkolaczek. I gdy obudziła się w lesie, na polanie, w dżungli, to wcale się nie bała. Ciekawi jesteście dlaczego? Bo wszystko rozumiała. I zwierzęta też ją rozumiały. Jak to możliwe? Posłuchajcie. Mieszkała w niewielkiej wiosce, niedaleko szumnego wodospadu, który spływał czystą rzeczką z przepyszną wodą aż do samej wioski. A po drugiej stronie tej rzeczki, którą nazywano po prostu Pyszna, bo miała w sobie pyszną wodę, rósł gęsty las. Gałęzie drzew zwieszały się nad wodą Pysznej. I kiedyś, nie tak dawno temu, Dolores wsiadła do czółna unoszącego się nad brzegiem wioski. Czółno odpłynęło i Dolores trochę się wystraszyła, ale raptem wyskoczyła z wody rybka, która wylądowała w łódce. Rybka była tęczowa, z czerwonymi płetwami, błyszczącymi łuskami i starała się złapać oddech. Robiła pyszczkiem, bo rybki, musicie wiedzieć, łapią oddech pod wodą. Odwrotnie niż ludzie, którym pod wodą brakuje powietrza. Dolores pochyliła się i podniosła trzepoczącą się rybę. Ryba otwierała pyszczek i starała się wytłumaczyć dziewczynce, powiedzieć jej, jak może jej pomóc. Na szczęście dziewczynka była bardzo mądra i zrozumiała, co powinna zrobić, że najlepiej pomoże rybce, kiedy włoży ją do wody. Tęczowa ryba, kiedy tylko poczuła pod płetwami ożywczą wodę, przepłynęła z dziką rozkoszą w jedną i w drugą stronę rzeki. Przepłynęła kilka razy dookoła łódki, wyskoczyła ponad falę i wyśpiewała do Dolores, bo ryby doskonale pływają i świetnie śpiewają. No, w każdym razie niektóre z nich. Dolores, dziękuję, że mnie uratowałaś. Mogłaś nic nie robić lub wrzucić mnie do garnka. Życie mi zwróciłaś, choć wcale nie musiałaś. Rozumieć będziesz odtąd mowę zwierząt każdego poranka. I zniknęła w głębinach Pysznej. Dolores trochę była tym zaskoczona, ale zauważyła, że łódka sama płynie do brzegu. Kiedy wyjrzała za burtę, zobaczyła, że bardzo dużo rybek pyszczkami, płetwami, grzbietami tak kieruje ruchem łódki, żeby ta dopłynęła do brzegu. Dziewczynka podziękowała, pomachała im na do widzenia i wyszła z łódki na brzeg przy wiosce. Dotychczas nie zwracała na to uwagi, ale kiedy wracała do wioski, słyszała mnóstwo głosów dochodzących dookoła. No, nie zwracała uwagi na to, że dżungla nigdy nie kładła się spać i że wszyscy mieszkańcy już wkrótce przyzwyczaili się do tego, że coś ciągle ćwierka, skrzyczy, piszczy, stęka, jęczy czy pomrukuje różnymi głosami. Ale Dolores zaczynała wśród tego hałasu coraz więcej rozumieć. Usłyszała żabę,
1: która polowała na muchę i prosiła ją, żeby ta jej nie nadepnęła.
0: To znaczy prosiła Dolores, a nie muchę. Na muchę polowała. Usłyszała, że dwa tukany, siedząc na gałęzi zwieszającej się po drugiej stronie rzeki, omawiały, jakby najlepiej zrzucić z drzewa pyszne owoce i czy pyszniejsze są te bardziej pomarańczowe, czy te bardziej różowe. Zrozumiała nawet pełzające węże, które syczały i rozmawiały o niedawno spotkanej pięknej wężycy. Rozumiała kozy, orły, wróble, ryby, ślimaki, psy, koty i wszystkie inne zwierzęta. No, po chwili czuła się już

bardzo zmęczona. No to cudowne, oczywiście, ale bardzo trudne. Dobrze znać tyle języków obcych zwierząt, dobrze rozumieć mowę wszystkich zwierząt, ale to ponad moje siły, pomyślała Dolores. Na szczęście słońce na dobre wyłoniło się już zza wodospadu. Nadchodził kolejny duszny, gorący i wilgotny dzień, a lekko zaróżowiony poranek odchodził za horyzont, aby znów jutro powrócić o świcie. No i wraz z odejściem poranka Dolores przestała rozumieć dobiegające zewsząd głosy. Ho, ale chyba nie wszystkie. Wydało jej się, że pomiędzy chatami jest jeszcze ktoś, kogo wciąż rozumiała. Czyżby jednak rybka nie powiedziała prawdy? Czyżbym miała się z tym męczyć całymi dniami? Pomyślała. Na szczęście okazało się, kiedy już zobaczyła domki, że to jej koleżanki i koledzy z wioski krzyczą między sobą jak co dzień. Bo ludzi Dolores słyszała przez cały dzień. Tak jak wy pewnie słyszycie. I wiecie, jak to czasami można się ucieszyć z ciszy. Bo dobrze znać języki obce. Dobrze móc rozmawiać, słyszeć, słuchać. Ale jeszcze lepiej czasami móc położyć się i zasnąć w ciszy, pomyślała dziewczynka. Przytuliła głowę do poduszki i umęczona pełnym wrażeń porankiem wkrótce zasnęła. Czego i wam życzę, basałyki. Zasnęły dziadki miłe. Muszą wyśnić śliczne sny. Wypoczynek da im siłę na kolejne długie dni. Teraz wyjdźmy na paluszkach, byle cicho zamknąć drzwi. Wszystkie dzieci leżą w łóżkach. Już im się cudeńko śni.

Pora spać, jak sądzisz. Nic nie stracisz już z dnia, nie wydarzy się nic.

0: Autopromocja.
1: Fundacja Dajemy Dzieciom Siłę i Polskie Radio Dzieciom przedstawiają apel Twojego dziecka.
2: Wyobraź sobie, że mój rozwój jest jak podróż morska, a życie niczym żeglowanie. Niesie ze sobą radosne przygody, ale i niebezpieczeństwa. Podpowiem Ci, czego potrzebuję od Ciebie, żeby czuć się bezpiecznie w tej podróży.
3: Poznawanie świata i przeżywanie przygód to moja naturalna potrzeba. Pozwól mi na samodzielność, pozwól mi nie wiedzieć, pytać i szukać odpowiedzi. Uwierz w siebie i we mnie, a poradzę sobie.
2: Bądź bezpieczną przystanią. Zauważ i przyjmij mnie z każdym uczuciem, które do Ciebie przyniosę. Pomóż mi przeżywać wszystkie emocje, i te przyjemne, i te trudne. Od Ciebie uczę się, jak sobie z nimi radzić.
3: Gdy dzieje się coś trudnego, jestem na niespokojnych wodach i mam wtedy mnóstwo uczuć, których nie rozumiem, pomóż mi je rozpoznać, nazywać i bądź przy mnie. Razem poradzimy sobie z każdym sztormem.
2: Czasem zachowuję się jak pirat, któremu coś zabrano i który o to walczy. Zazwyczaj staję się nim, kiedy nikt nie próbuje mnie zrozumieć. Proszę, spróbuj wtedy postawić się na moim miejscu. Zamiast karać mnie i myśleć, że jestem zły i robię to specjalnie, zastanów się, czemu tak rozpaczliwie i zawzięcie walczę oraz czego potrzebuję.
1: Więcej treści dla rodziców autorstwa ekspertów Fundacji Dajemy Dzieciom Siłę znajdziecie na rodzice.fdds.pl.
0: Autopromocja.

Słodko już, skrzydła zwiń, żądło złóż. Śpi, ach śpi, do białego dnia. Pszczółki

ja, to ja. Ja dziś zdobywam miód, wziąłem tę kotwicę i mam ją na swym vis-a-vis, a kto chce, niech ze mnie kpi.

0: Autopromocja.
1: Fundacja Dajemy Dzieciom Siłę i Polskie Radio Dzieciom przedstawiają apel Twojego dziecka.
2: Wyobraź sobie, że mój rozwój jest jak podróż morska, a życie niczym żeglowanie. Niesie ze sobą radosne przygody, ale i niebezpieczeństwa. Podpowiem Ci, czego potrzebuję od Ciebie, żeby czuć się bezpiecznie w tej podróży.
3: Gdy staję się piratem, może być trudno ze mną wytrzymać, ale to właśnie wtedy potrzebuję Cię najbardziej. Bądź blisko mnie, mów do mnie spokojnie, nie oceniaj. To mnie koi i dzięki temu mogę odzyskać kontakt ze sobą i z Tobą. Pamiętaj proszę, tylko przy Tobie uczę się, jak radzić sobie z emocjami.
2: Czasem przeżywam coś trudnego, nie potrafię lub boję się o tym powiedzieć. Bywa tak, że nie mam do kogo się z tym zwrócić. Wtedy wsiadam na tratwę i płynę w osamotnieniu. Wyglądam, jakby nic się nie stało, ale nie zawsze tak się czuję. Skieruj światło latarni, czyli swoje spojrzenie, swoją uwagę na mnie. Upewnij się, czy mam się dobrze. Twoja uważność, cierpliwość i zapewnienie, że mogę przyjść, kiedy będę potrzebować, może sprawić, że za jakiś czas odważę się skorzystać z Twojej pomocy.
3: Nie bój się mi odmawiać. W takich sytuacjach wytrzymaj też moją frustrację. Przeżywanie rozczarowania pozwoli mi uczyć się, że świat nie jest idealny i nie zawsze spełni moje oczekiwania.
2: Nie martw się, że nie zawsze wiesz, o co mi chodzi, albo gdy nie uda Ci się ze mną porozumieć. Dla mnie ważniejsze jest czuć, że Ci zależy i że podejmujesz kolejne próby, by mnie zrozumieć, a nie, że będziesz znać rozwiązania. Mogę sobie tylko wyobrazić, jaką ogromną pracę wykonujesz dla mnie.
3: Proszę, dbaj też o siebie.
1: Więcej treści dla rodziców autorstwa ekspertów Fundacji Dajemy Dzieciom Siłę znajdziecie na rodzice.fdds.pl.
0: Autopromocja.
4: To jest podcast Polskiego Radia Dzieciom. Mama do kwadratu. Emocje. Zaprasza Karina Terconi.
5: Dzień dobry, przy mikrofonie Karina Terconi, a to pierwszy odcinek nowego sezonu podcastu Mama do kwadratu, a ten sezon nazywa się Emocje. A już teraz ze mną w studiu gościni Marta Kosakowska, Marika, wokalistka, autorka tekstów, artystka, dziennikarka, ale dzisiaj w roli mamy bliźniąt. Dzień dobry, cześć.
6: Dzień dobry.
5: W jednym z wywiadów powiedziałaś, że takim fajnym sposobem na to, żeby radzić sobie z nadmiarem emocji, myśli, czasami być może też z taką artystyczną tremą, jest napisanie listu do samej siebie jako artystki. Nie wiem, czy to była taka przenośnia, czy rzeczywiście takie listy czasami piszesz, ale chciałam zapytać, co byś napisała w takim liście do siebie jako mamy, gdy następuje ten moment przesilenia.
6: To nie była przenośnia, to było dosłowne. Wydaje mi się, że taka króciutka forma, serdeczna i czuła do samego siebie, samej siebie. W takich momentach kryzysu, kiedy jesteśmy w stanie zapalnym, emocjonalnym i duchowym, i psychicznym, to jest taki balsam, który pomaga nam ten stan zapalny ukoić. I nikt nas lepiej nie zna niż my sami siebie, więc jakby taki list ode mnie do mnie jest najlepszą komunikacją. Natomiast co bym powiedziała sobie mamie, co bym napisała w takim liście?
5: Wiesz, taka karteczka w portfelu i gdy jest naprawdę ciężko, to Marika ją otwiera i to jest twój zastrzyk spokoju albo energii.
6: Wiesz co... Ja byłam w kilkuletniej terapii. Na początku byłam w takiej trzyletniej terapii grupowej i pamiętam, że coś, co mnie olśniło któregoś dnia, co powiedziała pani superwajzorka, to, że ty oczekujesz od siebie, że będziesz cały czas super, ekstra, mega, giga i w ogóle weź sobie przyklej karteczkę na lodówce, na którą spoglądnij codziennie. Jestem okej. Okay. Jestem okej, bo to stawianie sobie tak wysoko poprzeczki bardzo często doprowadza cię do frustracji, bo nie jesteś w stanie sprostać swoim własnym oczekiwaniom wobec siebie samej, bo często je windujemy nie wiadomo gdzie. Bo patrzymy też na inne matki i w ogóle na innych ludzi i nam się wydaje, że trawka jest tam zieleńsza, a jak wiadomo, co chatka, to zagadka. I w każdym domu są jakieś...

0: jakieś problemy i każdy rodzic ma jakieś swoje problemy. Więc nie porównując się z zewnętrzem, samej sobie powiedz, że jesteś okej, że ja może bym napisała, wszechświat i Bóg powierzyły ci te dwie istoty w charakterze matki, a one nie są głupie i widocznie zasługujesz na to i masz narzędzia, żeby sprostać temu zadaniu, skoro powierzono ci to zadanie. Nawet kiedy się złościsz i kiedy coś cię przekracza, tam w środku jest miłość i pragnienie tych dzieci, czekanie na nie, ogromna wdzięczność z powodu ich pojawienia się w tobie i potem na zewnątrz. I z tego poziomu zawsze będziesz dobrą matką, wystarczająco dobrą, ale też dobrą, bo kochającą, bo jakby modus operandi jest wywiedzione z miłości. I to bym chyba sobie napisała, że może dzisiaj poszło nie tak coś, albo dzisiaj jesteś niezadowolona z tego, jak matkujesz, ale jesteś cykliczna, nieszalona. Jutro będzie zupełnie inny dzień, inny układ wszystkiego, inne nastroje będą miały dzieci, inny nastrój będziesz miała ty, twój mąż, będzie inna pogoda, będziesz w innym momencie w swoim cyklu miesięcznym, będziesz miała inny moment hormonalny i tak dalej, i tak dalej. I jakby każdy dzień jest początkiem, kocham jak nigdy wcześniej, pierwszy raz cię całuję, czuję skórę i mięśnie, widzę niebo, jak nigdy pierwszy raz widzę siebie, dzień to nowy początek. Jak ci to powiedzieć? Ja sama to napisałam, pisząc piosenkę Niebieski Ptak i mogłabym w gruncie rzeczy to zawrzeć w tym liście, bo w zasadzie wszystkie piosenki, które ja piszę, to są listy też do mnie samej. Jakaś forma spotkania ze sobą i autoterapii, więc chyba tak, no każdy dzień to początek.
1: Często powtarzam, że nikt cię tak dobrze nie zrozumie jak drugi rodzic bliźniąt. No i czuję to porozumienie, bo właśnie moje kolejne pytanie dotyczy tego cyklu. Bo mam takie wrażenie i też w kontekście twojej płyty, ten cykl, ten rytm, to jest coś, co towarzyszy macierzyństwu i ze względu na jakiś rytm rozwoju dzieci i taki rytm pór roku, menstruacyjny. No i właśnie, chciałam się dowiedzieć, w jakim momencie tego rytmu rodzicielskiego jesteś teraz.
0: Jest dużo spokojniej niż dawniej, ponieważ dzieci przestały tak chorować. I od pewnego czasu odpukać jest jakaś taka sytuacja bardzo stabilna, bezpieczna i taka komfortowa dla mnie, bo ja mogę planować swoje działania zawodowe. Czuję w tym zakresie dużo więcej przestrzeni, wolności i samostanowienia, co sprawia, że po prostu jako osoba czuję się no, lepiej. Czuję, że jestem też autorką mojego życia, współautorką, ale im bardziej sięgam wstecz ku początkom mojej przygody rodzicielskiej i ku momentom, kiedy dzieci były naprawdę małe, to wydaje mi się, że tam właśnie to poczucie sprawczości w moim życiu było tak znikome, że czułam, że to one władają moim życiem i zajęło mi trochę czasu i energii, żeby się na to w ogóle zgodzić, że nie ja rządzę i długo nie będę rządzić. I teraz mam chyba taki powrót na tron, że rzeczywiście, że mogę zaplanować jakieś wyjście, nawet nasze dzisiejsze tu spotkanie. Oczywiście w każdej chwili może zadzwonić telefon z przedszkola, że ktoś sobie coś rozbił, albo zadrapał, albo ma wysypkę, albo ma ciepłą głowę, albo jest taki jakiś przelewający się przez ręce i tak dalej, i tak dalej. To się może wydarzyć, ale odpukać zdarza się bardzo rzadko. Myślę tak od 2 lat. I ja mam poczucie sprawczości, więcej bywam na scenie i w sytuacjach zawodowych, co też mnie bardzo buduje i nie tylko dodaje mi pewności siebie, też jakby pomnaża powiększa nasz budżet domowy. Mam poczucie właśnie, że wnoszę do naszego gospodarstwa domowego nie tylko te walory matczyno-gospodarskie, kobiece, ale też

0: jestem, biorę udział w finansowaniu naszych wszystkich życiowych spraw, na czym mi zawsze bardzo zależało. Ja bardzo sobie ceniłam swoją niezależność finansową i ten moment, kiedy dzieci się pojawiły, to był moment też, w którym straciłam tę niezależność, bo po prostu całkowicie przestałam pracować. I w tej chwili jestem w momencie cyklu chyba takim, takiej satysfakcji, że mam wszystko, czego pragnęłam. Bo pragnęłam być na scenie, mieć karierę w muzyce i tak dalej. I mam to. I pragnęłam zostać matką i mieć dom, mieć rodzinę. I te obie rzeczywistości się udały i teraz koegzystują całkiem sprawnie. I to sprawia, że ja jestem bardzo szczęśliwa, czuję dużą satysfakcję i ten moment w cyklu jest bardzo przyjemny.
1: Wydaje mi się, że to jest niesamowitą sztuką, żeby sobie te wszystkie elementy tak poukładać, żeby one współistniały, ale żeby nie latać wszędzie z wywieszonym językiem i nie mieć wrażenia, że po prostu wszędzie jesteśmy spóźnione.
0: Ja trochę tylko, latam i trochę
1: tylko,
0: jestem
1: żeby
0: spóźniona.
1: Mieć ten spokój, no przynajmniej taki w głowie. Wiadomo, że te telefony ze żłobka, przedszkola się pojawiają, ale osiągnięcie tego stanu, kiedy możesz sobie pozwolić na picie gorącej kawy czy herbaty i ten spokój w sercu, myślę, że to jest bardzo ważne, bo macierzyństwo, myślę, że w ogóle, ale podwójne, no to już konkretnie jest sytuacją przekraczającą w różnych momentach. Na początku to właściwie non-stop.
0: I ale jesteśmy już w takim momencie, kiedy nie wiem na ile ty, ale ja już odcinam kupony od tej pracy, którą wykonaliśmy jako
1: ja
0: rodzina.
1: Powolutku tak, ale jeszcze u mnie, wiesz, są pożary, no bo jednak żłobek i brak możliwości takiej swobodnej komunikacji werbalnej, myślę, że jeszcze jestem trudnym etapem. Czekam na ten przełom, kiedy będę mogła swobodnie rozmawiać z dziewczynami i sądzę, że to będzie takie uwalniające, ale chciałam cię zapytać, jakie ty jako mama, jako artystka masz sposoby na to, żeby regulować sobie emocje? Może właśnie twoja praca jest takim katalizatorem?
0: Bez wątpienia, dlatego że ja pracuję na emocjach i po pierwsze koncerty są takim momentem terapeutycznym, kiedy ja idę. Po pierwsze w ich trakcie dostaję ogrom akceptacji. Podczas koncertu publiczność reaguje na to, co się dzieje, oklaskuje i tak dalej. To są głaski, to jest wlewanie we mnie poczucia, że jestem okej i miłości i tak dalej, i tak dalej. Po drugie, ja przez cały koncert wyśpiewuję swoje teksty, bardzo często, tak jak wspomniałam, autoterapeutyczne, i wykrzykuję je czasem, bo śpiew to bywa piękny krzyk, więc jest w tym ogrom takiego, wiesz, uwalniania, poza siebie wyrzucania nagromadzonych
1: afektów. Afirmujesz to, co dobre
0: tak.
1: i chciane, a oczyszczasz to, co trudne.
0: Tak, bo wyskakuję z siebie, wykrzykuję z siebie jakieś stłumione gniewy, złości, strachy, wstydy. A z wielką przyjemnością wyśpiewuję i pozwalam, żeby ten dźwięk się we mnie rozlewał wręcz. Miłość, nadzieję, przyjemność, wdzięczność, radość. Także to jest dla mnie bardzo kojące i z jednej strony mnie to energetyzuje, bo ja po koncercie jestem zawsze, wiesz, 30 centymetrów ponad chodnikiem, taka wibrująca, bardzo rozemocjonowana, a z drugiej strony, no właśnie, ja pamiętam takie sesje terapeutyczne, to nie w tym trybie, o którym wspomniałam, grupowym, tylko już solo. Szczególnie to jest chyba w tych terapiach związanych z ciałem praktykowane, żeby właśnie ciału pozwolić na... No właśnie, wyrzucenie z siebie na zewnątrz, wyprowadzenie emocji, które są często zakleszczone w tym ciele, jakoś spięte w formie spiętych mięśni, spiętych powięzi, spiętych czasem jelit gdzieś tam. I krzyczy się, i wali się w coś, i się wrzeszczy, skacze, tupie i tak dalej, i tak dalej. No to ja mam to na koncercie. Wszystko. Sesja terapeutyczna trwa, a ze mną moja publiczność, którą do tego zapraszam, która też może zrobić wszystko to, co ja. Krzyczeć, wrzeszczeć, piszczeć, płakać, śmiać się, tupać, skakać. No wiesz, jak dzieci. Ale jest to żywcze. Oprócz koncertów samopisanie to jest przychodzenie do siebie samej i

komunikacja. Ale czasami jak mi jest ciężko w macierzyństwie, to ja się też muszę odciąć i wtedy rzucam hasło do mojego męża: słuchaj, jestem na

0: książek i chciałbyśmy, żeby to wszystko było takie z szacunkiem, z wolnością, inaczej w dużej mierze niż wyglądało nasze dzieciństwo i sposób, w jaki nasze pokolenie było wychowywane. No ale czasami przychodzi do takich sytuacji, że po prostu się nie da. Mm-hmm. I to też trzeba zaakceptować.
1: Ja wrzeszczę z bezsilności. Na przykład wczoraj wieczorem wrzeszczałam w łazience. Dzieci były w pokoju, a ja wrzeszczałam w łazience, że już 7 raz prosiłam, żebyśmy zrobili siusiu i umyli zęby i już szli spać, bo jest bardzo późno i jutro będziecie mieć kłopot ze wstaniem do przedszkola i będziecie płakać ze zmęczenia, będziecie marudni, będę musiała was ubierać ja i wszystko robić, bo wy będziecie ledwo, ledwo. Ze zmęczenia po prostu. I wrzeszczałam w tej łazience, dlaczego nikt mnie w tym domu nie słucha? I tak dalej. Natomiast nie wchodzi w grę w mojej rodzinie wrzeszczenie na dziecko, bo raz spróbowałam tego i łzy, które napłynęły do oczu Janeczka i taki wzrok, ja zobaczyłam w jego oczach po prostu przestrach. I to było dla mnie bardzo przykre, bo wiem, że jestem tą istotą, która jest no, pierwszą instancją zapewniającą, mają za zadanie zapewnić dzieciom poczucie bezpieczeństwa. I w momencie, kiedy nie tylko nie zapewniam bezpieczeństwa, ale sama generuję jakby zagrożenie, które się odmalowało w oczach mojego dziecka, to było dla mnie mrożące, krew w żyłach. Pewnie jeszcze nie raz mi się zdarzy zrobić coś takiego, podnieść głos, ale może z czasem już nie będzie to robić takiego wrażenia na Janku, ale w tej chwili po prostu no, mnie to zmiażdżyło i nie wolno mi krzyczeć na dzieci, nie chcę krzyczeć na dzieci, nie krzyczę na dzieci. Ale czasem krzyczę z bezsilności, tak w ścianę, w podłogę.
0: Tak sobie myślę, że to może być fajny pomysł dla mam, które siedzą z dziećmi w domu, są na macierzyńskim i są u kresu wytrzymałości i wszystkie emocje po prostu już się wylewają, żeby odpalić sobie twoją muzę, potańczyć, pośpiewać, potupać. Taka domowa terapia, pewnie mało przestrzeni na bywanie na koncertach jest w tym momencie, ale w domu
1: bardzo
0: też
1: polecam,
0: można.
1: Bardzo polecam. Płyta Marta Kosakowska, czyli ta poprzednia, to jest płyta, kiedy ja się przygotowywałam do roli matki. Wyciszałam się, koiłam. Ja kilka lat nie mogłam zajść w ciążę i szukałam i przyczyny, i drogi wyjścia. I też był to czas, kiedy ja byłam w terapii. I dużo zmian się we mnie dokonywało. Ta płyta jest najbardziej taka stonowana, delikatna, dużo szeptów tam jest, ale jest też Niebieski ptak, dużo o relacjach, a jeśli to ja. A z kolei ta ostatnia płyta, o, tutaj
0: to jest szaleństwo.
1: To jest niewiele z mojego macierzyństwa, bo ona jest tak naprawdę w kontrze do macierzyństwa, w tym znaczeniu, że ona jest dzika i tam jest dużo takiej krytycznej oceny świata i właśnie buntu, ale też momenty są terapeutyczne, takie jak kurtyny. Z jakiejś przyczyny istnienia cud chciał się objawić w tobie, więc się pokochaj wreszcie, nim kurtyny spadną powiek. To jest coś, co ja wyniosłam z terapii też i coś, co muszę sobie mówić też każdego dnia, bo z jednej strony kochamy siebie samego, siebie samą najbardziej na świecie, a z drugiej też potrafimy siebie nie lubić, bo znamy wszystkie swoje strony.
0: I najgorzej siebie traktować.
1: I najgorzej siebie traktować, więc... A jeśli się traktujemy źle, to nie ma szans, że będziemy dobrze traktować swoich bliskich, swoje dzieci i dalej resztę świata. Więc ja muszę sobie też każdego dnia powiedzieć, że jesteś dobra, jesteś okej i jesteś wystarczająco dobra. Masz prawo tu być na tym świecie. Masz prawo być taka, jaka jesteś. Oczywiście z aspiracjami do rozwoju i z rozwojem, wiadomo. Jak ktoś się nie rozwija, to się zwija. Ale taka, jaka jesteś, jesteś też wystarczająco dobra i masz prawo tu być. Masz prawo tu być. Masz swoje miejsce na świecie, przestrzeń i widocznie jesteś światu do czegoś potrzebna, skoro tu jesteś. I masz prawo mieć taki konstrukt emocjonalny. Masz prawo czasami nie dawać rady. Masz prawo sobie popłakać. Masz prawo wrzeszczeć do podłogi albo do ściany. I masz prawo czasami upiec zakalec i tyle.

0: Leno, i jak ja sobie dam prawo do tego, żeby nie być zawsze na sztywniutko perfekcyjną i żeby wszystko było dowiezione, to dam też prawo do tego moim synkom, mojemu mężowi i reszcie świata. I tak chcę.
1: Dzisiaj, gdy się spotykamy, pojawia się premiera remiksu twojego utworu Głowa Stop. I ja tak sobie myślę, że ten proces bycia mamą, który od narodzin dziecka jest już nieprzerwalny do ostatnich naszych dni, no to są takie nieustające premiery remiksów. No bo my się zmieniamy, nasze dzieci się zmieniają, cały czas się uczymy.
0: Tak, tak, tak. To są takie jakieś upgrade'y systemu ciągłe, że coś nam się przydarza, albo coś w ciągu snu czasami jaśnie raczej bez fabuł, ale przyśniwają, śnią mi się olśnienia czasami, takie w jakichś kwestiach, o jakich myślę, na jawie i nie wiem, czemu jest tak, jak jest, i potem budzę się rano i już wiem, czemu jest tak, jak jest, albo jakie znaleźć rozwiązanie z sytuacji, chociaż nie było jakby fabuły, która mnie do tego doprowadziła, tylko śni mi się rozwiązanie. I to są takie upgrade'y, że idę w życie z czymś nowym, albo coś się wydarza, coś, co mi pokazuje jakąś kolejną granicę, albo przestrzeń we mnie, z której sobie nie zdawałam sprawy, albo przestrzeń w moich domownikach. I to też zmusza mnie i ich do właśnie upgrade'u systemu. I tak, te upgrade'y będą pewnie do końca.
1: W jednej z piosenek śpiewasz o tym, że odrzucasz przekonania, które nie są dla ciebie wspierające. Mhm. Chciałam się dowiedzieć, co odrzucasz w macierzyństwie? Może takiego stereotypowego, może właśnie jakieś oczekiwania? Co dla ciebie było niewspierające?
0: Odrzucam taki tekst, że nie jestem twoją koleżanką i że rodzicom przede wszystkim należy się szacunek. Ja nie chcę tak. Ja chcę, żeby moje dzieci miały we mnie przyjaciółkę i żeby przed tym szacunkiem jednak była miłość i bliskość i wolność. A szacunek gdzieś tam też. Czasami jak właśnie krzyczę w tą podłogę, to dlatego, że wiesz, gdzieś tam to przekonanie wywiedzione z domu, że szacunek jest taki ważny, że w ogóle rodzice są w takiej zaklęci w takiej roli rodzica. I że ta rola ma pewne wymogi, prawidła, a dzieci są zaklęte.
1: I że nam się
0: zaklęci
1: coś należy, tak, tylko dlatego, dzieci, że jesteśmy rodzicami.
0: Tak, a dzieci są zaklęte w funkcji dziecka i że tańczymy jakiś taniec, wiesz, jak jesteśmy w rolach już napisanych, z góry założonych. Ja właśnie to odrzucam. Ja chciałabym jednak, nawet wyobrażam sobie, że w pewnym momencie moglibyśmy z dziećmi przejść na ty, w znaczeniu, że mogliby używać mojego imienia. Zresztą czasami im się zdarza, ale rzadko. Raczej mama jestem i mamusia, ale nie widzę problemu w tym, że w pewnym momencie miałabym być mamą, Martą. Zwłaszcza kiedy oni będą dorośli i będziemy siadać do stołu jak równy z równym. Wydaje mi się, że takie pełne koleżeństwo nie jest możliwe, bo jednak wywiodłam ich ze swojego ciała, a potem zmieniałam im pieluszki i myłam dupki. Zresztą nadal to robię, ale chciałabym być możliwie blisko takiego poczucia, że kurde, możemy pogadać o wszystkim i to, że jesteś moją matką, nie znaczy, że muszę mieć przed tobą jakiegoś takiego wstydziocha, rezerwę, właśnie, nie wiem, że muszę grać rolę jakiegoś takiego syna, którym chciałabyś mnie widzieć. Bardzo bym chciała, żeby mi się udało tak funkcjonować w tym, w tej relacji z dziećmi, żeby nie bali się przy mnie myśleć i mówić naprawdę jakby prawdy.
1: Kilka dni temu miałam przyjemność poznać twoich synków i to są tak otwarte księgi, że po kilku minutach od razu można coś o nich powiedzieć. To się nieczęsto zdarza, no zwłaszcza w dorosłym życiu, że ktoś tak cię dopuszcza do siebie i są totalnie różni. I chciałam, żebyś ty jako mama, jako osoba, która najlepiej ich zna, powiedziała właśnie, jacy są, jakie są twoje ich ulubione cechy.
0: Oni są moi najukochańsi, wytęsknieni, wymodleni, wyproszeni, to przede wszystkim i

0: i jestem bardzo nieobiektywna, to po drugie. Już na etapie picia mleczka, przy czym Janek ssał moją pierś, a Karol był karmiony mlekiem, moim mlekiem, ale z butelki, bo miał trudność w złapaniu piersi i no i mimo różnych pomocy, po które sięgnęłam i wzywania specjalistek, tak już zostało. W sposobie, w jaki jedli, w jaki zasypiali, do dziś jak zasypiają różnie, bo Karol się usypia sam i zasypia w ciągu pół minuty. Jankowi trzeba masować stopy, albo trzymać za rączkę, albo głaskać głowę, albo drapać plecki, albo coś opowiadać, śpiewać Moja mała Trusio Lisia, czyli naszą wymyśloną kołysankę. Pamiętam, że powiedzieliśmy o nich jako niemowlętach, że jeden jest taki, że będzie poeta, a drugi będzie miał sieć siłowni na Gosławiu. I coś w tym jest, ale...
1: Karol jest od siłowni?
0: Nie, właśnie odwrotnie.
1: Tak?
0: Ale coś w tym jest, w tym znaczeniu myliliśmy się o tyle, że Janek ma ogromne pokłady wrażliwości i to właśnie podniesiony mój głos po Karolu spłynie jak po kaczce. On jest taki, że on umie w ludzi i umie w manipulację lekką, taką dziecięcą, wiesz, sześcioletnią manipulację, ale kombinuje, potrafi ściemniać, manipuluje ludźmi dorosłymi i dziećmi tak, że dostaje to, czego chce. Właśnie mój podniesiony głos nie robi na nim wrażenia. Natomiast Janek jest bardzo wrażliwy na to i potrzebuje czułości, ale jest bardziej konkretny w działaniach, skupiony na jednym działaniu, nie rozprasza się. Jest zadaniowy w momencie, kiedy ma zadanie i ma do niego jakąś instrukcję, to ściśle się jej trzyma i jest zdenerwowany, kiedy ktoś próbuje zrobić jakieś odstępstwa. Już na etapie, kiedy dostawali swoje pierwsze klocki, to było tak, że Janek składał według instrukcji i osiągał to, co było przewidziane przez producenta, ten kształt, a Karol układał zmyślone kształty i zmyślone postaci. W momencie, kiedy pani z przedszkolami pokazywała ich takie książki ćwiczeń przygotowujące dziecko do pierwszej klasy szkoły podstawowej, bo już we wrześniu pójdą do podstawówki. Teraz są w zerówce, ale jeszcze w przedszkolu, bo uznałam, że dorosłość jest trudna i bolesna i że tak długo...
1: Nie ma co przyspieszać.
0: Tak, nie ma co przyspieszać. Tak długo, jak można się bawić zamiast mieć obowiązki, to niech oni się bawią. Ale w przedszkolu też jakieś tam obowiązki są. No właśnie te zeszyty ćwiczeń. I pani mi przedszkolanka pokazuje. No, Janek to już jest gotowy. I tutaj są takie pozycje, że jest jakiś rodzaj literka jakaś albo jakiś szlaczek i on ma cały rządek takich samych zrobić. No to on wszystko robi grzecznie, ładnie, pięknie, wszystko na medal. Otwiera książkę Karola i mówi, Karol też jest gotowy, ale od razu na ASP. I patrzę, a tam zamiast na przykład S jest, tu jest smok, tu jest krokodyl, wąż, zamek jakiś, pałac, kwiatki, roślinki, zmyślone postaci, potwory i tak dalej, i tak dalej. I w każdym rządku nie ma żadnej powtarzającej się sekwencji, wszystko, jego wyobraźnia mu na to nie pozwala, po prostu jest kipiąca.
1: Szkoda życia na nudę.
0: Tak, on musi to wylać. I w ich obrazkach też to widać i tak dalej, i tak dalej. Więc są bardzo różni, ale to, co zauważyłaś, co mnie bardzo cieszy, że są otwarci, to wydaje mi się, że jest i ich immanentna cecha, ale też to, w jakim domu są wychowywani. My jesteśmy otwarci, my dwoje, rodzice. I nie ma tematów tabu, odpowiadamy im na wszystkie pytania. Staramy się mówić takim językiem, żeby był komunikatywny dla sześciolatka, niemniej jednak odpowiadamy prawdę. Zawsze. Bo chociaż nie zawsze, bo przecież chcemy, żeby wierzyli we Wróżkę Zębuszkę Mikołaja i tak dalej, i tak dalej. I wierzą, więc jakby w tym zakresie ja powiedziałam im, że dzieciom Mikołaj przynosi prezenty, a dorośli kupują sobie nawzajem. Taki znalazłam sposób na to, żeby...
1: Ściągnę.
0: No bo tak jest bezpieczniej. No bo potem widzą nas, wiesz, z jakimiś papierami, pudłami i trochę lipa, nie?
1: A główka pracuje.
0: A główka pracuje. Więc ja ukrywam ich ząbki w kopercie, te, które już stracili. Wróżka Zambuszka przychodzi, ale pozostałe tematy, jakby abstrahując od takiej magii dzieciństwa, którą

0: chcemy, żeby mieli tak długo, jak to możliwe, no to mówimy im prawdę. Oni w zasadzie o cokolwiek nas nie zapytają, to odpowiadamy zgodnie z prawdą. Nawet, wiesz, kwestie związane teraz z Bożym Narodzeniem, co my właściwie świętujemy, jak to jest z tym Jezusem i tak dalej. Kwestie wiary uważane słusznie za jedne z najbardziej wrażliwych, delikatnych i trudnych do omawiania kwestii, zwłaszcza w domu, w którym jest tak jak u nas. Czyli ja jestem osobą wierzącą, a mój mąż no nie bardzo. I my prezentujemy dwie narracje i dzieci w tych narracjach się jakoś muszą odnaleźć i w zasadzie same wybrać, czyja wersja bardziej im odpowiada, ku której ich...
1: Może lepiej, bo mają od razu dostęp do różnych dróg.
0: Tak, więc jakie są moje dzieci? No są otwarte, są odważne, są cyklistami, ponieważ jeździmy na rowerze codziennie, niezależnie od pogody, w deszczu też i w śniegu też. I są wrażliwe. Dla mnie są najsłodsze na świecie, są bardzo dobre, mają cudowne pomysły. I o ile nie popadają w rywalizację, w którą popadają często, ale to myślę, że z racji po pierwsze bliźniaczości, już z definicji jakby musieli się dopchać do cycka za przeproszeniem i do rodzica, w tym samym czasie potrzebując tego samego od rodziców, którzy mają nadal tylko parę rąk i parę nóg i parę oczu. O ile w nią nie popadają, to pięknie współpracują, pomagają sobie. Czasami nawet bardzo mnie wzrusza, jak ja próbuję rozliczać któregoś winowajcę za jakąś skuchę, a ten drugi się za nim wstawia i mówi: mamo, przestań, to mój brat. To jest rozbrajające po prostu sytuację od razu. Natomiast są też powodem licznych dywaników i uwag z przedszkola, więc myślę, że będą jaja w szkole, jak już pójdą do niej. Będą, no będą, ale jestem na to gotowa. Uważam, że jakby żyjemy w systemie, ten nasz system szkolny, przedszkolny i szkolny jest systemem pruskim, który ma za zadanie wytrenować idealne trybiki w systemie uprzemysłowionych gospodarek, gdzie ludzie powinni po prostu obej, stosować się do zasad i nie wychylać i nie przejawiać zbyt wiele indywidualizmu, bo to przeszkadza w gruncie rzeczy w sprawnej pracy korporacji czy też fabryki. Natomiast no, świat się zmienia i wkracza też ta mechanizacja coraz bardziej i to, że maszyny nas zastępują. Więc może ten mindset, który towarzyszy szkolnictwu, też się zmieni. Już się zmienia trochę w prywatnych placówkach z pewnością, w publicznych jeszcze nie, a my jesteśmy w publicznych. Więc w związku z tym, że oni lubią po swojemu i inaczej i mają swoje własne pomysły na pewne sprawy, to mogą być z tego powodu kłopoty, ale ja jestem i mój mąż na pozycji totalnego wsparcia wobec tego ich indywidualizmu. Uważamy jako osoby, które też uprawiają takie zawody, jakie uprawiają, że to, że myśmy myśleli w poprzek i mieliśmy fatalne oceny ze sprawowania, a dobre oceny z przedmiotów, które nas interesowały, my wyrośliśmy na dorosłe osoby, które są indywidualistami i które pociągają innych ludzi też za sobą przez to, że myślą nieszablonowo i tworzą nieszablonowe projekty. I że to jest wielka wartość i że nie należy tego tłamsić. Oczywiście należy nauczyć dzieci zasad funkcjonowania w tak zwanej umowie społecznej. Czerwone światło to stop, nie plujemy do rzeki, przeprowadzamy starsze osoby, które potrzebują pomocy, ustępujemy im w kolejce, ustępujemy im w tramwaju, cenimy sobie zbiorką. Nie potrzebujemy 10 samochodów w jednej rodzinie. My mamy jeden i w zupełności nam wystarczy. Istotniejsze są dla nas rowery. Że osoby starsze otoczyć należy szacunkiem ze względu na ich życiowe doświadczenie i często już problemy zdrowotne. Że to, żeś może, owo. Że nie należy kraść, że nie należy kłamać.
1: Wiesz, jakby chcesz, żeby byli dobrymi ludźmi.
0: Chcę, żeby ta zasada też, że przede wszystkim bądź człowiekiem przyzwoitym. Żeby ta przyzwoitość, to decency, żeby to w nich zagrało, żeby oni to dostali od nas. Natomiast żebyśmy też nie usiłowali ich sformatować do takiej, do funkcji dzieci grzecznych.
1: Bo i dzieci zbycia rozwiązujących wszystkie testy na jakichś sprawdzianach.
0: Tak. Z mojego doświadczenia, percepcji biografii wybitnych postaci, które mnie inspirują, poetów, naukowców, artystów, wynika, że oni najczęściej byli dobrzy w czymś, w czym byli dobrzy.

0: dobrzy i byli dobrzy całe życie. Natomiast na przykład, nie wiem, poeci z matmy byli totalnie do bani. Ja byłam totalnie do bani z matmy i z chemii i z fizyki i to mnie nie definiuje po prostu. I chciałabym, żeby tak było, żeby dzieciaki dostały od nas taki sygnał, że słuchajcie, nie musicie być we wszystkim dobrzy, naprawdę nie. Bądźcie dobrzy w tym, w czym czujecie, że jesteście dobrzy, rozwijajcie to, a resztę jakoś odbębnijcie.
1: To ja jeszcze na zakończenie naszej rozmowy chciałam nawiązać do tego, że wszyscy pokochaliśmy Marikę za serce pełne miłości, a ja chciałabym wiedzieć, co dzisiaj Marika ma w sercu.
0: Miłość jest, oczywiście, ale
1: jestem nie zakładam inaczej.
0: Jestem kim innym, to zdecydowanie. Jestem kim innym, wiesz, w związku z tym, że żyję 44 lata, niedawno skończyłam te 44 lata i obserwuję świat i z każdym rokiem mam wrażenie, że trochę więcej rozumiem oraz trochę mniej rozumiem, jak funkcjonuje świat, bo są pewne jego obszary i rzeczywistości, na przykład te wszystkie konflikty zbrojne, które wciąż są. I ta świadomość, że jak świat długo funkcjonuje, to cały czas toczy się jakiś konflikt zbrojny. Cały czas w zasadzie, nieprzerwanie. Nie ma przerw. Gdzieś jest ognisko zapalne, gdzieś ludzie skaczą sobie do gardła, gdzieś umierają kobiety i dzieci. I na mnie dokładnie rok temu jakby percepcja, bo zaczęłam się przyglądać Strefie Gazy i oglądać wszystkie materiały, które tam rejestrowano i to mnie, powiem ci, ścięło z nóg totalnie i zmieniło mnie w tym znaczeniu, że najpierw mój zszokowany umysł pomyślał, że to, co robię w życiu, jest absurdem wobec tego, co się tam dzieje, że w zasadzie wszyscy powinni porzucić swoje stanowiska pracy i zająć stanowisko wobec tej kaźni i nie wrócić do swoich działań normalnych, codziennych, dopóki się nie zatrzyma tego, co tam się dzieje. Akurat ja oglądam po prostu materiały, w których były dzieciaczki i to dzieciaczki, matki pokładające się nad ciałami swoich dzieci i powiem ci, że poczułam jakiś taki rodzaj współodczuwania z nimi. Zamknęłam się w domu, nie puszczałam dzieci do przedszkola. Sprawdzałam tylko, czy są ciepłe i czy są blisko, czy są bezpieczne. Stwierdziłam, odwołałam wywiady jakieś miałam. Odwołałam to, bo stwierdziłam, o czym ja mam mówić, o jakichś piosenkach w ogóle, jakie to ma znaczenie. To jest absurd. I co, ja mam teraz pisać jakieś piosenki? W ogóle jakby wszystko, z czym się zajmowałam, wydało mi się w tym momencie absurdalne. I żeby z tego wyjść, po pierwsze poszłam po pomoc, dostałam leki przeciwlękowe, a po drugie, jak już przestałam je brać, to przyjęłam taką strategię, słuchaj, świat jest jaki jest, nie zbawisz go, nie naprawisz go. Natomiast jak się będziesz przyglądać temu złu, to będzie miało bezpośredni wpływ na twoją rodzinę, na twoje malutkie pole, na twój mikroświat. To, co możesz zrobić, to możesz się opiekować swoim mikroświatem. I w tym mikrowycinku będziesz mieć wpływ na świat i będziesz tworzyć swoją małą zieloną wyspę, w której takie rzeczy nie, jakby taka rzeczywistość nie ma racji bytu. I skupiłam się na swoich dzieciach, na swoim stadzie, jak to ja mówię, na tym, że ja się teraz zbiorę do pracy i będę znowu pracować. Ruszyłam z kopyta z pracą moją, która już mi się przestała wydawać absurdalna. To znaczy w tym makrokontekście nadal jest, ale w tym mikrokontekście nie jest. Jest istotna, zapewnia nam pieniądze w domu, zapewnia nam mi dobrostan psychiczny, bo robię to, co kocham, to do czego jestem predysponowana. Dzieci widzą szczęśliwą matkę pracującą i usatysfakcjonowaną, która jest dla nich inspiracją, żeby też iść i robić to, co się chce, kocha i umie. I wszystko zaczyna wracać do normy. I tak też się stało, ale mnie to zmieniło. I tu odpowiadam na twoje pytanie. Byłam dziewczyną, której serce było pełne miłości, a w tej chwili moje serce też jest pełne miłości, ale już nie do wszystkich.
1: I tu postawimy kropkę, bo już nie ma właściwie nic do dodania. Marika dzisiaj była gościnią pierwszego odcinka sezonu Mama do kwadratu Emocje. Bardzo dziękuję.
0: Bardzo dziękuję.
2: To był podcast Polskiego Radia Dzieciom. Mama do kwadratu Emocje.

słońcu, kiedy spadł pierwszy śnieg. Jadąc tędy doznał radości mocnej, bez przyczyny.